dawne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegnę.

korek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: to promocja. Reklama.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
5: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
4: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
5: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
4: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
5: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
17: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
18: Zabrali nam lato już pana.
17: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
20: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
19: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
21: Głosować mogą dorośli, dzieci, ale także noworodkowie.
22: Wszyscy głosować mogą na projekty wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a o tym, dlaczego Wrocław wzmacnia weryfikację tożsamości podczas tego głosowania i dlaczego jako pierwsze miasto w Polsce wykorzystuje do tego aplikację M-Obywatel, o tym posłuchacie u nas.
23: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
24: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Wrocławiu. Najważniejsza zmiana, jaka jest, to jest weryfikacja tej tożsamości. W związku z tym, żeby wszyscy mieszkańcy Wrocławia mieli pewność, że nikt w ich imieniu czy za nich nie oddaje tego głosu, bo takie były przypuszczenia przy zeszłorocznym głosowaniu, były różne też anomalie przy tym głosowaniu. Przypominam Państwu, że w przeciągu krótkiego okresu czasu głosowało bardzo dużo ludzi z określonej grupy wiekowej, co spowodowało, czy powodowało pewne wątpliwości co do tego, czy te głosy są oddane faktycznie przez te osoby, które były wskazane jako PESEL-e. W związku z tym dzisiaj, czy w tej edycji, nacisk kładziemy na tą weryfikację tożsamości, tak? Czyli żeby każdy miał pewność, że jego głos jest oddany, czy żebyśmy wszyscy mieszkańcy mieli pewność, że to oni sami osobiście oddają ten głos. Natomiast głosowanie samo się nie zmienia, bo każdy i tak będzie mógł oddawać głos według uznania, tak jak będzie chciał. No i w związku z tym, że nie wszyscy mają dostęp, nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą weryfikować tą tożsamość za pomocą tych narzędzi cyfrowych, które mamy dostępne, tak? Jak profil zaufany, czy M-Obywatel, bo to wprowadzamy tą weryfikację w tych kilkunastu, kilkudziesięciu miejscach na terenie Wrocławia, żeby każdy miał możliwość zweryfikowania się osobiście za pomocą dowodu osobistego czy paszportu. Również w tym roku dostosowaliśmy tych punktów osiedlowych, będzie bardzo dużo, bo to są i filie bibliotek miejskich, jak również siedziby rad osiedli, a tam gdzie, a dodatkowo jeszcze możliwość zaproszenia nas, czy wskazania, że i zaproszenia nas na osiedle w weekend, tak? I też będzie wtedy w weekend pojawia się ten punkt mobilny, te punkty czy w siedzibie rad osiedli, czy w filiach biblioteki miejskiej, czy weekendowe, one będą w bardzo różnych godzinach, więc jakby każdy będzie miał możliwość oddania tego głosu, nawet jeżeli jakiś mieszkaniec pracuje od poniedziałku do piątku, to będzie mógł w weekend do takiego punktu podejść i zweryfikować swoją tożsamość i oddać głos na ten wrocławski budżet obywatelski.
22: Czy państwo, bo jednak budżet obywatelski nie jest tak popularnym narzędziem we Wrocławiu, jak było to jeszcze kiedyś i właściwie w całej Polsce. Czy te zmiany, ta zwiększona ilość kroków, którą trzeba będzie wykonać, żeby potwierdzić swoją tożsamość, obawiają się państwo, że zmniejszy to liczbę osób głosujących?
24: Jest taka obawa z naszej strony, że przez to, że będzie trzeba zweryfikować, to być może dla kogoś się wyda na początek to trudne, ale ta i tutaj jakby cała kampania będzie informowała o tym, że to nie jest trudne. Natomiast po co to robimy? No po to, żeby właśnie zminimalizować to, co się zadziało w zeszłym roku, czyli tak naprawdę, żeby zwiększyć zaufanie mieszkańców, ponieważ w zeszłym roku po tych anomaliach w głosowaniu było poddawane, czy to w ogóle ma sens budżet obywatelski, głosowanie w budżecie obywatelskim, skoro ktoś z jednego IP może oddać 400 głosów, nie wiem, w ciągu jednej godziny i to nocne i w określonej grupie wiekowej. W związku z tym te wszystkie narzędzia mają prowadzić do tego, żeby zwiększyć zaufanie do tego głosowania i tutaj chcemy bardzo mocno mieszkańców o tym informować, że teraz na pewno te wszystkie głosy, które będą oddane, to one będą faktycznie istniejące, realne, oddane głosy, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś chciał ominąć system, czy próbować tutaj jakichś wytrychów i oddać no, niewiarygodne, nierzetelne głosy za kogoś. Więc tutaj mam nadzieję, że to zwiększy zaufanie do tego budżetu obywatelskiego i mimo wszystko mieszkańcy tym chętniej będą głosowali, pomimo tego, że będą musieli ten jeden krok więcej wykonać, czyli zweryfikować tą swoją tożsamość.
25: Ale z drugiej strony jeszcze tylko wspomnę, że przez M-Obywatela można. Wiele osób z tego korzysta.
22: Mówi Monika Dubec z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
25: To też jest takie ułatwienie i jeżeli dobrze pamiętam pani dyrektor, jesteśmy pierwszym miastem, które korzysta z M-Obywatela przy głosowaniu w BO.
24: Tak, dokładnie udało nam się to przeprocedować. To też nie było proste, bo to trzeba było się konsultować i dostawać zgody z samego ministerstwa, ale Arawowi się to udało, więc jakby mamy taką możliwość. Tych narzędzi jest naprawdę, naprawdę dużo. Wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie mógł z jakichś powodów oddać tego głosu.
21: Adrian Stańszewski, wiceprezes Arafesa. Jeżeli chodzi o proces polskiego budżetu obywatelskiego, to od lat był to jeden z najlepszych procesów WBO w kraju i tak naprawdę zasady, które panowały w WBO we Wrocławiu, są dokładnie takie same jak w innych miastach. Natomiast zmienia się rzeczywistość, która nas otacza. Agenci AI, różnego rodzaju nowe rozwiązania technologiczne sprawiły, że te zabezpieczenia, które posiadaliśmy w roku ubiegłym, w tym roku mogłyby okazać się już niewystarczające. Dlatego też, wsłuchując się w głos między innymi też mieszkańców, ale także też patrząc na nowe możliwości, które mamy, postanowiliśmy między innymi zintegrować się z chmurą krajową dostarczoną przez Ministerstwo Cyfryzacji i zaproponować mieszkańcom możliwość weryfikacji tożsamości za pomocą właśnie tych narzędzi. W przypadku głosowania przez internet mieszkańcy będą mieli dwie możliwości. Pierwsza z nich najbardziej naturalna to możliwość weryfikacji swojej tożsamości online za pomocą usługi login.gov.pl. Za pomocą tej usługi możemy zweryfikować się za pomocą aplikacji mObywatel, profilu zaufanego, konta bankowości elektronicznej, ale także dowodu z warstwą elektroniczną, czyli wszystkich tych dowodów, które zostały wydane po marcu roku 2019. Głosować mogą dorośli, dzieci, ale także noworodkowie. I tutaj odsyłam do autorów ustawy, którzy tak ustawili akurat próg wiekowy, jeżeli chodzi o osoby głosujące. Natomiast no, to jest coś, z czym my radzimy sobie już od dawna. Natomiast no, dzieci, jakby biorąc pod uwagę te możliwości techniczne, są tutaj troszkę poszkodowane, ponieważ no, jak łatwo się spodziewać, noworodkowie nie mają zarówno profilu zaufanego, jak i konta w banku. Natomiast też wychodząc naprzeciw tej grupie wiekowej, umożliwiliśmy głosowanie stacjonarne, czy też potwierdzenie tożsamości między innymi w filiach Biblioteki Miejskiej, czy też w punktach mobilnych, których na Wrocławiu będzie co najmniej kilkanaście przez cały proces głosowania i tam rodzic też będzie mógł się udać z dokumentem dziecka, na przykład aktem urodzenia lub też legitymacją szkolną, jeżeli chodzi o starsze dzieci i w tym samym potwierdzić tożsamość dziecka i oddać już na spokojnie głos, miejmy nadzieję, że z dzieckiem razem w domu.
22: Rozmawiamy o zbliżającym się głosowaniu na projekty wrocławskiego budżetu obywatelskiego, o tym, jak będziemy weryfikować swoją tożsamość i jak liczone będą głosy.
21: Głosów absolutnie nie liczy człowiek, oddajemy to w ręce maszyny. Oczywiście w tych głosach oddawanych papierowo, to tutaj mamy do czynienia tak ze znikowym procentem, bo to w ubiegłym roku było około 30 głosów, które faktycznie wprowadza pracownik. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na przede wszystkim bezpieczeństwo, bo to, jeśli chodzi o wrocławski budżet obywatelski, od początku istnienia naszego systemu było dla nas kluczowe. Tutaj w tym roku również zaszły pewne zmiany i wszystkie absolutnie numery PESEL, które mieszkańcy będą składali naszego systemu, będą automatycznie szyfrowane w taki sposób, że nie będzie możliwości odszyfrowania. Także jesteśmy zabezpieczeni na jakiekolwiek próby ingerencji w to głosowanie, na jakiekolwiek próby wpłynięcia przez różne osoby, które chciałyby ten proces zakłócić. Dane mieszkańców są i będą bezpieczne w 100%, to mogę zagwarantować.
22: Jeśli chodzi jeszcze o bezpieczeństwo, część mieszkańców Wrocławia ma zastrzeżone numery PESEL, zwłaszcza po ostatnim masowym wycieku danych. I tu pytanie, czy przed głosowaniem we wrocławskim budżecie obywatelskim trzeba odwołać zastrzeżenie swojego PESEL-u?
21: To, że zastrzegamy swoje numery PESEL, to bardzo dobrze. I też od kilku miesięcy promujemy między innymi właśnie aplikację mObywatel i funkcję zastrzegania swoich numerów PESEL. Natomiast nie musimy odstrzegać numeru PESEL, aby wziąć udział w głosowaniu. Natomiast sytuacja, która miała miejsce razem z wyciekiem z Mykter Doktor, nie jest możliwa w przypadku naszego systemu, bo tak jak wspomniałem, wszystkie PESEL-e są w systemie szyfrowane, a ich odszyfrowanie nie jest możliwe, dlatego taka sytuacja po prostu nie będzie miała miejsca w przypadku naszego systemu i wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
22: Proszę jeszcze opowiedzieć więcej o tym sposobie weryfikacji przy pomocy kodów.
21: To jest taka próba wyjścia dla wszystkich tych osób, które nie mogą weryfikować swojej tożsamości online lub też nie chcą, ponieważ zapewniamy możliwość mieszkańcom oczywiście wyboru. Takie osoby będą mogły przede wszystkim udać się do jednej z filii miejskiej biblioteki publicznej. Takich placówek mamy na terenie Wrocławia obecnie 36 i tam w bardzo wygodnych godzinach zweryfikować swoją tożsamość, a jako potwierdzenie oddania, weryfikacji otrzymają specjalną kartę, na której znajdzie się specjalny kod, który pozwoli im potwierdzić swój głos w domu. Oczywiście nie na wszystkich wrocławskich osiedlach mamy filię miejskiej biblioteki, dlatego też uruchamiamy 18 punktów, które będą dostępne w siedzibach rad osiedli. Będą to minimum dwie wizyty na każde osiedle, gdzie takiej biblioteki nie ma, a dodatkowo weekendowo zapraszamy także radę osiedla do zgłaszania wydarzeń, które odbywają się na tych osiedlach i tutaj również będziemy chcieli już w tym przypadku odwiedzić wszystkie 40 kręciło się osiedli i tam podczas wydarzeń, podczas których bardzo często liderzy zdobywali głosy mieszkańców, również zachęcać do głosowania i umożliwić weryfikację stacjonarną.
22: Jak długo taki kod będzie ważny? Czy jeśli przypomnimy sobie o nim, nie wiem, po kilku dniach i będziemy wtedy chcieli zagłosować, to to będzie dalej możliwe w ramach czasu głosowania?
21: Tak, taki kod będzie ważny przez cały okres głosowania, także grunt, żebyśmy przypomnieli sobie o tym przed 12 października, kiedy kończy się proces głosowania. Natomiast jeżeli zrobimy to pierwszego dnia, podejmiemy próbę głosowania ostatniego, absolutnie nic nam się nie stanie. Taki kod jest ważny bezterminowo, natomiast oczywiście warto takiego kodu nie zgubić, także polecam w momencie, kiedy będziemy ten proces głosowania chcieli odłożyć na później, zrobić sobie na przykład zdjęcie z tym kodem lub zapisać go w telefonie, tak by po prostu później go nie szukać. I też przestrzegam mieszkańców przed ewentualnymi obawami o zgubienie takiej kartki. Nie ma na niej absolutnie żadnych danych osobowych, także sam kod nie pozwoli nam zagłosować, bo do jego wykorzystania potrzebny jest także numer PESEL, który w pełnej formie nie znajduje się na karcie do głosowania, także z każdej strony staraliśmy się zabezpieczyć proces głosowania, tak aby on był przyjemny, w miarę możliwości łatwy dla mieszkańców Wrocławia. No i tak jeszcze raz wspominałem, dawał tą pewność, że wszystkie głosy będą w 100% pochodziły od mieszkańców i żadne wątpliwości do wyników głosowania już się nie powtórzą.
22: Rozumiem, że Państwo się spodziewają, że najczęściej będziemy weryfikować swoją tożsamość przez mObywatela.
21: Powiem tak, nie wiem, czy konkretnie przez obywatela, ale jeden z kanałów online. Według najnowszych badań Ministerstwa Cyfryzacji ponad 12 milionów obywateli Polski założyło już swoje konta w aplikacji mObywatel. To jest ogromna liczba mieszkańców naszego kraju. Mamy także do dyspozycji 16 różnych instytucji finansowych, które również obsługują, myślę, że jeszcze większą liczbę mieszkańców niż obsługuje mObywatel. Do tego mamy profil zaufany, taką usługę cyfrową odstaną już od wielu lat we Wrocławiu i na końcu e-dowód osobisty, czyli plastikowy dokument wydawany od marca roku 2019 każdemu naszemu obywatelowi. Także jeżeli taki dokument mamy w domu i nie zgubiliśmy swojego numeru PIN, to będziemy mogli zagłosować również w ten sposób.
22: Rozmawiamy o wzmocnionej weryfikacji tożsamości, która będzie obowiązywać przy głosowaniu na projekty tegorocznego wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Ale wyjaśnijmy też, na co będziemy mogli głosować i ile pieniędzy jest do wydania.
24: A więc w tym roku na wrocławski budżet obywatelski przeznaczone jest 39 milionów złotych, z tego 24 miliony na projekty osiedlowe, to znaczy, że będzie aż 24 projekty osiedlowe, 15 milionów na projekty ponadosiedlowe. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski Wrocławia. No i po drugim etapie weryfikacji mamy 120 projektów ocenionych pozytywnie, ale tutaj gwiazdeczka, że jeszcze trwają odwołania, więc być może jeszcze ta liczba 120 projektów pozytywnie ocenionych się ulegnie zmianie.
22: To jest więcej, mniej niż w poprzednich latach, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych projektów?
24: Mniej więcej od kilku lat to jest na bardzo podobnym poziomie, bo te wysokości, to jest zazwyczaj około setki, powyżej setki. No i oczywiście, tak jak również w poprzednich latach, mieszkańcy wybierają, czy chcą decydować o swojej przestrzeni. To są oczywiście zieleńce, te projekty dotyczące zielonej infrastruktury, jak również podwórka. No jest to całe szerokie spektrum. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do głosowania. Już od 18 września do 12 października będzie można oddać taki głos.
23: Zmieniamy temat.
22: A u nas teraz jeszcze o remoncie promenady staromiejskiej.
23: Remonty we Wrocławiu.
1: Jacek Mul, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Promenada to jest oczywiście zadanie, które jest jednym z bardziej ważnych, ważkich, które realizujemy w tym roku. Zadanie jest duże, bo to jest zadanie, które jest... polega na remoncie, na rewitalizacji zieleni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych zlokalizowanych pomiędzy, na odcinku promenady staromiejskiej, pomiędzy ulicą Piotra Skargi a ulicą Oławską, więc dość spory zakres. Zakres, który będzie okalał bastion sakwowy z taką pieczołowitością odnowiony przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Więc no, wysoko podniesiona poprzeczka, mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim wymaganiom. Przedsięwzięcie jest o tyle ważne i o tyle istotne, że to miejsce przed wojną wyglądało w zupełnie inny sposób. Macie tą świadomość. Więc uzgodnienia konserwatorskie, uzgodnienia kwerendy historyczne wszelkiego rodzaju, oczywiście uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń wymagało bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo prac. Jest bardzo dużo elementów roślinnych, które tam się oczywiście pojawiają, elementów małej architektury, nowych nawierzchni, ale też odtwarzamy pewne smaczki, które w tym miejscu są. To jest, tam jest takie źródełko, Freitaga między innymi. Tam jest też taki taras widokowy. Są różnego rodzaju rozety kwiatowe, czyli będziemy mieli zupełnie nową przestrzeń, czyli już na nowych standardach, na nowych warunkach, tak żeby można było z tego dobry sposób korzystać i bezpieczny.
22: Czas prac to?
1: 14 miesięcy od podpisania umowy.
22: To oznacza więc, że te prace skończą się w przyszłym roku.
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Jeśli zastanawiacie się, co właśnie dzieje się we Wrocławiu, no to już spieszę z odpowiedzią. Trwa Wratislavia Cantans. To jeden z najsłynniejszych i prestiżowych festiwali muzyki w Europie. Po raz 61 gości w największych salach koncertowych Wrocławia, ale też w mniejszych, zupełnie nieoczywistych miejscach w mieście. Ponad 40 koncertów, fantastyczni artyści. A najpiękniej o festiwalu opowie jego dyrektor. Moim gościem jest Andrzej Kosendiak.
23: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: Tegoroczna edycja osnuta jest, tak jak wiele poprzednich, o jedną wspólną ideę, wspólną myśl, która łączy poszczególne programy koncertów festiwalowych. Na ten rok wybrałem tytuł jednej z powieści Józefa Konrada Korzeniowskiego Smuga Cienia. Smuga Cienia jest to powieść o marynarzu, o oficerze, który pływał po południowych morzach, odwiedzał porty w Chinach, w Singapurze, w Malezji. No i właściwie był już sfrustrowany swoją rolą, stwierdził, że no wraca do Anglii, aby rozpocząć nowe życie, ale zdarzyła się historia taka, że niespodziewanie dostał propozycję, o której podświadomie marzył cały czas, proponowano, żeby został kapitanem statku. I tu się zaczyna właśnie historia o podejmowaniu ryzyka, o odpowiedzialności, o dojrzałości, o odpowiedzialności za swoje losy i za losy innych. I właśnie o tym jest tegoroczny festiwal. 42 koncerty we Wrocławiu i w 11 miejscowościach wokół Wrocławia na Dolnym Śląsku i programy koncertów właśnie osnute bliżej lub dalej wokół idei festiwalu. Wspaniali wykonawcy, jak zwykle, no bo festiwal Wratislavia Cantans to jest spotkanie z wybitnymi solistami, dyrygentami, zespołami artystycznymi, orkiestrami, chórami z całego świata i mamy w tym roku również takie postacie i takie zespoły. Duże koncerty. Na koniec Symfonia Mahlera i Staatskapelle Dresden, Daniel Regatti, Giovanni Antonini, Giardino Armonico, Paul McCreesh, Gabriele Constantin Players, bardzo wielu innych wykonawców, Ottavio D'Antone. To duże koncerty, ale również zaprogramowaliśmy na festiwal spotkania bardziej intymne z muzyką i z wykonawcami. Dwa duety, duet skrzypcowy i duet wiolonczelowy w niewielkich wnętrzach. Niewielkich dlatego, że chciałem, żeby publiczność siedziała bardzo blisko muzyków i to jest też taka okazja, żeby zobaczyć jak z bliska, jak wygląda ich i gra, ale też ich zaangażowanie w przekaz, który idzie za wykonywaną muzyką, za wykonywanymi utworami muzycznymi. Dwóch skrzypków wspaniałych, Aleksandr Sitkowiecki i Bartłomiej Nizioł. Występuje też nasz wspaniały, młody wiolonczelista Tomasz Daroch. Wratislavia Cantans to opowieść o muzyce, której głównym bohaterem jest głos ludzki. Tak jest od początku festiwal, tak założenie festiwalu sformułował twórca jego Andrzej Markowski ponad 60 lat temu. starałem się trzymać tej idei, a więc głos ludzki, czy to w utworach solowych, recitalach, czy to kameralne zespoły wokalne. We wszystkich koncertach głównym bohaterem będzie instrument najpiękniejszy, jakimś głos ludzki. I repertuar, który sięga od średniowiecza poprzez dzieła wszystkich kolejnych epok, aż po muzykę, która powstaje współcześnie.
6: No właśnie, powiedział pan coś niesamowitego, coś, co Wratislavi Kantans przyświecało od samego początku, czyli że ta soczewka, to ucho przyłożone jest do najpiękniejszego instrumentu, czyli do ludzkiego głosu.
7: Rzeczywiście tak jest. Ja również uważam, że śpiew, ludzki głos jest najwspanialszym instrumentem, bo z bardzo, bardzo wielu powodów. Myślę, że jest takim najbardziej osobistym sposobem przekazywania emocji, tak? No bo on kształtuje się wewnątrz naszego ciała. Jest, bym powiedział, dostępna cała, nieograniczona paleta brzmień, kolorów, emocji, którą głosem ludzkim można wyrazić, a przecież śpiew to również warstwa słowna, więc to jest muzyka połączona często z poezją wspaniałą, osnuta o przepiękne teksty, więc jest to festiwal, no właśnie, z jednej strony nastawiany na kunszt wykonawczy, ale z drugiej strony też opowiadający się, że to, że właśnie głos ludzki jest tutaj głównym bohaterem, ta siła przekazu jest znacznie większa.
6: Panie dyrektorze, Wratislavi Kantans z reguły wychodzi z takich sal koncertowych też troszkę w miasto. Widać ją w różnych przestrzeniach miejskich, w różnych przestrzeniach Wrocławia. Gdzie w tym roku można usłyszeć te dźwięki? W jakich budynkach, w jakich przestrzeniach?
7: W czasach, kiedy festiwal powstawał, Andrzej Markowski, no myślę, że wprowadził no taki rewolucyjny na te czasy pomysł właśnie, żeby muzyka wybrzmiewała nie tylko w salach filharmonicznych, nie tylko w miejscach przystosowanych do skali, ale wpisał ten festiwal w miasto poprzez to, że zaczął organizować koncerty w przestrzeniach bądź miejskich, w kościołach, w salach, i trzymamy się tej idei. No oczywiście mamy Narodowy Forum Muzyki i koncerty te szczególnie duże, dużo obsadowe odbywają się w sali Narodowego Forum Muzyki, również w salach kameralnych, czy można powiedzieć w salach Narodowego Forum Muzyki, ale oprócz tego Muzeum Tadeusza, to jest bardzo kameralne wnętrze, no ale kościół Świętej Marii Magdaleny z kolei duży, to jest ten kościół, gdzie przez wiele lat większość koncertów festiwalowych się odbywała, ratusz. Muzeum Teatru na Placu Wolności, bardzo, bardzo ciekawe też niewielkie wnętrze, ale też dwie sale wrocławskich hoteli.
6: Zaczęliśmy od tego, że każdy z festiwali ma swoje takie motto, swoją taką myśl przewodnią. W tym roku będzie to woda i wszystko, co z wodą związane.
7: Morze to jest miejsce, gdzie toczyły się losy, przygody bohatera Smugi Cienia. Mamy bezpośrednie odniesienie do tego żywiołu na koncercie, którym poprowadzi jubilat nasz, 90-letni Jerzy Maksymiuk, będący w fantastycznej formie, właśnie zostanie wykonane Morze Claude Debussy'ego. Ale festiwal zakończymy symfonią Mahlera, szóstą symfonią. I to jest takie dzieło, które kompozytor napisał jakby w przededniu tragicznych dni, które jakby nastąpiły, można powiedzieć, że ono powstawało w takim momencie, w którym jeszcze kompozytor nie wiedział, że czeka go tragedia związana z tą utratą bliskich. No ale gdzieś w tej muzyce już te myśli, ta jakby partycypacja tego, co się ma wydarzyć, ma swoje miejsce, więc to jest też taki, bym powiedział, takie przekraczanie smugi cienia w życiu kompozytora. On był właśnie w takim momencie zmian dość dramatycznych w przebiegu swojego życia. No, Staatskapelle Dresden, Daniele Gatti, wybitni artyści. No, będzie to taka klamra festiwalu, która myślę, że będzie pewnym podsumowaniem, ale też pokazuje, że przed każdym z nas jest moment, w którym przyszłość, wiemy, że ona się zmieni, ale wciąż nie wiemy, jaka ta zmiana będzie, jak dramatyczna, bolesna, czy też radosna dla nas.
6: Potężne dzieło, ale pełne niepokoju.
7: No tak, tak. Tytuł, nazywamy ją tę symfonią tragiczną. To właśnie ciekawa historia, bo on jeszcze wtedy, kiedy pisał, był szczęśliwy. On jeszcze nie... To było jakieś przeczucie być może, więc dlatego myślę, że taki jakby wydźwięk tego dzieła jest bardzo, bardzo poruszający.
6: To jeszcze porozmawiajmy o tych urodzinach, panie dyrektorze. Wybitny dyrygent polski i godny pozazdroszczenia jubileusz.
7: Tak, będziemy świętować podczas festiwalu Wrocławia Cantans 90. urodziny Jerzego Maksymiuka. To wspaniały dyrygent i muzyk, i kompozytor i bardzo, bardzo barwna postać. Uwielbiany przez muzyków i przez publiczność, pełen temperamentu i zaskakujących interpretacji. Wciąż w znakomitej formie, no, zazdrościć tylko. 90 lat, pełnisz sił twórczych i też mam nadzieję, że zachwyci Państwa i nikogo z Państwa nie zabraknie, by razem świętować urodziny tego wspaniałego muzyka. Tutaj na Placu Wolności chcemy kolejną tablicę budować w naszej Alei Sław. Będzie to właśnie tablica poświęcona Jurkowi i również na to wydarzenie bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Państwa przed koncertem.
6: Panie dyrektorze, na koniec, gdyby miał Pan zaprosić, przekonać do udziału w festiwalu ludzi, którzy nie do końca chodzą na takie koncerty, trochę nie wiedzą, o co chodzi z tym festiwalem, co by im Pan powiedział i jak by ich Pan zachęcił?
7: Zapraszam na koncerty festiwalu Wrocławia Cantans. Zapraszam na wszystkie koncerty, które są organizowane w Narodowym Forum Muzyki. Ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Czasami jak spotykam ludzi, którzy mały kontakt mają z muzyką, zaraz zaczynają się tłumaczyć. Ja nie wiem dlaczego. Tłumaczę się, mi słoń na ucho nadepną, ja to się nie znam na muzyce poważnej, a właściwie no nie wiem. To dobrze. Pierwsze, co chciałbym Państwu powiedzieć. Na muzyce poważnej, czy klasycznej może lepiej, nie trzeba się znać. Naprawdę, nie trzeba się znać. Tak jak ja na przykład się nie znam, jak się robi filmy, czy pisze książki, nie napisałem książki, no, a lubię czytać, tak. Nie wiem, jak się ten film robi, jak się pracuje, aby taki film wspaniały powstał, a lubię filmy. I teraz pytanie takie, czy lubię wszystkie filmy, czy lubię wszystkie książki? No nie. Czy Państwo lubicie każdą muzykę? No nie. Też są utwory muzyki klasycznej, które być może będą Państwa nudzić albo denerwować, ale myślę, że są też takie, które Państwa zachwycą. Tak jak czasami odkładamy książkę po 10 stronach, tak jak nudzimy się na filmie, ale trafimy na swój. Więc na muzyce klasycznej nie trzeba się znać, ale warto znaleźć czas, żeby przyjść i posłuchać. Być może nie od razu traficie na swój utwór, tak? No to się nie obrażajcie na wszystkie utwory, tylko przyjdźcie jeszcze raz i zobaczycie, że kiedyś spotkacie się z muzyką, która was zachwyci. A jeśli to się stanie, to zaręczam, otworzą się przed Państwem nowe światy i zobaczycie, jak wiele wspaniałości kryje się za sztuką najpiękniejszą, moim zdaniem, najbardziej ulotną, ale najwspanialszą, jaką jest muzyka. Zapraszam.
6: I z takim założeniem na pewno często będziemy zaglądać do Narodowego Forum Muzyki.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przyszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas będzie o tym, dlaczego i kiedy wygodniej będzie odlatywać z wrocławskiego lotniska. Choć zanim o lataniu, to najpierw o tańczeniu, bo we Wrocławiu między 17 a 20 września zagości najważniejsze wydarzenie w Polsce, jeśli chodzi właśnie o taniec i choreografię, czyli odbywająca się co dwa lata Polska Platforma Tańca.
23: Aktywnie we Wrocławiu.
10: Wszyscy tańczymy gdzieś kiedyś w jakimś momencie życia. Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego i zapowiadającego Polskiej Platformy Tańca. I trochę jest tak, że taniec jest dla każdego, nawet dla tych osób, które mówią, że wolą podpierać ściany. Warto spróbować. Taniec jest praktyką, taniec może być sportem, taniec może być sposobem na medytację w ruchu. Taniec też jest na pewno oczywiście sztuką na Polskiej Platformie Tańca. 9 spektakli wybranych przez międzynarodowe jury, które pracuje na scenach całego świata. Wybrało rzeczywiście takie prace, takie spektakle, które są faktycznie możliwe do porównania z poziomem światowym, czyli dlatego też warto je zobaczyć, nawet jeśli nie są one być może proste, łatwe w odbiorze dla kogoś, kto z tańcem niewiele ma na co dzień, ze spektaklami tanecznymi niewiele ma do czynienia.
22: Na początek coś wrocławskiego, co to będzie?
10: Zaczynamy platformę wrocławskim spektaklem, stworzonym specjalnie na potrzeby właśnie rozpoczęcia Polskiej Platformy Tańca przez Marysię Stokłosę, choreografkę bardzo doświadczoną, jedną z ważniejszych polskich choreografek. Zrobiliśmy open call, czyli taki nabór na osoby, które zgłosiły się jako chętne do uczestniczenia w artyści, artystki związane z Wrocławiem w takiej pracy i w kilkutygodniowym procesie, w zasadzie można powiedzieć standardowym dla procesów teatralnych, stworzyli oni spektakl, który właśnie otworzy platformę. Ekspozycję, taki jest jego tytuł. 7 tańczących, performujących osób na scenie. Spektakl bardzo rozgrzewkowy, jeśli chodzi o patrzenie na taniec właśnie, dający czas, pracujący bardzo z czasem. Spektakl bez liniowej historii, bez opowieści, która może nas emocjonalnie zaangażować, raczej dający doświadczenie patrzenia na ciała na scenie, które zachowują jakąś indywidualność, a jednocześnie pracują w zespole, pracują w grupie. To bardzo abstrakcyjnie brzmi dla faktycznie osób nie wiedzących, czego się spodziewać po takim opisie. Chyba chciałbym powiedzieć, że właśnie o to chodzi, żeby nie wiedzieć, żeby przyjść bez oczekiwań, bez jakiegoś większego poczucia, że chcę coś zrozumieć z tej opowieści i doświadczyć trochę, jak patrzymy na krajobraz, gdzie jest on dla nas tak przyjemny, że nie możemy od niego oderwać oczu, choć po jakimś czasie być może zaczyna nas usypiać, dając taki ogromny komfort, a potem nie wiedzieć kiedy, jak otwieramy oczy, okazuje się, że wygląda już zupełnie inaczej, bo zmieniło się światło, słońce właśnie zachodzi, jest jeszcze piękniejszy niż wcześniej. Trochę taki będzie ten spektakl.
22: To tylko jeden spektakl, a cała reszta w programie, też można by o niej długo opowiadać, ale ja bym poprosiła o takie skrótowe informacje o tych następnych.
10: Na Polskiej Platformie Tańca w zasadzie będziemy mieć w tym roku do czynienia z najważniejszymi pracami polskich już znanych choreografek, choreografów. Wojciech Grudziński z pracą Threesome, która jeździ po świecie już od jakiegoś czasu. Pracą, która przyjechała z Nowego Teatru z Warszawy do nas. Ramona Nagapczyńska ze spektaklem Kocham Balet. Też uznana już od wielu lat polska choreografka. Spektakle wyprodukowane przez taki dom produkcyjny, jeden z ważniejszych, czy najważniejszy w Polsce, Komuna Warszawa. Właśnie Glory Game, Dominika Więcka, tancerza dosyć znanego, też poza środowiskiem tańca, influencera obecnego dość mocno na Instagramie i TikToku. Spektakl Rape Flower, bardzo przejmujący Hany Umedy. Oprócz tego bazujący na Szekspirze To Beach or Not To Beach zespołu Hertz House. Spektakle takie krótsze, młodszych choreografek, tancerek Marty Kosierackiej, Marty Luizy Jankowskiej, czy Agnieszki Brzezińskiej, The Spell i Who Cares. Spektakl, który powstał we Wrocławiu jakiś czas temu, Wow, Marty Wołowiec, będzie też prezentowany znowu we Wrocławiu, i spektakl zasłużonej dla polskiego tańca i choreografii Anny Leśnierowskiej. Te 9 spektakli tworzy program główny Platformy i na nie oczywiście Państwa zapraszamy.
22: Wyjaśnijmy jeszcze może trochę, czego możemy się spodziewać, bo myślę sobie, że takie zestawienie słów taniec i spektakl nie dla każdego może być oczywiste.
10: Tak, bardzo często te prace pokazywane, te spektakle, tak jak powiedziałem wcześniej, zostały wybrane przez międzynarodowe jury, osoby pracujące w środowisku tańca na świecie, więc są współczesne, nowoczesne. Ten taniec nie jest opowiadany poprzez historię, którą łatwo odczytać jako jakąś opowieść. To bardzo często są prace, które można porównać do performance'u. Nie wiem, takim najbardziej znanym performance'em w kulturze, chyba obecnym w mediach też dość mocno, jest praca Mariny Abramowicz, która siedziała w muzeum w Nowym Jorku przez wiele dni, oczywiście z przerwami na sen, na krześle ustawionym naprzeciwko drugiego pustego krzesła, na którym przychodzili ludzie stojący w kolejce do tego muzeum, żeby usiąść naprzeciwko artysty. I można by powiedzieć, że to jest o niczym, ale ten kontekst właśnie muzeum, performance'u daje tu spojrzenie w kontakt w cztery oczy, a jednocześnie w miejscu publicznym pojawiają się takie emocje, które po prostu ludzi biorących w tym udział doprowadzały do łez, przeżywali oni wzruszenia i tak dalej. Trochę tak jest z tymi spektaklami. One mogą nie mieć fabuły, nie mieć historii prostej do zrozumienia. Mogą pracować ciałem głównie, albo w zasadzie w ogóle nie pracować tekstem. Nie będzie tam wypowiedzi głosowych najczęściej. Będą obrazy żywe, będą obrazy wyświetlane. To są prace dla osób, które po prostu chcą czegoś nowego. Natomiast odpowiedź jest taka na to, żeby wziąć w tym udział i mieć satysfakcję. Odpowiedź jest pytaniem. Czy da się wyłączyć oczekiwanie intelektualne? Czy możemy patrzeć na spektakl, na pracę w przestrzeni z poziomu wyciszonych emocji, z poziomu wyciszonej pracy myślowej, a z poziomu emocji? Jak trochę w medytacji. Odbierać to, co widzimy, w sposób mniej intelektualny, a bardziej fizyczny, emocjonalny.
22: Takie pytanie z cyklu bardziej takich praktycznych, informacyjnych, bo Polska Platforma Tańca to są spektakle, ale też nie tylko. Jest na przykład bitwa.
10: Tak, Polska Platforma Tańca to nie tylko spektakle, to różne wydarzenia branżowe skierowane przede wszystkim do branży, która też przyjeżdża z całego świata, żeby oglądać te prace, zapraszać je być może w przyszłości do swoich teatrów, do swoich miast. Oprócz tego również Freestyle Dance Battle Party, czyli taka bitwa taneczna. Ludzie standardowo realizowane takie batelki są w street dance, czyli break dance, hip hop, różne style takiego tańca street. Walczą ze sobą jeden na jeden albo też w innych zestawieniach. Tutaj będziemy mieć osoby reprezentujące street dance, techniki street dance'owe, ale też osobę z tańca współczesnego, z tańca klasycznego, z różnych styli. I w tych różnych stylach będą się ze sobą mierzyć, będą ze sobą improwizować, będą ze sobą walczyć, ale nie do końca walczyć, bo nie chodzi o zwycięstwo, chodzi o jakiś rodzaj challenge'owania się, wyzywania się trochę na jakiś pojedynek, który może być też przyjemnością po prostu, a nie walką. I takie wydarzenie też będzie miało miejsce w ramach Polskiej Platformy Tańca.
22: W planach jest też między innymi spacer choreograficzny po Parku Szczytnickim. Tymczasem wrocławskie lotnisko. Tak jak zapowiadałam teraz ten temat, bo wrocławskie lotnisko się zmienia i mowa tu o takich udogodnieniach jak możliwość spakowania nawet 2 litrów płynów w bagażu podręcznym, czy brak konieczności wyciągania właśnie z bagażu sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. O szczegółach prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara.
11: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
12: Latem skorzystało z naszych usług ponad 2 miliony pasażerów, blisko 2 miliony 100 tysięcy pasażerów w miesiącach wakacyjnych, ale ten ruch, który obserwujemy na wrocławskim lotnisku, nie maleje. To jest ponad 22 tysiące średnio pasażerów dziennie w tych miesiącach wakacyjnych. W szczytowych godzinach w hali odlotu mamy ponad 2300 osób naraz. To są wyzwania, przed którymi stoimy wraz z rozwojem naszego portu lotniczego. Ten ruch przyrasta bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie. W czołówce polskiej to już oczywiste. No to wymaga od nas także dodatkowych przygotowań, dodatkowych prac, które na kolejne lata musimy wykonać, żeby być gotowymi do obsługi tego ruchu. Jednym z takich właśnie działań, które podejmujemy, żeby jeszcze lepiej przygotować się właśnie do roku przyszłego, do tego wysokiego sezonu, który w 2027 roku przyniesie kolejne rekordowe wyniki, jak mamy nadzieję, to przygotowujemy się wielotorowo. Ogłaszaliśmy niedawno plan budowy terminala uzupełniającego, który na sezon wysoki spowoduje, że będziemy mogli tych pasażerów umieścić w miejscach, gdzie w komforcie będą oczekiwać na swoje loty. Mówiliśmy o nowych bramkach do kontroli paszportowej, które usprawnią proces właśnie kontroli paszportowej dla pasażerów wylatujących poza strefę Schengen. A dzisiaj ogłaszamy to, na co wielu pasażerów czekało, co było takim pukaniem do naszych drzwi za pośrednictwem internetu i wielu rozmów, czyli uruchomienia czy wprowadzenia na naszym porcie lotniczym nowych skanerów, które umożliwią zarówno przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynów, większych pojemników, w których płyny są przechowywane. To oczywiście chyba główne zainteresowanie naszych pasażerów, czyli żeby te płyny, z którymi podróżują, mogły być większe, czyli do pojemności 2 litrów. Dla nas to przede wszystkim usprawnienie procesu kontroli, przyspieszenie, umożliwienie kontrolowania bagażu bez wyciągania elektroniki z tych toreb czy plecaków, którymi podróżujemy. To nam zdecydowanie pozwoli usprawnić ten proces. To nie jest melodia przyszłości, to nie są jakieś bardzo odległe zadania. Zaczynamy już tej

0: 4 etapy, wymieniamy po 2 urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. No, następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach, tak żeby jak najmniej istniejących przestrzeni było wyłączonych z użytku i tak żeby te szczyty, jeśli chodzi o obsługę pasażerską, mieć zagospodarowane, żeby nie zamykać znaczących przestrzeni dla pasażerów.
1: W grudniu tego roku otwieramy tą infrastrukturę, która będzie umożliwi nam obsługę większej liczby samolotów. Dlatego też musimy przeprowadzić szybciej pasażerów, żeby na godzinę tyle samolotów, ile może odlecieć, ponad 10, tyle, ponad 2000 pasażerów musimy obsłużyć i przeprowadzić przez kontrolę bezpieczeństwa.
2: Mówi wiceprezes zarządu portu lotniczego Wrocław, Dariusz Kowalczyk.
1: Punkty kontroli bezpieczeństwa, które modernizację rozpoczęły, pozwoli to na zwiększenie efektywności obsługi pasażera, dlatego że pasażer nic nie musi wyciągać ze swojego bagażu, tylko po prostu kładzie go na tacę. Ta taca jedzie, nic nie jest obsługiwane, pasażer przechodzi, nie wyciągając elektroniki, napoi. Punkty kontroli bezpieczeństwa składa się z 2 urządzeń. Skaner tomografii komputerowej, który znamy chociażby z ochrony zdrowia. Po prostu jednocześnie pod różnymi kątami bagaż jest fotografowany i na podstawie tego powstaje obraz w 3 wymiarach i dzięki temu jest to dużo bardziej bezpieczne. Chodzi o to, żeby bezpieczeństwo, które jest najważniejsze w tym wszystkim, nie było zagrożone przez to, że przepuszczamy większą liczbę pasażerów. Drugim narzędziem do tego jest automatyczny system obsługi kuwet, na który kładzie pasażer bagaż. Te kuwety po prostu są bezobsługowe dla pasażera. Pasażer kładzie kuwety, same jadą, same wracają. Tylko te, które będą do rekontroli, czyli do dodatkowej kontroli, będą separowane.
2: Proces wymiany urządzeń ma potrwać, przypomnę, mniej więcej 3 miesiące i ruszy w lutym przyszłego roku.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Wrocław po raz 7 poszukuje wyjątkowych kobiet, które swoją energią, pasją, wiedzą i codzienną pracą zmieniają stolicę Dolnego Śląska na lepsze. Ruszył nabór zgłoszeń do prestiżowego plebiscytu Wrocławianka roku 2026. Celem tego plebiscytu nie jest tylko wyróżnienie niezwykłych dokonań mieszkanek Wrocławia, ale także promowanie równouprawnienia i akcentowania sprawczości kobiet. Do grona dotychczasowych 41 laureatek w tej edycji dołączy kolejnych 8 pań. Kandydatkami mogą być mieszkanki Wrocławia, których zaangażowanie, nieszablonowe działania i aktywność inspirują otoczenie oraz mają wpływ na rozwój miasta, a wyróżnienia zostaną przyznane w 8 kategoriach: działalność równościowa, działalność społeczna, edukacyjna, proekologiczna, naukowo-badawcza, small business, działalność artystyczna i kategoria specjalna. Teraz młodość, siła młodości. Kandydatki mogą zgłaszać właściwie wszyscy, bo i osoby prywatne, i organizacje pozarządowe, i instytucje, i firmy. A termin przyjmowania wniosków upływa 16 października. Akcji towarzyszy wystawa, którą można zobaczyć w przestrzeni miejskiej na ulicy Świdnickiej. Tam przybliżone są sylwetki wrocławianek, które były laureatkami w ubiegłym roku. Więcej o tym Barbara Lisiewicz z Departamentu Różnorodności.
8: Wrocławianki wybieramy w 8 kategoriach, między innymi small business, edukacja, siła młodości, ekologia. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie wrocław.pl w zakładce Wrocław Miasto Równości. Później oczywiście będą obrady kapituły, złożone są oczywiście członki Rady Kobiet i z laureatkami z poprzedniego roku. I 30 listopada będzie wielka gala, już tradycyjnie w Teatrze Kapitol. Będzie też temu towarzyszył koncert. Na razie nie będziemy zdradzać, kto będzie gwiazdą, ale naprawdę będzie to rarytasik. Więc bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do składania wniosków. Wyszukajmy kobiety, które są w naszym otoczeniu, a może nie są z pierwszych stron gazet, ale robią wspaniałe rzeczy, budują to miasto i działają też społecznie, oprócz sprawdzania się w pracy zawodowej.

0: Zbieramy do 16 października zgłoszenia i 30 listopada spotykamy się w Teatrze Muzycznym Kapitol na wręczeniu tytułów.
1: A rzeczywiście o tych wrocławiankach, które w ubiegłym roku uzyskały tytuł laureatki, możemy się dowiedzieć więcej dzięki tej wystawie. Autorkami wystawy są też dzisiaj obecne z nami Katarzyna Śmigielska i Anna Turolska. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu wszystkich wrocławianek, które tak pięknie zostały na tych planszach pokazane. Natomiast spotykamy się jeszcze w jednym celu, żeby ogłosić start nowej inicjatywy związanej z plebiscytem Wrocławianek Roku. Chodzi o taką inicjatywę sieciowania dotychczasowych laureatek wszystkich tych edycji. I o tym więcej opowie pomysłodawczyni tego projektu, pani Izabela Beno z Wrocławskiej Rady Kobiet.
2: Jesteśmy jako członkini Wrocławskiej Rady autorkami tego pomysłu, ale ten pomysł wynika nie tylko z idei jednej osoby, ale też z tego, że od momentu, kiedy laureatki się pojawiają w naszej przestrzeni, mamy przyjemność spotykać się z nimi w różnych przecięciach społecznych, zawodowych i w tych przestrzeniach rozmawiamy. Z tych rozmów wynika, że istnieje absolutna potrzeba wspólnego działania, na które, jak wiemy wszyscy, jest mało czasu. I tego czasu nie dołożymy sobie, ale to, co możemy zrobić jako Wrocławska Rada Kobiet, to stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i w której możemy współdziałać. I to się rozpoczyna. Pierwsza przysłowiowa kawa laureatek i członkini Wrocławskiej Rady Kobiet, która będzie skoncentrowana i oparta na dwóch celach, dwóch filarach. Z jednej strony chcemy przyjrzeć się temu, co możemy więcej, inaczej zrobić dla Wrocławia, pooglądać i posprawdzać, jak można odpowiedzieć inaczej, lepiej, w inny sposób na potrzeby mieszkanek i mieszkańców. A z drugiej strony chcemy się poznać, zobaczyć, jakie cechy i wartości wnosimy więcej niż to, co już o sobie wiemy, po to, żeby móc współdziałać również w innych perspektywach i w innych obszarach, nie tylko tych związanych bezpośrednio z byciem laureatką Wrocławianki Roku czy członkinią Wrocławskiej Rady Kobiet. Myślę, że to współdziałanie ma jeszcze jedną ważną cechę, która dotyczy bycia w zespole i w grupie. Zazwyczaj podejmując nowe wyzwania, a takowe pewnie się pojawią z naszej współpracy, napotykamy na wiele trudności, wyzwań, okoliczności, które nie do końca nam sprzyjają. I niezwykłą wartością jest to, że wtedy pracujemy i działamy w sieci liderek, w sieci różnych zaangażowanych osób, które mogą stać za naszymi plecami i nie zawsze w pierwszej linii, ale nas wspierać. A w działaniach społecznych, jak i tych osobistych, ważne jest, żeby mieć za sobą ludzi, którzy mogą nam dać dodatkową siłę i pozwolić nam osiągać to, czego naprawdę pragniemy. Także mam nadzieję, i że też działania będą użyteczne, fajne i atrakcyjne dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia.
1: Oczywiście nie może zabraknąć głosu przynajmniej jednej z wrocławianek z poprzedniej edycji. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu panią Dorotę Seweryn-Stawarz, która dostała tytuł Wrocławianka Roku w kategorii działalność równościowa.
3: To zaszczyt móc być głosem laureatek ubiegłorocznej edycji. Ta nagroda jednak to nie jest tylko laur. Ja bardzo chciałabym to podkreślić, bo jestem przekonana, że każda z laureatek przez ten cały rok cały czas aktywnie działała i cały czas nie spoczywa na tych laurach. Ta inicjatywa, o której powiedziała pani Izabeno, jest dla mnie szczególnie ważna, ponieważ ja jestem wielką fanką sieciowania. Uważam, że współpraca z innymi kobietami, które zajmują się bardzo różnymi obszarami działań, których nie znamy tak naprawdę, jest niezwykle ważna, niezwykle cenna. W swojej działalności aktywistycznej już bardzo mocno z tego czerpię i bardzo bym chciała jeszcze z tego pociągnąć, jeszcze z tego poczerpać, tym bardziej, że nie znam wielu wrocławianek, szczególnie z poprzednich edycji, chociaż z wieloma znamy się bardzo dobrze, bo tak wygląda aktywizm, ale myślę, że jest to ogromny potencjał dla wrocławianek, żeby pokazać, że nie dajemy sobie tylko nagród, ale także wspólnie potrafimy działać i wspólnie potrafimy osiągać jeszcze jakieś nowe sukcesy, czego wszystkim życzę i myślę, że ta energia, którą miałyśmy podczas gali, podczas otrzymywania nagrody i ta, którą mamy cały czas w działaniu na co dzień, w tym, co robimy na co dzień, będzie mogła przekuć się jeszcze na coś lepszego, jeszcze na coś dobrego.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do obejrzenia wystawy.
4: Katarzyna Śmigielska.
3: antynaturalska.
4: Przede wszystkim zainspirowane zostałyśmy haftem. Myślę, że haft płynie w naszych żyłach, bo jesteśmy z pokolenia, w którym się jeszcze bardzo dużo haftowało. I haft jest motywem przewodnim, ale jest to też taki łącznik właśnie z konkursem Wrocławianka z tego tytułu, że haft jest unikatem. I wszystkie panie, które otrzymują nagrodę, tytuł, są unikalne. Wkładają też bardzo dużo pracy w to, żeby swoje działania promować i żeby przynosiły pozytywne skutki dla nas wszystkich. W związku z czym, tak jak haft, to jest misterna robota. I też bardzo trudno nas, kobiety, usunąć, jeżeli jesteśmy takie misterne i dużo pracujemy i dużo robimy fantastycznych rzeczy. Po prostu trudno jest usunąć. Tak jak haft jest ciężko usunąć z materiału, tak nas ze świata.
5: Jak ważne jest to, żeby w przestrzeni miejskiej pokazywać te kobiety aktywne, te związane z miastem?
6: Jest bardzo ważne, ponieważ w taki sposób więcej osób się dowiaduje, tak? Więcej osób nawet niezwiązanych z danym aktywnością, z daną rzeczą, wie, że takie osoby po prostu funkcjonują i gdzie może się zwrócić chociażby po pomoc, jak w wypadku jednej z laureatek tamtej edycji.
5: Bo to jest właśnie haft, mówiłyście, do tego jest fotografia i opis.
6: Opis każdej z laureatek, tak naprawdę czym się zajmują, czym się zajmowały od lat, co im właściwie w tym właśnie misternie hafcie je tworzy. Tak.
4: Lista wrocławianek, która otrzymała tytuł w ubiegłym roku, więc to są wszystkie panie. Dla nas trudem w przygotowaniu wystawy było dobranie odpowiedniego symbolu do odpowiedniej laureatki, kategorii. I chciałyśmy, żeby jak najbardziej oddawał ten symbol, tę kategorię i też osobę, która jest wyróżniona.
5: Tak, no działalność ludnościowa, dwie ręce, serce na dłoniach.
4: I to jest cała pani Dorota Seweryn-Stawarz, naprawdę.
5: Potem działalność społeczna, jaki haft?
4: Działalność społeczna.
6: Dłonie tak ściśnięte ze sobą, właściwie takim dialogu, tak? Później mamy działalność edukacyjną i jest żarówka, taka właśnie świecąca żarówka, po czym mamy działalność naukową i jest mikroskop, który też właściwie bardzo oddaje laureatkę, panią Emilię Jaskułę.
4: Potem działalność small business i mamy tutaj taką kostkę jak z wykresu, z elementami, z pieniędzmi, z chyba właśnie wykresem i też z dłońmi, które podejmują jakiś biznes, jakąś umowę. Potem mamy jeszcze działalność artystyczną i tutaj mamy dwie półkule mózgu.
6: Prawą, kolorową, tak właściwie, która odpowiada za te artystyczne działania.
4: Mamy jeszcze kategorię teraz młodość, siła młodości. Tutaj mamy jaskółkę, bo wiemy, że jaskółki przynoszą same dobre rzeczy, jak wiosna. I jeszcze mamy działalność ekologiczną i to jest...
6: To jest drzewo z Sówką, z taką panią Sówką.
4: I zapraszamy bardzo serdecznie na Świdnicką. Możecie Państwo zobaczyć całą wystawę.
5: We wrześniu też, kilka ulic dalej, również w okolicach Rynku, czyli przy ulicy Oławskiej, pojawi się kolejna wystawa poświęcona kobietom, ale kobietom, które tworzyły, pomagały budować Wrocław. I o tej wystawie opowiada Alina Szeptycka, pełnomocniczka do spraw równego traktowania.
7: To projekt Fundacji Freja, która od wielu, wielu lat zajmuje się pokazywaniem znanych, właśnie mało znanych jeszcze, ale ważnych postaci kobiecych w historii Wrocławia. I co ważne, ten projekt to nie tylko wystawa plenerowa, będzie można ją zobaczyć na ulicy Oławskiej, ale także materiały edukacyjne, z których będą mogły i mogli korzystać nauczyciele i nauczycielki w ramach swojej pracy, na przykład w szkole podstawowej. Przez lata ta historia była przemilczana, czasami wygumkowana. Te dokonania kobiet często nie były doceniane i w czasach, kiedy one żyły i też w kolejnych dekadach. Więc dla naszej takiej wspólnej pamięci i wspólnego wyobrażenia i też patriotyzmu, nie obawiam się powiedzieć, lokalnego, to jest ważne, żeby wiedzieć, że nasze miasto budowali nie tylko mężczyźni, ale też kobiety. To jest jedna rzecz, myślę, taka pamięć trochę historyczna i też o tożsamości, ale druga, równie ważna, to, żeby dawać przykład dla dziś żyjących dziewczynek czy młodych kobiet, które często może marzyłyby o jakichś działaniach, o karierze, ale nie widzą takich wzorców postaci kobiecych. I co prawda w tym obszarze bardzo wiele się zmienia i mamy sporo artystek, coraz więcej architektek, ale wiemy, że nadal bardzo wiele pracy przed nami i ważne jest, aby pojawiały się historie kobiet, szczególnie tych, które pełniły takie mało stereotypowe role i zawody.
5: Wrzesień w ogóle się robi taki kobiecy we Wrocławiu.
7: Nabór do kolejnego już plebiscytu Wrocławianka Roku i to jest taka ważna inicjatywa, dzięki której możemy uhonorować, ale też pokazywać, opowiadać o kobietach mieszkających i działających współcześnie we Wrocławiu. W różnych obszarach, bo jest to i nauka, i biznes, i oczywiście edukacja, sprawy społeczne, a także taka specjalna kategoria siła młodości, więc też zachęcamy młode kobiety do zgłaszania swoich kandydatur, po to, żeby właśnie pokazać, jak teraz współcześnie kobiety mają wpływ na nasze miasto. Ten konkurs jest ważny dla Wrocławia, bo wiemy, że nadal kobiety potrzebują wzmocnienia, wsparcia, pokazywania ich działalności, ich osiągnięć, doświadczeń, ale także wpływu w świecie nadal patriarchalnym i jednak zdominowanym przez mężczyzn czy przez perspektywę męską, tak żeby czuły nie tylko docenienie ze strony Wrocławia, ale też żeby wiedziały, że mają wsparcie ze strony innych kobiet.
5: Kandydatury na Wrocławiankę Roku można zgłaszać na kilka sposobów. Przez ePUAP, mailowo, tradycyjną pocztą i osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 4. Laureatki wyłoni kapituła złożona z członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet oraz laureatek zeszłorocznej edycji. Wyniki poznamy podczas gali finałowej, która odbędzie się 30 listopada w Teatrze Muzycznym Kapitol. Zwyciężczynie otrzymają unikatowe statuetki zaprojektowane przez wrocławską artystkę Matyldę Nowak.
8: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
14: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Rozglądaliśmy się po Wrocławiu, po jakichś ciekawych zespołach, ciekawych osobach artystycznych.
17: Co z tego wyszło, o tym już za chwilkę. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, ale zanim więcej o cyklu 3 herce, bo to o niego chodzi, to najpierw o remoncie w ścisłym centrum Wrocławia, który w sumie ma potrwać 9 miesięcy. A chodzi o pracę na ulicy Ruskiej.
18: Remonty we Wrocławiu.
19: Zakres pracy jest gigantyczny. Bartosz Nowak, wiceprezes Wrocławskich Inwestycji. Ponieważ my musimy najpierw rozebrać to, co dzisiaj funkcjonuje jako ulica Ruska, zmienić sieci podziemne, czyli to, z czego korzystamy w domach na co dzień i nie tylko w naszych biznesach, w centrum również, po to, aby wybudować kolejne warstwy konstrukcyjne jezdni i skąpać to w zieleni tak, aby ta ulica prowadząca bezpośrednio do centrum Wrocławia, do tego serca, była nie tylko funkcjonalna, ale też ładna.
20: Chcielibyśmy, żeby ta ulica była ponownie wizytówką miasta. Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego. Niestety z powodów estetycznych od wielu lat już taką wizytówką nie jest. W związku z tym zdecydowaliśmy się na kompleksowy remont.
21: Mówimy tutaj o odcinku?
20: Mówimy w tym momencie o odcinku od Placu Solnego do skrzyżowania z Kazimierza Wielkiego, natomiast w dalszej fazie chcemy zrewitalizować całą ulicę Ruską na całej długości, a więc również od Kazimierza Wielkiego do placu Jana Pawła. Ten projekt obejmuje ten odcinek od Kazimierza Wielkiego do placu Solnego. Co się zmieni? W konsultacjach społecznych, które prowadziliśmy dla mieszkańców, bardzo wyraźnie wypłynął sygnał, ludzie chcą zielonej ulicy. I ulica Ruska będzie, no mówiąc wprost, tak zielona, jak tylko pozwalają nam możliwości zarówno konserwatorskie, bo jednak przecież nie możemy też sobie pozwalać na pełne zasłanianie tych elewacji, i tak bardzo, jak pozwala nam struktura własnościowa. Musimy pamiętać o tym, że na tym odcinku ulicy Ruskiej nie ma w ogóle budynków miejskich. W tym wypadku są to właściciele prywatni, są to wspólnoty mieszkaniowe. Pojawi się prawie 30 drzew, pojawi się kilkanaście takich właśnie trejarzy, takich stelaży napnącza. Pojawi się około 1000 mniejszych roślin, krzewów, bylin, i to jest realizacja jednego z tych głównego oczekiwania wyrażonego przez mieszkańców.
19: Ten projekt jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o zieleń. Jest pomyślany w taki sposób, żeby w różnych porach roku ta ulica dobrze wyglądała, czyli to te rośliny kwitły jedna po drugich, i żeby to się nie wykluczało. Dodatkowo to, czego oczekują mieszkańcy, czyli drzewa w mieście, tego nie mogło zabraknąć. Wszystko po to, aby żyło się lepiej we Wrocławiu.
21: To będą drzewa w donicach czy w gruncie?
19: To są wszystko rzeczy w gruncie. Donice są pewnym kompromisem, często narzuconym przez konserwatora zabytków. Wszystko wynika z czegoś. Tutaj mówimy o kompleksowej przebudowie, o wpisaniu tej przestrzeni już na stałe.
20: I po drugie, będziemy też czyścić elewację tych kamienic ze szpecących bazgrołów, które niestety tam są. Bez tego ten remont w zasadzie nie miałby wielkiego sensu. To musi być kompleksowe działanie, więc tutaj też w toku uzgodnień z właścicielami tych ścian, bo tak jak wspomniałem, tam nie ma ścian będących w 100% własnością miasta, będziemy to czyścić z graffiti. Również remont chodników, zlicowanie chodników z wysokością jezdni. Co jest też istotne, bo sporo pytań padło w tej kwestii. W momencie, kiedy pokazaliśmy projekt przebudowy ulicy Ruskiej, ludzie pytali, dlaczego zostają tory tramwajowe. Jest to zgodne z wytycznymi konserwatora zabytków. Jesteśmy w obszarze Starego Miasta, jesteśmy w obszarze, który znajduje się pod opieką konserwatorską, a więc musieliśmy wyjść naprzeciw życzeniom pana konserwatora i tory jako takiego świadka historii zostawić. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że one mogą powodować pewne niedogodności, szczególnie na przykład dla rowerzystów. Więc kwestia zabezpieczenia rowków tych szyn, tak żeby nie można było w nie wpaść wąską oponą, będzie przez nas brana pod uwagę.
21: A jeśli mowa o powierzchni ulicy Ruskiej, to będzie wyrównywane, jeśli chodzi o chodnik. Czy pojawią się dodatkowe jakieś ścieżki rowerowe, czy sama nawierzchnia jezdni też będzie robiona?
20: Wyrównamy tę nawierzchnię w taki sposób, żeby chodnik był zlicowany z jezdnią, żeby to była jedna wysokość. Jednocześnie na tym chodniku pojawią się, można powiedzieć, sygnatury, ślady dawnych murów, dawnej linii zabudowy ulicy Ruskiej. Zostanie to wyodrębnione innym kolorem, takim czerwonym. Również zostanie wyodrębnione miejsce, gdzie dawniej znajdowała się brama Ruska, od której tak naprawdę cała ulica 700 lat temu wzięła swoją nazwę. Ta brama Ruska przy wylocie Ruskiej w Kazimierza Wielkiego, to miejsce, gdzie znajdowały się mury bramy Ruskiej, również zostanie właśnie wyeksponowane innym kolorem chodnika, właśnie takimi liniowymi podkreśleniami, gdzie ta brama była.
21: No i właśnie odnośnie tego miejsca konkretnie były też zapowiedzi, że tam będzie takie zielone miejsce do odpoczynku?
20: Tak, w tej części skrzyżowania Ruskiej z Kazimierza Wielkiego, mniej więcej gdzie znajduje się apteka, a więc w tym narożniku skrzyżowania południowo-wschodnim, tam znajdzie się taki niewielki, na tyle na ile pozwalała nam dostępność miejsca, ale jednak zieleniec, pojawi się też około 30 ławek, będzie ta mała architektura, tak żeby można było usiąść i wygodnie odpocząć przy tej ulicy. Ta ulica ma po prostu zapraszać do spacerów, co jest też bardzo ważne, traktujemy tę przestrzeń kompleksowo. Mamy też pod lupą podwórko między ulicami Ruską, Placem Solnym, a uliczką Psiebudy. Jest to podwórko o bardzo zdewastowanej nawierzchni, podwórko, które potrzebuje pilnej interwencji, i tutaj również po zakończeniu ulicy Ruskiej zabieramy się za to podwórko.
17: A jeśli chodzi o ruch samochodów, po remoncie Ruska między Rzeźniczą a Kazimierza Wielkiego będzie jednokierunkowa, ale między Rzeźniczą a Kiełbaśniczą auta Ruską już nie będą mogły jeździć. A my zmieniamy temat na muzykę i teraz będzie o opcji lepszego poznania wrocławskiej sceny.
18: Co jest grane we Wrocławiu?
0: Nazywam się Jutrzenka Duchnowska.
2: Agnieszka Mroszczyk. Jesteśmy z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
17: No właśnie, cykl 3 herce. Skąd ta nazwa? Jaki jest pomysł na ten cykl?
0: 3 herce tak naprawdę wzięły się od naszych pierwotnie trzech lokalizacji, w których działamy, czyli Barbara na Świdnickiej, klub pod kolumnami na Nadodrzu i recepcja na podwórku Ruska 46. Herce dlatego, że dążymy w stronę dosyć niewidocznej, niszowej muzyki alternatywnej, która jeszcze może nie rozkwitła aż tak komercyjnie. A 3 herce to jest taka częstotliwość, którą człowiek rzadko słyszy, więc chcemy odnajdywać trochę takie zespoły muzyczne, o których jeszcze nie wszyscy we Wrocławiu słyszeli.
17: A czy mówimy o jakichś konkretnych gatunkach muzycznych? Czy zawężałyście to jakoś?
2: Właśnie bardzo się staramy, przez to, że mamy 3 lokalizacje i każda z nich ma inną specyfikę i inaczej działa też lokalnie w miejscu, w którym jest osadzona, to bardzo staraliśmy się dopasować muzykę, która będzie reprezentowana w tych miejscach do tych miejsc. Są to miejsca, które nie są typowymi salami koncertowymi, nie ma tam miejsca na 100 osób i bardzo regularnie nie odbywają się tu koncerty i tylko koncerty, więc trochę też próbujemy pokazać, że te miejsca mogą żyć muzycznie, a jednocześnie zaprosić na takie bardzo bliskie i lokalne koncerty, które są dosyć kameralne, ale fajnie wyszukane i fajnie przygotowane.
17: Jak szło wyszukiwanie tych alternatywnych młodych, mogę tak powiedzieć, wykonawców?
0: Tak naprawdę najpierw się zastanowiliśmy, co pasuje do każdego miejsca i tym torem szukaliśmy zespołów, więc w klubie na przykład bardzo dobrze grają bardzo akustyczne zespoły, jakieś takie miksy, trochę muzyki jazzowej, awangardowej, czasami mieszanki różnych gatunków. Też nie uciekamy tu od bardziej elektronicznej muzyki, ale to na przykład pasuje dużo bardziej do recepcji, więc tam się więcej takich mocniejszych brzmień zadzieje. Ale tak naprawdę kluczem była nasza decyzja gatunkowa, więc rozglądaliśmy się po Wrocławiu po jakichś ciekawych zespołach, ciekawych osobach artystycznych, które po prostu wpasują się w charakterystykę miejsca.
17: Jacy to na przykład artyści?
2: W recepcji, może opowiem o lokalizacji, za którą odpowiadam. Spotkamy się z zespołem Młyn. Jest to ekipa, która może nie jest jakaś nowa na scenie muzycznej, natomiast prowadzi cały czas nowe projekty i mocno eksperymentuje z muzyką. Jest to połączenie jazzu i elektroniki, więc coś bardzo ciekawego, coś przekraczającego granice za każdym razem. Chłopaki robią świetną robotę i warto ich posłuchać i poznać. Natomiast drugim zespołem będzie zespół Bagdad. Jest to skład trzyosobowy, który gra w nawiązaniu trochę do tego sentymentu z grunge'u z lat 90. Dosyć mocna, ale też taka nostalgiczna muzyka. I bardzo fajnie teraz zaczęli działać na scenie i warto ich posłuchać. Także takie mocne recepcja, bardziej mocne i bardziej eksperymentalne brzmienie.
0: Ja myślę, że nie powinniśmy zdradzać absolutnie wszystkiego i sprawdźcie program całego wydarzenia na naszej stronie.
17: Właśnie, bo ono trochę potrwa, prawda? Do kiedy?
0: Cały cykl rozciąga się dosyć szeroko, będzie trwał do końca listopada. Chyba jedno wydarzenie towarzyszące odbędzie się nawet na początku grudnia, więc to będzie na przestrzeni kilku miesięcy i tak naprawdę od końca sierpnia, od września dzieją się wydarzenia, aż do końca roku, co kilka tygodni.
17: Podkreślacie też ten wątek bycia offline. Dlaczego? I jak te wydarzenia mają iść trochę na przekór temu, żeby ciągle siedzieć w telefonach?
2: No chyba najważniejsze jest to wyjście na spotkanie z muzyką na żywo. Bardzo do tego zachęcamy. Nie jest to może jakiś taki najpopularniejszy trend, ale bardzo warto wyjść i spróbować tego doświadczenia. W ostatnim czasie rzeczywiście dużo rzeczy się dzieje przed ekranem komputera i dużo rzeczy w ten sposób doświadczamy. Natomiast my zachęcamy do wyjścia i posłuchania muzyki na żywo, ale też do uczestnictwa w spotkaniach, które będą wydarzeniami towarzyszącymi, bardzo też ciekawymi w każdym miejscu. I spróbowania też znalezienia jakiegoś wspólnej, może wspólnoty, z którą się spotykacie w tych miejscach koncertowych, bo to też jest jakaś taka idea, która stoi za wychodzeniem i spotykaniem się z ludźmi na żywo.
16: I przede wszystkim ze spotykaniem się na żywo z artystami, bo nasze miejsca są z zasady bardzo otwarte, nie mamy wyraźnego podziału na... Akurat w klubie mamy, ale często nie mamy podziału na scenę, publiczność. Bardzo łatwo jest porozmawiać z artystą, porozmawiać z prowadzącymi wydarzenia towarzyszące, na przykład dyskusję albo wykład. Więc takie bycie offline też zachęca do takiej styczności z muzyką, z artystami na żywo, żeby coś więcej z tego wynieść niż tylko słuchanie muzyki.
17: A powiedzcie coś więcej o tych wydarzeniach towarzyszących.
16: Wydarzenia towarzyszące też się będą odbywać w każdej z naszych lokalizacji. Jest ich w sumie 4. I to będą bardzo różne formaty. Spotkania takie mniej formalne o różnych ciekawych rozwiązaniach w muzyce. To akurat będzie się działo w recepcji. Będą to wykłady dyskusyjne, będzie też tradycyjna dyskusja, w której można wziąć udział. O współczesnych trendach muzycznych, o różnych rzeczach, które się dzieją w Polsce i na świecie. Muzyce takiej niszowej, awangardowej.
2: Tak. Może to, co jakby trochę nie uda nam się ująć, bo wiadomo, że to jest pigułka, te 6 koncertów, to nie jest jakaś duża reprezentacja, tylko cząstka tego, co można zobaczyć aktualnie w scenie lokalnej, muzycznej, alternatywnej. Natomiast te spotkania trochę mam wrażenie, że więcej pokażą, jakie są zjawiska, co się dzieje w ogóle na wrocławskiej scenie i będzie przy okazji można o tym też porozmawiać.
17: Mnie zaintrygował ten ceramiczny sound system.
2: Tak, ceramiczny sound system. Zapraszam dziewczyny, które są absolwentkami naszego ASP wrocławskiego, stworzyły naprawdę duży ceramiczny sound system. Od samego początku będą opowiadać o całej idei i też o procesie powstawania. Przywiozą też część tego sound systemu na pewno, żeby można go było doświadczyć, bo też zależy nam, żeby to spotkanie było takim bliskim spotkaniem, w którym widzimy zaplecze tego, co się zadziało, dlaczego się zadziało i do czego to doprowadziło.
17: Nie zdradzałyśmy całego harmonogramu dokładnie z datami, z godzinami i co, gdzie i kiedy w tych 3 miejscach się dzieje, więc powiedzmy, gdzie można to sobie sprawdzić w internecie.
16: Wszystko możecie znaleźć na stronie Wrocławskiego Instytutu Kultury, szukając informacji o 3 hercach. Tam też można zakupywać bilety na koncerty, ale są tam też informacje o wydarzeniach towarzyszących, a również możecie je znaleźć na Facebooku i Instagramie.
17: Cykl 3 herce potrwa aż do początku grudnia, ale program warto sprawdzić już teraz, by nie przegapić tego, co dla Was może być najciekawsze.
1: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
22: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
23: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zaproszę Was na Kino Mural. To jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń we Wrocławiu, w Polsce, a nawet w Europie. Kino Mural raz w roku zmienia ściany wrocławskich kamienic w gigantyczne, ruchome dzieła sztuki. I już 18 i 19 września podwórka i fasady budynków na Nadodrzu staną się ekranami dla 113 animacji stworzonych przez artystów z całego świata. To darmowa, otwarta galeria pod gołym niebem, która nie tylko przyciąga tysiące widzów, ale też zaskakuje skalą. Powierzchnia pojedynczej ściany projekcyjnej jest tak ogromna, że mogłaby pomieścić aż 29 tysięcy smartfonów. A więcej o tegorocznej edycji opowie nam pomysłodawca i współtwórca kinomuralu Bartek Bartos.
18: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
4: 8. edycja i tak myśleliśmy, jaki w ogóle temat znaleźć. Czym w tym momencie zaskoczyć nie tylko Wrocław, nie tylko artystów z całego świata, ale samych siebie. No jak zaczęliśmy patrzeć na tę 8, to stwierdziliśmy, że ona też w poziomie jest symbolem nieskończoności. A to nas kierowało w ogóle właśnie w kierunku sztuki nowych mediów, która często posiłkuje się krótkimi formami, które są zapętlone, są loopami, są refrenami powtarzającymi się, powracającymi. No i tytuł 8 edycji to Niekończący się obieg. Niekończący się obieg, czyli wszystko, co nas otacza, jest powtórzeniem, jest pętlą.
5: Jak wygląda kinomural w tej tkance miejskiej? Co się wtedy dzieje na ulicach Wrocławia? Co się dzieje wtedy na Nadodrzu? Bo to jest to miejsce, które od lat jest taką świątynią tego kinomuralu.
4: To jest Nadodrze i to, z czego my się bardzo cieszymy, patrząc na kinomural, jak się rozwija i czym w ogóle jest, to jest taka symbioza miasta ze sztuką. To Nadodrze, gdzie zamykamy kwartał tej dzielnicy, staje się taką wyspą w tym zgiełku codzienności. Na dwie noce, 2,5-godzinny seans każdej nocy, 18-19 września. Ulice są zamknięte dla ruchu samochodowego. Światła miejskie też są wygaszone. No i na tych gigantycznych, bocznych ścianach kamienic, których w tym roku mamy 6, pojawiają się wideomurale. To jest nowa nazwa tej platformy do pokazywania sztuki nowych mediów. Ale właśnie, czym w ogóle jest kinomural? Bo jedni mówią, że to jest taka gigantyczna galeria pod gołym niebem. No i tutaj od razu nasuwa się ta kultura audiowizualna, sztuka nowych mediów. Ale kinomural jest też swego rodzaju spektaklem. Jest to spektakl audiowizualny, gdzie naprawdę można przyjść, nie będąc w ogóle przygotowanym, a nawet nie interesując się sztuką, nie chodząc po galeriach, tylko przyjść i nasycić się tym, bo ta kultura audiowizualna w dzisiejszych czasach nas atakuje zewsząd. I czasami ciężko przebrnąć przez to i wyłapać to, co ma wartość, a to, co jej nie ma. Te obrazy walczą o naszą uważność i często mają tylko raptem kilka sekund, żeby nas zainteresować i żebyśmy nie scrollowali dalej. A na kinomuralu odwracamy tą sytuację. Teraz jest tak, że ta wielka ściana, która wygląda jak gigantyczny smartfon, wyzwalamy te prace od interfejsu. Nie ma scrollowania. W tym momencie to obraz rządzi, a nie nasz kciuk. Więc tak zabawnie to ujmując, taka jest różnica. Ale trochę tak jest, że te media społecznościowe i właśnie ta kultura audiowizualna stała się taką codziennością, że nie jesteśmy w stanie zauważyć czasami różnicy między tym, co niesie jakąś wartość, ale też nie wiemy, kto za tym stoi. A na kinomuralu wyciągamy tych twórców, którzy właśnie funkcjonują na różnych poziomach tej kultury audiowizualnej, bo są twórcami często wybitnych reklam, teledysków, instalacji audiowizualnych, ale chociażby tak jak Gwiazda tegoroczna, która jest dla mnie kwintesencją sztuki nowych mediów, ale też kinomuralu. Ekstrawek, Oliver Lata, berliński twórca, znany chociażby z tego, że dwukrotnie zdobył nagrodę Emmy za czołówkę do serialu Rozdzielenie. Fenomenalny serial, fenomenalny twórca. No i właśnie funkcjonujący na tych różnych platformach, gdzie ta sztuka audiowizualna się przewija.
5: Co roku zapraszacie wybitnych artystów do tego, żeby pokazywali swoją sztukę na ścianach budynków, na ścianach starych kamienic, które są popękane, które czasem są gładkie, czasem mają okna, czasem mają przedziwną fakturę. Jak duże to jest wyzwanie dla artysty i kogo w tym roku zaprosiliście jeszcze?
4: To jest wyzwanie dla artystów, bo to jest zupełnie inna platforma. To jest ta skala nie tylko robi wrażenie, ale też te prace nabierają czasami nowych znaczeń, czasami są zupełnie inaczej odbierane, nie tylko przez widzów, ale też przez samych artystów. I to też jest tak, że nie wszystko, co nam się podoba, wiemy, że zadziała na kinomuralu. To są jednak krótkie formy, między dwoma minutami, maksymalnie 8-9 minut. Zdarzały się dłuższe prace, ale to jest rzadka sytuacja. Na pewno twórcom i też kinu muralowi pomogły jednak media społecznościowe, chociażby Instagram, gdzie przed taką wielkim rozkwitem Instagrama jednak prace artystów były poziome. Miały format 4x3, 16x9. No i nagle zasady gry się zmieniły. No, okazało się, że twórcy muszą się dostosować i tworzą teraz wertykalne, pionowe prace. Takie, jakie szukamy na kinomural, no bo ściany jednak są wertykalne. To za każdym razem jest spektakl, który można odbierać na różnych poziomach. Można szukać treści, ale robić to samemu, a nie za pomocą naszych wskazówek, ale można też no, szukać w samych twórcach. I w tym roku rozstrzał między twórcami, między formułą, między narzędziami, z jakich korzystają, bo oczywiście tu się od razu narzuca AI chociażby i takich twórców też pokazujemy, ale sztuka cyfrowa, ale są też klasyczne animacje. Yoriko Mizoshuri, zdobywczyni Srebrnego Niedźwiedzia w zeszłym roku na Berlinale za pracę Ordinary Life. Fenomenalna, plastyczna, delikatna, klasyczna animacja opowiadająca o właśnie takich małych rytuałach i przyzwyczajeniach dnia codziennego, gdzie widzimy kota, widzimy wyprowadzenie psa, widzimy picie kawy. Nigdy nie widzimy postaci, bo ona właśnie skupia się na tych elementach, a nie na emocjach, które niesie ta postać i w tym możemy się łatwiej odnajdywać. Mario Rugeiro, człowiek, który, no, jego twórczość to jest jedna wielka pętla, to jest cały czas powtarzalność, jakby oswajanie, czasami jest to wybuchający budynek, czasami jest to ktoś skaczący do wody, coś, co wydaje się na początku szokujące, ale tak jak ze słowem powtarzanym powielokroć, to słowo już nie ma znaczenia, tylko staje się dźwiękiem, więc to jest taka trochę zabawa z formą, ale też znowu jest coś tam więcej ukrytego. Boris Labbé, fenomenalna praca Orogenesis. Boris w ciągu 8 minut opowiedział historię kilku milionów lat formułowania się, przetwarzania się Pirenejów. Zeskanował je, zrobił zdjęcia lotnicze i nagle widzimy jakąś niesamowitą przestrzeń, która cały czas się transformuje i to też jest o powrocie, bo jakby to są cykle, których nie dostrzegamy, a on nam je pokazuje. Jest ściana Open Call, czyli międzynarodowy nabór, gdzie przyznajemy nagrody, 3 równorzędne wyróżnienia prezydenta miasta Wrocławia. No, w tym roku przyszło prawie 1000 prac. To świadczy o tym nie tylko o skali tego wydarzenia, ale też tego, że on jest rozpoznawalny na świecie przez swoją unikatowość. A ta unikatowość wynika z tego, że jest to faktycznie symbioza tkanki miejskiej sztuki, ale też tej dzielnicy i tych mieszkańców, bo oni jednak nas wpuszczają swoją przestrzeń, jakby trochę wręcz do swojego życia. My zamykając te ulice, no jesteśmy wdzięczni za to, no bo to jest jakaś niedogodność, chociażby samochody, chociażby jakby przez te 2,5 godziny, no inaczej tam się wszystko dzieje, ale jesteśmy tam kilka lat i czujemy, że nie jesteśmy już tam gośćmi, tylko staliśmy się jakąś częścią jakiegoś cyklu ponownie. Fajnie też, że miasto zaczęło, jakby spojrzało na tą przestrzeń i stwierdziło, okej, skoro przyjeżdża świat, to musimy o to zadbać, więc jest wyremontowane boisko. Będą podjazdy dla osób niepełnosprawnych, są nowe stanowiska, składowanie śmieci, więc z tego się wszystkiego cieszymy, no bo tak jak mówimy, no kinomural z jednej strony to jest kultura i sztuka, ale z drugiej strony jest to też wydarzenie społeczne. Ona ma duży walor społeczny dla nas, bo tak, sztuka wysoka, wydarzenie kulturalne, ale jednak demokratyczne, dostępne dla wszystkich, niebiletowane. Jest to jedna z największych w Polsce imprez tego typu, w ogóle właśnie niebiletowane, gdzie każdy może przyjść i też rozpiętość wiekowa naszej widowni to jest chyba między 4 lata do nieskończoności.
5: I też taka stworzona przez was możliwość właściwie ułożenia tego spektaklu pod siebie. Każdy uczestnik tej imprezy w swoim rytmie, w swoim tylko sobie znanym układzie ogląda ten spektakl audiowizualny, no bo właściwie idzie sobie od kamienicy do kamienicy, tak jak on chce.
4: To jest duży walor w ogóle dla ludzi, bo 2,5 godziny, ale za każdym razem to jest autorski seans. Przychodzisz i tak właśnie jak tutaj rozmawiamy, Nawet nie musisz mieć mapki, nawet nie musisz wiedzieć, jaki jest program. I zaczynasz od której ściany i coś dalej cię poniesie. Ta praca ci się podoba, ta nie bardzo cię zainteresowała, idziesz do kolejnej ściany, tam zostaniesz dłużej, potem kolejna. Nie wiadomo, czy zostaniesz na 2,5 godziny, ale twój seans będzie niepowtarzalny. Nikt inny nie miał takiego jak ty.
5: Po raz pierwszy będzie klub festiwalowy. Co tam się będzie działo?
4: No w tym roku mamy kilka takich nowości, między innymi klub właśnie festiwalowy na dachu Concordia Design w klubie Wdech Wydech. Oczywiście będzie muzyka na żywo, ale też po drugiej stronie tego dachu po raz pierwszy tworzymy coś poza kinomuralem i będzie to instalacja Krzyśka Kukiego-Iwańskiego, artysty audiowizualnego, ale też przede wszystkim grafika i autora już drugiego z rzędu identyfikacji kinomuralu. Fenomenalna rzecz, bardzo nietypowa. Ghost of Tomorrow, jakaś opowieść o flagach, ale to nie są płótne, to są gigantyczne, ruchome, audiowizualne płótna, LED-owe ekrany, które opowiadają nam o tym, że flaga ma znaczenie, a z drugiej strony czasami nabiera znaczeń, o których już nawet nie pamiętamy. Więc tak, to jest nowo.
5: Chciałabym, żebyś wrócił do samego początku i przypomniał i sobie, i mnie, i słuchaczom, co w ogóle sprawiło, że razem z bratem, z Piotrem Bartosem, wymyśliliście kinomural. Jaka była idea? Jaka idea stała za tym, że ten kinomural wszedł na ulicę Wrocławia, że się w tym Wrocławiu pojawił?
4: Pomysł w głowach wówczas młodych twórców audiowizualnych, filmowców, to już było chyba z 16 albo 17 lat temu, wynikał trochę przede wszystkim z niezgody na to, co się dzieje z naszą przestrzenią publiczną, zakrytą gigantycznymi, często przykrytymi, wielkoformatowymi reklamami. I pamiętam, że jeżdżąc po ulicy Piłsudskiego, no nagle patrzymy się, a tutaj gdzieś jest jakaś taka pusta, wielka ściana. I Piotrek powiedział do mnie, wiesz, ale to byłoby genialne, gdybyśmy jakiś krótki nasz wideoart w takiej skali pokazali. A ja mówię, ale ty patrz, tu jest więcej tych ścian. A co gdyby tak to się działo symultanicznie na kilku ścianach? I pamiętam, że jakoś tak zupełnie intuicyjnie i naturalnie w trakcie tej rozmowy powstała nazwa Kinomural. Myśleliśmy o swojej sztuce, a z drugiej strony myśleliśmy o tym trochę tak performatywnie. Myśleliśmy o twórcach. Znaliśmy prace, które chcielibyśmy sami zobaczyć na tych ścianach. Może to nie była rewolucyjna myśl, ale generalnie chodziło nam o to, żeby właśnie wyjść ze sztuką do przestrzeni publicznej, jakby uwolnić ją od galerii, od komputerów, jakby od miejsc, gdzie to wszystko jest troszeczkę wsobne, jakby nie ma tego powietrza. To, co jest dla nas ważne, to, że to wydarzenie stało się unikatowe, nie tylko we Wrocławiu, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. I to wiemy od twórców, częstokroć naprawdę fenomenalnych, wybitnych, znanych na świecie, którzy przyjeżdżają i mówią, no czegoś takiego nie tylko w tej skali nie widzieliśmy, ale nie widzieliśmy też, żeby ludzie w takiej ilości tak chętnie uczestniczyli i chłonęli tą sztukę.
5: Kinomural 18 i 19 września, to jest piątek i sobota. Projekcje będą odbywać się już po zmroku od godziny 19.30 do godziny 22.00, a pracę będzie można oglądać na Nadodrzu w okolicach ulic Trzebnickiej, Jagiellończyka, Wincentego, Niemcewicza i Ołbińskiej. Ulice będą zamknięte, więc najlepiej przyjechać rowerem, przyjść pieszo albo skorzystać z komunikacji miejskiej. Biletów nie trzeba. Galeria pod gołym niebem jest darmowa.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas teraz będzie o bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska. Niecałe 3 miesiące potrwa sprawdzanie naszego zapotrzebowania na energię, potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz możliwości jej używania i magazynowania, tłumaczy marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
18: Istotne dla Dolnego Śląska.
11: Bezpieczeństwo energetyczne w dzisiejszych czasach nabiera takiego podwójnego znaczenia. Ale to, co jest istotne, to skoordynowanie działań w tym obszarze. Dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne opiera się na instytucjach państwowych, takich jak chociażby w naszym regionie, w naszym województwie Tauron, ale też dużo w sprawach energetyki mają do powiedzenia samorządy. Stąd pomysł, koncepcja na wsparcie tego obszaru w miarę oczywiście naszych możliwości, skoordynowanie, zorganizowanie, ale też nakreślenie pewnych kierunków. I spotykamy się w tematyce spółdzielni energetycznych, uregulowanych w przepisach prawa w ostatnich latach. W naszej opinii, w ocenie samorządu województwa dolnośląskiego, jest to doskonałe narzędzie do tego, żeby dobrze zarządzać energią w obszarze jednej gminy, samorządu gminnego. Przez wiele lat, ostatnich lat w dyskusji publicznej dużo mówiło się, dużo było mówione o klastrach energetycznych, gdzie nie przekuło się, czy nie udało się przekuć tego na takie namacalne efekty, namacalne, realne działania. Klastry energetyczne miały w swojej idei skupienie, zorganizowanie kilku gmin, kilku samorządów, czasami związków międzypowiatowych. Spółdzielnie energetyczne pod względem formalnym mają dużo przewag, mają dużo atutów. A przede wszystkim to, że skupiają się na zarządzaniu energią w ramach jednego samorządu gminnego, czyli tej podstawowej komórki samorządowej. Jako samorząd województwa dolnośląskiego podjęliśmy, daliśmy sobie, wskazaliśmy sobie za cel przeprowadzenie w kilku wskaźnikowych gminach na Dolnym Śląsku pilotażowego projektu, swoistego rodzaju raportów, audytów, które z jednej strony mają zdiagnozować potrzeby, zdiagnozować możliwości, ale też wskazać kierunki tym wskaźnikowym samorządom rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o określone źródła energii. Jak wiemy, mamy ich kilka. Jest to fotowoltaika, energia pochodząca z wiatru, wody, ale też biogazu. Są też kwestie związane z magazynowaniem energii i zarządzaniem. I takie analizy zasadności będą przeprowadzone, takie raporty będą przeprowadzone w pięciu wskaźnikowych gminach z różnych części naszego województwa, ale też z różnej wielkości samorządów, tak aby ta grupa samorządowa, grupa gmin była reprezentatywna. Wyłonieni na podstawie ankiet, na podstawie zainteresowania, wykazania inicjatywy. Będą w tych gminach prowadzone właśnie te audyty, analizy, będą nakreślane te kierunki. Jest również raport całościowy, to jest szóste opracowanie, które będzie w ramach tego zamówienia publicznego zrealizowane. Raport końcowy, który przedstawi, wskaże kierunki dla rozwoju tego typu aktywności w całym województwie na podstawie tych badań, które będą przeprowadzane właśnie w samorządach. W skrócie, może też w uproszczeniu, spółdzielnia energetyczna to wytwarzanie energii, ale też jej konsumowanie, to obniżenie kosztów energii, bardziej efektywne wykorzystanie tej energii, wskazanie też ścieżki samorządom, jak ją efektywnie wykorzystać. Wartość tego zadania na początek to jest kwota 250 tysięcy złotych, niespełna. Nie jest to wygórowana kwota, ale ma zainicjować, zainspirować, pokazać, wskazać kierunki. Czyli to jest taki pierwszy krok do tego, żeby w tych gminach rozpocząć aktywną pracę na rzecz obniżenia kosztów energii, pokazać tą ścieżkę, ale to jest też pierwszy krok do tego, żeby zachęcić kolejne samorządy. Jeżeli ten proces, ta procedura nam wyjdzie, mówiąc wprost, się uda, będą dobre efekty, taką walidację przeprowadzimy, będziemy zachęcać, czy możliwe, że będziemy ogłaszać kolejne konkursy dla kolejnych samorządów, tak żeby to działanie skutecznie na Dolnym Śląsku wdrożyć.
17: Sprawdzany energetycznie będzie więc cały Dolny Śląsk, ale też konkretnie 5 gmin. Syców, Mirsk, Wądroże Wielkie, Niemcza i Zagrodno. W pracę zaangażowany jest również dystrybutor energii, firma Tauron. Mówi dyrektor Tauron Dystrybucja S.A. Janusz Pisarek.
10: To nie tylko samorządowcom i mieszkańcom naszych gmin zależy na tym, żeby takie projekty badać, żeby te pilotaże przynosiły konkretne efekty, bo my chcemy wiedzieć, jak one zadziałają, my chcemy wiedzieć wspólnie, jak budować spółdzielnię energetyczną w oparciu o jakie źródła, o jakie możliwości w gminach możemy te źródła dywersyfikować, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zapewnili samowystarczalność tak naprawdę, bo do tego powinniśmy zmierzać. Oczywiście ta droga może być długa i w pierwszych projektach mogą to być PV-ki, czyli generalnie źródła najpopularniejsze, potem mogą powstać magazyny, mogą powstać biogazownie. Możemy to oprzeć o wiatraki, część gmin ma też wodę, więc można generalnie dywersyfikować te źródła po to, żeby do takiej samowystarczalności doprowadzić. Dobrze zbilansowana spółdzielnia energetyczna no, powinna mieć ten efekt zapewnienia energii w dobrej cenie przez całą dobę, bo tak naprawdę byłby to idealny świat i do tego będziemy zmierzać w rozważaniach. Natomiast z punktu widzenia operatora my z przyjemnością się włączyliśmy do tego projektu, bo generalnie my jesteśmy zainteresowani też stabilnym tworem technicznym w postaci urządzeń, które będą wchodziły w grupę spółdzielni energetycznych po to, żeby stabilizować też sieć. My nie chcemy tutaj ograniczać nikogo takimi projektami i możliwościami przyłączenia. Natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby spółdzielnia energetyczna była fajnym tworem stabilnej sieci energetycznej wewnętrznej. To, że nie będą pobierali tak dużych ilości energii z naszej sieci, to nie jest problem dla nas. My generalnie to rozumiemy i te potrzeby też szanujemy. Natomiast my nie chcemy, żeby źródła wytwarzania wpływały nam w sieć tak mocno, żebyśmy musieli taką spółdzielnię redysponować, to takie mocne słowo, które w systemie istnieje, bo no generalnie ta energia, czy z wiatru, czy z wody, czy ze słońca, jest tak naprawdę dana nam za darmo i powinniśmy ją tak gospodarować, żeby nie trzeba było tego ograniczać i tak naprawdę puszczać tej pary w gwizdek. Więc bardzo fajny projekt, wydaje mi się, że będą efekty bardzo ciekawe tego. Natomiast co jest istotne w tym projekcie? Instytut otrzymał od nas sporo informacji o rzeczywistych obiektach, czyli pracujemy na rzeczywistych zużyciach chwilowych, mamy całą dobę, cały rok, mamy wiedzę o wytwarzaniu, o prosumentach, my wiemy, co się w tej sieci dzieje i co możemy już uwzględnić jako źródła wytwarzania i co zrobić, żeby one mogły lepiej funkcjonować, żeby autokonsumpcja tej spółdzielni energetycznej była na poziomie powyżej 80%, no bo to tak naprawdę o to chodzi. Więc pracujemy na rzeczywistych danych gminy i mamy ten charakter zużyciowy, tak jak to oczywiście w życiu w jednostce samorządowej i u mieszkańców funkcjonuje. Także to jest niezmiernie ważne, że robimy to w oparciu o technikę, a nie o kolejne rozważania i mrzonki, które nie wiadomo jak zadziałają technicznie.
17: Rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska i sprawdzaniu potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych w naszym regionie. Na jakich zasadach mogą działać takie spółdzielnie? O tym teraz dyrektor Instytutu Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza, dr inżynier Sławomir Stec.
12: Spółdzielnie energetyczne, to można powiedzieć, są to dobrowolne zrzeszenia podmiotów gospodarczych, jednostek samorządów terytorialnych, czy też osób fizycznych lub rolników. Polegają na tym, że z jednej strony produkuje się energię i z drugiej strony konsumuje się tą energię. Niektórzy też to tak mówią, że to są wirtualne magazyny, ponieważ produkując energię pod względem takim ilościowym, wpuszczamy to do sieci i członkowie spółdzielni energetycznej sobie ją odbierają w danej chwili. Plusem jest to, że część opłat, które mamy w rachunkach, nie występują. Praktycznie zasady rozliczania w spółdzielni energetycznej jest pomiędzy członkami, ustalany pomiędzy członkami. Dodatkowym plusem jest to też, że w dzisiejszych czasach, kiedy ktoś montuje sobie odnawialne źródła energii, to wiadomo, że rozlicza się po cenach rynkowych, czyli sprzedaje tą energię do sieci, a później, kiedy jej nie produkuje, a chce pobierać, to musi zapłacić cenę rynkową. A tutaj oddajemy do sieci i 60%, czyli 60% tej energii możemy sobie w późniejszym czasie odebrać. Czyli to jest tak zwany taki mały net metering, który przestał obowiązywać 2 lata temu. Można powiedzieć tak, że spółdzielnie energetyczne, czy taki boom na spółdzielnie energetyczne jest w ciągu ostatnich 2 lat. Bo dzięki projektowi z Ministerstwa Klimatu, który dawał pieniążki dla samorządów terytorialnych na opracowanie koncepcji,
20: i te opracowanie koncepcji rozpoczęły się w 2024 roku, to tych spółdzielni była niespełna 100. Na chwilę obecną jest ponad 800. Spółdzielni. Także widać, jak dużo samorządów zarejestrowało i ze wszelkich takich bilansów, które zostały stworzone, bardziej na razie planów, bo jeszcze nie ma na tyle doświadczenia większość samorządów, wychodzi, że oszczędności są rzędu od 30 nawet do 50%.
17: Na czym polega więc sprawdzanie potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku?
20: Z ramienia naszego instytutu pracuje 8 ekspertów, którzy nie są teoretkami, a praktykami. Pracowali w wielu spółkach energetycznych, w wielu firmach energetycznych, ale też dużo zakładali spółdzielni tych energetycznych, czy pomagali robić te opracowania. No i prace polegają na ścisłej współpracy z samorządami, no i z Tauronem. Oczywiście pozyskaliśmy dane, przede wszystkim dane o ilości zużywanej energii, o planach na przyszłe lata, ile będzie zużytej też energii, no i przede wszystkim o odnawialnych źródłach energii. Jakie są to instalacje, gdzie są zlokalizowane i gdzie też będą, gdzie są plany na te instalacje. No i tak, to nie tylko fotowoltaika, ale też będziemy tutaj analizować możliwości wykorzystania wiatru, możliwości wykorzystania wody, ale też słyszeliśmy, że w niektórych gminach jest potencjał geotermalny, czy też właśnie biomasa, o biomasie i o biogazie nie możemy też zapomnieć, też jest duży potencjał.
17: Dużo się mówi teraz o bezpieczeństwie energetycznym.

0: można powiedzieć, że jest podobna jak w całym kraju. Jesteśmy nadal głównie oparci na konwencjonalnych źródłach energii. No oczywiście z odnawialnych źródeł energii bardzo dużo jest instalacji fotowoltaicznych, ale musimy też pamiętać, że mamy przestarzałą infrastrukturę i to jest bardzo duży problem i ta infrastruktura musi być jak najszybciej modernizowana, tak, aby nie było po prostu żadnych blokad dla producentów tej energii z fotowoltaiki. Ale właśnie tutaj te spółdzielnie energetyczne, które będą, bo też nie wspomniałem, że można oprócz wirtualnych tych magazynów energii, gdzie oddajemy do sieci, tworzyć stacjonarne magazyny energii i teraz też jest dość dużo programów dofinansowujących te magazyny energii. Wiadomo, czym więcej będzie tych magazynów i w przypadku ataku będzie można na tą przerwę korzystać z tej energii. Ale też przecież mieszkańcy też mogą się zrzeszać w spółdzielnie energetyczne. W tym przypadku potrzeba minimum 10 indywidualnych osób fizycznych, żeby można było taką spółdzielnię otworzyć.
1: Rekomendacje dotyczące tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku powinny być gotowe pod koniec tego roku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Mężczyźni we Wrocławiu badają się zdecydowanie za rzadko, co potwierdzają i dane statystyczne, i raporty z tego roku. Wśród osób, które biorą udział w darmowych programach profilaktycznych, tylko nieco ponad 30% to mężczyźni, a reszta to kobiety. Według danych GUS-u i NFZ-u na wizyty kontrolne zgłasza się o około 10% mniej mężczyzn niż kobiet, a konsekwencje tego unikania lekarzy są drastyczne. Mężczyźni po prostu żyją krócej. Średnia długość życia mężczyzn we Wrocławiu to niecałe 76 lat. Dla porównania wrocławianki żyją 83,5 roku. Ta ogromna różnica, czyli 7,5 roku, wynika z tego, że kobiety znacznie częściej korzystają z programów profilaktycznych, podczas gdy statystyczny wrocławianin trafia do lekarza zbyt późno. Co więcej, przeciętny mieszkaniec Wrocławia żyje obecnie 3 lata krócej niż średnia dla mężczyzn w całej Unii Europejskiej. Z czego to wynika i dlaczego mężczyźni omijają gabinety lekarskie? Zarówno eksperci, jak i sami pacjenci w badaniach wskazują na kilka kluczowych barier. Po pierwsze, wzorce kulturowe. Panowie są przekonani, że prawdziwy facet nie narzeka i idzie do lekarza dopiero wtedy, gdy ból uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Po drugie, strach przed diagnozą. Wielu mężczyzn unika badań z obawy, że lekarz wykryje u nich ciężką chorobę, na przykład nowotwór. Po trzecie, systemowe zaniedbania. Z raportów wynika, że system ochrony zdrowia rzadziej prowadzi za rękę mężczyzn przez profilaktykę, na przykład rzadziej otrzymują oni od placówek indywidualne plany badań albo zaproszenia na takie badania. No i po czwarte, bariery logistyczne. Brak czasu, długie kolejki i czasem trudna dostępność do specjalistów albo długi dojazd. Dlatego też wrocławska fundacja Haskolek wyjechała w trasę i w mobilnych gabinetach mężczyźni mogli wziąć udział w badaniach. A już za chwilę rozmowa o tym, jakie efekty przyniosła ta akcja.
7: Zdrowy Wrocław.
8: Dzień dobry, Edyta Karasek, jestem lekarzem, geriatrą i internistą.
9: Dzień dobry, witam, Katarzyna Kozłowska-Panek, kierownik fundacji Haskolek.
6: Drogie panie, zebrałyśmy się dzisiaj, no w żeńskim gronie, ale będziemy rozmawiać o zdrowiu mężczyzn, bo okazuje się, że ci mężczyźni badają się po pierwsze znacznie rzadziej niż kobiety, że zgłaszają się do lekarza, że zgłaszają się na badania profilaktyczne dopiero wtedy, kiedy pojawiają się jakieś objawy, kiedy pojawiają się jakiś konkretny uraz. Wcześniej raczej nie. Z czego to wynika, waszym zdaniem?
8: Może to wynikać z poczucia dobrego zdrowia, a zatem nie tracę czasu na coś, co mi nie jest potrzebne. To taki, bym powiedziała, punkt widzenia najprostszy, który można przyjąć. A jednocześnie można to przełożyć na to, że nie ma potrzeby

0: by myślenia profilaktycznego w naszym społeczeństwie.
1: To, z czym my musimy na pewno mocniej działać w zakresie budowania świadomości prozdrowotnej, to taki dojrzały mężczyzna, gdzie to często kobieta go zaprowadza do lekarza, gdzie to często kobieta go umawia. No my sprytnie zadziałaliśmy w ten sposób, że to my przyjechaliśmy do mężczyzny. Więc jak już przyjechaliśmy i nie trzeba czekać tutaj, nie wiem, 2 miesiące czy pół roku, to naprawdę liczba chętnych mężczyzn w różnym wieku, chętnych na badania profilaktyczne była bardzo duża, co pokazuje, że potrzeba jest. I jeżeli odpowiedni sposób zachęcimy mężczyzn do tej profilaktyki, no to jest szansa, że z niej skorzystają. No
2: to też pokazuje, że jak właśnie dojechaliście do nich, no to było im po prostu prościej wziąć w tym udział.
1: Największym zainteresowaniem cieszyło się badanie USG i u niektórych mężczyzn, na przykład w wieku 70 lat, było to pierwsze badanie USG w ich życiu, co było dla nas naprawdę zaskakujące.
2: Powiedzcie, jako Wrocławska Fundacja, dlaczego powstał pomysł w ogóle, żeby zrobić taką kampanię dla mężczyzn?
1: W przypadku kobiet tych programów jest naprawdę bardzo dużo. W przypadku mężczyzn mamy Movember i tak naprawdę tylko w listopadzie o tym zdrowiu mężczyzn mówimy szerzej, a w całym roku naprawdę tutaj rzadko spotyka się takie dedykowane akcje.
2: Z danych NFZ-u wynika, że mężczyźni, którzy biorą udział w takich badaniach, to jest tylko 33% wszystkich uczestników badań profilaktycznych. 2/3 to są kobiety. Jakie są konsekwencje tego, że mężczyźni się nie badają?
0: Przede wszystkim trzeba byłoby spojrzeć, jakie mają czynniki ryzyka mężczyźni, a jakie mają kobiety, co do chorobowości różnej. I główny nacisk bym chciała położyć na choroby układu sercowo-naczyniowego, a dopiero po nich choroby nowotworowe. Dlaczego choroby układu sercowo-naczyniowego? Ponieważ cały czas, mimo teorii zdrowego stylu życia i propagowania właśnie tej teorii zdrowego stylu życia, ludzie się do niej nie stosują. Czyli wszystkie czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych cały czas na nas wpływają i chciałam zwrócić uwagę, że jednym z niemodyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest płeć męska. I jak do tego jeszcze dołożymy wiek, po 40 roku życia wyświetla nam się człowiek, który, czyli mężczyzna po 40, jako kandydat do zawału serca, tak obrazowo mówiąc. A zatem te choroby układu sercowo-naczyniowego jako pierwsza przyczyna śmiertelności, tak, w społeczeństwie na całym świecie, według WHO i z naszych danych również to wynika, to na to bym chciała zwrócić uwagę, ponieważ jest to taka podstępna grupa zachorowań. To jest nie tylko sama choroba niedokrwienna serca, która może skończyć się zawałem, który przeżyjemy albo nie przeżyjemy, ale też powikłania nadciśnienia tętniczego, powikłania cukrzycy jako choroby metabolicznej i narastania miażdżycy mogą powodować, że u pacjentów rozwijają się właśnie te powikłania i pacjent kończy właśnie z zawałem albo z udarem mózgu. I może się zakończyć to zgonem, albo pacjent przeżyje. No i teraz wracając do tej profilaktyki, to tu bym chciała powiedzieć, że im wcześniej my byśmy zapanowali nad tymi czynnikami ryzyka, tym mniejsze są te skutki końcowe, tak? Czyli te powikłania. I cała idea badań profilaktycznych właśnie polega na tym, że zbadaj się, wykryj wcześniej swoje zagrożenia, zacznij się leczyć, czyli stosuj leki, stosuj, załóżmy tutaj, zdrowy styl życia, kontroluj się, to wtedy masz mniejsze ryzyko tych powikłań końcowych, jak właśnie zawał serca czy udar mózgu. I to są takie proste rzeczy, które trzeba byłoby robić, bo to nie jest żaden rocket science, tylko ten zdrowy styl życia to jest nic innego jak zdrowa dieta, aktywność fizyczna to jest 150 minut tygodniowo. Można sobie tak przełożyć, że od poniedziałku do piątku 30 minut spaceru, w sobotę i w niedzielę mam odpoczynek, więc naprawdę to nie jest dużo. I do tego pilnuj ciśnienia tętniczego, bo nadciśnienie nie boli. Sytuacje, kiedy kogoś boli głowa w nadciśnieniu, to są ekstremalne sytuacje. Więc mając 140 na 90, które jest punktem odcięcia, że to już jest nadciśnienie, to tego nikt nie czuje. Kontroluj swoje ciśnienie w domu, a nie u lekarza na wizycie i kontroluj swoje badania laboratoryjne, żeby zawczasu wykryć, jaki ty masz cholesterol, jaki masz poziom cukru, a jaka jest twoja morfologia, jak pracują twoje nerki, jak pracuje twoja wątroba. To wszystko jest w zakresie lekarza rodzinnego. W ramach POZ-u można skorzystać z takiego programu Moje Zdrowie. Jest też taki program choroby, profilaktyka chorób układu krążenia, gdzie właśnie do lekarza rodzinnego, jak się zgłosimy i opowiemy, że chcielibyśmy się przebadać, to lekarz rodzinny nam tą pulę w tym zakresie może zlecić badań.
2: No i tutaj jeszcze, jak mówimy o tych skutkach, to dane GUS-u akurat pokazują, że no, mężczyźni żyją krócej niż kobiety.
0: Jest zdecydowanie korelacja, bo teraz jak ja tylko powiedziałam o tym niemodyfikowalnym czynniku ryzyka miażdżycy, jakim jest płeć męska, drugim jest wiek powyżej 40 roku życia, to potem dokładamy jeszcze, czy ktoś, jaki ma ktoś poziom cholesterolu i zwracamy uwagę na ten tak zwany zły cholesterol LDL, czy ktoś pali papierosy. I teraz też jak popatrzymy na statystyki, która płeć głównie pali papierosy, to niestety są to mężczyźni. Obydwie płcie są dotykane tymi schorzeniami, natomiast większe obciążenie mają mężczyźni z powodu tego, że tych czynników ryzyka mają więcej, bo jeszcze do tego dokłada się otyłość, no to razem to powoduje, że zwiększa nam się ryzyko właśnie tych chorób, nazwijmy to sercowo-naczyniowych, gdzie te choroby metaboliczne odgrywają dużą rolę.
1: Mieliśmy jeden gabinet, który był gabinetem pielęgniarki. U części uczestników właśnie stwierdzono podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Zaobserwowano także wiele zaburzeń rytmu serca, w tym najczęściej powtarzało się migotanie przedsionków, no ta otyłość brzuszna, więc no my teraz jesteśmy w trakcie analizowania tych wszystkich danych, a zrealizowaliśmy w ramach kampanii 2800 badań u mężczyzn w całej Polsce. Czekamy na te wnioski, na nasz raport.
2: Z czym się zgłaszali albo co udało się wam wykryć podczas tej kampanii?
1: Młody człowiek, u którego wykryto 90% zwężenie tętnic szyjnych. No to jest na pewno coś, co nam zapada w pamięć. To była osoba, u której nie było żadnych objawów, aktywna fizycznie, sprawna, więc totalnie nieświadoma tego
0: zagrożenia.
1: Takim kolejnym przykładem w USG jamy brzusznej mieliśmy na przykład zanik nerki. Wykryliśmy przerzuty na wątrobie, tętniaka aorty brzusznej u pacjenta w wieku 74 lat, który został no, tutaj pilnie skierowany do chirurgii naczyniowej. Natomiast on pierwszy raz wykonywał to badanie właśnie w swoim życiu. Guz jądra też gdzieś tam u pacjenta w około 50 lat. Tych przypadków było więcej, no natomiast dają tą pewność, że ta profilaktyka ma sens.
0: Przesiewowe badanie, jakim jest badanie USG jamy brzusznej. To jest badanie jakby bardzo powszechne i nieinwazyjne, łatwo dostępne i pokazuje przerzuty. No i teraz skąd są te przerzuty? I tutaj warto pomyśleć o tym, jakie najczęściej nowotwory u mężczyzn występują, czyli w jakim kierunku powinni się mężczyźni badać. Najczęstszymi nowotworami u mężczyzn to będzie rak prostaty, z tym, że rak prostaty jest nowotworem, który częściej dotyczy mężczyzn raczej po 60 roku życia. Na drugim miejscu jest rak płuca. No i teraz trzecim nowotworem, czyli po raku płuc, jest rak jelita grubego. I w przypadku raka jelita grubego, tu bym chciała podkreślić, że nasze państwo daje możliwość wykonywania profilaktycznej kolonoskopii między 50 a 65 rokiem życia. I idea jest taka, nie ma człowiek żadnych objawów, mam skończone 50 lat, czy jestem w tej grupie 50-65, zapisuję się na tą kolonoskopię profilaktyczną i co ona mi daje? Jelito grube ma ponad metr długości. Można sobie wyobrazić, że wygląda trochę jak rura od odkurzacza, ale jeszcze ma parę zakrętów. I badanie polega na tym, że endoskop zakłada się poprzez odbyt, tak? To już część osób mówi, nie będę sobie dawał takiego badania robić, bo wstyd. I oglądając centymetr po centymetrze to jelito grube, chirurg wykrywa zmiany, które mogą być potencjalnie przednowotworowe albo nowotworowe. I tymi zmianami przednowotworowymi są polipy. Czyli jest idea w tej kolonoskopii profilaktycznej taka. Jeśli pacjentowi znajduje się polipa w jelicie grubym, to należy go usunąć i dać do badania histopatologicznego. W badaniu histopatologicznym dopiero wykrywamy, jakiego rodzaju komórki budują tego polipa i czy to już jest stan przedrakowy. nadpłodowy, a może to już jest rak, a może tylko jest polip taki przerostowy, który nie stanowi zagrożenia rakowego. Ale jeśli mamy te dwie pierwsze sytuacje, mały polip, który już jest rakiem albo stanem przedrakowym i go usunęliśmy, to można powiedzieć, że wyleczyliśmy człowieka z ryzyka raka. I to jest ogromna zaleta tego badania kolonoskopowego. Tak jak ja, pracując z pacjentami, namawiam, zachęcam, to ja słyszę od mężczyzn, że nie, to wstyd, tak? On nie będzie dawał sobie takiego badania robić. Natomiast kobiety podchodzą do tego bardzo racjonalnie, tak jak chodzą do ginekologa, skorzystają z tej kolonoskopii. Więc coś jest tutaj też w tej psychice mężczyzn, że nie lubią się badać, ale może młode populacje wykażą się większym zrozumieniem, że to jest dla mojego zdrowia.
2: Pani doktor, słuchają nas mężczyźni, słuchają nas wrocławianie. Co by im pani powiedziała?
0: Powiedziałabym tak, że trzeba za młodu zabrać się za swoje zdrowie. Czyli prowadzić zdrowy styl życia, to znaczy aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie, kontrola ciśnienia, kontrola badań laboratoryjnych takich jak cukier, wydolność nerek, cholesterole wszystkie, morfologia, badanie moczu. Czyli taka kontrola podstawowa, ale że ja mam o to zadbać. Nie czekam, aż ktoś mnie zawoła, bo nikt mnie nie zawoła, tylko ja mam tego pilnować. Ja mierzę ciśnienie swoje w domu, a nie na wizycie u lekarza medycyny pracy raz na 3 lata. I używki. Używki niestety nie służą zdrowiu. Alkohol niczego dobrego nie przynosi. To jest moja recepta na zdrowie.
2: Wyniki badań zebranych podczas akcji Panowie Jazda po Zdrowie są teraz analizowane, a raport poznamy w listopadzie.
3: Reklama. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Wrocław.
3: Zapowiedź wrocławskiego festiwalu filmów o mieście i architekturze, ale też planowane już we Wrocławiu inwestycje wypełnią nasz program. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zaczynamy od przedsięwzięcia wyczekiwanego, czyli tramwaju na Jagodno. PKP PLK szuka właśnie firmy, która przygotuje dokumentację potrzebną do wyniesienia torów kolejowych nad ulicą Bartką.
0: Istotne dla Wrocławia.
4: Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu do spraw przygotowania inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe.
5: Jest to element bardzo ważny z punktu widzenia planowanego ogłoszenia postępowania przetargowego dla przebudowy wrocławskiego węzła, gdyż traktujemy to miejsce jako posterunek od gałęzi Tarnogaj, który de facto poprawi nam docelowo przepustowość na linii 285 oraz poprzez zabudowę rozjazdów oraz około 4 km torów umożliwi również w sytuacjach awaryjnych zjazd pociągu, poprowadzenie pociągów po towarowej obwodnicy Wrocławia, tak aby mogły dojechać do wrocławskiego węzła, który od strony Grabiszyna jest bardzo obciążony ruchem pociągów, szczególnie regionalnych i aglomeracyjnych. Celem naszej spółki, jak powiedziałem, to jest pierwszy etap, celem naszej spółki jeszcze w tym roku jest ogłoszenie następnego przetargu na dokumentację projektową, ale mówimy teraz już o kompleksowej przebudowie wrocławskiego węzła kolejowego, tak aby zwiększyć jego przepustowość w aspekcie tego, że ruch, szczególnie regionalny, cały czas rośnie, ruch dalekobieżny cały czas rośnie, a my musimy przygotować węzeł również na włączenie kolei dużych prędkości, które ma nastąpić do 2035 roku. Dzisiaj to jest element większej inwestycji. Startujemy szybciej, ponieważ wiemy, jakie terminy miasto ma w zakresie realizacji tramwaju. Wystartowaliśmy, ogłaszając postępowanie przetargowe na przygotowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie decyzji administracyjnej. Zakładamy, że w pierwszym kwartale 2028 roku będziemy posiadać decyzję środowiskową, która de facto umożliwi nam ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót, tak aby podpisać umowę z wykonawcą na koniec 2028 roku. Wówczas realny jest termin zakończenia prac do końca 2028 roku, tak aby na zmianę rocznego rozkładu jazdu w grudniu pociągi już nie przejeżdżały w poziomie ulicy, tylko przejeżdżały na wiadukcie.
3: A wtedy tramwaj na Jagodno w ocenie Pauliny Tyniec-Piszcz z wrocławskiego magistratu mógłby zacząć jeździć pod koniec 2029 roku.
6: Niezwykle potrzebna dla miasta inwestycja, która pozwoli nam usprawnić ruch komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej i usunie to wyzwanie, jakim było przecięcie linii kolejowej. Marzylibyśmy o tym, aby linia kolejowa 285 wzniosła się również na dalszym fragmencie i oto zabiegamy. Jeśli chodzi o to miejsce, to jesteśmy partnerem nie tylko w kontekście współpracy technicznej, merytorycznej, ale też nasza współpraca ma konkretny wymiar finansowy, bo zadeklarowaliśmy w porozumieniu, że pokryjemy 50% kosztów dokumentacji projektowej i 50% kosztów realizacji samej inwestycji, której zakres został ujęty w porozumieniu. A w wieloletniej prognozie finansowej mamy zabezpieczoną kwotę około 20 milionów złotych właśnie na tą inwestycję. Zdajemy sobie sprawę, jak długie są to procesy inwestycyjne, niemniej jednak liczymy przy wsparciu wszystkich stron dzisiaj zaangażowanych, że ten proces inwestycyjny, projektowy uda się zrealizować tak, abyśmy mogli zadeklarować i zrealizować deklarację związaną z tramwajem na Jagodno, czyli żebyśmy mogli tą inwestycję zakończyć w 2029 roku. Dlaczego to jest dla nas tak ważne? Dlatego, że potrzebujemy kolei aglomeracyjnej z prawdziwego zdarzenia. Wszyscy doskonale wiemy, jak duża liczba samochodów wjeżdża każdego dnia do terenu aglomeracji wrocławskiej. W tych samochodach tak naprawdę podróżuje przeszło 300 tysięcy mieszkańców aglomeracji. Po samym Wrocławiu komunikacją publiczną każdego dnia wykonywanych jest ponad 500 000 podróży i byłoby ich więcej, gdybyśmy mieli również sprawny system kolei aglomeracyjnej w takim oczekiwanym, wymarzonym przez wszystkich takcie, czyli żeby ta kolej pojawiła się co 20, a może nawet częściej, tak, co 20 minut albo nawet częściej na wszystkich tych przystankach.
3: Wkrótce będzie okazja do tego, by się trochę zatrzymać i zastanowić, jak zmienia się i jak mógłby zmieniać się Wrocław i inne miasta. A te okazje daje rozpoczynające się 30 września Miasto Mówi.
0: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: Kuba Żary, Wrocławska Fundacja Filmowa.
3: To jest taki moment, kiedy już wy wszyscy organizatorzy pewnie mocno siedzicie w tym, co szykujecie właśnie nam na festiwalu, ale może są jeszcze tacy, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest za wydarzenie, więc zacznijmy od tego, czym jest ten festiwal.
7: Festiwal filmów o mieście i architekturze Miasto Mówi, to jak sama nazwa wskazuje, ta dłuższa nazwa, to jest festiwal, na którym pokazujemy dzieła filmowe, które przyglądają się w szczególności miastu, architekturze, urbanistyce, temu, jak dzisiaj w metropoliach, w różnych częściach świata się mieszka i jak ich mieszkańcy, w tym roku w szczególności na to zwracamy uwagę, starają się poprawiać te swoje miejsca życia. Miasto Mówi to jest wciąż po tych wszystkich latach, bo to 14. edycja, jedyna tego typu impreza w Polsce, jedyny festiwal filmu architektonicznego. W tym roku w szczególności skupiamy się na takich proaktywnych, pozytywnych scenariuszach na rozwój miast. Naszym tematem, mottem są życzenia i chodzi o życzenia, które składamy naszym miastom, ale o spełnione życzenia, bo bohaterowie i bohaterki naszych filmów to osoby, które nie tylko zauważają wyzwania, nie tylko zauważają problemy, ale też starają się rozwiązać i o tych rozwiązaniach właśnie będziemy w tym roku rozmawiać i to je będziemy oglądać.
3: Łatwo znaleźć takie filmy, bo pewnie dużo jest filmów o problemach, o tym, co trzeba by zmienić, a takie pozytywne?
7: Nie jest łatwo nigdy budować programu Miasto Mówi, dlatego że my wychodzimy od tematu, którym chcielibyśmy się zająć w danej edycji, a dopiero później szukamy filmów, które o tym temacie mogłyby opowiadać. Dlatego też Miasto Mówi to nie jest przegląd najnowszych filmów architektonicznych, choć zaskakująco wciąż większość filmów, które pokazujemy w tym roku, niemal wszystkie to polskie premiery. Natomiast tych filmów architektonicznych powstaje sporo w różnych częściach świata i my bardzo się cieszymy, że możemy przynajmniej część z nich pokazać w Polsce. Wiele z nich rzeczywiście wychodzi od wyzwań, wychodzi od problemów, ale zaskakująco wiele też skupia się na tym, jak tym wyzwaniom mieszkańcy, mieszkanki, architekci i architektki starają się stawić czoła.
3: Temat to życzenia. To jest określony jakiś zbiór konkretnych sugestii, życzeń właśnie?
7: Tak, w tym roku 7 filmów i 7 życzeń. Tutaj już Wanda i Banda może grać w głowie, ta słynna piosenka sprzed lat, 7 życzeń, ale właśnie wokół 7 życzeń będzie oscylował program naszego festiwalu. Każdy film to inne życzenie i tak mamy tutaj życzenia piękna, życzenia zdrowia, życzenia bezpieczeństwa, nawet mamy film, który jest życzeniem spełnienia wszystkich marzeń i każdy film będzie dotykał nieco tego marzenia dla miasta i będziemy się zastanawiać, jak to marzenie można spełnić.
3: O jakich krajach opowiadają te filmy?
7: Zaczynamy na antypodach, bo zaczynamy w Australii. Będziemy w Melbourne z Gusem Bergerem i jego filmem Melbourne – Miasto utracone. To będzie film, którym dotykać będziemy życzenia piękna, bo jest to portret Melbourne jako miasta, które w połowie zeszłego wieku się radykalnie zmieniło z takiego wiktoriańskiego, XIX-wiecznego miasta. Mieszkańcy, mieszkanki, a właściwie włodarze i urbaniści postanowili zrobić w pełni nowoczesne, modernistyczne miasto, co sprawiło, że w ciągu dosłownie kilku lat Melbourne pozbyło się wielu swoich najbardziej ikonicznych zabytków i zmieniło całkowicie swoje oblicze. I po latach Gus Berger przygląda się temu, czy co miasto utraciło, a co zyskało. No i czy nie utraciło w poszukiwaniu jakiegoś takiego piękna nowoczesności, czy nie utraciło swojego oryginalnego piękna i klimatu. Będziemy też w Stanach Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Często na miasto mówi pojawia się właśnie to miasto, które przez samych Amerykanów, przez samych Nowojorczyków nazywane jest najlepszym miastem na świecie. Nie wiem, czy się z tym zgadzam, natomiast bez wątpienia jest ono laboratorium, takim bardzo specyficznym laboratorium miejskości. Do życzenia zdrowia będziemy się odwoływać w Nowym Jorku z filmem Zmiana pierwszeństwa. Wszystko zaczyna się od tragedii, bo zaczyna się od śmiertelnego wypadku rowerzysty na ulicach Nowego Jorku, który staje się punktem wyjścia do walki o wydzielone ścieżki rowerowe, ale też dużo większej opowieści o tym, jak być odpornym w mieście, jak właśnie dbać o swoje zdrowie, o zdrowie nas wszystkich i o dobro nas wszystkich w przestrzeni miejskiej. Ten film nie daje wbrew pozorom oczywistych odpowiedzi. Takim filmem, który stawia wyzwanie widzom, jest też film, którym będziemy zamykać festiwal. Tym razem Dania. Tinbjerg, kopenhaski eksperyment, to jest opowieść o tytułowym osiedlu Tinbjerg, które w momencie, kiedy je poznajemy, określane jest wręcz mianem getta. No i miasto podejmuje taki eksperyment, w którym planuje przemieszać strukturę społeczną, strukturę bardzo migrancką oryginalnie, próbując tam inżynieryjnie stworzyć nową wspólnotę, wspólnotę, która będzie zdrowsza. I czy da się zaprojektować idealne miejsce do życia? Nad tym się zastanowimy, oglądając ten film.
3: A gdzie będziemy się zastanawiać i oglądać te filmy?
7: Festiwal, ta jego główna część dzieje się w kinie Nowe Horyzonty, bo to tam wszystkie festiwalowe pokazy się odbywają. Natomiast jako, że opowiadamy o mieście, to po mieście też będziemy spacerować, będziemy odwiedzać różne lokalizacje. Tutaj od wielu lat jesteśmy związani z Muzeum Architektury i także w tym roku scena artystyczna festiwalu będzie odbywać się w Muzeum Architektury.
3: Scena artystyczna, czyli koncerty w Muzeum Architektury?
7: Wystawa w Muzeum Architektury. W tym roku wystawa zatytułowana Czego chcieć więcej Magna Santi. Wystawa, która przypominać będzie taki eksperymentalny projekt. Projekt, który zrealizowany został niemal 20 lat temu w grze SimCity 3000. Wirtualne miasto, które daje możliwość testowania utopijnych rozwiązań na to, jak miasta mogłyby wyglądać, na przetestowanie swoich pomysłów na funkcjonowanie miasta. Magna Santi do dzisiaj jest otoczone taką kultową sławą wśród graczy, ale nie tylko wśród graczy SimCity, ale też osób, które przyglądają się miastu, analizują miasto, bo Magna Santi było projektem, który został stworzony przez studenta architektury z Filipin, którego podstawowym założeniem było zmaksymalizowanie populacji i utrzymywanie jej na stałym poziomie. Jednocześnie to ta idealna maszyna do mieszkania nie dawała mieszkańcom żadnego poczucia satysfakcji, żadnego bezpieczeństwa, więc w tej wystawie przyglądać się będziemy temu, jak cienka jest granica między utopią i dystopią i nawet jeżeli dostajemy do ręki narzędzia, żeby stworzyć idealne miasto, to bardzo często to idealne miasto może się okazać koszmarem. Poza sceną artystyczną mamy też scenę towarzyską i tutaj zdecydowanie bliżej będziemy właśnie doświadczeń muzycznych, ale też takich luźniejszych rozmów o mieście. W tym roku wszystkie wieczory Festiwalu Miasto Mówi spędzamy w klubie Proza, prowadzonym przez Wrocławski Dom Literatury.
3: No i dopowiedzmy, że filmom zawsze towarzyszą dyskusje oczywiście.
7: Tak, Miasto Mówi to jest festiwal, na którym żadnego filmu nie pozostawiamy bez komentarza, bo wydaje nam się to bardzo istotne, żeby te podróże po świecie, bo podróżujemy po całym świecie, na przestrzeni lat po wszystkich kontynentach, żeby te podróże po świecie sprowadzić trochę na nasze lokalne podwórko i zastanowić się, jak to, co zobaczyliśmy na ekranie, można by przetłumaczyć na polskie warunki, czasami nawet na warunki wrocławskie. Więc tak, po każdym filmie będziemy siadać do rozmowy, specjaliści, ekspertki, mieszkańcy, użytkowniczki miasta będą z nami, żeby porozmawiać, no właśnie na przykład o tym, co to znaczy w kontekście Polski życzyć sobie pięknego miasta. Jakie musielibyśmy zmiany wprowadzić w naszych miastach, żebyśmy czuli się bezpiecznie albo żeby wspierały one nasze zdrowie. Więc tak, każdy film omówimy, ale film jest też tylko punktem wyjścia do rozmowy o tym, co wokół nas.
3: Miasto Mówi rusza 30 września i potrwa do 4 października.
0: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Tym razem będzie u nas smakowicie, a to za sprawą rozmowy na temat konkursu dla wrocławskich szefów kuchni. Ale wcześniej porozmawiamy o wyjazdach. Sprawdźmy, czy chętnie jesienią podróżujemy i czy do nas, do Wrocławia i na Dolny Śląsk przyjeżdżają w tym czasie turyści.
10: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
11: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
3: Chciałam zapytać o taki trend, o którym słyszałam odnośnie września, początków października, że wydłużamy sobie trochę te wakacje. Wybierając takie terminy wrześniowe czy październikowe i choć te dni już pokazały też nam na Dolnym Śląsku, że temperatury potrafią być w tym czasie u nas wysokie, to jednak wybieramy te kierunki takie no, w Europie, gdzie mamy pewność, że będzie ciepło, że będzie można popływać.
11: Znaczy, wiadomo, że nie będziemy konkurować z krajami egzotycznymi, czy nawet z południem Europy, bo to też zależy, czego ktoś poszukuje. Bo jeżeli nie możemy konkurować na obszarze właśnie wypoczynku na słońcu, to na pewno mamy wiele walorów i wiele argumentów za tym, żeby konkurować choćby w przypadku city breaków, gdzie naprawdę każdy gość, którego zapraszamy, czy to jest dziennikarz, czy biuro podróży i odwiedza Wrocław, Legnicę, Wałbrzych, czy Jelenią Górę, jest zachwycony, jest pozytywnie zaskoczony. Nasi goście z zagranicy, to jest też bardzo typowe dla całej Polski i również dla Dolnego Śląska, są bardzo pozytywnie zaskoczeni jakością swojego wyjazdu do Polski czy na Dolny Śląsk, która zdecydowanie przewyższa ich oczekiwania, które mieli przed wyjazdem. Czyli można powiedzieć, Dolny Śląsk i Polska mają dla zagranicznych gości taki efekt wow. Jest lepiej niż się spodziewali. I to jest bardzo dobre, bo to uruchamia taką całą pocztę pantoflową, dzięki której no, ten marketing taki szeptany działa bardzo szeroko. Natomiast jeżeli chodzi o gości krajowych, to również no, nie zatrzymamy tych, którzy poszukują ciepła i nie byli latem nigdzie na urlopie. Oni wybiorą pewnie basen Morza Śródziemnego albo jeszcze dalsze kierunki, ale oferta taka turystyki aktywnej czy turystyki kulturowej jest na tyle szeroka i przede wszystkim nie kończy się właśnie na wakacjach, że naprawdę jest co robić. My w tym roku podkreślamy, że koniec wakacji na Dolnym Śląsku to nie koniec atrakcji. Dolnośląskie trasy turystyczne przygotowały specjalne programy zwiedzania dla grup, czy to grup seniorów, czy wycieczek szkolnych, ale też jest bardzo dużo warsztatów i programów zwiedzania ze scenariuszem, czy specjalnych programów w wielu atrakcjach turystycznych, bo czy to są właśnie twierdze, czy podziemia, czy zamki, czy muzea przyrodnicze, wszędzie tam poza kupnem zwykłego biletu można przeżyć coś, dodatkowy program, tak, jakiś rozbudowany. Naprawdę zachęcam do odwiedzania stron tych atrakcji, bo Twierdza Srebrnej Górze ma bardzo bogatą ofertę w oparciu o takie zrekonstruowane maszyny z czasów wojen napoleońskich, czy Centrum Nauki Witelona w Legnicy, które oferuje bardzo taką bardzo atrakcyjny sposób na poznawanie nauki. To są atrakcje, które naprawdę zainteresują każdego. Mogę powiedzieć, że wszystkie te atrakcje zbieramy na stronie Dolny Śląsk Travel. To jest taki regionalny dolnośląski portal turystyczny o całym województwie dolnośląskim. Mamy tam naprawdę kilkaset inspiracji. Jestem pewien, że każdy coś znajdzie dla siebie.
3: Czy spodziewają się Państwo właśnie takiego, też może trochę z racji pogody, wydłużenia tego sezonu turystycznego, tego piku na właśnie wczesną jesień na przykład?
11: Na pewno spodziewamy się, że sezon turystyczny nie skończy się we wrześniu. Jestem pewien, że jeszcze w październiku będzie dużo turystów, natomiast pik turystyczny tradycyjnie od lat, i tego nie zmienimy, mamy przede wszystkim latem, no i w okolicy ferii zimowych. Ale to, co nas bardzo cieszy, ten krótki czas przerwy, czy takiego niskiego sezonu turystycznego, jest naprawdę coraz krótszy. W tym momencie, jeszcze na początku listopada, wiemy, że jest dużo rezerwacji w tych najatrakcyjniejszych obiektach noclegowych. Do tego mamy długie weekendy, które też są wykorzystywane na przedłużone urlopy, takie właśnie krótkie. To jest swoją drogą też ciekawy trend, że Polacy podróżują dużo częściej. Być może na krótsze wyjazdy, ale za to często, wykorzystując właśnie długie weekendy. I na pewno to trwa do początku listopada. Tak, oczywiście każdy rok jest inny, bo to zależy od pogody, ale 11 listopada jest takim symbolicznym, ostatnim, wysokim weekendem. A potem już od Mikołajek zaczyna się ponownie wysoki sezon turystyczny, który trwa aż do końca ferii zimowych, gdzie to z kolei znowu ta frekwencja rośnie. Co nas bardzo cieszy, w tych takich najpopularniejszych terminach, jak chociażby Sylwester, naprawdę Dolny Śląsk jest wybierany przez Polaków bardzo licznie. Mamy dane zeszłoroczne z systemów rezerwacyjnych, polskich systemów rezerwacyjnych, które mówią, że Karpacz na przykład jest równie popularny jak Zakopane. Oczywiście ta baza w Zakopanem i w okolicy jest może ciut większa, stąd też w liczbach bezwzględnych jest w Zakopanem więcej turystów, natomiast procent obłożenia tej bazy, która jest w Karpaczu, jest równie wysoki co w Zakopanem, co podkreśla tą atrakcyjność Karkonoszy, ale też można to samo powiedzieć o innych regionach Dolnego Śląska.
3: Piękne widoki, to przyciąga turystów, ale potrafią przyciągać ich też smaki. I u nas teraz o poszukiwaniu smaków współczesnego Wrocławia.
10: Kulinarny Wrocław.
12: Małgorzata Golak, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski Wrocławia.
3: To jest tak, że od lat się mówiło o przywracaniu tej wrocławskiej, dolnośląskiej kuchni, a z drugiej strony wszyscy obserwujemy, że wrocławscy restauratorzy nie dość, że są nagradzani i ich praca jest doceniana, to też coraz odważniej chyba eksperymentują z tą naszą tradycją niełatwą kulinarną, można powiedzieć. Jak w tym wszystkim znajduje się pomysł na kulinarne Grand Prix Wrocławia?
12: Rzeczywiście Wrocław jest takim tyglem smaków. Mamy bardzo wielokulturową kuchnię. Od kilku lat pracujemy wspólnie z wrocławską branżą gastronomiczną nad odnalezieniem takich najlepszych smaków wrocławskich. Właśnie z tej tutaj genezy wziął się konkurs kulinarny Grand Prix Wrocławia, w którym zapraszamy szefów kuchni, żeby pokazali swoją kreatywność, żeby pokazali, jak z produktów regionalnych, z produktów, które można znaleźć w okolicach Wrocławia, zaoferować coś niespotykanego. Kulinarny Grand Prix Wrocławia stworzyliśmy 3 lata temu. Główną nagrodą jest tutaj staż w restauracji z gwiazdką Michelina. Wrocław od 2 lat jest już obecny w przewodniku Michelin i to jest praca całej branży. Jeżeli chodzi o sam konkurs, zawsze skupiamy się w nim na pokazaniu tej wielokulturowości i w tym roku tematem konkursu jest wrocławski twist, tygiel smaków, bogactwo kuchni wielokulturowego Wrocławia i Dolnego Śląska. Co jest niezwykle ważne, w tym roku rozszerzyliśmy kategorie. Tutaj zapraszamy więcej szefów kuchni i te kategorie, w których można się zgłaszać, to jest już nie tylko kuchnia taka wyszukana, fine dining, ale też kuchnia bardziej może przystępna, czy też doceniana też bardzo przez szerokie grono odbiorców, comfort food, ale także kategoria bistro. Także tutaj zapraszamy szefów kuchni do zgłaszania się w tych kategoriach.
3: Bardzo ciekawe, ale też bardzo szerokie hasło, można powiedzieć. A jakbyśmy to tak mogły troszkę przełożyć na jedzenie, tak naszym słuchaczom, wprost na produkty, wspomniane na przykład te regionalne, czy te, którymi Wrocław, Dolny Śląsk może się pochwalić, to o czym mówimy?
12: Mówimy o produktach, które tak naprawdę można znaleźć w regionie. I tutaj przytoczę z ubiegłych edycji. Tam wskazywaliśmy, że na przykład szefowie kuchni mają bazować na pstrągu, czy też na rybach mielickich, czy też na przykład na jakichś serach regionalnych. W tym roku odeszliśmy już od takiego dokładnego wskazania. Po prostu jest tutaj też postawienie na kreatywność szefów kuchni. I tutaj nie chodzi o produkty, które gdzieś są na jakichś certyfikowanych listach, ale po prostu o produkty, które na co dzień też są wykorzystywane w restauracjach.
3: Czyli w tym roku jury konkursu może być bardzo zaskoczone nawet. A czy możemy podać w takim razie przykłady dań, jakie były nagradzane w poprzednich edycjach?
12: Dania na przykład bazowały na rzeczywiście pstrągu i były to dania, które w sposób wręcz artystyczny ukazywały podanie na talerzu tego właśnie pstrąga. Powiem o ubiegłym roku. W ubiegłym roku zwyciężył pan Jasim Bugajny i on zaproponował trio z jelenia. To było danie rzeczywiście bazujące na produktach jesiennych, tutaj akurat na dziczyźnie. Był to delikatny comber grillowany na węglu drzewnym, konfitowany boczek oraz smażone serce z nutą trawy żubrowej. Czyli nawet jak Państwo widzicie, ta nazwa dania jest pewną poezją smaku i już zachęca do skosztowania. Także kompozycje te uzupełniały oczywiście sosy kremowe, więc jest to bardzo ważne. Jury ocenia pod każdym względem, również pod względem podania, obsługi, serwowania danego dania. Jury przez 2 dni będzie oceniało zakwalifikowanych już do finału szefów kuchni. Oni będą już na żywo w restauracjach prezentować swoje dania. Jest to bardzo międzynarodowe jury, bo przewodniczącym jury jest tutaj pan Maciej Dobrzyniecki, prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce i wiceprezydent Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej w Paryżu, ale też to jest w jury pan Rafael Muria-Franch, jest to szef kuchni z restauracji Quatre Molins w Hiszpanii, gdzie też odbędzie się staż. Mamy też pana Adama Pawłowskiego, który jest pierwszym polskim master sommelierem i członkiem zarządu Światowego Stowarzyszenia Sommelierów i będzie też pan Jasin Bugajny, zwycięzca 2. edycji konkursu.
3: A czy właśnie restauratorzy, szefowie kuchni chętnie biorą udział w tym konkursie, jak pokazują poprzednie 2 edycje?
12: W poprzednich 2 edycjach mieliśmy 17, za każdym razem było to 17 szefów kuchni. Tak jak obserwowaliśmy różne inne konkursy, widać było, że jest to całkiem spory odzew wśród szefów kuchni. Mamy nadzieję, że w tym roku zgłosi się więcej, dlatego też powiększyliśmy te kategorie, rozszerzyliśmy kategorie i serdecznie zapraszamy, ale wśród tych szefów kuchni jury wybiera do 6 finalistów i wśród tych 6 finalistów jeden z nich na pewno otrzyma staż. Inni nagrody na przykład będą to najnowsze termomiksy, czy też tutaj nagrody pieniężne.
3: Szefowie kuchni będą oceniać, będą testować, a czy wrocławianie będą mieli szansę spróbować tych zwycięskich dań?
12: Wrocławianie będą mieli szansę spróbować tych zwycięskich dań, jeżeli restauratorzy wprowadzą dania do swojego menu, do restauracji.
3: Czyli nie ma takiego obowiązku?
12: Obowiązku takiego nie ma, natomiast myślę, że to jest też fajny element promocyjny dla restauracji, ponieważ tutaj miasto Wrocław jako zaangażowane w ten konkurs też promuje ten konkurs, mówi o nim. Myślę, że to jest fajny element promocji dla restauracji.
3: A kto i za co otrzyma kulinarne Grand Prix Wrocławia? Mamy przekonać się 21 października. Zwycięzców poznamy podczas wielkiego finału konkursu w ratuszu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
14: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
15: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Głosować mogą dorośli, dzieci, ale także noworodkowie.
3: Wszyscy głosować mogą na projekty wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a o tym, dlaczego Wrocław wzmacnia weryfikację tożsamości podczas tego głosowania i dlaczego jako pierwsze miasto w Polsce wykorzystuje do tego aplikację M-Obywatel, o tym posłuchacie u nas.
10: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
17: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Wrocławiu. Najważniejsza zmiana, jaka jest, to jest weryfikacja tej tożsamości. W związku z tym, żeby wszyscy mieszkańcy Wrocławia mieli pewność, że nikt w ich imieniu czy za nich nie oddaje tego głosu, bo takie były przypuszczenia przy zeszłorocznym głosowaniu, były różne też anomalie przy tym głosowaniu. Przypominam Państwu, że w przeciągu krótkiego okresu czasu głosowało bardzo dużo ludzi z określonej grupy wiekowej, co powodowało pewne wątpliwości co do tego, czy te głosy są oddane faktycznie przez te osoby, które były wskazane jako PESEL-e. W związku z tym dzisiaj, czy w tej edycji nacisk kładziemy na tą weryfikację tożsamości, tak? Czyli żeby każdy miał pewność, że jego głos jest oddany, czy żebyśmy wszyscy mieszkańcy mieli pewność, że to oni sami osobiście oddają ten głos. Natomiast głosowanie samo się nie zmienia, bo każdy i tak będzie mógł oddawać głos według uznania, tak jak będzie chciał. No i w związku z tym, że nie wszyscy mają dostęp, nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą weryfikować tą tożsamość za pomocą tych narzędzi cyfrowych, które mamy dostępne, tak? Jak profil zaufany, czy M-Obywatel, bo to wprowadzamy tą weryfikację w tych kilkunastu, kilkudziesięciu miejscach na terenie Wrocławia, żeby każdy miał możliwość zweryfikowania się osobiście za pomocą dowodu osobistego czy paszportu. Również w tym roku dostosowaliśmy tych punktów osiedlowych, będzie bardzo dużo, bo to są i firmy bibliotek miejskich, jak również siedziby rad osiedli, a dodatkowo jeszcze możliwość zaproszenia nas, czy wskazania, że i zaproszenia nas na osiedle w weekend, tak? I też będzie wtedy w weekend pojawia się ten punkt mobilny. Te punkty, czy w siedzibie rad osiedli, czy w filiach biblioteki miejskiej, czy weekendowe, one będą w bardzo różnych godzinach, więc jakby każdy będzie miał możliwość oddania tego głosu, nawet jeżeli jakiś mieszkaniec pracuje od poniedziałku do piątku, to będzie mógł w weekend do takiego punktu podejść i zweryfikować swoją tożsamość i oddać głos na ten wrocławski budżet obywatelski.
3: Czy państwo, bo jednak budżet obywatelski nie jest tak popularnym narzędziem we Wrocławiu, jak było to jeszcze kiedyś i właściwie w całej Polsce. Czy te zmiany, ta zwiększona ilość kroków, którą trzeba będzie wykonać, żeby potwierdzić swoją tożsamość, obawiają się Państwo, że zmniejszy to liczbę osób głosujących?
17: Jest taka obawa z naszej strony, że przez to, że będzie trzeba zweryfikować, to być może dla kogoś się wyda na początek to trudne, ale i tutaj jakby cała kampania będzie informowała o tym, że to nie jest trudne. Natomiast po co to robimy? No po to, żeby właśnie zminimalizować to, co się zadziało w zeszłym roku, czyli tak naprawdę, żeby zwiększyć zaufanie mieszkańców, ponieważ w zeszłym roku po tych anomaliach w głosowaniu były poddawane, czy to w ogóle ma sens budżet obywatelski, głosowanie w budżecie obywatelskim, skoro ktoś z jednego IP może oddać 400 głosów, nie wiem, w ciągu jednej godziny i to nocnej w określonej grupie wiekowej. W związku z tym te wszystkie narzędzia mają prowadzić do tego, żeby zwiększyć zaufanie do tego głosowania i tutaj chcemy bardzo mocno mieszkańców o tym informować, że teraz na pewno te wszystkie głosy, które będą oddane, to one będą faktycznie istniejące, realne, oddane głosy, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś chciał ominąć system, czy próbować tutaj jakichś wytrychów i oddać niewiarygodne, nierzetelne głosy za kogoś. Więc tutaj mam nadzieję, że to zwiększy zaufanie do tego budżetu obywatelskiego i mimo wszystko mieszkańcy tym chętniej będą głosowali, pomimo tego, że będą musieli ten jeden krok więcej wykonać, czyli zweryfikować tą swoją tożsamość.
18: Ale z drugiej strony jeszcze tylko wspomnę, że przez M-Obywatela można. Wiele osób z tego korzysta.
3: Mówi Monika Dubec z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
18: To też jest takie ułatwienie i jeżeli dobrze pamiętam, pani dyrektor, jesteśmy pierwszym miastem, które korzysta z M-Obywatela przy głosowaniu w UBO.
17: Tak, dokładnie udało nam się to przeprocedować. To też nie było proste, bo to trzeba było się konsultować i dostawać zgody z samego ministerstwa, ale Arawowi się to udało, więc jakby mamy taką możliwość. Tych narzędzi jest naprawdę, naprawdę dużo. Wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie mógł z jakichś powodu oddać tego głosu.
16: Adrian Stańszewski, wiceprezes Arafesa. Jeżeli chodzi o proces wszystkiego budżetu obywatelskiego, to od lat był to jeden z najlepszych procesów WBO w kraju i tak naprawdę zasady, które panowały w WBO we Wrocławiu są dokładnie takie same jak w innych miastach. Natomiast zmieniała się rzeczywistość, która nas otacza. Agenci AI, różnego rodzaju nowe rozwiązania technologiczne sprawiły, że te zabezpieczenia, które posiadaliśmy w roku ubiegłym, w tym roku mogłyby okazać się już niewystarczające. Dlatego też wsłuchując się w głos między innymi też mieszkańców, ale także też patrząc na nowe możliwości, które mamy, postanowiliśmy między innymi zintegrować się z chmurą krajową dostarczoną przez Ministerstwo Cyfryzacji i zaproponować mieszkańcom możliwość weryfikacji tożsamości za pomocą właśnie tych narzędzi. W przypadku głosowania przez internet mieszkańcy będą mieli dwie możliwości. Pierwsza z nich najbardziej naturalna to możliwość weryfikacji swojej tożsamości online za pomocą usługi login.gov.pl. Za pomocą tej usługi możemy zweryfikować się za pomocą aplikacji mObywatel, profilu zaufanego, konta bankowości elektronicznej, ale także dowodu z warstwą elektroniczną, czyli wszystkich tych dowodów, które zostały wydane po marcu roku 2019. Głosować mogą dorośli, dzieci, ale także noworodkowie. I tutaj odsyłam do autorów ustawy, którzy tak ustawili akurat próg wiekowy, jeżeli chodzi o osoby głosujące. Natomiast to jest coś, z czym my radzimy sobie już od dawna. Natomiast dzieci, jakby biorąc pod uwagę te możliwości techniczne, są tutaj troszkę poszkodowane, ponieważ jak łatwo się spodziewać, noworodkowie nie mają zarówno profilu zaufanego, jak i konta w banku. Natomiast też wychodząc naprzeciw tej grupie wiekowej, umożliwiliśmy głosowanie stacjonarne, czy też potwierdzenie tożsamości m.in. w filiach biblioteki miejskiej, czy też w punktach mobilnych, których na Wrocławiu będzie co najmniej kilkanaście przez cały proces głosowania. I tam rodzic też będzie mógł się udać z dokumentem dziecka, na przykład aktem urodzenia lub też legitymacją szkolną, jeżeli chodzi o starsze dzieci, i w tym samym potwierdzić tożsamość dziecka i oddać już na spokojnie głos, miejmy nadzieję, z dzieckiem razem w domu.
3: Rozmawiamy o zbliżającym się głosowaniu na projekty wrocławskiego budżetu obywatelskiego, o tym, jak będziemy weryfikować swoją tożsamość i jak liczone będą głosy.
16: Głosów absolutnie nie liczy człowiek, oddajemy to w ręce maszyny. Oczywiście w tych głosach oddawanych papierowo, to tutaj mamy do czynienia tak ze znikowym procentem, bo to w ubiegłym roku było około 30 głosów, które faktycznie wprowadza pracownik. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na przede wszystkim bezpieczeństwo, bo to, jeśli chodzi o wrocławski budżet obywatelski, od początku istnienia naszego systemu było dla nas kluczowe. Tutaj w tym roku również zaszły pewne zmiany i wszystkie absolutnie numery PESEL, które mieszkańcy będą składali naszego systemu, będą automatycznie szyfrowane w taki sposób, że nie będzie możliwości ich odszyfrowania. Także jesteśmy zabezpieczeni na jakiekolwiek próby ingerencji w to głosowanie, na jakiekolwiek próby wpłynięcia przez różne osoby, które chciałyby ten proces zakłócić. Dane mieszkańców są i będą bezpieczne w 100%, to mogę zagwarantować.
3: Jeśli chodzi jeszcze o bezpieczeństwo, część mieszkańców Wrocławia ma zastrzeżone numery PESEL, zwłaszcza po ostatnim masowym wycieku danych. I tu pytanie, czy przed głosowaniem we wrocławskim budżecie obywatelskim trzeba odwołać zastrzeżenie swojego PESEL-u?
16: To, że zastrzegamy swoje numery PESEL, to bardzo dobrze. I też od kilku miesięcy promujemy m.in. właśnie aplikację mObywatel i funkcję zastrzegania swoich numerów PESEL. Natomiast nie. Nie musimy odstrzegać numeru PESEL, aby wziąć udział w głosowaniu. Natomiast sytuacja, która miała miejsce razem z wyciekiem z Mr. Doktor, nie jest możliwa w przypadku naszego systemu, bo tak jak wspomniałem, wszystkie PESEL są w systemie szyfrowane, a ich odszyfrowanie nie jest możliwe, dlatego taka sytuacja po prostu nie będzie miała miejsca w przypadku naszego systemu i wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
3: Proszę jeszcze opowiedzieć więcej o tym sposobie weryfikacji przy pomocy kodów.
16: To jest taka próba wyjścia dla wszystkich tych osób, które nie mogą weryfikować swojej tożsamości online lub też nie chcą, ponieważ zapewniamy możliwość mieszkańcom oczywiście wyboru. Takie osoby będą mogły przede wszystkim udać się do jednej z filii miejskiej biblioteki publicznej. Takich placówek mamy na terenie Wrocławia obecnie 36 i tam w bardzo dogodnych godzinach zweryfikować swoją tożsamość, a jako potwierdzenie oddania, przepraszam, weryfikacji otrzymają specjalną kartę, na której znajdzie się specjalny kod, który pozwoli im potwierdzić swój głos w domu. Oczywiście nie na wszystkich wrocławskich osiedlach mamy filię miejskiej biblioteki, dlatego też uruchamiamy 18 punktów, które będą dostępne w siedzibach rad osiedli. Będą to minimum dwie wizyty na każde osiedle, gdzie takiej biblioteki nie ma, a dodatkowo weekendowo zapraszamy także radę osiedla do zgłaszania wydarzeń, które odbywają się na tych osiedlach i tutaj również będziemy chcieli już w tym przypadku odwiedzić wszystkie 48 osiedli i tam podczas wydarzeń, podczas których bardzo często liderzy zdobywali głosy mieszkańców, również zachęcać do głosowania i umożliwić weryfikację stacjonarną.
3: Jak długo taki kod będzie ważny? Czy jeśli przypomnimy sobie o nim, nie wiem, po kilku dniach i będziemy wtedy chcieli zagłosować, to to będzie dalej możliwe w ramach czasu głosowania?
16: Tak, taki kod będzie ważny przez cały okres głosowania, także grunt, żebyśmy przypomnieli sobie o tym przed 12 października, kiedy kończy się proces głosowania. Natomiast jeżeli zrobimy to pierwszego dnia, podejmiemy próbę głosowania ostatniego, absolutnie nic nam się nie stanie. Taki kod jest ważny bezterminowo, natomiast oczywiście warto takiego kodu nie zgubić, także polecam w momencie, kiedy będziemy ten proces głosowania chcieli odłożyć na później, zrobić sobie na przykład zdjęcie z tym kodem lub zapisać go w telefonie, tak by po prostu później go nie szukać i też przestrzegam mieszkańców przed ewentualnymi obawami o zgubienie takiej kartki. Nie ma na niej absolutnie żadnych danych osobowych, także sam kod nie pozwoli nam zagłosować, bo do jego wykorzystania potrzebny jest także numer PESEL, który w pełnej formie nie znajduje się na karcie do głosowania, także z każdej strony staraliśmy się zabezpieczyć proces głosowania tak, aby on był przyjemny, w miarę możliwości łatwy dla mieszkańców Wrocławia. No i tak jeszcze raz wspominałem, dawał tą pewność, że wszystkie głosy będą w 100% pochodziły od mieszkańców i żadne wątpliwości do wyników głosowania już się nie powtórzą.
3: Rozumiem, że Państwo się spodziewają, że najczęściej będziemy weryfikować swoją tożsamość przez mObywatela.
16: Powiem tak, nie wiem, czy konkretnie przez obywatela, ale jeden z kanałów online. Według najnowszych badań Ministerstwa Cyfryzacji ponad 12 milionów obywateli Polski założyło już swoje konta w aplikacji mObywatel. To jest ogromna liczba mieszkańców naszego kraju. Mamy także do dyspozycji 16 różnych instytucji finansowych, które również obsługują, myślę, że jeszcze większą liczbę mieszkańców niż obsługuje mObywatel. Do tego mamy profil zaufany, taką usługę cyfrową odstawioną już od wielu lat we Wrocławiu i na końcu e-dowód osobisty, czyli plastikowy dokument wydawany od marca roku 2019 każdemu naszemu obywatelowi, także jeżeli taki dokument mamy w domu i nie zgubiliśmy swojego numeru PIN, to będziemy mogli zagłosować również w ten sposób.
3: Rozmawiamy o wzmocnionej weryfikacji tożsamości, która będzie obowiązywać przy głosowaniu na projekty tegorocznego wrocławskiego budżetu obywatelskiego, ale wyjaśnijmy też, na co będziemy mogli głosować i ile pieniędzy jest do wydania.
17: A więc w tym roku na wrocławski budżet obywatelski przeznaczone jest 39 milionów złotych, z tego 24 miliony na projekty osiedlowe, to znaczy, że będzie aż 24 projekty osiedlowe, 15 milionów na projekty ponadosiedlowe. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Wrocławiu. No i po drugim etapie weryfikacji mamy 120 projektów ocenionych pozytywnie, ale tutaj gwiazdeczka, że jeszcze trwają odwołania, więc być może jeszcze ta liczba 120 projektów pozytywnie ocenionych się ulegnie zmianie.
3: To jest więcej, mniej niż w poprzednich latach, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych projektów?
17: Mniej więcej od kilku lat to jest na bardzo podobnym poziomie, bo te wysokości, to jest zazwyczaj około setki, powyżej setki. No i oczywiście, tak jak również w poprzednich latach, mieszkańcy wybierają, czy chcą decydować o swojej przestrzeni. To są oczywiście zieleńce, te projekty dotyczące zielonej infrastruktury, jak również podwórka. No jest to całe szerokie spektrum. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do głosowania. Już od 18 września do 12 października będzie można oddać taki głos.
10: Zmieniamy temat.
3: A u nas teraz jeszcze o remoncie promenady staromiejskiej.
10: Remonty we Wrocławiu.
19: Jacek Mól, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Promenada to jest oczywiście zadanie, które jest jednym z bardziej ważnych, ważkich, które realizujemy w tym roku. Zadanie jest duże, bo to jest zadanie, które jest... polega na remoncie, na rewitalizacji zieleni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych zlokalizowanych pomiędzy, na odcinku promenady staromiejskiej, pomiędzy ulicą Piotra Skargi a ulicą Oławską, więc dość spory zakres.

0: referendy historyczne wszelkiego rodzaju, oczywiście uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń wymagało bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo prac. Jest bardzo dużo elementów roślinnych, które tam się oczywiście pojawiają, elementów małej architektury, nowych nawierzchni, ale też odtwarzamy pewne smaczki, które w tym miejscu są. Tam jest takie źródełko Freitaga między innymi, tam jest też taki taras widokowy, są różnego rodzaju rozety kwiatowe, czyli będziemy mieli zupełnie nową przestrzeń, czyli już na nowych standardach, na nowych warunkach, tak żeby można było z tego dobry sposób korzystać i bezpieczny.
1: Czas prac to?
0: 14 miesięcy od podpisania umowy.
1: To oznacza więc, że te prace skończą się w przyszłym roku.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Jeśli zastanawiacie się, co właśnie dzieje się we Wrocławiu, no to już spieszę z odpowiedzią. Trwa Wratislavia Cantans. To jeden z najsłynniejszych i prestiżowych festiwali muzyki w Europie. Po raz 61 gości w największych salach koncertowych Wrocławia, ale też w mniejszych, zupełnie nieoczywistych miejscach w mieście. Ponad 40 koncertów, fantastyczni artyści. A najpiękniej o festiwalu opowie jego dyrektor. Moim gościem jest Andrzej Kosendiak.
7: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
8: Tegoroczna edycja osnuta jest, tak jak wiele poprzednich, o jedną wspólną ideę, wspólną myśl, która łączy poszczególne programy koncertów festiwalowych. Na ten rok wybrałem tytuł jednej z powieści Józefa Konrada Korzeniowskiego, Smuga Cienia. Smuga Cienia jest to powieść o marynarzu, o oficerze, który pływał po południowych morzach, odwiedzał porty w Chinach, w Singapurze, w Malezji. No i właściwie był już sfrustrowany swoją rolą, stwierdził, że no, wraca do Anglii, aby rozpocząć nowe życie, ale zdarzyła się historia taka, że niespodziewanie dostał propozycję, o której podświadomie marzył cały czas, proponowano, żeby został kapitanem statku. I tu się zaczyna właśnie historia o podejmowaniu ryzyka, o odpowiedzialności, o dojrzałości, o odpowiedzialności za swoje losy i za losy innych. I właśnie o tym jest tegoroczny festiwal. 42 koncerty we Wrocławiu i w 11 miejscowościach wokół Wrocławia na Dolnym Śląsku i programy koncertów właśnie osnute bliżej lub dalej wokół idei festiwalu. Wspaniali wykonawcy, jak zwykle, no bo festiwal Wratislavia Cantans to jest spotkanie z wybitnymi solistami, dyrygentami, zespołami artystycznymi, orkiestrami, chórami z całego świata i mamy w tym roku również takie postacie i takie zespoły. Duże koncerty. Na koniec Symfonia Mahlera i Staatskapelle Dresden, Daniele Gatti, Giovanni Antonini, Giardino Armonico, Paul McCreesh, Gabriele Constantin Players, bardzo wielu innych wykonawców, Ottavio D'Antone. To duże koncerty, ale również zaprogramowaliśmy na festiwal spotkania bardziej intymne z muzyką i z wykonawcami. Dwa duety, duet skrzypcowy i duet wiolonczelowy w niewielkich wnętrzach. Niewielkich dlatego, że chciałem, żeby publiczność siedziała bardzo blisko muzyków i to jest też taka okazja, żeby zobaczyć jak z bliska, jak wygląda ich gra, ale też ich zaangażowanie w przekaz, który idzie za wykonywaną muzyką, za wykonywanymi utworami muzycznymi. Dwóch skrzypków wspaniałych, Aleksander Sitkowiecki i Bartłomiej Nizioł. Występuje też nasz wspaniały młody wiolonczelista Tomasz Daro. Wratislavia Cantans to opowieść o muzyce, którym głównym

0: której głównym bohaterem jest głos ludzki. Tak jest od początku festiwal, tak założenie festiwalu sformułował twórca, jego Andrzej Markowski ponad 60 lat temu. Starałem się trzymać tej idei, a więc głos ludzki, czy to w utworach solowych, recitalach, czy to kameralne zespoły wokalne. We wszystkich koncertach głównym bohaterem będzie instrument najpiękniejszy, jakimś głos ludzki, i repertuar, który sięga od średniowiecza poprzez dzieła wszystkich kolejnych epok, aż po muzykę, która powstaje współcześnie.
1: No właśnie, powiedział pan coś niesamowitego, coś, co Wratislavi Kantans przyświecało od samego początku, czyli że ta soczewka, to ucho przyłożone jest do najpiękniejszego instrumentu, czyli do ludzkiego głosu.
0: Rzeczywiście tak jest. Ja również uważam, że śpiew, ludzki głos jest najwspanialszym instrumentem, bo z bardzo, bardzo wielu powodów. Myślę, że jest takim najbardziej osobistym sposobem przekazywania emocji, tak? No bo on kształtuje się wewnątrz naszego ciała. Jest, bym powiedział, dostępna cała, nieograniczona paleta brzmień, kolorów, emocji, którą głosem ludzkim można wyrazić, a przecież śpiew to również warstwa słowna, więc to jest muzyka połączona często z poezją wspaniałą, osnuta o przepiękne teksty, więc jest to festiwal, no właśnie, z jednej strony nastawiany na kunszt wykonawczy, ale z drugiej strony też opowiadający się, że to, że właśnie głos ludzki jest tutaj głównym bohaterem, ta siła przekazu jest znacznie większa.
1: Panie dyrektorze, Wratislavia Kantans z reguły wychodzi z takich sal koncertowych też troszkę w miasto. Widać ją w różnych przestrzeniach miejskich, w różnych przestrzeniach Wrocławia. Gdzie w tym roku można usłyszeć te dźwięki? W jakich budynkach, w jakich przestrzeniach?
0: W czasach, kiedy festiwal powstawał, Andrzej Markowski, no myślę, że wprowadził taki rewolucyjny na te czasy pomysł właśnie, żeby muzyka wybrzmiewała nie tylko w salach filharmonicznych, nie tylko w miejscach przystosowanych do muzyki, ale wpisał ten festiwal w miasto poprzez to, że zaczął organizować koncerty w przestrzeniach bądź miejskich, w kościołach, w salach, i trzymamy się tej idei. No oczywiście mamy Narodowy Forum Muzyki i koncerty te szczególnie duże, dużo obsadowe odbywają się w sali Narodowego Forum Muzyki, również w salach kameralnych, czy można powiedzieć w salach Narodowego Forum Muzyki, ale oprócz tego Muzeum Tadeusza, to jest bardzo kameralne wnętrze, no ale kościół Świętej Marii Magdaleny z kolei duży, to jest ten kościół, gdzie przez wiele lat większość koncertów festiwalowych się odbywała, ratusz. Muzeum Teatru na Placu Wolności, bardzo, bardzo ciekawe też niewielkie wnętrze, ale też dwie sale wrocławskich hoteli.
1: Zaczęliśmy od tego, że każdy z festiwali ma swoje takie motto, swoją taką myśl przewodnią. W tym roku będzie to woda i wszystko, co z wodą związane.
0: Morze to jest miejsce, gdzie toczyły się losy, przygody bohatera Smugi Cienia. Mamy bezpośrednie odniesienie do tego żywiołu na koncercie, którym poprowadzi jubilat nasz, 90-letni Jerzy Maksymiuk, będący w fantastycznej formie, właśnie zostanie wykonane może Claude Debussy'ego. Ale festiwal zakończymy symfonią Mahlera, szóstą symfonią. I to jest takie dzieło, które kompozytor napisał jakby w przededniu tragicznych dni, które jakby nastąpiły, można powiedzieć, że ono powstawało w takim momencie, w którym jeszcze kompozytor nie wiedział, że czeka go tragedia związana z tą utratą bliskich. No ale gdzieś w tej muzyce już te myśli, ta jakby partycypacja tego, co się ma wydarzyć, ma swoje miejsce. Więc to jest też taki, bym powiedział, takie przekraczanie smugi cienia w życiu kompozytora. On był właśnie w takim momencie zmian dość dramatycznych w przebiegu swojego życia. No, Staatskapelle Dresden, Daniele Gatti, wybitni artyści. No, będzie to taka klamra festiwalu, która myślę, że będzie pewnym podsumowaniem, ale też pokazuje, że przed każdym z nas jest moment, w którym przyszłość, wiemy, że ona się zmieni, ale wciąż nie wiemy, jaka ta zmiana będzie, jak dramatyczna, bolesna, czy też radosna dla nas.
1: Potężne dzieło, ale pełne niepokoju.
0: No tak. Tytuł, nazywamy ją tę symfonią tragiczną. To właśnie ciekawa historia, bo on jeszcze wtedy, kiedy pisał, był szczęśliwy. On jeszcze nie... To było jakieś przeczucie być może, więc dlatego myślę, że taki jakby wydźwięk tego dzieła jest bardzo, bardzo poruszający.
1: To jeszcze porozmawiajmy o tych urodzinach, panie dyrektorze. Wybitny dyrygent polski i godny pozazdroszczenia jubileusz.
0: Tak, będziemy świętować podczas festiwalu Wrocławia Cantans 90. urodziny Jerzego Maksymiuka. To wspaniały dyrygent i muzyk, kompozytor i bardzo, bardzo barwna postać. Uwielbiany przez muzyków i przez publiczność, pełen temperamentu i zaskakujących interpretacji. Wciąż w znakomitej formie, zazdrościć tylko. 90 lat, pełnisz sił twórczych i też mam nadzieję, że zachwyci Państwa i nikogo z Państwa nie zabraknie, by razem świętować urodziny tego wspaniałego muzyka. Tutaj na Placu Wolności chcemy kolejną tablicę wbudować w naszej Alei Sław. Będzie to właśnie ta tablica poświęcona Jurkowi i również na to wydarzenie bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Państwa przed koncertem.
1: Panie dyrektorze, na koniec, gdyby miał Pan zaprosić, przekonać do udziału w festiwalu ludzi, którzy nie do końca chodzą na takie koncerty, trochę nie wiedzą o co chodzi z tym festiwalem, co by im Pan powiedział i jak by ich Pan zachęcił?
0: Zapraszam na koncerty Festiwalu Wrocławia Cantans. Zapraszam na wszystkie koncerty, które są organizowane w Narodowym Forum Muzyki. Ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Czasami jak spotykam ludzi, którzy mały kontakt mają z muzyką, zaraz zaczynają się tłumaczyć. Ja nie wiem dlaczego. Tłumaczę się, mi słoń na ucho nadepnął, ja to się nie znam na muzyce poważnej, a właściwie nie wiem. To dobrze. Pierwsze, co chciałbym Państwu powiedzieć. Na muzyce poważnej, czy klasycznej może lepiej, nie trzeba się znać. Naprawdę, nie trzeba się znać. Tak jak ja na przykład się nie znam, jak się robi filmy, czy pisze książki, nie napisałem książki, a lubię czytać, tak. Nie wiem, jak się ten film robi, jak się pracuje, aby taki film wspaniały powstał, a lubię filmy. I teraz pytanie takie, czy lubię wszystkie filmy, czy lubię wszystkie książki? No nie. Czy Państwo lubicie każdą muzykę? No nie. Też są utwory muzyki klasycznej, które być może będą Państwa nudzić albo denerwować, ale myślę, że są też takie, które Państwa zachwycą. Tak jak czasami odkładamy książkę po 10 stronach, tak jak nudzimy się na filmie, ale trafimy na swój. Więc na muzyce klasycznej nie trzeba się znać, ale warto znaleźć czas, żeby przyjść i posłuchać. Być może nie od razu traficie na swój utwór, tak? No to się nie obrażajcie na wszystkie utwory, tylko przyjdźcie jeszcze raz i zobaczycie, że kiedyś spotkacie się z muzyką, która was zachwyci. A jeśli to się stanie, to zaręczam, otworzą się przed Państwem nowe światy i zobaczycie, jak wiele wspaniałości kryje się za sztuką najpiękniejszą, moim zdaniem, najbardziej ulotną, ale najwspanialszą, jaką jest muzyka. Zapraszam.
1: I z takim założeniem na pewno często będziemy zaglądać do Narodowego Forum Muzyki.
2: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas będzie o tym, dlaczego i kiedy wygodniej będzie odlatywać z wrocławskiego lotniska. Choć zanim o lataniu, to najpierw o tańczeniu, bo we Wrocławiu między 17 a 20 września zagości najważniejsze wydarzenie w Polsce, jeśli chodzi właśnie o taniec i choreografię, czyli odbywająca się co dwa lata Polska Platforma Tańca.
9: Aktywnie we Wrocławiu.
10: Wszyscy tańczymy gdzieś kiedyś w jakimś momencie życia. Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego i zapowiadającego Polskiej Platformy Tańca. I trochę jest tak, że taniec jest dla każdego, nawet dla tych osób, które mówią, że wolą podpierać ściany. Warto spróbować. Taniec jest praktyką, taniec może być sportem, taniec może być sposobem na medytację w ruchu. Taniec też jest na pewno oczywiście sztuką na Polskiej Platformie Tańca. 9 spektakli wybranych przez międzynarodowe jury, które pracuje na scenach całego świata. Wybrało rzeczywiście takie prace, takie spektakle, które są faktycznie możliwe do porównania z poziomem światowym. Czyli dlatego też warto je zobaczyć. Nawet jeśli nie są one być może proste, łatwe w odbiorze dla kogoś, kto z tańcem niewiele ma na co dzień, ze spektaklami tanecznymi niewiele ma do czynienia.
8: Na początek coś wrocławskiego. Co to będzie?
10: Zaczynamy platformę wrocławskim spektaklem stworzonym specjalnie na potrzeby właśnie rozpoczęcia Polskiej Platformy Tańca przez Marysię Stokłosę, choreografkę bardzo doświadczoną, jedną z ważniejszych polskich choreografek. Zrobiliśmy open call, czyli taki nabór na osoby, które zgłosiły się jako chętne do uczestniczenia w artyści, artystki związane z Wrocławiem w takiej pracy i w kilkutygodniowym procesie, w zasadzie można powiedzieć standardowym dla procesów teatralnych, stworzyli oni spektakl, który właśnie otworzy platformę. Ekspozycję, taki jest jego tytuł. 7 tańczących, performujących osób na scenie. Jest spektakl bardzo rozgrzewkowy, jeśli chodzi o patrzenie na taniec właśnie, dający czas, pracujący bardzo z czasem. Spektakl bezliniowej historii, bez opowieści, która może nas emocjonalnie zaangażować, raczej dający doświadczenie patrzenia na ciała na scenie, które zachowują jakąś indywidualność, a jednocześnie pracują w zespole, pracują w grupie. To bardzo abstrakcyjnie brzmi dla faktycznie osób nie wiedzących, czego się spodziewać po takim opisie. Chyba chciałbym powiedzieć, że właśnie o to chodzi, żeby nie wiedzieć, żeby przyjść bez oczekiwań, bez jakiegoś większego poczucia, że chcę coś zrozumieć z tej opowieści i doświadczyć trochę, jak patrzymy na krajobraz, gdzie jest on dla nas tak przyjemny, że nie możemy od niego oderwać oczu, choć po jakimś czasie być może zaczyna nas usypiać, dając taki ogromny komfort, a potem nie wiedzieć kiedy, jak otwieramy oczy, okazuje się, że wygląda już zupełnie inaczej, bo zmieniło się światło, słońce właśnie zachodzi, jest jeszcze piękniejszy niż wcześniej. Trochę taki będzie ten spektakl.
8: To tylko jeden spektakl, a cała reszta w programie, też można by o niej długo opowiadać, ale ja bym poprosiła o takie skrótowe informacje o tych następnych.
10: Na Polskiej Platformie Tańca w zasadzie będziemy mieć w tym roku do czynienia z najważniejszymi pracami polskich już uznanych choreografek, choreografów. Wojciech Grudziński z pracą Threesome, która jeździ po świecie już od jakiegoś czasu. Pracą, która przyjechała z Nowego Teatru z Warszawy do nas. Ramona Nagapczyńska ze spektaklem Kocham Balet. Też uznana już od wielu lat polska choreografka. Spektakle wyprodukowane przez taki dom produkcyjny, jeden z ważniejszych, czy najważniejszy w Polsce, Komuna Warszawa. Właśnie Glory Game, Dominika Więcka, tancerza dosyć znanego też poza środowiskiem tańca, influencera obecnego dość mocno na Instagramie i TikToku. Spektakl Rape Flower, bardzo przejmujący Hany Umedy. Oprócz tego bazujący na Szekspirze To Beach or Not To Beach zespołu Hertz House. Spektakle takie krótsze, młodszych choreografek, tancerek Marty Kosierackiej, Marty Luizy Jankowskiej czy Agnieszki Brzezińskiej, The Spell i Who Cares. Spektakl, który powstał we Wrocławiu jakiś czas temu, Wow, Marty Wołowiec, będzie też prezentowany znowu we Wrocławiu i spektakl zasłużonej dla polskiego tańca i choreografii Anny Leśnierowskiej. Te 9 spektakli tworzy program główny Platformy i na nie oczywiście Państwa zapraszamy.
8: Wyjaśnijmy jeszcze może trochę, czego możemy się spodziewać, bo myślę sobie, że takie zestawienie słów taniec i spektakl nie dla każdego może być oczywiste.
10: Tak, bardzo często te prace pokazywane, te spektakle, tak jak powiedziałem wcześniej, zostały wybrane przez międzynarodowe jury, osoby pracujące w środowisku tańca na świecie, więc są współczesne, nowoczesne. Ten taniec nie jest opowiadany poprzez historię, którą łatwo odczytać jako jakąś opowieść. To bardzo często są prace, które można porównać do performance. Takim najbardziej znanym performancem w kulturze, chyba obecnym w mediach też dość mocno, jest praca Mariny Abramowicz, która siedziała w muzeum w Nowym Jorku przez wiele dni, oczywiście z przerwami na sen, na krześle ustawionym naprzeciwko drugiego pustego krzesła, na którym przychodzili ludzie stojący w kolejce do tego muzeum, żeby usiąść naprzeciwko artysty. I można by powiedzieć, że to jest o niczym, ale ten kontekst właśnie muzeum, performance'u daje tu spojrzenie w kontakt w cztery oczy, a jednocześnie w miejscu publicznym pojawiają się takie emocje, które po prostu ludzi biorących w tym udział doprowadzały do łez, przeżywali oni wzruszenia i tak dalej. Trochę tak jest z tymi spektaklami. One mogą nie mieć fabuły, nie mieć historii prostej do zrozumienia. Mogą pracować ciałem głównie, albo w zasadzie w ogóle nie pracować tekstem. Nie będzie tam wypowiedzi głosowych najczęściej. Będą obrazy żywe, będą obrazy wyświetlane. To są prace dla osób, które po prostu chcą czegoś nowego. Natomiast odpowiedź jest taka na to, żeby wziąć w tym udział i mieć satysfakcję. Odpowiedź jest pytaniem, czy da się wyłączyć oczekiwania intelektualne? Czy możemy patrzeć na spektakl, na pracę w przestrzeni z poziomu wyciszonych emocji z poziomu wyciszonej pracy myślowej, a z poziomu emocji. Jak trochę w medytacji. Odbierać to, co widzimy w sposób mniej intelektualny, a bardziej fizyczny, emocjonalny.
8: Takie pytanie z cyklu bardziej takich praktycznych, informacyjnych, bo Polska Platforma Tańca to są spektakle, ale też nie tylko. Jest na przykład bitwa.
10: Tak, Polska Platforma Tańca to nie tylko spektakle, to różne wydarzenia branżowe skierowane przede wszystkim dla branży, która też przyjeżdża z całego świata, żeby oglądać te prace, zapraszać je być może w przyszłości do swoich teatrów, do swoich miast. Oprócz tego również Freestyle Dance Battle Party, czyli taka bitwa taneczna. Ludzie standardowo realizowane takie batelki są w street dance, czyli break dance, hip hop, różne style takiego tańca street. Walczą ze sobą jeden na jeden albo też w innych zestawieniach. Tutaj będziemy mieć osoby reprezentujące street dance, techniki street dance'owe, ale też osobę z tańca współczesnego, z tańca klasycznego, z różnych styli. I w tych różnych stylach będą się ze sobą mierzyć, będą ze sobą improwizować, będą ze sobą walczyć, ale nie do końca walczyć, bo nie chodzi o zwycięstwo, chodzi o jakiś rodzaj challenge'owania się, wyzywania się trochę na jakiś pojedynek, który może być też przyjemnością po prostu, a nie walką. I takie wydarzenie też będzie miało miejsce w ramach Polskiej Platformy Tańca.
8: W planach jest też między innymi spacer choreograficzny po Parku Szczytnickim. Tymczasem wrocławskie lotnisko. Tak jak zapowiadałam teraz ten temat, bo wrocławskie lotnisko się zmienia i mowa tu o takich udogodnieniach jak możliwość spakowania nawet 2 litrów płynów w bagażu podręcznym, czy brak konieczności wyciągania właśnie z bagażu sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. O szczegółach prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara.
11: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
12: Latem skorzystało z naszych usług ponad 2 miliony pasażerów, blisko 2 miliony 100 tysięcy pasażerów w miesiącach wakacyjnych, ale ten ruch, który obserwujemy na wrocławskim lotnisku, nie maleje. To jest ponad 22 tysiące średnio pasażerów dziennie w tych miesiącach wakacyjnych. W szczytowych godzinach w hali odlotu mamy ponad 2300 osób naraz. To są wyzwania, przed którymi stoimy wraz z rozwojem naszego portu lotniczego. Ten ruch przyrasta bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie. W czołówce polskiej to już oczywiste. No to wymaga od nas także dodatkowych przygotowań, dodatkowych prac, które na kolejne lata musimy wykonać, żeby być gotowymi do obsługi tego ruchu. Jednym z takich właśnie działań, które podejmujemy, żeby jeszcze lepiej przygotować się właśnie do roku przyszłego, do tego wysokiego sezonu, który w 2027 roku przyniesie kolejne rekordowe wyniki, jak mamy nadzieję, to przygotowujemy się wielotorowo. Ogłaszaliśmy niedawno plan budowy terminala uzupełniającego, który na sezon wysoki spowoduje, że będziemy mogli tych pasażerów umieścić w miejscach, gdzie w komforcie będą oczekiwać na swoje loty. Mówiliśmy o nowych bramkach do kontroli paszportowej, które usprawnią proces właśnie kontroli paszportowej dla pasażerów wylatujących poza strefę Schengen. A dzisiaj ogłaszamy to, na co wielu pasażerów czekało, co było takim pukaniem do naszych drzwi za pośrednictwem internetu i wielu rozmów, czyli uruchomienia czy wprowadzenia na naszym porcie lotniczym nowych skanerów, które umożliwią zarówno przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynów, większych pojemników, w których płyny są przechowywane. To oczywiście chyba główne zainteresowanie naszych pasażerów, czyli żeby te płyny, z którymi podróżują, mogły być większe, czyli do pojemności 2 litrów. Dla nas to przede wszystkim usprawnienie procesu kontroli, przyspieszenie, umożliwienie kontrolowania bagażu bez wyciągania elektroniki z tych toreb czy plecaków, którymi podróżujemy. To nam zdecydowanie pozwoli usprawnić ten proces. To nie jest melodia przyszłości, to nie są jakieś bardzo odległe zadania. Zaczynamy już tej zimy, czyli w lutym pierwsze urządzenia zostaną zamontowane i chcemy wszystko, cały proces 7 nowych ciągów wykonać do sezonu letniego, czyli przygotować się na lato przyszłego roku już w pełnej infrastrukturze, która na tym etapie naszego rozwoju będzie przygotowana, będzie oddana do użytku naszych pasażerów.
13: Całość inwestycji podzielona jest na 4 etapy. Wymieniamy po 2 urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. Następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach, tak żeby jak najmniej istniejących przestrzeni było wyłączonych z użytku i tak, żeby te szczyty, jeśli chodzi o obsługę pasażerską, mieć zagospodarowane, żeby nie zamykać znaczących przestrzeni dla pasażerów.
14: W grudniu tego roku otwieramy tą infrastrukturę, która będzie umożliwi nam obsługę większej liczby samolotów. Dlatego też musimy przeprowadzić szybciej pasażerów, żeby na godzinę tyle samolotów, ile może odlecieć, ponad 10, tyle, ponad 2000 pasażerów musimy obsłużyć i przeprowadzić przez kontrolę bezpieczeństwa.
8: Mówi wiceprezes zarządu portu lotniczego Wrocław, Dariusz Kowalczyk.
14: Punkty kontroli bezpieczeństwa, które modernizację rozpoczęły, pozwoli to na zwiększenie efektywności obsługi pasażera, dlatego że pasażer nic nie musi wyciągać ze swojego bagażu, tylko po prostu kładzie go na tacę. Ta taca jedzie, nic nie jest obsługiwane, pasażer przechodzi, nie wyciągając elektroniki, napoi. Punkty kontroli bezpieczeństwa składa się z 2 urządzeń. Skaner tomografii komputerowej, który znamy chociażby z ochrony zdrowia. Po prostu jednocześnie pod różnymi kątami bagaż jest fotografowany i na podstawie tego powstaje obraz w 3 wymiarach i dzięki temu jest to dużo bardziej bezpieczne. Chodzi o to, żeby bezpieczeństwo, które jest najważniejsze w tym wszystkim, nie było zagrożone przez to, że przepuszczamy większą liczbę pasażerów. Drugim narzędziem do tego jest automatyczny system obsługi kuwet, na który kładzie pasażer bagaż. Te kuwety po prostu są bezobsługowe dla pasażera. Pasażer kładzie kuwety, same jadą, same wracają. Tylko te, które będą do rekontroli, czyli do dodatkowej kontroli, będą separowane.
8: Proces wymiany urządzeń ma potrwać, przypomnę, mniej więcej 3 miesiące i ruszy w lutym przyszłego roku.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
16: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
17: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Wrocław po raz 7 poszukuje wyjątkowych kobiet, które swoją energią, pasją, wiedzą i codzienną pracą zmieniają stolicę Dolnego Śląska na lepsze. Ruszył nabór zgłoszeń do prestiżowego plebiscytu Wrocławianka roku 2026. Celem tego plebiscytu nie jest tylko wyróżnienie niezwykłych dokonań mieszkanek Wrocławia, ale także promowanie równouprawnienia i akcentowania sprawczości kobiet. Do grona dotychczasowych 41 laureatek w tej edycji dołączy kolejnych 8 pań. Kandydatkami mogą być mieszkanki Wrocławia, których zaangażowanie, nieszablonowe działania i aktywność inspirują otoczenie oraz mają wpływ na rozwój miasta. A wyróżnienia zostaną przyznane w 8 kategoriach. Działalność równościowa, działalność społeczna, edukacyjna, proekologiczna, naukowo-badawcza, small business, działalność artystyczna i kategoria specjalna. Teraz młodość, siła młodości. Kandydatki mogą zgłaszać właściwie wszyscy, bo i osoby prywatne, i organizacje pozarządowe, i instytucje, i firmy. A termin przyjmowania wniosków upływa 16 października. Akcji towarzyszy wystawa, którą można zobaczyć w przestrzeni miejskiej na ulicy Świdnickiej. Tam przybliżone są sylwetki wrocławianek, które były laureatkami w ubiegłym roku. Więcej o tym Barbara Lisiewicz z Departamentu Różnorodności.
18: Wrocławianki wybieramy w 8 kategoriach, między innymi small business, edukacja, siła młodości, ekologia. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie wrocław.pl w zakładce Wrocław Miasto Równości. Później oczywiście będą obrady kapituły, złożone są oczywiście członki Rady Kobiet i z laureatkami z poprzedniego roku. I 30 listopada będzie wielka gala, już tradycyjnie w Teatrze Kapitol. będzie też temu towarzyszył koncert. Na razie nie będziemy zdradzać, kto będzie gwiazdą, ale naprawdę będzie to rarytasik. Więc bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do składania wniosków. Wyszukajmy kobiety, które są w naszym otoczeniu, a może nie są z pierwszych stron gazet, ale robią wspaniałe rzeczy, budują to miasto i działają też społecznie, oprócz sprawdzania się w pracy zawodowej. Zbieramy do 16 października zgłoszenia i 30 listopada spotykamy się w Teatrze Muzycznym Kapitol na wręczeniu tytułów.
19: A rzeczywiście o tych wrocławiankach, które w ubiegłym roku uzyskały tytuł laureatki, możemy się dowiedzieć więcej dzięki tej wystawie. Autorkami wystawy są też dzisiaj obecne z nami Katarzyna Śmigielska i Anna Turolska. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu wszystkich wrocławianek, które tak pięknie zostały na tych planszach pokazane. Natomiast spotykamy się jeszcze w jednym celu, żeby ogłosić start nowej inicjatywy związanej z plebiscytem Wrocławianek Roku. Chodzi o taką inicjatywę sieciowania dotychczasowych laureatek wszystkich tych edycji. I o tym więcej opowie pomysłodawczyni tego projektu, pani Izabela Beno z Wrocławskiej Rady Kobiet.
20: Jesteśmy jako członkini Wrocławskiej Rady autorkami tego pomysłu, ale ten pomysł wynika nie tylko z idei jednej osoby, ale też z tego, że od momentu, kiedy laureatki się pojawiają w naszej przestrzeni, mamy przyjemność spotykać się z nimi w różnych przecięciach społecznych, zawodowych i w tych przestrzeniach rozmawiamy. Z tych rozmów wynika, że istnieje absolutna potrzeba wspólnego działania, na które, jak wiemy wszyscy, jest mało czasu. I tego czasu nie dołożymy sobie, ale to, co możemy zrobić jako Wrocławska Rada Kobiet, to stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i w której możemy współdziałać. I to się rozpoczyna. Pierwsza przysłowiowa kawa laureatek i członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet, która będzie skoncentrowana i oparta na dwóch celach, dwóch filarach. Z jednej strony chcemy przyjrzeć się temu, co możemy więcej, inaczej zrobić dla Wrocławia, pooglądać i posprawdzać, jak można odpowiedzieć inaczej, lepiej, w inny sposób na potrzeby mieszkanek i mieszkańców. A z drugiej strony chcemy się poznać, zobaczyć, jakie cechy i wartości wnosimy więcej niż to, co już o sobie wiemy, po to, żeby móc współdziałać również w innych perspektywach i w innych obszarach, nie tylko tych związanych bezpośrednio z byciem laureatką Wrocławianki Roku czy członkinią Wrocławskiej Rady Kobiet. Myślę, że to współdziałanie ma jeszcze jedną ważną cechę, która dotyczy bycia w zespole i w grupie. Zazwyczaj podejmując nowe wyzwania, a takowe pewnie się pojawią z naszej współpracy, napotykamy na wiele trudności, wyzwań, okoliczności, które nie do końca nam sprzyjają. I niezwykłą wartością jest to, że wtedy pracujemy i działamy w sieci liderek, w sieci różnych zaangażowanych osób, które mogą stać za naszymi plecami i nie zawsze w pierwszej linii, ale nas wspierać. A w działaniach społecznych, jak i tych osobistych, ważne jest, żeby mieć za sobą ludzi, którzy mogą nam dać dodatkową siłę i pozwolić nam osiągać to, czego naprawdę pragniemy. Także mam nadzieję, że też działania będą użyteczne, fajne i atrakcyjne dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia.
19: Oczywiście nie może zabraknąć głosu przynajmniej jednej z wrocławianek z poprzedniej edycji. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu panią Dorotę Seweryn-Stawarz, która dostała tytuł Wrocławianka Roku w kategorii działalność równościowa.
21: To zaszczyt móc być głosem laureatek ubiegłorocznej edycji. Ta nagroda jednak to nie jest tylko laur. Ja bardzo chciałabym to podkreślić, bo jestem przekonana, że każda z laureatek przez ten cały rok cały czas aktywnie działała i cały czas nie spoczywa na tych laurach. Ta inicjatywa, o której powiedziała pani Izabeno, jest dla mnie szczególnie ważna, ponieważ ja jestem wielką fanką sieciowania. Uważam, że współpraca z innymi kobietami, które zajmują się bardzo różnymi obszarami działań, których nie znamy tak naprawdę, jest niezwykle ważna, niezwykle cenna. W swojej działalności aktywistycznej już bardzo mocno z tego czerpię i bardzo bym chciała jeszcze z tego pociągnąć, jeszcze z tego poczerpać, tym bardziej, że nie znam wielu wrocławianek, szczególnie z poprzednich edycji, chociaż z wieloma znamy się bardzo dobrze, bo tak wygląda aktywizm, ale myślę, że jest to ogromny potencjał dla wrocławianek, żeby pokazać, że nie dajemy sobie tylko nagród, ale także wspólnie potrafimy działać i wspólnie wspólnie potrafimy osiągać jeszcze jakieś nowe sukcesy, czego wszystkim życzę i myślę, że ta energia, którą miałyśmy podczas gali, podczas otrzymywania nagrody i ta, którą mamy cały czas w działaniu na co dzień, w tym, co robimy na co dzień, będzie mogła przekuć się jeszcze na coś lepszego, jeszcze na coś dobrego.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do obejrzenia wystawy.
4: Katarzyna Śmigielska.
22: Anna Turalska.
4: Przede wszystkim zainspirowane zostałyśmy Haftem. Myślę, że Haft płynie w naszych żyłach, bo jesteśmy z pokolenia, w którym się jeszcze bardzo dużo haftowało. I Haft jest motywem przewodnim, ale jest to też taki łącznik właśnie z konkursem Wrocławianka z tego tytułu, że Haft jest unikatem. I wszystkie panie, które otrzymują nagrodę, tytuł, są unikalne. Wkładają też bardzo dużo pracy w to, żeby swoje działania promować i żeby przynosiły pozytywne skutki dla nas wszystkich, w związku z czym, tak jak Haft, to jest misterna robota. I też bardzo trudno nas, kobiety, usunąć, jeżeli jesteśmy takie misterne i dużo pracujemy i dużo robimy fantastycznych rzeczy, po prostu trudno jest usunąć. Tak jak Haft jest ciężko usunąć z materiału, tak nas ze świata.
1: Jak ważne jest to, żeby w przestrzeni miejskiej pokazywać te kobiety aktywne, te związane z miastem?
23: Jest bardzo ważne, ponieważ w taki sposób więcej osób się dowiaduje, tak? Więcej osób nawet niezwiązanych z danym aktywnością, z daną rzeczą wie, że takie osoby po prostu funkcjonują i gdzie może się zwrócić chociażby po pomoc, jak w wypadku jednej z laureatek tamtej edycji.
1: Bo to jest właśnie Haft, mówiłyście, do tego jest fotografia i opis.
23: Opis każdej z laureatek, tak naprawdę czym się zajmują, czym się zajmowały od lat, co im właściwie w tym właśnie misternie Hafcie je tworzy. Tak.
4: Lista wrocławianek, która otrzymała tytuł w ubiegłym roku, więc to są wszystkie panie. Dla nas trudem w przygotowaniu wystawy było dobranie odpowiedniego symbolu do odpowiedniej laureatki, kategorii. I chciałyśmy, żeby jak najbardziej oddawał ten symbol, tę kategorię i też osobę, która jest wyróżniona.
1: Tak, no działalność równościowa, dwie ręce, serce na dłoniach.
4: I to jest cała pani Dorota Seweryn-Stawarz, naprawdę.
1: Potem działalność społeczna, jaki Haft?
4: Działalność społeczna.
23: Dłonie tak ściśnięte ze sobą, właściwie takim dialogu, tak? Później mamy działalność edukacyjną i jest żarówka, taka właśnie świecąca żarówka. Po czym mamy działalność naukową i jest mikroskop, który też właściwie bardzo oddaje laureatkę, panią Emilię Jaskułę.
4: Po czym działalność small business i mamy tutaj taką kostkę jak z wykresu z elementami, z pieniędzmi, z chyba właśnie wykresem i też z dłońmi, które podejmują jakiś biznes, jakąś umowę. Potem mamy jeszcze działalność artystyczną i tutaj mamy dwie półkule mózgu.
23: Prawą, kolorową, tak właściwie, która odpowiada za te artystyczne działania.
4: Mamy jeszcze kategorię teraz młodość, siła młodości. Tutaj mamy jaskółkę, bo wiemy, że jaskółki przynoszą same dobre rzeczy, jak wiosna. I jeszcze mamy działalność ekologiczną i to jest...
23: To jest drzewo z Sówką, z taką panią Sówką.
4: I zapraszamy bardzo serdecznie na Świdnicką. Możecie Państwo zobaczyć całą wystawę.
1: We wrześniu też. Kilka ulic dalej, również w okolicach rynku, czyli przy ulicy Oławskiej, pojawi się kolejna wystawa poświęcona kobietom, ale kobietom, które tworzyły, pomagały budować Wrocław. I o tej wystawie opowiada Alina Szeptycka, pełnomocniczka do spraw równego traktowania.
24: To projekt Fundacji Freja, która od wielu, wielu lat zajmuje się pokazywaniem znanych, właśnie mało znanych jeszcze, ale ważnych postaci kobiecych w historii Wrocławia. I co ważne, ten projekt to nie tylko wystawa plenerowa, będzie można ją zobaczyć na ulicy Oławskiej, ale także materiały edukacyjne, z których będą mogły i mogli korzystać nauczyciele i nauczycielki w ramach swojej pracy, na przykład w szkole podstawowej. Przez lata ta historia była przemilczana, czasami wygumkowana. Te dokonania kobiet często nie były doceniane i w czasach, kiedy one żyły i też w kolejnych dekadach. Więc dla naszej takiej wspólnej pamięci i wspólnego wyobrażenia i też patriotyzmu, nie obawiam się powiedzieć, lokalnego, to jest ważne, żeby wiedzieć, że nasze miasto budowały budowali nie tylko mężczyźni, ale też kobiety. To jest jedna rzecz, myślę, taka pamięć trochę historyczna i też o tożsamości, ale druga, równie ważna, to to, żeby dawać przykład dla dziś żyjących dziewczynek czy młodych kobiet, które często może marzyłyby o jakichś działaniach, o karierze, ale nie widzą takich wzorców postaci kobiecych. I co prawda w tym obszarze bardzo wiele się zmienia i mamy sporo artystek, coraz więcej architektek, ale wiemy, że nadal bardzo wiele pracy przed nami i ważne jest, aby pojawiały się historie kobiet, szczególnie tych, które pełniły takie mało stereotypowe role i zawody.
1: Wrzesień w ogóle się robi taki kobiecy we Wrocławiu.
24: Nabór do kolejnego już plebiscytu Wrocławianka Roku i to jest taka ważna inicjatywa, dzięki której możemy uhonorować, ale też pokazywać, opowiadać o kobietach mieszkających i działających współcześnie we Wrocławiu. W różnych obszarach, bo jest to i nauka, i biznes, i oczywiście edukacja, sprawy społeczne, a także taka specjalna kategoria siła młodości, więc też zachęcamy młode kobiety do zgłaszania swoich kandydatur, po to, żeby właśnie pokazać, jak teraz współcześnie kobiety mają wpływ na nasze miasto. Ten konkurs jest ważny dla Wrocławia, bo wiemy, że nadal kobiety potrzebują wzmocnienia, wsparcia, pokazywania ich działalności, ich osiągnięć, doświadczeń, ale także wpływu w świecie nadal patriarchalnym i jednak zdominowanym przez mężczyzn czy przez perspektywę męską, tak żeby czuły nie tylko docenienie ze strony Wrocławia, ale też żeby wiedziały, że mają wsparcie ze strony innych kobiet.
1: Kandydatury na Wrocławiankę Roku można zgłaszać na kilka sposobów. Przez ePUAP, mailowo, tradycyjną pocztą i osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 4. Laureatki wyłoni kapituła złożona z członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet oraz laureatek zeszłorocznej edycji. Wyniki poznamy podczas gali finałowej, która odbędzie się 30 listopada w Teatrze Muzycznym Kapitol. Zwyciężczynie otrzymają unikatowe statuetki zaprojektowane przez wrocławską artystkę Matyldę Nowak.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Rozglądaliśmy się po Wrocławiu, po jakichś ciekawych zespołach, ciekawych osobach artystycznych.
8: Co z tego wyszło, o tym już za chwilkę. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, ale zanim więcej o cyklu 3 Herce, bo to o niego chodzi, to najpierw o remoncie w ścisłym centrum Wrocławia, który w sumie ma potrwać 9 miesięcy. A chodzi o pracę na ulicy Ruskiej.
9: Remonty we Wrocławiu.
7: Zakres pracy jest gigantyczny. Bartosz Nowak, wiceprezes Wrocławskich Inwestycji. Ponieważ my musimy najpierw rozebrać to, co dzisiaj funkcjonuje jako ulica Ruska, zmienić sieci podziemne, czyli to, z czego korzystamy w domach na co dzień i nie tylko w naszych biznesach, w centrum również, po to, aby wybudować kolejne warstwy konstrukcyjne jezdni i skąpać to w zieleni tak, aby ta ulica prowadząca bezpośrednio do centrum Wrocławia, do tego serca, była nie tylko funkcjonalna, ale też ładna.
22: Chcielibyśmy, żeby ta ulica była ponownie wizytówką miasta. Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego. Niestety z powodów estetycznych od wielu lat już taką wizytówką nie jest. W związku z tym zdecydowaliśmy się na kompleksowy remont.
8: Mówimy tutaj o odcinku?
22: Mówimy w tym momencie o odcinku od Placu Solnego do skrzyżowania z Kazimierza Wielkiego, natomiast w dalszej fazie chcemy zrewitalizować całą ulicę Ruską na całej długości, a więc również od Kazimierza Wielkiego do Placu Jana Pawła. Ten projekt obejmuje ten odcinek od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. Co się zmieni? W konsultacjach społecznych, które prowadziliśmy dla mieszkańców, bardzo wyraźnie wypłynął sygnał, ludzie chcą zielonej ulicy. I ulica Ruska będzie, no mówiąc wprost, tak zielona, jak tylko pozwalają nam możliwości zarówno konserwatorskie, bo jednak przecież nie możemy też sobie pozwalać na pełne zasłanianie tych elewacji i tak bardzo, jak pozwala nam struktura własnościowa. Musimy pamiętać o tym, że na tym odcinku ulicy Ruskiej nie ma w ogóle budynków miejskich. W tym wypadku są to właściciele prywatni, są to wspólnoty mieszkaniowe. Pojawi się prawie 30 drzew, pojawi się kilkanaście takich właśnie trejarzy, takich stelaży napnącza. Pojawi się około 1000 mniejszych roślin, krzewów, bylin. I to jest realizacja jednego z tych głównego oczekiwania wyrażonego przez mieszkańców.
10: Ten projekt jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o zieleń. Jest pomyślany w taki sposób, żeby w różnych porach roku ta ulica dobrze wyglądała, czyli to te rośliny kwitły jedna po drugich, i żeby to się nie wykluczało. Dodatkowo to, czego oczekują mieszkańcy, czyli drzewa w mieście, tego nie mogło zabraknąć. Wszystko po to, aby żyło się lepiej we Wrocławiu.
11: To będą drzewa w donicach czy w gruncie?
10: To są wszystko rzeczy w gruncie. Donice są pewnym kompromisem, często narzuconym przez konserwatora zabytków. Wszystko wynika z czegoś. Tutaj mówimy o kompleksowej przebudowie, o wpisaniu tej przestrzeni już na stałe.
22: I po drugie, będziemy też czyścić elewację tych kamienic ze szpecących bazgrołów, które niestety tam są. Bez tego ten remont w zasadzie nie miałby wielkiego sensu. To musi być kompleksowe działanie, więc tutaj też w toku uzgodnień z właścicielami tych ścian, bo tak jak wspomniałem, tam nie ma ścian będących w 100% własnością miasta, będziemy to czyścić z graffiti. Również remont chodników, zlicowanie chodników z wysokością jezdni. Co jest też istotne, bo sporo pytań padło w tej kwestii. W momencie, kiedy pokazaliśmy projekt przebudowy ulicy Ruskiej, ludzie pytali, dlaczego zostają tory tramwajowe. Jest to zgodne z wytycznymi konserwatora zabytków. Jesteśmy w obszarze Starego Miasta, jesteśmy w obszarze, który znajduje się pod opieką konserwatorską, a więc musieliśmy wyjść naprzeciw życzeniom pana konserwatora i tory jako takiego świadka historii zostawić. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że one mogą powodować pewne niedogodności, szczególnie na przykład dla rowerzystów. Więc kwestia zabezpieczenia rowków tych szyn, tak żeby nie można było w nie wpaść wąską oponą, będzie przez nas brana pod uwagę.
11: A jeśli mowa o powierzchni ulicy Ruskiej, to będzie wyrównywane, jeśli chodzi o chodnik. Czy pojawią się dodatkowe jakieś ścieżki rowerowe, czy sama nawierzchnia jezdni też będzie robiona?
22: Wyrównamy tę nawierzchnię w taki sposób, żeby chodnik był zlicowany z jezdnią, żeby to była jedna wysokość. Jednocześnie na tym chodniku pojawią się, można powiedzieć, sygnatury, ślady dawnych murów, dawnej linii zabudowy ulicy Ruskiej. Zostanie to wyodrębnione innym kolorem, takim czerwonym. Również zostanie wyodrębnione miejsce, gdzie dawniej znajdowała się brama ruska, od której tak naprawdę cała ulica 700 lat temu wzięła swoją nazwę. Ta brama ruska przy wylocie ruskiej w Kazimierza Wielkiego, to miejsce, gdzie znajdowały się mury bramy ruskiej, również zostanie właśnie wyeksponowane innym kolorem chodnika, właśnie takimi liniowymi podkreśleniami, gdzie ta brama była.
11: Mhm. No i właśnie odnośnie tego miejsca konkretnie były też zapowiedzi, że tam będzie takie zielone miejsce do odpoczynku.
22: Tak, w tej części skrzyżowania Ruskiej z Kazimierza Wielkiego, mniej więcej gdzie znajduje się apteka, a więc w tym narożniku skrzyżowania południowo-wschodnim, tam znajdzie się taki niewielki, na tyle na ile pozwalała nam dostępność miejsca, ale jednak zieleniec, pojawi się też około 30 ławek, będzie ta mała architektura, tak żeby można było usiąść i wygodnie odpocząć przy tej ulicy. Ta ulica ma po prostu zapraszać do spacerów, co jest też bardzo ważne, traktujemy tę przestrzeń kompleksowo. Mamy też pod lupą podwórko między ulicami Ruską, Placem Solnym, a uliczką Psiebudy. Jest to podwórko o bardzo zdewastowanej nawierzchni, podwórko, które potrzebuje pilnej interwencji i tutaj również po zakończeniu ulicy Ruskiej zabieramy się za to podwórko.
11: A jeśli chodzi o ruch samochodów, po remoncie Ruska między Rzeźniczą a Kazimierza Wielkiego będzie jednokierunkowa, ale między Rzeźniczą a Kiełbaśniczą auta Ruską już nie będą mogły jeździć. A my zmieniamy temat na muzykę i teraz będzie o opcji lepszego poznania wrocławskiej sceny.
9: Co jest grane we Wrocławiu?
12: Nazywam się Jutrzenka Duchnowska.
13: Agnieszka Mrowszczyk. Jesteśmy z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
11: No właśnie, cykl 3 herce. Skąd ta nazwa? Jaki jest pomysł na ten cykl?
12: 3 herce tak naprawdę wzięły się od naszych
6: pierwotnie trzech lokalizacji, w których działamy, czyli Barbara na Świdnickiej, klub pod kolumnami na Dodrzu i recepcja na podwórku Ruska 46. Herce dlatego, że dążymy w stronę dosyć niewidocznej, niszowej muzyki alternatywnej, która jeszcze może nie rozkwitła aż tak komercyjnie. A 3 herce to jest taka częstotliwość, którą człowiek rzadko słyszy, więc chcemy odnajdywać trochę takie zespoły muzyczne, o których jeszcze nie wszyscy we Wrocławiu słyszeli.
8: A czy mówimy o jakichś konkretnych gatunkach muzycznych? Czy zawężałyście to jakoś?
13: Właśnie bardzo się staramy, przez to, że mamy 3 lokalizacje i każda z nich ma inną specyfikę i inaczej działa też lokalnie w miejscu, w którym jest osadzona, to bardzo staraliśmy się dopasować muzykę, która będzie reprezentowana w tych miejscach do tych miejsc. Są to miejsca, które nie są typowymi salami koncertowymi, nie ma tam miejsca na 100 osób i bardzo regularnie nie odbywają się tu koncerty i tylko koncerty, więc trochę też próbujemy pokazać, że te miejsca mogą żyć muzycznie, a jednocześnie zaprosić na takie bardzo bliskie i lokalne koncerty, które są dosyć kameralne, ale fajnie wyszukane i fajnie przygotowane.
8: I jak szło wyszukiwanie tych alternatywnych, młodych, mogę tak powiedzieć, wykonawców?
6: Tak naprawdę najpierw się zastanowiliśmy, co pasuje do każdego miejsca i tym torem szukaliśmy zespołów, więc w klubie na przykład bardzo dobrze grają bardzo akustyczne zespoły, jakieś takie miksy, trochę muzyki jazzowej, awangardowej, czasami mieszanki różnych gatunków. Też nie uciekamy tu od bardziej elektronicznej muzyki, ale to na przykład pasuje dużo bardziej do recepcji, więc tam się więcej takich mocniejszych brzmień zadzieje. Ale tak naprawdę kluczem była nasza decyzja gatunkowa, więc rozglądaliśmy się po Wrocławiu po jakichś ciekawych zespołach, ciekawych osobach artystycznych, które po prostu wpasują się w charakterystykę miejsca.
8: Jacy to na przykład artyści?
13: W recepcji może opowiem o lokalizacji, za którą odpowiadam. Spotkamy się z zespołem Młyn. Jest to ekipa, która może nie jest jakaś nowa na scenie muzycznej, natomiast prowadzi cały czas nowe projekty i mocno eksperymentuje z muzyką. Jest to połączenie jazzu i elektroniki, więc coś bardzo ciekawego, coś przekraczającego granice za każdym razem. Chłopaki robią świetną robotę i warto ich posłuchać i poznać. Natomiast drugim zespołem będzie zespół Bagdad. Jest to skład trzyosobowy, który gra w nawiązaniu trochę do tego sentymentu z grunge'u z lat 90. Dosyć mocna, ale też taka nostalgiczna muzyka. I bardzo fajnie teraz zaczęli działać na scenie i warto ich posłuchać. Także takie mocne recepcja, bardziej mocne i bardziej eksperymentalne brzmienie.
6: Ja myślę, że nie powinniśmy zdradzać absolutnie wszystkiego i sprawdźcie program całego wydarzenia na naszej stronie.
8: No właśnie, bo ono trochę potrwa, prawda? Do kiedy?
6: Cały cykl rozciąga się dosyć szeroko, będzie trwał do końca listopada. Chyba jedno wydarzenie towarzyszące odbędzie się nawet na początku grudnia, więc to będzie na przestrzeni kilku miesięcy i tak naprawdę od końca sierpnia, od września dzieją się wydarzenia, aż do końca roku, co kilka tygodni.
8: Podkreślacie też ten wątek bycia offline. Dlaczego? I jak te wydarzenia mają iść trochę na przekór temu, żeby ciągle siedzieć w telefonach?
13: No chyba najważniejsze jest to wyjście na spotkanie z muzyką na żywo. Bardzo do tego zachęcamy. Nie jest to może jakiś taki najpopularniejszy trend, ale bardzo warto wyjść i spróbować tego doświadczenia. W ostatnim czasie rzeczywiście dużo rzeczy się dzieje przed ekranem komputera i dużo rzeczy w ten sposób doświadczamy. Natomiast my zachęcamy do wyjścia i posłuchania muzyki na żywo, ale też do uczestnictwa w spotkaniach, które będą wydarzeniami towarzyszącymi, bardzo też ciekawymi w każdym miejscu. I spróbowania też znalezienia jakiegoś wspólnej, może wspólnoty, z którą się spotykacie w tych miejscach koncertowych, bo to też jest jakaś taka idea, która stoi za wychodzeniem i spotykaniem się z ludźmi na żywo.
6: I przede wszystkim ze spotykaniem się na żywo z artystami, bo nasze miejsca są z zasady bardzo otwarte, nie mamy wyraźnego podziału na akurat w klubie mamy, ale często nie mamy podziału na scenę, publiczność. Bardzo łatwo jest porozmawiać z artystą, porozmawiać z prowadzącymi wydarzenia towarzyszące, na przykład dyskusję albo wykład. Więc takie bycie offline też zachęca do takiej styczności z muzyką, z artystami na żywo, żeby coś więcej z tego wynieść niż tylko słuchanie muzyki.
8: A powiedzcie coś więcej o tych wydarzeniach towarzyszących.
6: Wydarzenia towarzyszące też się będą odbywać w każdej z naszych lokalizacji. Jest ich w sumie 4. I to będą bardzo różne formaty. Spotkania takie mniej formalne o różnych ciekawych rozwiązaniach w muzyce. To akurat będzie się działo w recepcji. Będą to wykłady dyskusyjne, będzie też tradycyjna dyskusja, w której można wziąć udział. O współczesnych trendach muzycznych, o różnych rzeczach, które się dzieją w Polsce i na świecie w muzyce takiej niszowej, awangardowej.
13: Tak. Może to, co jakby trochę nie uda nam się ująć, bo wiadomo, że to jest pigułka, te 6 koncertów, to nie jest jakaś duża reprezentacja, tylko cząstka tego, co można zobaczyć aktualnie w scenie lokalnej, muzycznej, alternatywnej. Natomiast te spotkania trochę mam wrażenie, że więcej pokażą, jakie są zjawiska, co się dzieje w ogóle na wrocławskiej scenie i będzie przy okazji można o tym też porozmawiać.
8: Mnie zaintrygował ten ceramiczny sound system.
13: Tak, ceramiczny sound system. Zapraszam dziewczyny, które są absolwentkami naszego ASP wrocławskiego, stworzyły naprawdę duży ceramiczny sound system od samego początku. Będą opowiadać o całej idei i też o procesie powstawania. Przywiozą też część tego sound systemu na pewno, żeby można go było doświadczyć, bo też zależy nam, żeby to spotkanie było takim bliskim spotkaniem, w którym widzimy zaplecze tego, co się zadziało, dlaczego się zadziało i do czego to doprowadziło.
8: Nie zdradzałyśmy całego harmonogramu dokładnie z datami, z godzinami i co, gdzie i kiedy w tych 3 miejscach się dzieje, więc powiedzmy, gdzie

0: aż do początku grudnia, ale program warto sprawdzić już teraz, by nie przegapić tego, co dla Was może być najciekawsze.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zaproszę Was na Kino Mural. To jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń we Wrocławiu, w Polsce, a nawet w Europie. Kino Mural raz w roku zmienia ściany wrocławskich kamienic w gigantyczne, ruchome dzieła sztuki. I już 18 i 19 września podwórka i fasady budynków na Nadodrzu staną się ekranami dla 113 animacji stworzonych przez artystów z całego świata. To darmowa, otwarta galeria pod gołym niebem, która nie tylko przyciąga tysiące widzów, ale też zaskakuje skalą. Powierzchnia pojedynczej ściany projekcyjnej jest tak ogromna, że mogłaby pomieścić aż 29 tysięcy smartfonów. A więcej o tegorocznej edycji opowie nam pomysłodawca i współtwórca Kinomuralu Bartek Bartos.
1: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
6: 8. edycja i tak myśleliśmy, jaki w ogóle temat znaleźć. Czym w tym momencie zaskoczyć nie tylko Wrocław, nie tylko artystów z całego świata, ale samych siebie. No jak zaczęliśmy patrzeć na tę ósemkę, to stwierdziliśmy, że ona też w poziomie jest symbolem nieskończoności. A to nas kierowało w ogóle właśnie w kierunku sztuki nowych mediów, która często posiłkuje się krótkimi formami, które są zapętlone, są lupami, są refrenami powtarzającymi się, powracającymi. No i tytuł 8. edycji to Niekończący się obieg. Niekończący się obieg, czyli wszystko, co nas otacza, jest powtórzeniem, jest pętlą.
5: Jak wygląda Kino Mural w tej tkance miejskiej? Co się wtedy dzieje na ulicach Wrocławia? Co się dzieje wtedy na Nadodrzu? Bo to jest to miejsce, które od lat jest taką świątynią tego Kino Muralu.
6: To jest Nadodrze i to, z czego my się bardzo cieszymy, patrząc na Kino Mural, jak się rozwija i czym w ogóle jest, to jest taka symbioza miasta ze sztuką. To Nadodrze, gdzie zamykamy kwartał tej dzielnicy, staje się taką wyspą w tym zgiełku codzienności. Na dwie noce, 2,5-godzinny seans każdej nocy, 18-19 września. Ulice są zamknięte dla ruchu samochodowego. Światła miejskie też są wygaszone. No i na tych gigantycznych, bocznych ścianach kamienic, których w tym roku mamy 6, pojawiają się wideomurale. To jest nowa nazwa tej platformy do pokazywania sztuki nowych mediów, ale właśnie czym w ogóle jest Kino Mural? Bo jedni mówią, że to jest taka gigantyczna galeria pod gołym niebem. No i tutaj od razu nasuwa się ta kultura audiowizualna, sztuka nowych mediów, ale Kino Mural jest też swego rodzaju spektaklem. Jest to spektakl audiowizualny, gdzie naprawdę można przyjść, nie będąc w ogóle przygotowanym, a nawet nie interesując się sztuką, nie chodząc po galeriach, tylko przyjść i nasycić się tym, bo ta kultura audiowizualna w dzisiejszych czasach nas atakuje zewsząd. I czasami ciężko przebrnąć przez to i wyłapać to, co ma wartość, a to, co jej nie ma. Te obrazy walczą o naszą uważność i często mają tylko raptem kilka sekund, żeby nas zainteresować i żebyśmy nie scrollowali dalej. A na Kino Muralu odwracamy tą sytuację. Teraz jest tak, że ta wielka ściana, która wygląda jak gigantyczny smartfon, wyzwalamy te prace od interfejsu. Nie ma scrollowania. W tym momencie to obraz rządzi, a nie nasz kciuk. Więc tak zabawnie to ujmując, taka jest różnica, ale trochę tak jest, że te media społecznościowe i właśnie ta kultura audiowizualna stała się taką codziennością, że nie jesteśmy w stanie zauważyć czasami różnicy między tym, co niesie jakąś wartość, ale też nie wiemy, kto za tym stoi. A na Kino Muralu wyciągamy tych twórców, którzy właśnie funkcjonują na różnych poziomach tej kultury audiowizualnej, bo są twórcami często wybitnych reklam, teledysków, instalacji audiowizualnych, ale chociażby tak jak Gwiazda tegoroczna, która jest dla mnie kwintesencją sztuki nowej.

0: też kino muralu. Ekstrawek. Oliver Latta, berliński twórca, znany chociażby z tego, że dwukrotnie zdobył nagrodę Emmy za czołówkę do serialu Rozdzielenie. Fenomenalny serial, fenomenalny twórca. No i właśnie funkcjonujący na tych różnych platformach, gdzie ta sztuka audiowizualna się przewija.
1: Co roku zapraszacie wybitnych artystów do tego, żeby pokazywali swoją sztukę na ścianach budynków, na ścianach starych kamienic, które są popękane, które no, czasem są gładkie, czasem mają okna, czasem mają przedziwną fakturę. Jak duże to jest wyzwanie dla artysty i kogo w tym roku zaprosiliście jeszcze?
0: To jest wyzwanie dla artystów, no bo to jest zupełnie inna platforma. To jest jakby, no, ta skala nie tylko robi wrażenie, ale też te prace nabierają czasami nowych znaczeń, czasami są zupełnie inaczej odbierane, nie tylko przez widzów, ale też przez samych artystów. I to też jest tak, że nie wszystko, co nam się podoba, wiemy, że zadziała na kinomuralu. To są jednak krótkie formy, między dwoma minutami, maksymalnie 8-9 minut. Zdarzały się dłuższe prace, ale to jest rzadka sytuacja. Na pewno twórcom i też kino muralowi pomogły jednak media społecznościowe, chociażby Instagram, gdzie przed taką wielkim rozkwitem Instagrama jednak prace artystów były poziome. Miały format 4x3, 16x9, no i nagle zasady gry się zmieniły. No, okazało się, że twórcy muszą się dostosować i tworzą teraz wertykalne, pionowe prace. Takie, jakie szukamy na kinomural, no bo ściany jednak są wertykalne. To za każdym razem jest spektakl, który można odbierać na różnych poziomach. Można szukać treści, ale robić to samemu, a nie za pomocą naszych wskazówek, ale można też no, szukać w samych twórcach. I w tym roku rozstrzał między twórcami, między formułą, między narzędziami, z jakich korzystają, bo oczywiście tu się od razu narzuca AI chociażby i takich twórców też pokazujemy, ale sztuka cyfrowa, ale są też klasyczne animacje. Yoriko Mizoshuri, zdobywczyni Srebrnego Niedźwiedzia w zeszłym roku na Berlinale za pracę Ordinary Light. Fenomenalna, plastyczna, delikatna, klasyczna animacja opowiadająca właśnie o takich małych rytuałach i przyzwyczajeniach dnia codziennego, gdzie widzimy kota, widzimy wyprowadzenie psa, widzimy picie kawy. Nigdy nie widzimy postaci, bo ona właśnie skupia się na tych elementach, a nie na emocjach, które niesie ta postać i możemy się łatwiej odnajdywać. Mario Rugeiro, człowiek, który, no, jego twórczość to jest jedna wielka pętla, to jest cały czas powtarzalność, jakby oswajanie, czasami jest to wybuchający budynek, czasami jest to ktoś skaczący do wody, coś, co wydaje się na początku szokujące, ale tak jak ze słowem powtarzanym po wielokroć, to słowo już nie ma znaczenia, tylko staje się dźwiękiem, więc to jest taka trochę zabawa z formą, ale też znowu jest coś tam więcej ukrytego. Boris Labbé, fenomenalna praca Orogenesis. Boris w ciągu 8 minut opowiedział historię kilku milionów lat formułowania się, przetwarzania się Pirenejów. Zeskanował je, zrobił zdjęcia lotnicze i nagle widzimy jakąś niesamowitą przestrzeń, która cały czas się transformuje i to też jest o powrocie, bo jakby to są cykle, których nie dostrzegamy, a on nam je pokazuje. Jest ściana Open Call, czyli międzynarodowy nabór, gdzie przyznajemy nagrody, 3 równorzędne wyróżnienia prezydenta miasta Wrocławia. No, w tym roku przyszło prawie 1000 prac. To świadczy o tym nie tylko o skali tego wydarzenia, ale też tego, że on jest rozpoznawalny na świecie przez swoją unikatowość. A ta unikatowość wynika z tego, że jest to faktycznie symbioza tkanki miejskiej sztuki, ale też tej dzielnicy i tych mieszkańców, bo oni jednak nas wpuszczają w swoją przestrzeń, jakby trochę wręcz do swojego życia. My zamykając te ulice, no jesteśmy wdzięczni za to, no bo to jest jakaś niedogodność, chociażby samochody, chociażby jakby przez te 2,5 godziny, no inaczej tam się wszystko dzieje, ale jesteśmy tam kilka lat i czujemy, że nie jesteśmy już tam gośćmi, tylko staliśmy się jakąś częścią jakiegoś cyklu ponownie. Fajnie też, że miasto zaczęło, jakby spojrzało na tą przestrzeń i stwierdziło, okej, skoro przyjeżdża świat, to musimy o to zadbać, więc jest wyremontowane boisko. Będą podjazdy dla osób niepełnosprawnych, są nowe stanowiska, składowanie śmieci, więc z tego się wszystkiego cieszymy, no bo tak jak mówimy, no kinomural z jednej strony to jest kultura i sztuka, ale z drugiej strony

0: jest to też wydarzenie społeczne. Ono ma duży walor społeczny dla nas, bo tak, sztuka wysoka, wydarzenie kulturalne, ale jednak demokratyczne, dostępne dla wszystkich, niebiletowane. Jest to jedna z największych w Polsce imprez tego typu, w ogóle właśnie niebiletowane, gdzie każdy może przyjść. I też rozpiętość wiekowa naszej widowni to jest chyba między 4 lata do nieskończoności.
1: I też taka stworzona przez Was możliwość właściwie ułożenia tego spektaklu pod siebie. Każdy uczestnik tej imprezy w swoim rytmie, w swoim tylko sobie znanym układzie ogląda ten spektakl audiowizualny, no bo właściwie idzie sobie od kamienicy do kamienicy, tak jak on chce.
0: To jest duży walor w ogóle dla ludzi, bo 2,5 godziny, ale za każdym razem to jest autorski seans. Przychodzisz i tak właśnie jak tutaj rozmawiamy, nawet nie musisz mieć mapki, nawet nie musisz wiedzieć, jaki jest program. I zaczynasz od której ściany i coś dalej cię poniesie. Ta praca ci się podoba, ta nie bardzo cię zainteresowała, idziesz do kolejnej ściany, tam zostaniesz dłużej, potem kolejna. Nie wiadomo, czy zostaniesz na 2,5 godziny, ale twój seans będzie niepowtarzalny. Nikt inny nie miał takiego jak ty.
1: Po raz pierwszy będzie klub festiwalowy. Co tam się będzie działo?
0: No w tym roku mamy kilka takich nowości. Między innymi klub właśnie festiwalowy na dachu Concordia Design w klubie Dech by Dech. Oczywiście będzie muzyka na żywo, ale też po drugiej stronie tego dachu po raz pierwszy tworzymy coś poza kino muralem i będzie to instalacja Krzyśka Kukiego-Iwańskiego, artysty audiowizualnego, ale też przede wszystkim grafika i autora już drugi rok z rzędu identyfikacji kino muralu. Fenomenalna rzecz, bardzo nietypowa. Ghost of Tomorrow, jakaś opowieść o flagach, ale to nie są płótna, to są gigantyczne, ruchome, audiowizualne płótna, LED-owe ekrany, które opowiadają nam o tym, że flaga ma znaczenie, a z drugiej strony czasami nabiera znaczeń, o których już nawet nie pamiętamy. Więc tak, to jest nowo.
1: Chciałabym, żebyś wrócił do samego początku i przypomniał i sobie, i mnie, i słuchaczom, co w ogóle sprawiło, że razem z bratem, z Piotrem Bartosem, wymyśliliście Kino Mural. Jaka była idea? Jaka idea stała za tym, że ten Kino Mural wszedł na ulicę Wrocławia, że się w tym Wrocławiu pojawił?
0: Pomysł w głowach wówczas młodych twórców audiowizualnych, filmowców, to już było chyba z 16 albo 17 lat temu, wynikał trochę przede wszystkim z niezgody na to, co się dzieje z naszą przestrzenią publiczną, zakrytą gigantycznymi, często przykrytymi, wielkoformatowymi reklamami. I pamiętam, że jeżdżąc po ulicy Piłsudskiego, no nagle patrzymy się, a tutaj gdzieś jest jakaś taka pusta, wielka ściana. I Piotrek powiedział do mnie, wiesz, ale to byłoby genialne, gdybyśmy jakiś krótki nasz wideoart w takiej skali pokazali. Ja mówię, a ty patrz, tu jest więcej tych ścian. A co gdyby tak to się działo symultanicznie na kilku ścianach? I pamiętam, że jakoś tak zupełnie intuicyjnie i naturalnie w trakcie tej rozmowy powstała nazwa Kino Mural. Myśleliśmy o swojej sztuce, a z drugiej strony myśleliśmy o tym trochę tak performatywnie. Myśleliśmy o innych twórcach, znaliśmy prace, które chcielibyśmy sami zobaczyć na tych ścianach. Może to nie była rewolucyjna myśl, ale generalnie chodziło nam o to, żeby właśnie wyjść ze sztuką do przestrzeni publicznej, jakby uwolnić ją od galerii, od komputerów, jakby od miejsc, gdzie to wszystko jest troszeczkę wsobne, jakby nie ma tego powietrza. To, co jest dla nas ważne, to, że to wydarzenie stało się unikatowe, nie tylko we Wrocławiu, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. I to wiemy od twórców, częstokroć naprawdę fenomenalnych, wybitnych, znanych na świecie, którzy przyjeżdżają i mówią, no czegoś takiego nie tylko w tej skali nie widzieliśmy, ale nie widzieliśmy też, żeby ludzie w takiej ilości tak chętnie uczestniczyli i chłonęli tą sztukę.
1: Kino Mural 18 i 19 września, to jest piątek i sobota. Projekcje będą odbywać się już po zmroku od godziny 19.30 do godziny 22.00, a pracę będzie można oglądać na Nadodrzu w okolicach ulic Trzebnickiej, Jagiellończyka, Wincentego, Niemcewicza i Ołbińskiej. Ulice będą zamknięte, więc najlepiej przyjechać rowerem, przyjść pieszo albo skorzystać z komunikacji miejskiej. Biletów nie trzeba, galeria pod gołym niebem jest darmowa.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
5: O reklamie.
7: Siemano, śpiochy, siemano, pracusie. Niedziela, 10:00, wjeżdża na zegarki, a my lecimy do was z gorącym Illenium. Ellie Goulding śpiewać będzie w numerze Don't Want Your Love. Opoka, siema.

no to nieźle. Przyszły rok będzie naprawdę gorący. Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu z Lickeli. W przyszłym roku wracają do Szwecji na koncerty na żywo i uwaga, uwaga, te cztery koncerty, które mają dać w Göteborgu, to będą jedyne koncerty w Europie w przyszłym roku Swedish House Mafia, takie na żywo. Cztery terminy w lipcu do złapania, bo wkrótce rusza przedsprzedaż biletów. No, to nieźle, trochę nas zaskoczyli. 75 tysięcy osób na każdym z koncertów. Jak chcecie być wśród tych, no, powiedzmy 300 tysięcy, które jeden z koncertów zobaczą, to warto powalczyć, bo to jedyna szansa w przyszłym roku na starym kontynencie.

0: Wielkiej Brytanii jest hot i robi się hot na całym świecie. Silva Bampa z Sheffield pochodzi i stamtąd właśnie, pewnie z jego studia w garażu On Tonight wyleciało w waszą stronę. Takich gorących, dobrych numerów mamy więcej. Sigma już w gotowości z numerem Nobody to Love w weekendowym Melo.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
4: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
3: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
4: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
3: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
4: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
15: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
16: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen. Szykujemy skoki.
22: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
23: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum, szum, szum.
24: 100 dni. Misja Zeus.
0: Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
1: Świat ciebie potrzebuje.
0: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
2: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Trips i Kubańczyk w weekendowym Melo. Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, gwiazdy lat 90. A największą, najbardziej lśniącą spośród wszystkich był sam Michael Jordan, bo tak mi się właśnie skojarzyło to tańczenie przed chwilą z Tripsem i Kubańczykiem, z filmem, a raczej serialem Ostatni Taniec. Nie wiem, czy oglądaliście, ale jak lubicie lata 90., koszykówkę i kochacie Michaela Jordana, to koniecznie musicie to zobaczyć. Skupieni są tam, na sezonie 97-98, czyli ostatnim sezonie Jordana w Chicago Bulls. Warto. Piękna historia, naprawdę. Dancing with your ghost. I'll be przed wami.

0: To były piękne czasy dla muzyki. Rocznik 2000 to Cass Miracle, Fragma. U nas w Meloradiu na koniec 10, ale za chwilę znowu wracamy do was z gorącą muzyką, która mam nadzieję dzisiaj będzie was rozpromieniała, bo nie wszędzie słonko dzisiaj zaświeci.
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like.

0: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama. I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
2: Pani patrzy! Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt!
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstępy bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: Po reklamie.

Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo. Mamy dla was gorącą muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście. W pracy, na urlopach, na zakupach. Chociaż dzisiaj nie handlowa, ale da się. O poker, cześć.

No trzeba przyznać, że dobrze dobrany wokal zmienia totalnie numer. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha, rewelacyjna, wspaniała, z którą koncertuje na całym świecie. Tak, gdybym parę stówek mógł dostać, pewnie przeznaczyłbym je na kolejny koncert Armina, na którym mógłbym ich posłuchać. Ale Paweł napisał również, że gdyby dostał parę stówek od nas, przeznaczyłby je na słuchawki bezprzewodowe albo bezprzewodową klawiaturę, bo nie lubi, jak mu kabel dynda. No, co kto lubi. Wbijajcie na meloradio.pl, tam macie cały formularz. Pytamy o to, na co wydacie kasę, jak do was trafi. A jutro ruszamy z kolejną rundą. Mówi o Wady, Own Boss w Melo.

poza tobą nic, Liwka w Melo Radio, tu weekendowe Melo, piękny czas. Ja wiem, że dzisiaj nie niedziela handlowa, ale jednak niektórym udało się jakieś mniejsze zakupki dzisiaj zrobić. Są i tacy, którzy będą za chwilę grillować. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszędzie tam, gdzie wy, to i my. Arasz za chwilę.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
4: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
3: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
4: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
3: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
4: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: Szykujemy skok.
8: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
9: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
10: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
0: Po reklamie.

Feder Alexejono z numerem Lordly w weekendowym Melo. Policjanci z grupy Speed zatrzymali dwóch nastolatków na motocyklach elektrycznych. Nie mieli uprawnień do kierowania. W sumie to nawet jakby mieli, to same motocykle. Nie miały odpowiednich homologacji do jazdy po drogach, ani rejestracji, ani ubezpieczenia. Do tego jeszcze, uwaga, małolaty nie zatrzymały się do kontroli, tylko uciekać zaczęli. No kiedyś to takich rzeczy nie było. Na komunie człowiek dostał zegarek z kalkulatorem albo zwykły rower. W sumie to zdarzały się też niezwykłe rowery, bo z bagażnikiem metalowym i z błotnikami metalowymi i z dynamem. Ech, te lata 90. On wtedy zaczynał swoją karierę. Myślę o PZ-cie, który teraz pojawia się na antenie. Gibbs razem z nim, For Money i numer zatytułowany Karnawał.

0: pan pochodzi z królestwa muzyki EDM, czyli z Holandii. No stamtąd to wiele znanych głów się wywodzi i Sam Feld odpowiadający za Crying on the Dance Floor również z Holandii właśnie jest. Jonas Blue razem z nim, ze znanym sampelkiem w utworze. My już gotowi do kolejnej godziny.
1: A już o 12 zagramy
0: Rip It, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: Jest południe, u nas Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Inni gadają, a my gramy. O, pokaż, siemanko.

Gorące Whatever Turns You On, Axwell i Bon, prawdziwy banger w Melo Radio. A skoro gorąco na antenie, to chłodno za oknami. Znowuż w nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się zwariowanej pogody, bo będą i uwaga, pierwsze przymrozki, i uwaga, nawet 25, a może powyżej 25 stopni Celsjusza pod koniec tygodnia. No, będzie ciekawie na pewno w nadchodzących dniach, więc proponuję przygotować szafę tak od lewa do prawa, jak to się mówi. I cienkie, i grube, i na lato, i na zimę, bo wszystko może być potrzebne. Calvin Harris dla was teraz, Thinking About You w weekendowym Melo.

No powiem tak, jakby dotknąć tego singla, to jeszcze byłby ciepły jak taka kawka z termosu po 3 godzinach. Bo ciepły jest, naprawdę. Say Something, Sony Federa i Becky Hill dosłownie chwilę temu miał swoją premierę w Melo Radio. Świetny numer, a takich świetnych to my mamy naprawdę cały wielki worek. Bo my lubimy świetne numery. Wszystko dla was. Right on Friday za kilka minut.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
3: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
2: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
3: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
2: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
3: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singaporeair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
0: Po reklamie.

Co jeśli powiedziałbym wam, że poniedziałku nie będzie? Że wydłużymy wam weekend? Pewnie każdy by chciał, co? No, musimy użyć wyobraźni, żeby tak się stało, ale to jest możliwe, jakby nie patrzeć, bo z nami zawsze stajecie prawą nogą. Zapraszam już teraz na pobudkę z Waldkiem Darłakiem. Jutro od 6.30 ekipa w pełnej gotowości. No i wtedy rzeczywiście poniedziałek może brzmieć jak środek soboty. Carla Fernandez przed momentem, a teraz stery przejmuje David Guetta i High Patton. You and I, Me and You w Melo Radio.

0: Starlight, Drangel w Meloradio, prawie 13. Gorące numery tylko u nas, najlepsze na niedzielne popołudnie. Czekam na wieści od was, co u was i jakie macie plany na tę niedzielę jeszcze. Na końcówkę weekendu, jakby nie patrzeć, WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie.
1: A już od 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Becky G.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
0: Po reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
11: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
11: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
11: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
11: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
11: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
11: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Siemanko, siemanko, nie gadają, my gramy. Sorry Papi, Topik, Wacky G, to jest pierwszy numer dla was. Po 13 w Melo Radio, poka, cześć.

Everything's fine. A-Lock i Jennifer Lopez, gorące latynoskie brzmienia na antenie Melo Radia. Jakie to miłe, kiedy dostajemy takie wiadomości. Po prostu pozdro, Melo. Dzięki, też pozdrawiamy serdecznie. Takie bezinteresowne wyrażenie dobrego gestu, no coś pięknego. Tym bardziej, że jeszcze daleko, daleko do Dnia Uprzejmości, a ten, jakbyście chcieli zapamiętać, wpisać w terminarze kalendarze 21 listopada. To ja to pozdro, Melo, przekazuję do wszystkich, którzy są teraz z nami. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście. WhatsApp czeka na was na naszej stronie meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, no i tam możecie wysłać głosówkę albo wiadomość.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu, tak? Gramy wam w popołudnie. Niedzielne, piękne popołudnie. W centralnej Polsce sporo chmur, a jak u was, u Maćka, słoneczko. No to pozdrawiamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: to promocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Writing on the Wall, dobry numer do odkurzania. Two Four Grooves, ale jeżeli macie lepsze numery, to też nie ma problemu. Ważne, żeby odkurzanie to była przyjemność. Okazuje się, że podobno może być. Ma to ułatwić, usprawnić i uprzyjemnić pewna aplikacja, którą montujecie do waszego odkurzacza i ona pokazuje, gdzie już odkurzyliście, a gdzie trzeba jeszcze, a może gdzieś trzeba poprawić. No ciekawy sposób. Ciekawe, czy to rzeczywiście może mobilizować do tego, żeby na chacie było nieco porządniej, mówiąc krótko. Ale to też dobry patent, tak sobie myślę, żeby oszukać trochę system, bo jak taki telefon przymontujecie do odkurzacza, machacie tą rurką, to pokazuje, jakbyście kroki cały czas robili, nie? No właśnie. I z 6 tysięcy dziennie zrobi się nagle 26 tysięcy. Alan Walker, Ava Max i Fate dla was. To też dobre. Do sprzątania i na niedzielę.

0: Lejlo Tiesto, żona kazała mi schudnąć, wymyśliłem lepszy patent, napisał Paweł. Przyczepiłem swój telefon do robota odkurzającego i robi kroki za mnie. O, ty łobuzie. Ale to ci nie wyjdzie na zdrowie, stary. No chyba, że skaczesz przy naszej muzie, to można. A po 14 kolejne okazje, bo mamy dla was bardzo skoczne numery. Idealne na niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Just the way you are, Milki i David Guetta. No, czyli o 14 weekendowe tyryry w Melo.

0: Reklama. Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
1: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
2: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
0: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
5: Siemanko, dzień dobry, no na dobry wieczór to jeszcze za wcześnie, bez przesady, Marcin. Przed nami parę dobrych numerów. Pierwszy będzie Milki i David Guetta z Just The Way You Are, a potem Heaven Is A Place On Earth.

Eli Oaks, Lawinia z numerem Reasons w Melo Radio, a na meloradio.pl wbijajcie, jeśli macie ochotę rozwiązać sobie jakiś weekendowy quiz. Przy okazji tam jest taka zakładka zaczarowana konkursy i akcji i możecie sprawdzić, jak sięgnąć po parę stówek w szybkiej kasie od Melo Radio. Bo rozdajemy pieniądze na lewo i prawo. Jak tylko chcecie, to wbijcie na naszą stronę i dajcie znać, na co potrzebujecie ich, a my już jutro, w poniedziałek, w nowym tygodniu ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy od Melo Radio. Avicii Levels dla Was.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 krołap. Główne danie nie przyjmuję.

0: zrobię ten kawałek do reklamy.
1: W niedzielę dobrze sobie pogwarzyć przy Meloradiu. Polecamy się i do tego. Sokół Clear Mind Enklawa. Spogwarzymy właśnie na antenie, a już za kilka chwil Rihanna, królowa, współczesna królowa popu R&B S&M pojawi się na naszej antenie.

0: back home. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

Z nimi nigdy nie jest nudno. Kizo, Bledka, Bemelo z numerem 100 BPM. Spoglądam do kalendarza. Dzisiaj mało kto już to robi, ale są takie kalendarze, w których naprawdę są ciekawe wydarzenia. Otóż dzisiaj, uwaga, 13 września, dzień całowania chłopaków w usta albo dzień programisty. No i teraz sobie sami wybierzcie, czy wolicie sobie posiedzieć przy komputerku i poklikać, czy jednak z drugim człowiekiem trochę pobyć. Dajcie znać, w której ekipie jesteście. Czekam na was na WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz Marlon Hofstadt z numerem I Like leci do was.

0: So, lubię to. Won't forget you w Melo Radio. Numerów, które lubicie więcej na playermeloradio.pl, bo tam możecie wspierać waszych ulubionych artystów i najgorętsze numery w 30 Melo Radia. Polecamy też propozycje, świeżaki, które czekają na swoje miejsce w notowaniu.
1: A już o 15 zagramy
0: Karnawał Gips i PZ.
2: Zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje.
0: Od 15 Konrad, bawcie się dobrze, Poka odmeldowuje się i do usłyszenia w najdostępną sobotę.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: O reklamie.

Jak się bawić, to się bawić, a w niedzielę to zdecydowanie można to zrobić, szczególnie po 15, tym bardziej przy takim kawałku. Karnawał na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Fast Boy i Music Sounds. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 15. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a już jutro będziecie mieli szansę na 200. 200 przy jesieni. Myślę, że każdemu się przydadzą na jakiś fajny napój albo na przykład na szykowanie się do sezonu jesieniarskiego i na jakiś fajny kocyk. Meloradio.pl, tam wbijajcie już teraz.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Armin van Buuren i Everlasting. Tak, podkręcamy tempo, a już za chwilę powiem wam co nieco o tym, że święta coraz bliżej, a przynajmniej dla niektórych. Mniej świątecznie zagra nam Alan Walker, ale też bardzo przyjemnie Alone, to już za moment.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow!
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
24: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
26: Elektryk?
0: Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
0: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
0: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
0: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

to Kukę 2115 i Francis i taki mały ja, ale ten kawałek ma klimacik, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. A czy wy już kupiliście choinkę? No bo niektórzy, słuchajcie, dość mocno poczuli święta. W tym tygodniu w telewizji leciał już Kevin. W sklepach pierwsze ozdoby. Ja już mam też, słuchajcie, TikToki ze świątecznym bingo i tymi tam wszystkimi rzeczami, które koniecznie trzeba zrobić tej zimy. No, jak tak dalej pójdzie, no to kalendarze adwentowe chyba będziemy zaczynali jeść w sierpniu. No ale z drugiej strony, czy to komuś będzie przeszkadzało?

0: Ależ to jest słodki, ależ to jest przyjemny numer. Robin Schulz i Sugar w Meloradiu jeszcze przed 16:00, tak podkręcamy tempo przy weekendzie. Nastrajamy się na to, żeby też wieczór był bardzo, bardzo udany, no bo ten już coraz bliżej i nie myślimy też o poniedziałku.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Run, Run River. David Guetta i Alok punktualnie w Meloradio o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
3: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
2: Super.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
11: Expert dalej masz. Szykujemy skok.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
14: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
15: Świat ciebie potrzebuje.
14: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
16: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
21: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
25: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
26: Po reklamie. Autopromocja.
27: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
28: Praca,
27: szkoła,
28: korki.
27: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
28: Od rana dużo pozytywnej energii.
27: I jeszcze fajniejszą muzę.
28: Świeże trendy prosto z sieci.
27: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
28: Od poniedziałku do piątku.
27: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
28: Waldek Darłak.
27: Marcin Sikora.
28: I codziennie zrobimy ci kawę.
27: Autopromocja.

0: na 97 i 8 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Muszę się wam do czegoś przyznać, bardzo lubię ten kawałek, więc nie mogłem go nie zagrać o 16. Run, Run, River otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Uniting Nations. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Josh Baker i My Place, to Melo Radio i to już kilkanaście minut po 16, a pod Krakowem to się potrafią bawić. Słuchajcie, stary znalazł u swoich synów słoik z trawą, no tą, która w Polsce no, nie jest taka, słuchajcie, do jedzenia przez owieczki i te inne, no i postanowił donieść na swoich synów na policję. Co zrobili synowie w odwecie? Donieśli, że ojciec ma w chacie nielegalną spluwę. No i teraz, synowie grożą 3 lata w pace, ojcu grozi 8 lat, no przynajmniej będą mieli dużo czasu na wspólne rozmowy i zacieśnianie więzi.

0: To Majo Maj w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 16. Dzisiaj dzień programisty w kalendarzu. A gdybyście wy mogli sobie zaprogramować taki jeden wymarzony dzień, to co byście w nim zaplanowali? Kogo byście na przykład zaprogramowali? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, czekam na wasze głosówki i wiadomości, a odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. U nas już za moment Burak Yeter i My Life Is Going On. Oj, będzie przyjemnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca.
2: Szkoła.
3: Korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest...

0: dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: O reklamie. Autopromocja.
18: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
19: Zabrali nam lato, proszę pana.
18: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

to Heroes, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziś dzień programisty, a ja pytałem was parę chwil temu, co byście sobie zaplanowali i zaprogramowali, gdybyście mieli takie moce. Anka napisała na WhatsAppie, że chętnie zaprogramowałaby swojego chłopaka, żeby przestał wyrzucać skarpetki na podłogę. No, w sumie myślę, że ten kod programowy chętnie i inne dziewczyny by przygarnęły. Michał z kolei chętnie zaprogramowałby swojego szefa na to, żeby dał mu podwyżkę. No myślę, że z takimi marzeniami to jednak zawsze wyskoczy błąd 404, nawet przy najlepszym kodzie.

0: Daddy Cool, ale nam się przyjemnie zrobiło w Meloradiu jeszcze przed 16. My podkręcamy tempo, no i oczywiście po 17 zwalniać nie planujemy, no bo weekend jest od tego, żeby się bawić.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max, czyli idealne połączenie. Oni pojawią się u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my w Melogramy.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
12: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
16: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Pan Rębiszewski?
21: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
22: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
25: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
26: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
27: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
26: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
28: Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
1: Oj, gorąco będzie w tej godzinie. Fate na dobre otwarcie 17, za chwilę też Fleet from Desire, będzie też Think About Us. Oj, jednym słowem, będzie się działo to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Better Times. Tak podkręcamy tempo. Kilkanaście minut po 17 w Meloradiu. Znalazła komodę, w niej ponad 50 baniek, a teraz niewykluczone, że pójdzie za kraty. Taka historia pod Szczecinem. Właściciele, słuchajcie, wywalili tam starą komodę. No a w tej zapomnieli, że zostawili siano. No to takie do płacenia. No i babeczka komodę, słuchajcie, znalazła, kasę zgarnęła. Rzecz w tym, że się wszystko wzięło i wydało, przez co ona teraz może mieć kłopoty. No choć w sumie trochę nie czaje, o co ta afera, no bo przecież od lat się mówi, że znalezione, nie kradzione.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 18:00, za chwilę co nieco o sztucznej inteligencji. Natomiast ze zdecydowanie znakomitą inteligencją i ze znakomitym wokalem zagra nam też za moment Doda i melodia ta.
1: Melo Radio Wrocław. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstępy bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
16: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
17: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Po reklamie.

To Dua Lipa, Illusion, jeszcze przed 18 w Meloradio, tak podkręcamy tempo, a tymczasem drama o AI się rozpętała, słuchajcie. OpenAI się ostatnio pochwaliło, że sztuczna inteligencja rozwiązała jakieś takie turbo trudne zadanie matematyczne. No, tylko że dwaj naukowcy się spruli o to, no że w zasadzie to tak nie było, tylko wzięli i zajmali ich pracę i zrobili plagiat, no i się wzięła afera, rozpętała. Normalnie to człowiek pewnie by wziął i to gdzieś tam wyjaśnił za blokiem, za garażami, no ale w tej sytuacji to na ich miejscu bym jednak wolał z robotami nie zaczynać.

0: A wydawać by się mogło, że to z zagranicy, a to nasz polski znakomity Sibyl i Never Go Away. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. No i oczywiście po 18 też zwalniać ani na moment nie planujemy.
1: A już o 18 zagramy
0: Talk to You. Another zagra nam punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: słuchaj na 97,8 FM. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: No jak zaczynać 18, to tylko w taki sposób. Talk to you i Another otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Tu Colors się pojawi. Będzie również Marlon Hofstadt. No jednym słowem to będzie bardzo udana godzina. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio na kilkanaście minut po 18:00. To Marlon Hofstadt i I Like. Ale się sfrajerzyli w muzeum we Francji. Tam, słuchajcie, ostatnio złodzieje wbili, żeby ukraść 4 obrazy w 3 minuty. No, nie byle jakie obrazy, bo takie warte blisko 9 baniek i to też nie byle jakich, bo w euro. No i wszystko byłoby pięknie i wszystko by się udało, gdyby nie to, że kiedy uciekali, no to 2 obrazy zgubili po drodze w ogrodzie. No, mózgi to chyba po drodze zgubili już zanim weszli do środka.

0: Sony Fodera i Becky Hill, a ja słuchajcie, chyba dotarłem na koniec internetu. Za chwilę wam opowiem o tym nieco więcej, ale zanim wam opowiem, to jeszcze nam zagra Black Eyed Peas I Got a Feeling. To już za moment w Melo, jeszcze przed 19, tak podkręcimy tempo.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Melo to twój.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
15: Zabrali nam lato, proszę pana.
14: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
13: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

To Gabri Ponte, Sean Paul i Born to Love You. Ależ ja lubię ten kawałek. Mam nadzieję, że wam też się spodobał. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Przeglądam, słuchajcie, internet. No i chyba oficjalnie dotarłem na jego koniec. Pamiętacie najlepszą polską dziennikarkę? No to właśnie czytam, że ona, słuchajcie, bierze w ten weekend udział w pierwszym lodowym reality show. Pierwszym lodowym reality show. No już sama ta zapowiedź, słuchajcie, sprawia, że chyba wolę nie klikać w link, żeby przypadkiem nie zobaczyć za dużo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Robin Schulz i Elaine w Melo jeszcze przed 19. No, dzieciaki już pewnie gdzieś tam się szykują do spania, ale my, no nie. My jak najbardziej nie planujemy iść spać, bo po 19 też znakomicie zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Sad Girls. Bibi Rexa, David Guetta to genialne połączenie punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Zrobimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
16: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
23: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostaje.

0: 97 i 8 FM. Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Co prawda tytuł tego numeru, którym otwieramy 19, to Sad Girls, ale myślę, że wy nie będziecie się smucić, tylko zatracicie się w tym, co najlepsze. Za chwilę też m.in. Party Rock and Them, będzie też Dive into the Ocean, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Fastboy i Music Sounds. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 19. Jak byście zareagowali, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No, nie musicie sobie tego wyobrażać. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, a jutro ten scenariusz może się spełnić. Na co potrzebujecie siana? No bo to, że potrzebujecie, no to wiadomo, bo każdy chyba nie pogardzi 200 zł. Jeżeli chcecie, żeby właśnie wasze marzenie się spełniło za 200 zł, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a jutro, oj, będzie się działo.

0: To Robin Schulz i Take It Slow. Tak, w Melo jeszcze podkręcamy tempo przed 20. Jak tam wasze nastroje przed poniedziałkiem? Jak niedziela upływa, te ostatnie minuty dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa będzie na meloradio.pl. A u nas już za chwilę Don Diablo i Emily Sande i Survive.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Po reklamie.

Tymek i Anioły i Demony w Melo, ależ nam się przyjemnie zrobiło po 19, jeszcze przed 20. U Kasi też widzę, że przyjemnie, która napisała na WhatsAppie Melo, że spędza ten wieczór ze swoim chłopakiem w furce, jeżdżąc przy Melo Radiu po mieście. No myślę, że to brzmi jak całkiem niezły pomysł na randkę. Nieco gorzej niestety u Sebe, który ten wieczór spędza rozwożąc pizzę, no ale z drugiej strony, gdyby nie tacy ludzie jak Seba, no to co my byśmy w ten weekend jedli? Także słuchajcie, wielkie brawka dla Seby, wielkie pozdro, a my już teraz gramy i dla Seby, i dla was wszystkich. Dig the Mont, Ain't No Game. Oj, dajcie głośniej.

To Trips i Can't Get Enough. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. U nas po 20 oczywiście, jak zawsze, też sporo się będzie działo, więc warto zostać razem z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję i wracam do was w sobotę po 15 i znów będziemy świętowali weekend. Trzymajcie się, dobrego tygodnia. Na razie.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
3: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.

0: poranków Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas teraz będzie o bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska. Niecałe 3 miesiące potrwa sprawdzanie naszego zapotrzebowania na energię, potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz możliwości jej używania i magazynowania, tłumaczy marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
5: Istotne dla Dolnego Śląska.
6: Bezpieczeństwo energetyczne w dzisiejszych czasach nabiera takiego podwójnego znaczenia. Ale to, co jest istotne, to skoordynowanie działań w tym obszarze. Dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne opiera się na instytucjach państwowych, takich jak chociażby w naszym regionie, w naszym województwie Tauron, ale też dużo w sprawach energetyki mają do powiedzenia samorządy. Stąd pomysł, koncepcja na wsparcie tego obszaru w miarę oczywiście naszych możliwości, skoordynowanie, zorganizowanie, ale też nakreślenie pewnych kierunków. I spotykamy się w tematyce spółdzielni energetycznych, uregulowanych w przepisach prawa w ostatnich latach. W naszej opinii, w ocenie samorządu województwa dolnośląskiego, jest to doskonałe narzędzie do tego, żeby dobrze zarządzać energią w obszarze jednej gminy, samorządu gminnego. Przez wiele lat, ostatnich lat w dyskusji publicznej dużo mówiło się, dużo było mówione o klastrach energetycznych, gdzie nie przekuło się, czy nie udało się przekuć tego na takie namacalne efekty, namacalne, realne działania. Klastry energetyczne miały w swojej idei skupienie, zorganizowanie kilku gmin, kilku samorządów, czasami związków międzypowiatowych. Spółdzielnie energetyczne pod względem formalnym mają dużo przewag, mają dużo atutów. A przede wszystkim to, że skupiają się na zarządzaniu energią w ramach jednego samorządu gminnego, czyli tej podstawowej komórki samorządowej. Jako samorząd województwa dolnośląskiego podjęliśmy, wskazaliśmy sobie za cel przeprowadzenie w kilku wskaźnikowych gminach na Dolnym Śląsku pilotażowego projektu, swoistego rodzaju raportów, audytów, które z jednej strony mają zdiagnozować potrzeby, zdiagnozować możliwości, ale też wskazać kierunki tym wskaźnikowym samorządom rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o określone źródła energii. Jak wiemy, mamy ich kilka. Jest to fotowoltaika, energia pochodząca z wiatru, wody, ale też biogazu. Są też kwestie związane z magazynowaniem energii i zarządzaniem. I takie analizy zasadności będą przeprowadzone, takie raporty będą przeprowadzone w pięciu wskaźnikowych gminach z różnych części naszego województwa, ale też z różnej wielkości samorządów, tak aby ta grupa samorządowa, grupa gmin była reprezentatywna. Wyłonieni na podstawie ankiet, na podstawie zainteresowania, wykazania inicjatywy, będą w tych gminach prowadzone właśnie te audyty, analizy, będą nakreślane te kierunki. Jest również raport całościowy, to jest 6. opracowanie, które będzie w ramach tego zamówienia publicznego zrealizowane. Raport końcowy, który przedstawi, wskaże kierunki dla rozwoju tego typu aktywności w całym województwie na podstawie tych badań, które będą przeprowadzane właśnie w samorządach. W skrócie, może też w uproszczeniu, spółdzielnia energetyczna to wytwarzanie energii, ale też jej konsumowanie, to obniżenie kosztów energii, bardziej efektywne wykorzystanie tej energii, wskazanie też ścieżki samorządom, jak ją efektywnie wykorzystać. Wartość tego zadania na początek to jest kwota 250 tysięcy złotych, niespełna. Nie jest to wygórowana kwota, ale ma zainicjować, zainspirować, pokazać, wskazać kierunki. Czyli to jest taki pierwszy krok do tego, żeby w tych gminach rozpocząć aktywną pracę na rzecz obniżenia kosztów energii, pokazać tą ścieżkę, ale to jest też pierwszy krok do tego, żeby zachęcić kolejne samorządy, jeżeli ten proces, ta procedura nam wyjdzie, mówiąc wprost, się uda, będą dobre efekty, taką walidację przeprowadzimy, będziemy zachęcać, czy możliwe, że będziemy ogłaszać kolejne konkursy dla kolejnych samorządów, tak żeby to działanie skutecznie na Dolnym Śląsku wdrożyć.
4: Sprawdzany energetycznie będzie więc cały Dolny Śląsk, ale też konkretnie 5 gmin. Syców, Mirsk, Wądroże Wielkie, Niemcza i Zagrodno. W pracę zaangażowany jest również dystrybutor energii, firma Tauron. Mówi dyrektor Tauron Dystrybucja S.A. Janusz Pisarek.
7: To nie tylko samorządowcom i mieszkańcom naszym gmin zależy na tym, żeby takie projekty badać, żeby te pilotaże przynosiły konkretne efekty, bo my chcemy wiedzieć, jak one zadziałają, my chcemy wiedzieć wspólnie, jak budować spółdzielnię energetyczną w oparciu o jakie źródła, o jakie możliwości w gminach możemy te źródła dywersyfikować, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zapewnili samowystarczalność tak naprawdę, bo do tego powinniśmy zmierzać. Oczywiście ta droga może być długa i w pierwszych projektach mogą to być PV-ki, czyli generalnie źródła najpopularniejsze, potem mogą powstać magazyny, mogą powstać biogazownie. Możemy to oprzeć o wiatraki, część gmin ma też wodę, więc można generalnie dywersyfikować te źródła po to, żeby do takiej samowystarczalności doprowadzić. Dobrze zbilansowana spółdzielnia energetyczna powinna mieć ten efekt zapewnienia energii w dobrej cenie przez całą dobę, bo tak naprawdę byłby to idealny świat i do tego będziemy zmierzać w rozważaniach. Natomiast z punktu widzenia operatora my z przyjemnością się włączyliśmy do tego projektu, bo generalnie my jesteśmy zainteresowani też stabilnym tworem technicznym w postaci urządzeń, które będą wchodziły w grupę spółdzielni energetycznych po to, żeby stabilizować też sieć. My nie chcemy tutaj ograniczać nikogo takimi projektami i możliwościami przyłączenia. Natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby spółdzielnia energetyczna była fajnym tworem stabilnej sieci energetycznej wewnętrznej. To, że nie będą pobierali tak dużych ilości energii z naszej sieci, to nie jest problem dla nas. My generalnie to rozumiemy i te potrzeby też szanujemy. Natomiast my nie chcemy, żeby źródła wytwarzania wpływały na sieć tak mocno, żebyśmy musieli taką spółdzielnię redysponować, to takie mocne słowo, które w systemie istnieje, bo generalnie ta energia czy z wiatru, czy z wody, czy ze słońca jest tak naprawdę dana nam za darmo i powinniśmy ją tak gospodarować, żeby nie trzeba było tego ograniczać i tak naprawdę puszczać tej pary w gwizdek. Więc bardzo fajny projekt, wydaje mi się, że będą efekty bardzo ciekawe tego. Natomiast co jest istotne w tym projekcie? Instytut otrzymał od nas sporo informacji o rzeczywistych obiektach, czyli pracujemy na rzeczywistych zużyciach chwilowych, mamy całą dobę, cały rok, mamy wiedzę o wytwarzaniu, o prosumentach, my wiemy, co się w tej sieci dzieje i co możemy już uwzględnić jako źródła wytwarzania i co zrobić, żeby one mogły lepiej funkcjonować, żeby autokonsumpcja tej spółdzielni energetycznej była na poziomie powyżej 80%, bo to tak naprawdę o to chodzi. Więc pracujemy na rzeczywistych danych gminy i mamy ten charakter zużyciowy, tak jak to oczywiście w życiu w jednostce samorządowej i u mieszkańców funkcjonuje. Także to jest niezmiernie ważne, że robimy to w oparciu o technikę, a nie o kolejne rozważania i mrzonki, które nie wiadomo jak zadziałają technicznie.
4: Rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska i sprawdzaniu potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych w naszym regionie. Na jakich zasadach mogą działać takie spółdzielnie? O tym teraz dyrektor Instytutu Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza, dr inżynier Sławomir Stec.
8: Spółdzielnie energetyczne, to można powiedzieć, są to dobrowolne zrzeszenia podmiotów gospodarczych, jednostek samorządów terytorialnych, czy też osób fizycznych lub rolników. polegają na tym, że z jednej strony produkuje się energię i z drugiej strony konsumuje się tą energię. Niektórzy też to tak mówią, że to są wirtualne magazyny, ponieważ produkując energię pod względem takim ilościowym, wpuszczamy to do sieci i członkowie spółdzielni energetycznej sobie ją odbierają w danej chwili. Plusem jest to, że część opłat, które mamy w rachunkach, nie występują. Praktycznie zasadę rozliczania w spółdzielni energetycznej jest pomiędzy członkami, ustalany pomiędzy członkami. Dodatkowym plusem jest to też, że w dzisiejszych czasach, kiedy ktoś montuje sobie odnawialne źródła energii, to wiadomo, że rozlicza się po cenach rynkowych, czyli sprzedaje tą energię do sieci, a później, kiedy jej nie produkuje, a chce pobierać, to musi zapłacić cenę rynkową. A tutaj oddajemy do sieci i 60, czyli 60% tej energii możemy sobie w późniejszym czasie odebrać. Czyli to jest tak zwany taki mały net metering, który przestał obowiązywać 2 lata temu. Można powiedzieć tak, że spółdzielnie energetyczne, czy taki boom na spółdzielnie energetyczne jest w ciągu ostatnich 2 lat. Bo dzięki projektowi z Ministerstwa Klimatu, który dawał pieniążki dla samorządów terytorialnych na opracowanie koncepcji, i te opracowanie koncepcji rozpoczęły się w 2024 roku, do tych spółdzielni była niespełna 100. Na chwilę obecną jest ponad 800 spółdzielni. Także widać, jak dużo samorządów zarejestrowało. I ze wszelkich takich bilansów, które zostały stworzone, bardziej na razie planów, bo jeszcze nie ma na tyle doświadczenia większość samorządów, wychodzi, że oszczędności są rzędu od 30 nawet do 50%.
4: Na czym polega więc sprawdzanie potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku?
8: Z ramienia naszego instytutu pracuje 8 ekspertów, którzy nie są teoretykami, a praktykami. Pracowali w wielu spółkach energetycznych, w wielu firmach energetycznych, ale też dużo zakładali spółdzielni tych energetycznych, czy pomagali robić te opracowania. No i prace polegają na ścisłej współpracy z samorządami, no i z Tauronem. Oczywiście pozyskaliśmy dane, przede wszystkim dane o ilości zużywanej energii, o planach na przyszłe lata, ile będzie zużytej też energii, no i przede wszystkim o odnawialnych źródłach energii. Jakie są to instalacje, gdzie są zlokalizowane i gdzie też będą, gdzie są plany na te instalacje. No i tak, to nie tylko fotowoltaika, ale też będziemy tutaj analizować możliwości wykorzystania wiatru, możliwości wykorzystania wody, ale też słyszeliśmy, że w niektórych gminach jest potencjał geotermalny, czy też właśnie biomasa, o biomasie i o biogazie nie możemy też zapomnieć, też jest duży potencjał.
4: Dużo się mówi teraz o bezpieczeństwie energetycznym. A jak my stoimy na Dolnym Śląsku w tej chwili, jeśli o to chodzi? I co te spółdzielnie mogą zmienić w tym temacie?
8: Dokładnie, bardzo ważny jest ten temat. Bezpieczeństwo energetyczne, też od razu tutaj mogę powiedzieć, że my organizujemy już 11. edycję konferencji Bezpieczeństwo Energetyczne, Filary i Perspektywy Rozwoju. I tak, tutaj pani pyta odnośnie bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku energetycznego. Można powiedzieć, że jest podobne jak w całym kraju. Jesteśmy nadal głównie oparci na konwencjonalnych źródłach energii. No oczywiście z odnawialnych źródeł energii bardzo dużo jest instalacji fotowoltaicznych, ale musimy też pamiętać, że mamy przestarzałą infrastrukturę i to jest bardzo duży problem i ta infrastruktura musi być jak najszybciej modernizowana, tak, aby nie było po prostu żadnych blokad dla producentów tej energii z fotowoltaiki. Ale właśnie tutaj te spółdzielnie energetyczne, które będą, bo też nie wspomniałem, że można oprócz wirtualnych tych magazynów energii, gdzie oddajemy do sieci, tworzyć stacjonarne magazyny energii i teraz też jest dość dużo programów dofinansowujących te magazyny energii. Wiadomo, czym więcej będzie tych magazynów i w przypadku ataku będzie można na tą przerwę korzystać z tej energii. Ale też przecież mieszkańcy też mogą się zrzeszać w spółdzielnie energetyczne. W tym przypadku potrzeba minimum 10 indywidualnych osób fizycznych, żeby można było taką spółdzielnie otworzyć.
4: Rekomendacje dotyczące tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku powinny być gotowe pod koniec tego roku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Mężczyźni we Wrocławiu badają się zdecydowanie za rzadko, co potwierdzają i dane statystyczne, i raporty z tego roku. Wśród osób, które biorą udział w darmowych programach profilaktycznych, tylko nieco ponad 30% to mężczyźni, a reszta to kobiety. Według danych GUS-u i NFZ-u na wizyty kontrolne zgłasza się o około 10% mniej mężczyzn niż kobiet, a konsekwencje tego unikania lekarzy są drastyczne. Mężczyźni po prostu żyją krócej. Średnia długość życia mężczyzn we Wrocławiu to niecałe 76 lat. Dla porównania wrocławianki żyją 83,5 roku. Ta ogromna różnica, czyli 7,5 roku, wynika z tego, że kobiety znacznie częściej korzystają z programów profilaktycznych, podczas gdy statystyczny wrocławianin trafia do lekarza zbyt późno. Co więcej, przeciętny mieszkaniec Wrocławia żyje obecnie 3 lata krócej niż średnia dla mężczyzn w całej Unii Europejskiej. Z czego to wynika i dlaczego mężczyźni omijają gabinety lekarskie? Zarówno eksperci, jak i sami pacjenci w badaniach wskazują na kilka kluczowych barier. Po pierwsze, wzorce kulturowe. Panowie są przekonani, że prawdziwy facet nie narzeka i idzie do lekarza dopiero wtedy, gdy ból uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Po drugie, strach przed diagnozą. Wielu mężczyzn unika badań z obawy, że lekarz wykryje u nich ciężką chorobę, na przykład nowotwór. Po trzecie, systemowe zaniedbania. Z raportów wynika, że system ochrony zdrowia rzadziej prowadzi za rękę mężczyzn przez profilaktykę, na przykład rzadziej otrzymują oni od placówek indywidualne plany badań albo zaproszenia na takie badania. No i po czwarte, bariery logistyczne. Brak czasu, długie kolejki i czasem trudna dostępność do specjalistów albo długi dojazd. Dlatego też Wrocławska Fundacja Haskolek wyjechała w trasę i w mobilnych gabinetach mężczyźni mogli wziąć udział w badaniach. A już za chwilę rozmowa o tym, jakie efekty przyniosła ta akcja.
5: Zdrowy Wrocław.
11: Dzień dobry, Edyta Karasek. Jestem lekarzem, geriatrą i internistą.
12: Dzień dobry, witam. Katarzyna Kozłowska-Panek, kierownik Fundacji Haskolek.
10: Drogie panie, zebrałyśmy się dzisiaj, no w żeńskim gronie, ale będziemy rozmawiać o zdrowiu mężczyzn, bo okazuje się, że ci mężczyźni badają się po pierwsze znacznie rzadziej niż kobiety, że zgłaszają się do lekarza, że zgłaszają się na badania profilaktyczne dopiero wtedy, kiedy pojawiają się jakieś objawy, kiedy pojawiają się jakiś konkretny uraz. Wcześniej raczej nie. Z czego to wynika waszym zdaniem?
11: Może to wynikać z poczucia dobrego zdrowia, a zatem nie tracę czasu na coś, co mi nie jest potrzebne. To taki, bym powiedziała, punkt widzenia najprostszy, który można przyjąć. A jednocześnie można to przełożyć na to, że nie ma potrzeby myślenia profilaktycznego w naszym społeczeństwie.
12: To, z czym my musimy na pewno mocniej działać w zakresie budowania świadomości prozdrowotnej, to taki dojrzały mężczyzna, gdzie to często kobieta go zaprowadza do lekarza, gdzie to często kobieta go umawia. No my sprytnie zadziałaliśmy w ten sposób, że to my przyjechaliśmy do mężczyzny. Więc jak już przyjechaliśmy i nie trzeba czekać tutaj, nie wiem, 2 miesiące czy pół roku, to naprawdę liczba chętnych mężczyzn w różnym wieku, chętnych na badania profilaktyczne była bardzo duża, co pokazuje, że potrzeba jest. I jeżeli odpowiedni sposób zachęcimy mężczyzn do tej profilaktyki, no to jest szansa, że z niej skorzystają.
10: To też pokazuje, że jak właśnie dojechaliście do nich, no to było im po prostu prościej wziąć w tym udział.
12: Największym zainteresowaniem cieszyło się badanie USG i u niektórych mężczyzn, na przykład w wieku 70 lat, było to pierwsze badanie USG w ich życiu, co było dla nas naprawdę zaskakujące.
10: Powiedzcie, jako wrocławska fundacja, dlaczego powstał pomysł w ogóle, żeby zrobić taką kampanię dla mężczyzn?
12: W przypadku kobiet tych programów jest naprawdę bardzo dużo. W przypadku mężczyzn mamy Movember i tak naprawdę tylko w listopadzie o tym zdrowiu mężczyzn mówimy szerzej, a w całym roku naprawdę tutaj rzadko spotyka się takie dedykowane akcje.
10: Z danych NFZ-u wynika, że mężczyźni, którzy biorą udział w takich badaniach, to jest tylko 33% wszystkich uczestników badań profilaktycznych. 2/3 to są kobiety. Jakie są konsekwencje tego, że mężczyźni się nie badają?
11: Przede wszystkim trzeba byłoby spojrzeć, jakie mają czynniki ryzyka mężczyźni, a jakie mają kobiety co do chorobowości różnej. I główny nacisk bym chciała położyć na choroby układu sercowo-naczyniowego, a dopiero po nich choroby nowotworowe. Dlaczego choroby układu sercowo-naczyniowego? Ponieważ cały czas, mimo teorii zdrowego stylu życia i propagowania właśnie tej teorii zdrowego stylu życia, ludzie się do niej nie stosują, czyli wszystkie czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych cały czas na nas wpływają i chciałam zwrócić uwagę, że jednym z niemodyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest płeć męska. I jak do tego jeszcze dołożymy wiek, po 40 roku życia wyświetla nam się człowiek, który, czyli mężczyzna po 40, jako kandydat do zawału serca, tak obrazowo mówiąc. A zatem te choroby układu sercowo-naczyniowego jako pierwsza przyczyna śmiertelności, tak, w społeczeństwie na całym świecie, według WHO i z naszych danych również to wynika, to na to bym chciała zwrócić uwagę, ponieważ jest to taka podstępna grupa zachorowań. To jest nie tylko sama choroba niedokrwienna serca, która może skończyć się zawałem, który przeżyjemy albo nie przeżyjemy, ale też powikłania nadciśnienia tętniczego, powikłania cukrzycy jako choroby metabolicznej i narastania miażdżycy mogą powodować, że u pacjentów rozwijają się właśnie te powikłania i pacjent kończy właśnie z zawałem albo z udarem mózgu. I może się zakończyć to zgonem, albo pacjent przeżyje. No i teraz wracając do tej profilaktyki, to tu bym chciała powiedzieć, że im wcześniej my byśmy zapanowali nad tymi czynnikami ryzyka, tym mniejsze są te skutki końcowe, tak? Czyli te powikłania. I cała idea badań profilaktycznych właśnie polega na tym, że zbadaj się, wykryj wcześniej swoje zagrożenia, zacznij się leczyć, czyli stosuj leki, stosuj, załóżmy tutaj, zdrowy styl życia, kontroluj się, to wtedy masz mniejsze ryzyko tych powikłań końcowych, jak właśnie zawał serca czy udar mózgu. I to są takie proste rzeczy, które trzeba byłoby robić, bo to nie jest żaden rocket science, tylko ten zdrowy styl życia to jest nic innego jak zdrowa dieta, aktywność fizyczna to jest 150 minut tygodniowo. Można sobie tak przełożyć, że od poniedziałku do piątku 30 minut spaceru, w sobotę i w niedzielę mam odpoczynek, więc naprawdę to nie jest dużo. I do tego pilnuj ciśnienia tętniczego, bo nadciśnienie nie boli. Sytuacje, kiedy kogoś boli głowa w nadciśnieniu, to są ekstremalne sytuacje. Więc mając 140 na 90, które jest punktem odcięcia, że to już jest nadciśnienie, to tego nikt nie czuje. Kontroluj swoje ciśnienie w domu, a nie u lekarza na wizycie i kontroluj swoje badania laboratoryjne, żeby zawczasu wykryć, jaki ty masz cholesterol, jaki masz poziom cukru, a jaka jest twoja morfologia, jak pracują twoje nerki, jak pracuje twoja wątroba. To wszystko jest w zakresie lekarza rodzinnego. W ramach POZ-u można skorzystać z takiego programu Moje Zdrowie. Jest też taki program choroby, profilaktyka chorób układu krążenia, gdzie właśnie do lekarza rodzinnego, jak się zgłosimy i opowiemy, że chcielibyśmy się przebadać, to lekarz rodzinny nam tą pulę w tym zakresie może zlecić badań.
10: No i tutaj jeszcze, jak mówimy o tych skutkach, to dane GUS-u akurat pokazują, że no, mężczyźni żyją krócej niż kobiety.
11: Jest zdecydowanie korelacja, bo teraz jak ja tylko powiedziałam o tym niemodyfikowalnym czynniku ryzyka miażdżycy, jakim jest płeć męska, drugim jest wiek powyżej 40 roku życia, to potem dokładamy jeszcze, czy ktoś, jaki ma ktoś poziom cholesterolu i zwracamy uwagę na ten tak zwany zły cholesterol LDL, czy ktoś pali papierosy. I teraz też jak popatrzymy na statystyki, która płeć głównie pali papierosy, to niestety są to mężczyźni. Obydwie płcie są dotykane tymi schorzeniami, natomiast większe obciążenie mają mężczyźni z powodu tego, że tych czynników ryzyka mają więcej, bo jeszcze do tego dokłada się otyłość, no to razem to powoduje, że zwiększa nam się ryzyko właśnie tych chorób, nazwijmy to sercowo-naczyniowych, gdzie te choroby metaboliczne odgrywają dużą rolę.
12: Mieliśmy jeden gabinet, który był gabinetem pielęgniarki. U części uczestników właśnie stwierdzono podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Zaobserwowano także wiele zaburzeń rytmu serca, w tym najczęściej powtarzało się migotanie przedsionków, no ta otyłość brzuszna, więc no my teraz jesteśmy w trakcie analizowania tych wszystkich danych, a zrealizowaliśmy w ramach kampanii 2800 badań u mężczyzn w całej Polsce. Czekamy na te wnioski, na nasz raport.
10: Z czym się zgłaszali, albo co udało się Wam wykryć podczas tej kampanii?
12: Młody człowiek, u którego wykryto 90% zwężenie tętnic szyjnych, no to jest na pewno coś, co nam zapada w pamięć. To była osoba, u której nie było żadnych objawów, aktywna fizycznie, sprawna, więc totalnie nieświadoma tego
11: zagrożenia.
12: Takim kolejnym przykładem w USG jamy brzusznej mieliśmy na przykład zanik nerki. Wykryliśmy przerzuty na wątrobie tętniaka aorty brzusznej u pacjenta w wieku 74 lat, który został tutaj pilnie skierowany do chirurgii naczyniowej, natomiast on pierwszy raz wykonywał to badanie właśnie w swoim życiu. Guz jądra, też gdzieś tam u pacjenta w około 50 lat. Tych przypadków było więcej, no natomiast dają tą pewność, że ta profilaktyka ma sens.
11: Przesiewowe badanie, jakim jest badanie USG jamy brzusznej. To jest badanie jakby bardzo powszechne i nieinwazyjne, łatwo dostępne i pokazuje przerzuty. No i teraz skąd są te przerzuty? I tutaj warto pomyśleć o tym, jakie najczęściej nowotwory u mężczyzn występują, czyli w jakim kierunku powinni się mężczyźni badać. Najczęstszymi nowotworami u mężczyzn to będzie rak prostaty, z tym, że rak prostaty jest nowotworem, który częściej dotyczy mężczyzn raczej po 60 roku życia. Na drugim miejscu jest rak płuca. No i teraz trzecim nowotworem, czyli po raku płuc, jest rak jelita grubego. I w przypadku raka jelita grubego, tu bym chciała podkreślić, że nasze państwo daje możliwość wykonywania profilaktycznej kolonoskopii między 50 a 65 rokiem życia. I idea jest taka, nie ma człowiek żadnych objawów, mam skończone 50 lat, czy jestem w tej grupie 50-65, zapisuję się na tą kolonoskopię profilaktyczną i co ona mi daje? Jelito grube ma ponad metr długości. Można sobie wyobrazić, że wygląda trochę jak rura od odkurzacza, ale jeszcze ma parę zakrętów. I badanie polega na tym, że endoskop zakłada się poprzez odbyt, tak? To już część osób mówi, nie będę sobie dawał takiego badania robić, bo wstyd. I oglądając centymetr po centymetrze to jelito grube, chirurg wykrywa zmiany, które mogą być potencjalnie przednowotworowe albo nowotworowe. I tymi zmianami przednowotworowymi są polipy. Czyli jest idea w tej kolonoskopii profilaktycznej taka. Jeśli pacjentowi znajduje się polipa w jelicie grubym, to należy go usunąć i dać do badania histopatologicznego. W badaniu histopatologicznym dopiero wykrywamy, jakiego rodzaju komórki budują tego polipa i czy to już jest stan przedrakowy, a może to już jest rak, a może tylko jest polip taki przerostowy, który nie stanowi zagrożenia rakowego. Ale jeśli mamy te dwie pierwsze sytuacje, mały polip, który już jest rakiem albo stanem przedrakowym i go usunęliśmy, to można powiedzieć, że wyleczyliśmy człowieka z ryzyka raka. I to jest ogromna zaleta tego badania kolonoskopowego. Tak jak ja pracując z pacjentami namawiam, zachęcam, to ja słyszę od mężczyzn, że nie, to wstyd, tak? On nie będzie dawał sobie takiego badania robić. Natomiast kobiety podchodzą do tego bardzo racjonalnie, tak jak chodzą do ginekologa, skorzystają z tej kolonoskopii. Więc coś jest tutaj też w tej psychice mężczyzn, że nie lubią się badać, ale może młode populacje wykażą się większym zrozumieniem, że to jest dla mojego zdrowia.
10: Pani doktor, słuchają nas mężczyźni, słuchają nas wrocławianie. Co by im pani powiedziała?
11: Powiedziałabym tak, że trzeba za młodu zabrać się za swoje zdrowie. Czyli prowadzić zdrowy styl życia, to znaczy aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie, kontrola ciśnienia, kontrola badań laboratoryjnych takich jak cukier, wydolność nerek, cholesterole wszystkie, morfologia, badanie moczu. Czyli taka kontrola podstawowa, ale że ja mam o to zadbać. Nie czekam, aż ktoś mnie zawoła, bo nikt mnie nie zawoła, tylko ja mam tego pilnować. Ja mierzę ciśnienie swoje w domu, a nie na wizycie u lekarza medycyny pracy raz na 3 lata. I używki. Używki niestety nie służą zdrowiu. Alkohol niczego dobrego nie przynosi. To jest moja recepta na zdrowie.
10: Wyniki badań zebranych podczas akcji Panowie Jazda po Zdrowie są teraz analizowane, a raport poznamy w listopadzie.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
14: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Zapowiedź Wrocławskiego Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze, ale też planowane już we Wrocławiu inwestycje wypełnią nasz program. Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a zaczynamy od przedsięwzięcia wyczekiwanego, czyli tramwaju na Jagodno. PKP PLK szuka właśnie firmy, która przygotuje dokumentację potrzebną do wyniesienia torów kolejowych nad ulicą Barcką.
5: Istotne dla Wrocławia.
15: Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu do spraw przygotowania inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe.
16: Jest to element bardzo ważny z punktu widzenia planowanego ogłoszenia postępowania przetargowego dla przebudowy wrocławskiego węzła, gdyż traktujemy to miejsce jako posterunek od gałęzi Tarnogaj, który de facto poprawi nam docelowo przepustowość na linii 285 oraz poprzez zabudowę rozjazdów oraz około 4 km torów umożliwi również w sytuacjach awaryjnych zjazd pociągu, poprowadzenie pociągów po towarowej obwodnicy Wrocławia, tak aby mogły dojechać do wrocławskiego węzła, który od strony Grabiszyna jest bardzo obciążony ruchem pociągów, szczególnie regionalnych i aglomeracyjnych. Celem naszej spółki, jak powiedziałem, to jest pierwszy etap, celem naszej spółki jeszcze w tym roku jest ogłoszenie następnego przetargu na dokumentację projektową, ale mówimy teraz już o kompleksowej przebudowie wrocławskiego węzła kolejowego, tak aby zwiększyć jego przepustowość w aspekcie tego, że ruch, szczególnie regionalny, cały czas rośnie, ruch dalekobieżny cały czas rośnie, a my musimy przygotować węzeł również na włączenie kolei dużych prędkości, które ma nastąpić do 2035 roku. Dzisiaj to jest element większej inwestycji. Startujemy szybciej, ponieważ wiemy, jakie terminy miasto ma w zakresie realizacji tramwaju. Wystartowaliśmy, ogłaszając postępowanie przetargowe na przygotowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie decyzji administracyjnej. Zakładamy, że w pierwszym kwartale 2028 roku będziemy posiadać decyzję środowiskową, która de facto umożliwi nam ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót, tak aby podpisać umowę z wykonawcą na koniec 2028 roku. Wówczas realny jest termin zakończenia prac do końca 2028 roku, tak aby na zmianę rocznego rozkładu jazdu w grudniu pociągi już nie przejeżdżały w poziomie ulicy, tylko przejeżdżały na wiadukcie.
4: A wtedy tramwaj na Jagodno w ocenie Pauliny Tyniec-Piszcz z wrocławskiego magistratu mógłby zacząć jeździć pod koniec 2029 roku.
17: Niezwykle potrzebna dla miasta inwestycja, która pozwoli nam usprawnić ruch komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej i usunie to wyzwanie, jakim było przecięcie linii kolejowej. Marzylibyśmy o tym, aby linia kolejowa 285 wzniosła się również na dalszym fragmencie i o to zabiegamy. Jeśli chodzi o to miejsce, to jesteśmy partnerem nie tylko w kontekście współpracy technicznej, merytorycznej, ale też nasza współpraca ma konkretny wymiar finansowy, bo zadeklarowaliśmy w porozumieniu, że pokryjemy 50% kosztów dokumentacji projektowej i 50% kosztów realizacji samej inwestycji, której zakres został ujęty w porozumieniu. A w wieloletniej prognozie finansowej mamy zabezpieczoną kwotę około 20 milionów złotych właśnie na tą inwestycję. Zdajemy sobie sprawę, jak długie są to procesy inwestycyjne, niemniej jednak liczymy przy wsparciu wszystkich stron dzisiaj zaangażowanych, że ten proces inwestycyjny, projektowy uda się zrealizować tak, abyśmy mogli z zadeklarować i zrealizować deklarację związaną z tramwajem na Jagodno, czyli żebyśmy mogli tą inwestycję zakończyć w 2029 roku. Dlaczego to jest dla nas tak ważne? Dlatego, że potrzebujemy kolei aglomeracyjnej z prawdziwego zdarzenia. Wszyscy doskonale wiemy, jak duża liczba samochodów wjeżdża każdego dnia do terenu aglomeracji wrocławskiej. W tych samochodach tak naprawdę podróżuje przeszło 300 tysięcy mieszkańców aglomeracji. Po samym Wrocławiu komunikacją publiczną każdego dnia wykonywanych jest ponad 500 000 podróży i byłoby ich więcej, gdybyśmy mieli również sprawny system kolei aglomeracyjnej w takim oczekiwanym, wymarzonym przez wszystkich takcie, czyli żeby ta kolej pojawiła się co 20, a może nawet częściej, tak? Co 20 minut albo nawet częściej na wszystkich tych przystankach.
4: Wkrótce będzie okazja do tego, by się trochę zatrzymać i zastanowić, jak zmienia się i jak mógłby zmieniać się Wrocław i inne miasta. A tę okazję daje rozpoczynające się 30 września Miasto Mówi.
5: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
18: Kuba Żary, Wrocławska Fundacja Filmowa.
4: To jest taki moment, kiedy już wy wszyscy organizatorzy pewnie mocno siedzicie w tym, co szykujecie właśnie nam na festiwalu, ale może są jeszcze tacy, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest za wydarzenie, więc zacznijmy od tego, czym jest ten festiwal.
18: Festiwal filmów o mieście i architekturze Miasto Mówi, to jak sama nazwa wskazuje, ta dłuższa nazwa, to jest festiwal, na którym pokazujemy dzieła filmowe, które przyglądają się w szczególności miastu, architekturze, urbanistyce, temu, jak dzisiaj w metropoliach, w różnych częściach świata się mieszka i jak ich mieszkańcy, w tym roku w szczególności na to zwracamy uwagę, starają się poprawiać te swoje miejsca życia. Miasto Mówi to jest wciąż po tych wszystkich latach, bo to 14. edycja, jedyna tego typu impreza w Polsce, jedyny festiwal filmu architektonicznego. W tym roku w szczególności skupiamy się na takich proaktywnych, pozytywnych scenariuszach na rozwój miast. Naszym tematem, mottem są życzenia i chodzi o życzenia, które składamy naszym miastom, ale o spełnione życzenia, bo bohaterowie i bohaterki naszych filmów to osoby, które nie tylko zauważają wyzwania, nie tylko zauważają problemy, ale też starają się rozwiązać i o tych rozwiązaniach właśnie będziemy w tym roku rozmawiać i to je będziemy oglądać.
4: Łatwo znaleźć takie filmy, bo pewnie dużo jest filmów o problemach, o tym, co trzeba by zmienić, a takie pozytywne?
18: Nie jest łatwo nigdy budować programu Miasto Mówi, dlatego że my wychodzimy od tematu, którym chcielibyśmy się zająć w danej edycji, a dopiero później szukamy filmów, które o tym temacie mogłyby opowiadać. Dlatego też Miasto Mówi to nie jest przegląd najnowszych filmów architektonicznych, choć zaskakująco wciąż większość filmów, które pokazujemy w tym roku, niemal wszystkie to polskie premiery. Natomiast tych filmów architektonicznych powstaje sporo w różnych częściach świata i my bardzo się cieszymy, że możemy przynajmniej część z nich pokazać w Polsce. Wiele z nich rzeczywiście wychodzi od wyzwań, wychodzi od problemów, ale zaskakująco wiele też skupia się na tym, jak tym wyzwaniom mieszkańcy, mieszkanki, architekci i architektki starają się stawić czoła.
4: Temat to życzenia. To jest określony jakiś zbiór konkretnych sugestii, życzeń właśnie?
18: Tak, w tym roku 7 filmów i 7 życzeń. Tutaj już Wanda i Banda może grać w głowie, ta słynna piosenka sprzed lat, 7 życzeń, ale właśnie wokół 7 życzeń będzie oscylował program naszego festiwalu. Każdy film to inne życzenie i tak mamy tutaj życzenia piękna, życzenia zdrowia, życzenia bezpieczeństwa, nawet mamy film, który jest życzeniem spełnienia wszystkich marzeń i każdy film będzie dotykał nieco innego tego marzenia dla miasta i będziemy się zastanawiać, jak to marzenie można spełnić.
4: O jakich krajach opowiadają te filmy?
18: Zaczynamy na antypodach, bo zaczynamy w Australii. Będziemy w Melbourne z Gusem Bergerem i jego filmem Melbourne Miasto Utracone. To będzie film, którym dotykać będziemy życzenia piękna, bo jest to portret Melbourne jako miasta, które w połowie zeszłego wieku się radykalnie zmieniło z takiego wiktoriańskiego, XIX-wiecznego miasta. Mieszkańcy, mieszkanki, a właściwie włodarze i urbaniści postanowili zrobić zrobić w pełni nowoczesne, modernistyczne miasto, co sprawiło, że w ciągu dosłownie kilku lat Melbourne pozbyło się wielu swoich najbardziej ikonicznych zabytków i zmieniło całkowicie swoje oblicze. I po latach Gasberger przygląda się temu, czy co miasto utraciło, a co zyskało. No i czy nie utraciło w poszukiwaniu jakiegoś takiego piękna nowoczesności, czy nie utraciło swojego oryginalnego piękna i klimatu. Będziemy też w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Często na miasto mówi pojawia się właśnie to miasto, które przez samych Amerykanów, przez samych Nowojorczyków nazywane jest najlepszym miastem na świecie. Nie wiem, czy się z tym zgadzam, natomiast bez wątpienia jest ono laboratorium, takim bardzo specyficznym laboratorium miejskości. Do życzenia zdrowia będziemy się odwoływać w Nowym Jorku z filmem Zmiana pierwszeństwa. Wszystko zaczyna się od tragedii, bo zaczyna się od śmiertelnego wypadku rowerzysty na ulicach Nowego Jorku, który staje się punktem wyjścia do walki o wydzielone ścieżki rowerowe, ale też dużo większej opowieści o tym, jak być odpornym w mieście, jak właśnie dbać o swoje zdrowie, o zdrowie nas wszystkich i o dobro nas wszystkich w przestrzeni miejskiej. Ten film nie daje wbrew pozorom oczywistych odpowiedzi. Takim filmem, który stawia wyzwanie widzom, jest też film, którym będziemy zamykać festiwal. Tym razem Dania. Tinbjerg, kopenhaski eksperyment, to jest opowieść o tytułowym osiedlu Tinbjerg, które w momencie, kiedy je poznajemy, określane jest wręcz mianem getta. No i miasto podejmuje taki eksperyment, w którym planuje przemieszać strukturę społeczną, strukturę bardzo migrancką oryginalnie, próbując tam inżynieryjnie stworzyć nową wspólnotę, wspólnotę, która będzie zdrowsza. I czy da się zaprojektować idealne miejsce do życia? Nad tym się zastanowimy, oglądając ten film.
4: A gdzie będziemy się zastanawiać i oglądać te filmy?
18: Festiwal, ta jego główna część dzieje się w kinie Nowe Horyzonty, bo to tam wszystkie festiwalowe pokazy się odbywają. Natomiast jako, że opowiadamy o mieście, to po mieście też będziemy spacerować, będziemy odwiedzać różne lokalizacje. Tutaj od wielu lat jesteśmy związani z Muzeum Architektury i także w tym roku scena artystyczna festiwalu będzie odbywać się w Muzeum Architektury.
4: A scena artystyczna, czyli koncerty w Muzeum Architektury?
18: Wystawa w Muzeum Architektury. W tym roku wystawa zatytułowana Czego chcieć więcej Magna Santi. Wystawa, która przypominać będzie taki eksperymentalny projekt. Projekt, który zrealizowany został niemal 20 lat temu w grze SimCity 3000. Wirtualne miasto, które daje możliwość testowania utopijnych rozwiązań na to, jak miasta mogłyby wyglądać, na przetestowanie swoich pomysłów na funkcjonowanie miasta. Magna Santi do dzisiaj jest otoczone taką kultową sławą wśród graczy, ale nie tylko wśród graczy SimCity, ale też osób, które przyglądają się miastu, analizują miasto, bo Magna Santi było projektem, który został stworzony przez studenta architektury z Filipin, którego podstawowym założeniem było zmaksymalizowanie populacji i utrzymywanie jej na stałym poziomie. Jednocześnie to ta idealna maszyna do mieszkania nie dawała mieszkańcom żadnego poczucia satysfakcji, żadnego bezpieczeństwa, więc w tej wystawie przyglądać się będziemy temu, jak cienka jest granica między utopią i dystopią i nawet jeżeli dostajemy do ręki narzędzia, żeby stworzyć idealne miasto, to bardzo często to idealne miasto może okazać się snem, może się okazać koszmarem. Poza tym, poza sceną artystyczną, mamy też scenę towarzyską i tutaj zdecydowanie bliżej będziemy właśnie doświadczeń muzycznych, ale też takich luźniejszych rozmów o mieście. W tym roku wszystkie wieczory Festiwalu Miasto Mówi spędzamy w klubie Proza, prowadzonym przez Wrocławski Dom Literatury.
4: No i dopowiedzmy, że filmom zawsze towarzyszą dyskusje oczywiście.
18: Tak, Miasto Mówi to jest festiwal, na którym żadnego filmu nie pozostawiamy bez komentarza, bo wydaje nam się to bardzo istotne, żeby te podróże po świecie, bo podróżujemy po całym świecie, na przestrzeni lat po wszystkich kontynentach, żeby te podróże po świecie sprowadzić trochę na nasze lokalne podwórko i zastanowić się, jak to, co zobaczyliśmy na ekranie, można by przetłumaczyć na polskie warunki, czasami nawet na warunki wrocławskie. Więc tak, po każdym filmie będziemy siadać zapraszać do rozmowy specjaliści, ekspertki, mieszkańcy, użytkowniczki miasta będą z nami, żeby porozmawiać, no właśnie na przykład o tym, co to znaczy w kontekście Polski życzyć sobie pięknego miasta, jakie musielibyśmy zmiany wprowadzić w naszych miastach, żebyśmy czuli się bezpiecznie, albo żeby wspierały one nasze zdrowie. Więc tak, każdy film omówimy, ale film jest też tylko punktem wyjścia do rozmowy o tym, co wokół nas.
4: Miasto Mówi rusza 30 września i potrwa do 4 października.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
20: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
21: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Tym razem będzie u nas smakowicie, a to za sprawą rozmowy na temat konkursu dla wrocławskich szefów kuchni. Ale wcześniej porozmawiamy o wyjazdach. Sprawdźmy, czy chętnie jesienią podróżujemy i czy do nas, do Wrocławia i na Dolny Śląsk przyjeżdżają w tym czasie turyści.
5: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
22: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
4: Chciałam zapytać o taki trend, o którym słyszałam odnośnie września, początków października, że wydłużamy sobie trochę te wakacje. Wybierając takie terminy wrześniowe czy październikowe i choć te dni już pokazały też nam na Dolnym Śląsku, że temperatury potrafią być w tym czasie u nas wysokie, to jednak wybieramy te kierunki takie w Europie, gdzie mamy pewność, że będzie ciepło, że będzie można popływać.
22: Znaczy, wiadomo, że nie będziemy konkurować z krajami egzotycznymi, czy nawet z południem Europy, bo to też zależy, czego ktoś poszukuje. Bo jeżeli nie możemy konkurować na obszarze właśnie wypoczynku na słońcu, to na pewno mamy wiele walorów i wiele argumentów za tym, żeby konkurować choćby w przypadku city breaków, gdzie naprawdę każdy gość, którego zapraszamy, czy to jest dziennikarz, czy biuro podróży i odwiedza Wrocław, Legnicę, Wałbrzych, czy Jelenią Górę, jest zachwycony, jest pozytywnie zaskoczony. Nasi goście z zagranicy, to jest też bardzo typowe dla całej Polski i również dla Dolnego Śląska, są bardzo pozytywnie zaskoczeni jakością swojego wyjazdu do Polski czy na Dolny Śląsk, która zdecydowanie przewyższa ich oczekiwania, które mieli przed wyjazdem. Czyli można powiedzieć, Dolny Śląsk i Polska mają dla zagranicznych gości taki efekt wow. Jest lepiej niż się spodziewali. I to jest bardzo dobre, bo to uruchamia taką całą pocztę pantoflową, dzięki której ten marketing taki szeptany działa bardzo szeroko. Natomiast jeżeli chodzi o gości krajowych, to również nie zatrzymamy tych, którzy poszukują ciepła i nie byli latem nigdzie na urlopie. Oni wybiorą pewnie basen Morza Śródziemnego albo jeszcze dalsze kierunki, ale oferta taka turystyki aktywnej czy turystyki kulturowej jest na tyle szeroka i przede wszystkim nie kończy się właśnie na wakacjach, że naprawdę jest co robić. My w tym roku podkreślamy, że koniec wakacji na Dolnym Śląsku to nie koniec atrakcji. Dolnośląskie trasy turystyczne przygotowały specjalne programy zwiedzania dla grup, czy to grup seniorów, czy wycieczek szkolnych, ale też jest bardzo dużo warsztatów i programów zwiedzania ze scenariuszem, czy specjalnych programów w wielu atrakcjach turystycznych, bo czy to są właśnie twierdze, czy podziemia, czy zamki, czy muzea przyrodnicze, wszędzie tam po zakupnym zwykłego biletu można przeżyć coś, dodatkowy program, tak, jakiś rozbudowany. Naprawdę zachęcam do odwiedzania stron tych atrakcji, bo Twierdza w Srebrnej Górze ma bardzo bogatą ofertę w oparciu o takie zrekonstruowane maszyny z czasów wojen napoleońskich, czy Centrum Nauki Witelona w Legnicy, które oferuje bardzo taką atrakcyjną, bardzo atrakcyjny sposób na poznawanie nauki. To są atrakcje, które naprawdę zainteresują każdego. Mogę powiedzieć, że wszystkie te atrakcje zbieramy na stronie Dolny Śląsk Travel. To jest taki regionalny dolnośląski portal turystyczny o całym województwie dolnośląskim. Mamy tam naprawdę kilkaset inspiracji. Jestem pewien, że każdy coś znajdzie dla siebie.
4: Czy spodziewają się Państwo właśnie takiego, też może trochę z racji pogody, wydłużenia tego sezonu turystycznego, tego piku na właśnie wczesną jesień na przykład?
22: Na pewno spodziewamy się, że sezon turystyczny nie skończy się we wrześniu. Jestem pewien, że jeszcze w październiku będzie dużo turystów, natomiast pik turystyczny tradycyjnie od lat, i tego nie zmienimy, mamy przede wszystkim latem, no i w okolicy ferii zimowych. Ale to, co nas bardzo cieszy, ten krótki czas przerwy, czy takiego niskiego sezonu turystycznego, jest naprawdę coraz krótszy. W tym momencie, jeszcze na początku listopada, wiemy, że jest dużo rezerwacji w tych najatrakcyjniejszych obiektach noclegowych. Do tego mamy długie weekendy, które też są wykorzystywane na przedłużone urlopy, takie właśnie krótkie. To jest swoją drogą też ciekawy trend, że Polacy podróżują dużo częściej. Być może na krótsze wyjazdy, ale za to często, wykorzystując właśnie długie weekendy. I na pewno to trwa do początku

0: to z kolei znowu ta frekwencja rośnie. Co nas bardzo cieszy, w tych takich najpopularniejszych terminach, jak chociażby Sylwester, naprawdę Dolny Śląsk jest wybierany przez Polaków bardzo licznie. Mamy dane zeszłoroczne z systemów rezerwacyjnych, polskich systemów rezerwacyjnych, które mówią, że Karpacz na przykład jest równie popularny jak Zakopane. Oczywiście ta baza w Zakopanem i w okolicy jest może ciut większa, stąd też w liczbach bezwzględnych jest w Zakopanem więcej turystów, natomiast procent obłożenia tej bazy, która jest w Karpaczu, jest równie wysoki co w Zakopanem, co podkreśla tą atrakcyjność Karkonoszy, ale też można to samo powiedzieć o innych regionach Dolnego Śląska.
1: Piękne widoki to przyciąga turystów, ale potrafią przyciągać ich też smaki. I u nas teraz o poszukiwaniu smaków współczesnego Wrocławia.
2: Kulinarny Wrocław.
3: Małgorzata Golak, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski Wrocławia.
1: To jest tak, że od lat się mówiło o przywracaniu tej wrocławskiej, dolnośląskiej kuchni, a z drugiej strony wszyscy obserwujemy, że wrocławscy restauratorzy nie dość, że są nagradzani i ich praca jest doceniana, to też coraz odważniej chyba eksperymentują z tą naszą tradycją niełatwą kulinarną, można powiedzieć. Jak w tym wszystkim znajduje się pomysł na kulinarne Grand Prix Wrocławia?
3: Rzeczywiście Wrocław jest takim tyglem smaków. Mamy bardzo wielokulturową kuchnię. Od kilku lat pracujemy wspólnie z wrocławską branżą gastronomiczną nad odnalezieniem takich najlepszych smaków wrocławskich. Właśnie z tej tutaj genezy wziął się konkurs kulinarny Grand Prix Wrocławia, w którym zapraszamy szefów kuchni, żeby pokazali swoją kreatywność, żeby pokazali, jak z produktów regionalnych, z produktów, które można znaleźć w okolicach Wrocławia, zaoferować coś niespotykanego. Kulinarny Grand Prix Wrocławia stworzyliśmy 3 lata temu. Główną nagrodą jest tutaj staż w restauracji z gwiazdką Michelina. Wrocław od 2 lat jest już obecny w przewodniku Michelin i to jest praca całej branży. Jeżeli chodzi o sam konkurs, zawsze skupiamy się w nim na pokazaniu tej wielokulturowości i w tym roku tematem konkursu jest wrocławski twist, tygiel smaków, bogactwo kuchni wielokulturowego Wrocławia i Dolnego Śląska. Co jest niezwykle ważne, w tym roku rozszerzyliśmy kategorie. Tutaj zapraszamy więcej szefów kuchni i te kategorie, w których można się zgłaszać, to jest już nie tylko kuchnia taka wyszukana, fine dining, ale też kuchnia bardziej może przystępna, czy też doceniana też bardzo przez szerokie grono odbiorców, comfort food, ale także kategoria bistro. Także tutaj zapraszamy szefów kuchni do zgłaszania się w tych kategoriach.
1: Bardzo ciekawe, ale też bardzo szerokie hasło, można powiedzieć. A jakbyśmy to tak mogły troszkę przełożyć na jedzenie, tak naszym słuchaczom, wprost na produkty, wspomniane na przykład te regionalne, czy te, którymi Wrocław, Dolny Śląsk może się pochwalić, to o czym mówimy?
3: Mówimy o produktach, które tak naprawdę można znaleźć w regionie i tutaj przytoczę z ubiegłych edycji. Tam wskazywaliśmy, że na przykład szefowie kuchni mają bazować na pstrągu, czy też na rybach mielickich, czy też na przykład na jakichś serach regionalnych. W tym roku odeszliśmy już od takiego dokładnego wskazania. Po prostu jest tutaj też postawienie na kreatywność szefów kuchni. I tutaj nie chodzi o produkty, które gdzieś są na jakichś certyfikowanych listach, ale po prostu o produkty, które na co dzień też są wykorzystywane w restauracjach.
1: Czyli w tym roku jury konkursu może być bardzo zaskoczone nawet. A czy możemy podać w takim razie przykłady dań, jakie były nagradzane w poprzednich edycjach?
3: Dania na przykład bazowały na rzeczywiście pstrągu i były to dania, które w sposób wręcz artystyczny ukazywały podanie na talerzu tego właśnie pstrąga. Powiem o ubiegłym roku. W ubiegłym roku zwyciężył pan Jasim Bugajny i on zaproponował trio z jelenia. To było

0: Danie rzeczywiście bazujące na produktach jesiennych, tutaj akurat na dziczyźnie. Był to delikatny comber grillowany na węglu drzewnym, konfitowany boczek oraz smażone serce z nutą trawy żubrowej. Czyli nawet jak Państwo widzicie, ta nazwa dania jest pewną poezją smaku i już zachęca do skosztowania. Także kompozycje tę uzupełniały oczywiście sosy kremowe, więc jest to bardzo ważne. Jury ocenia pod każdym względem, również pod względem podania, obsługi, serwowania danego dania. Jury przez 2 dni będzie oceniało zakwalifikowanych już do finału szefów kuchni. Oni będą już na żywo w restauracjach prezentować swoje dania. Jest to bardzo międzynarodowe jury, bo przewodniczącym jury jest tutaj pan Maciej Dobrzyniecki, prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce i wiceprezydent Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej w Paryżu, ale też to jest w jury pan Rafael Muria-Franch, jest to szef kuchni z restauracji Quatre Molins w Hiszpanii, gdzie też odbędzie się staż. Mamy też pana Adama Pawłowskiego, który jest pierwszym polskim master sommelierem i członkiem zarządu Światowego Stowarzyszenia Sommelierów i będzie też pan Jasin Bugajny, zwycięzca 2. edycji konkursu.
1: A czy właśnie restauratorzy, szefowie kuchni chętnie biorą udział w tym konkursie, jak pokazują poprzednie 2 edycje?
0: W poprzednich 2 edycjach mieliśmy 17, za każdym razem było to 17 szefów kuchni. Tak jak obserwowaliśmy różne inne konkursy, widać było, że jest to całkiem spory odzew wśród szefów kuchni. Mamy nadzieję, że w tym roku zgłosi się więcej, dlatego też powiększyliśmy te kategorie, rozszerzyliśmy kategorie i serdecznie zapraszamy, ale wśród tych szefów kuchni jury wybiera do 6 finalistów. I wśród tych 6 finalistów jeden z nich na pewno otrzyma staż. Inni nagrody na przykład będą to najnowsze termomiksy, czy też tutaj nagrody pieniężne.
1: Szefowie kuchni będą oceniać, będą testować, a czy wrocławianie będą mieli szansę spróbować tych zwycięskich dań?
0: Wrocławianie będą mieli szansę spróbować tych zwycięskich dań, jeżeli restauratorzy wprowadzą dania do swojego menu, do restauracji.
1: Nie ma takiego obowiązku?
0: Obowiązku takiego nie ma, natomiast myślę, że to jest też fajny element promocyjny dla restauracji, ponieważ tutaj miasto Wrocław jako zaangażowane w ten konkurs też promuje ten konkurs, mówi o nim. Myślę, że to jest fajny element promocji dla restauracji.
1: A kto i za co otrzyma kulinarne Grand Prix Wrocławia, mamy przekonać się 21 października. Zwycięzców poznamy podczas wielkiego finału konkursu w ratuszu.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: słuchaj na 97,8 FM. Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Głosować mogą dorośli, dzieci, ale także noworodkowie.
5: Wszyscy głosować mogą na projekty wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a o tym, dlaczego Wrocław wzmacnia weryfikację tożsamości podczas tego głosowania i dlaczego jako pierwsze miasto w Polsce wykorzystuje do tego aplikację M-Obywatel, o tym posłuchacie u nas.
6: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
7: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Wrocławiu. Najważniejsza zmiana, jaka jest, to jest weryfikacja tej tożsamości. W związku z tym, żeby wszyscy mieszkańcy Wrocławia mieli pewność, że nikt w ich imieniu czy za nich nie oddaje tego głosu, bo takie były przypuszczenia przy zeszłorocznym głosowaniu, były różne też anomalie przy tym głosowaniu. Przypominam Państwu, że w przeciągu krótkiego okresu czasu głosowało bardzo dużo ludzi z określonej grupy wiekowej, co spowodowało, czy powodowało pewne wątpliwości co do tego, czy te głosy są oddane faktycznie przez te osoby, które były wskazane jako PESEL-e. W związku z tym dzisiaj, czy w tej edycji nacisk kładziemy na tą weryfikację tożsamości, tak? Czy żeby każdy miał pewność, że jego głos jest oddany, czy żebyśmy wszyscy mieszkańcy mieli pewność, że to oni sami osobiście oddają ten głos. Natomiast głosowanie samo się nie zmienia, bo każdy i tak będzie mógł oddawać głos według uznania, tak jak będzie chciał. No i w związku z tym, że nie wszyscy mają dostęp, nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą weryfikować tą tożsamość za pomocą tych narzędzi cyfrowych, które mamy dostępne, tak? Jak profil zaufany, czy M-Obywatel, bo to wprowadzamy tą weryfikację w tych kilkunastu, kilkudziesięciu miejscach na terenie Wrocławia, żeby każdy miał możliwość zweryfikowania się osobiście za pomocą dowodu osobistego czy paszportu. Również w tym roku dostosowaliśmy tych punktów osiedlowych, będzie bardzo dużo, bo to są i filie bibliotek miejskich, jak również siedziby rad osiedli, a tam gdzie, a dodatkowo jeszcze możliwość zaproszenia nas, czy wskazania, że i zaproszenia nas na osiedle w weekend, tak? I też będzie wtedy w weekend pojawia się ten punkt mobilny. Te punkty, czy w siedzibie rad osiedli, czy w filiach biblioteki miejskiej, czy weekendowe, one będą w bardzo różnych godzinach, więc jakby każdy będzie miał możliwość oddania tego głosu, nawet jeżeli jakiś mieszkaniec pracuje od poniedziałku do piątku, to będzie mógł w weekend do takiego punktu podejść i zweryfikować swoją tożsamość i oddać głos na ten wrocławski budżet obywatelski.
5: Czy państwo, bo jednak budżet obywatelski nie jest tak popularnym narzędziem we Wrocławiu, jak było to jeszcze kiedyś i właściwie w całej Polsce. Czy te zmiany, ta zwiększona ilość kroków, którą trzeba będzie wykonać, żeby potwierdzić swoją tożsamość, obawiają się Państwo, że zmniejszy to liczbę osób głosujących?
7: Jest taka obawa z naszej strony, że przez to, że będzie trzeba zweryfikować, to być może dla kogoś się wyda na początek to trudne, ale ta i tutaj jakby cała kampania będzie informowała o tym, że to nie jest trudne. Natomiast po co to robimy? No po to, żeby właśnie zminimalizować to, co się zadziało w zeszłym roku, czyli tak naprawdę, żeby zwiększyć zaufanie mieszkańców, ponieważ w zeszłym roku po tych anomaliach w głosowaniu było poddawane, czy to w ogóle ma sens budżet obywatelski, głosowanie w budżecie obywatelskim, skoro ktoś z jednego IP może oddać 400 głosów, nie wiem, w ciągu jednej godziny i to nocne i w określonej grupie wiekowej. W związku z tym te wszystkie narzędzia mają prowadzić do tego, żeby zwiększyć zaufanie do tego głosowania i tutaj chcemy bardzo mocno mieszkańców o tym informować, że teraz na pewno te wszystkie głosy, które będą oddane, to one będą faktycznie istniejące, realne, oddane głosy, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś chciał ominąć system, czy próbować tutaj jakichś wytrychów i oddać no, niewiarygodne, nierzetelne głosy za kogoś. Więc tutaj mam nadzieję, że to zwiększy zaufanie do tego budżetu obywatelskiego i mimo wszystko mieszkańcy tym chętniej będą głosowali, pomimo tego, że będą musieli ten jeden krok więcej wykonać, czyli zweryfikować tą swoją tożsamość.
8: Ale z drugiej strony jeszcze tylko wspomnę, że przez M-Obywatela można. Wiele osób z tego korzysta.
5: Mówi Monika Dubec z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
8: To też jest takie ułatwienie i jeżeli dobrze pamiętam, pani dyrektor, jesteśmy pierwszym miastem, które korzysta z M-Obywatela przy głosowaniu w UBO.
7: Tak, dokładnie udało nam się to przeprocedować. To też nie było proste, bo to trzeba było się konsultować i dostawać zgody z samego ministerstwa, ale Arawowi się to udało, więc jakby mamy taką możliwość. Tych narzędzi jest naprawdę, naprawdę dużo. Wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie mógł z jakichś powodu oddać tego głosu.
4: Adrian Staniszewski, wiceprezes Araw S.A. Jeżeli chodzi o proces polskiego budżetu obywatelskiego, to od lat był to jeden z najlepszych procesów WBO w kraju i tak naprawdę zasady, które panowały w WBO we Wrocławiu, są dokładnie takie same jak w innych miastach. Natomiast zmienia się rzeczywistość, która nas otacza. Agenci AI, różnego rodzaju nowe rozwiązania technologiczne sprawiły, że te zabezpieczenia, które posiadaliśmy w roku ubiegłym, w tym roku mogłyby okazać się już niewystarczające. Dlatego też, wsłuchując się w głos między innymi też mieszkańców, ale także też patrząc na nowe możliwości, które mamy, postanowiliśmy między innymi zintegrować się z chmurą krajową dostarczoną przez Ministerstwo Cyfryzacji i zaproponować mieszkańcom możliwość weryfikacji tożsamości za pomocą właśnie tych narzędzi. W przypadku głosowania przez internet mieszkańcy będą mieli dwie możliwości. Pierwsza z nich najbardziej naturalna to możliwość weryfikacji swojej tożsamości online za pomocą usługi login.gov.pl. Za pomocą tej usługi możemy zweryfikować się za pomocą aplikacji mObywatel, profilu zaufanego, konta bankowości elektronicznej, ale także dowodu z warstwą elektroniczną, czyli wszystkich tych dowodów, które zostały wydane po marcu roku 2019. Głosować mogą dorośli, dzieci, ale także noworodkowie. I tutaj odsyłam do autorów ustawy, którzy tak ustawili akurat próg wiekowy, jeżeli chodzi o osoby głosujące. Natomiast to jest coś, z czym my radzimy sobie już od dawna. Natomiast dzieci, jakby biorąc pod uwagę te możliwości techniczne, są tutaj troszkę poszkodowane, ponieważ jak łatwo się spodziewać, noworodkowie nie mają zarówno profilu zaufanego, jak i konta w banku. Natomiast też wychodząc naprzeciw tej grupie wiekowej, umożliwiliśmy głosowanie stacjonarne, czy też potwierdzenie tożsamości m.in. w filiach Biblioteki Miejskiej, czy też w punktach mobilnych, których na Wrocławiu będzie co najmniej kilkanaście przez cały proces głosowania. I tam rodzic też będzie mógł się udać z dokumentem dziecka, na przykład aktem urodzenia lub też legitymacją szkolną, jeżeli chodzi o starsze dzieci, i w tym samym potwierdzić tożsamość dziecka i oddać już na spokojnie głos. Miejmy nadzieję, że z dzieckiem razem w domu.
5: Rozmawiamy o zbliżającym się głosowaniu na projekty wrocławskiego budżetu obywatelskiego, o tym, jak będziemy weryfikować swoją tożsamość i jak liczone będą głosy.
4: Głosów absolutnie nie liczy człowiek, oddajemy to w ręce maszyny. Oczywiście w tych głosach oddawanych papierowo, to tutaj mamy do czynienia tak ze znikowym procentem, bo to w ubiegłym roku było około 30 głosów, które faktycznie wprowadza pracownik. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na przede wszystkim bezpieczeństwo, bo to, jeśli chodzi o wrocławski budżet obywatelski, od początku istnienia naszego systemu było dla nas kluczowe. Tutaj w tym roku również zaszły pewne zmiany i wszystkie absolutnie numery PESEL, które mieszkańcy będą składali naszego systemu, będą automatycznie szyfrowane. W taki sposób, że nie będzie możliwości ich odszyfrowania. Także jesteśmy zabezpieczeni na jakiekolwiek próby ingerencji w to głosowanie, na jakiekolwiek próby wpłynięcia przez różne osoby, które chciałyby ten proces zakłócić. Dane mieszkańców są i będą bezpieczne w 100%, to mogę zagwarantować.
5: Jeśli chodzi jeszcze o bezpieczeństwo, część mieszkańców Wrocławia ma zastrzeżone numery PESEL, zwłaszcza po ostatnim masowym wycieku danych. I tu pytanie, czy przed głosowaniem we wrocławskim budżecie obywatelskim trzeba odwołać zastrzeżenie swojego PESEL-u.
4: To, że zastrzegamy swoje numery PESEL, to bardzo dobrze i też od kilku miesięcy promujemy między innymi właśnie aplikację mObywatel i funkcję zastrzegania swoich numerów PESEL, natomiast nie musimy odstrzegać numeru PESEL, aby wziąć udział w głosowaniu, natomiast sytuacja, która miała miejsce razem z wyciekiem z Mykter Doktor, nie jest możliwa w przypadku naszego systemu, bo tak jak wspomniałem, wszystkie PESEL-e są w systemie szyfrowane, a ich odszyfrowanie nie jest możliwe, dlatego taka sytuacja po prostu nie będzie miała miejsca w przypadku naszego systemu i wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
5: Proszę jeszcze opowiedzieć więcej o tym sposobie weryfikacji przy pomocy kodów.
4: To jest taka próba wyjścia dla wszystkich tych osób, które nie mogą weryfikować swojej tożsamości online lub też nie chcą, ponieważ zapewniamy możliwość mieszkańcom oczywiście wyboru. Takie osoby będą mogły przede wszystkim udać się do jednej z filii miejskiej biblioteki publicznej. Takich placówek mamy na terenie Wrocławia obecnie 36 i tam w bardzo wygodnych godzinach zweryfikować swoją tożsamość, a jako potwierdzenie oddania, przepraszam, weryfikacji otrzymają specjalną kartę, na której znajdzie się specjalny kod, który pozwoli im potwierdzić swój głos w domu. Oczywiście nie na wszystkich wrocławskich osiedlach mamy filii miejskiej biblioteki, dlatego też uruchamiamy 18 punktów, które będą dostępne w siedzibach rad osiedli. Będą to minimum dwie wizyty na każde osiedle, gdzie takiej biblioteki nie ma, a dodatkowo weekendowo zapraszamy także radę osiedla do zgłaszania wydarzeń, które odbywają się na tych osiedlach i tutaj również będziemy chcieli już w tym przypadku odwiedzić wszystkie 48 osiedli i tam podczas wydarzeń, podczas których bardzo często liderzy zdobywali głosy mieszkańców, również zachęcać do głosowania i umożliwić weryfikację stacjonarną.
5: Jak długo taki kod będzie ważny? Czy jeśli przypomnimy sobie o nim, nie wiem, po kilku dniach i będziemy wtedy chcieli zagłosować, to to będzie dalej możliwe w ramach czasu głosowania?
4: Tak, taki kod będzie ważny przez cały okres głosowania, także grunt, żebyśmy przypomnieli sobie o tym przed 12 października, kiedy kończy się proces głosowania. Natomiast jeżeli zrobimy to pierwszego dnia, podejmiemy próbę głosowania ostatniego, absolutnie nic nam się nie stanie. Taki kod jest ważny bezterminowo, natomiast oczywiście warto takiego kodu nie zgubić, także polecam w momencie, kiedy będziemy ten proces głosowania chcieli odłożyć na później, zrobić sobie na przykład zdjęcie z tym kodem lub zapisać go w telefonie, tak by po prostu później go nie szukać i też przestrzegam mieszkańców przed ewentualnymi obawami o zgubienie takiej kartki. Nie ma na niej absolutnie żadnych danych osobowych, także sam kod nie pozwoli nam zagłosować, bo do jego wykorzystania potrzebny jest także numer PESEL, który w pełnej formie nie znajduje się na karcie do głosowania, także z każdej strony staraliśmy się zabezpieczyć proces głosowania tak, aby on był przyjemny, w miarę możliwości łatwy dla mieszkańców Wrocławia. No i tak jeszcze raz wspominałem, dawał tą pewność, że wszystkie głosy będą w 100% pochodziły od mieszkańców i żadne wątpliwości do wyników głosowania już się nie powtórzą.
5: Rozumiem, że Państwo się spodziewają, że najczęściej będziemy weryfikować swoją tożsamość przez mObywatela.
4: Powiem tak, nie wiem, czy konkretnie przez obywatela, ale jeden z kanałów online. Według najnowszych badań Ministerstwa Cyfryzacji ponad 12 milionów obywateli Polski założyło już swoje konta w aplikacji mObywatel. To jest ogromna liczba mieszkańców naszego kraju. Mamy także do dyspozycji 16 różnych instytucji finansowych, które również obsługują, myślę, że jeszcze większą liczbę mieszkańców niż obsługuje mObywatel. Do tego mamy profil zaufany, taką usługę cyfrową odstaną już od wielu lat we Wrocławiu i na końcu e-dowód osobisty, czyli plastikowy dokument wydawany od marca roku 2019 każdemu naszemu obywatelowi, także jeżeli taki dokument mamy w domu i nie zgubiliśmy swojego numeru PIN, to będziemy mogli zagłosować również w ten sposób.
5: Rozmawiamy o wzmocnionej weryfikacji tożsamości, która będzie obowiązywać przy głosowaniu na projekty tegorocznego wrocławskiego budżetu obywatelskiego, ale wyjaśnijmy też, na co będziemy mogli głosować i ile pieniędzy jest do wydania.
7: A więc w tym roku na wrocławski budżet obywatelski przeznaczone jest 39 milionów złotych, z tego 24 miliony na projekty osiedlowe, to znaczy, że będzie aż 24 projekty osiedlowe, 15 milionów na projekty ponadosiedlowe. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Wrocławiu. No i po drugim etapie weryfikacji mamy 120 projektów ocenionych pozytywnie, ale tutaj gwiazdeczka, że jeszcze trwają odwołania, więc być może jeszcze ta liczba 120 projektów pozytywnie ocenionych się ulegnie zmianie.
5: To jest więcej, mniej niż w poprzednich latach, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych projektów?
7: Mniej więcej od kilku lat to jest na bardzo podobnym poziomie, bo te wysokości, to jest zazwyczaj około setki powyżej.
9: Módl Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Promenada to jest oczywiście zadanie, które jest jednym z bardziej ważnych, ważkich, które realizujemy w tym roku. Zadanie jest duże, bo to jest zadanie, które jest... polega na remoncie, na rewitalizacji zieleni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych zlokalizowanych pomiędzy, na odcinku promenady staromiejskiej, pomiędzy ulicą Piotra Skargi a ulicą Oławską, więc dość spory zakres. Zakres, który będzie okalał bastion sakwowy z taką pieczołowitością odnowiony przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Więc no, wysoko podniesiona poprzeczka, mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim wymaganiom. Przedsięwzięcie jest o tyle ważne i o tyle istotne, że to miejsce przed wojną wyglądało w zupełnie inny sposób. Macie tą świadomość. Więc uzgodnienia konserwatorskie, uzgodnienia kwerendy historyczne wszelkiego rodzaju, oczywiście uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń wymagało bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo prac. Jest bardzo dużo elementów roślinnych, które tam się oczywiście pojawiają, elementów małej architektury, nowych nawierzchni, ale też odtwarzamy pewne smaczki, które w tym miejscu są. Tam jest takie źródełko Freitaga między innymi. Tam jest też taki taras widokowy. Są różnego rodzaju rozety kwiatowe, czyli będziemy mieli zupełnie nową przestrzeń, czyli już na nowych standardach, na nowych warunkach, tak żeby można było z tego dobry sposób korzystać i bezpieczny.
5: Czas prac to?
9: 14 miesięcy od podpisania umowy.
5: To oznacza więc, że te prace skończą się w przyszłym roku.
0: To jest tydzień. Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
10: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Jeśli zastanawiacie się, co właśnie dzieje się we Wrocławiu, no to już spieszę z odpowiedzią. Trwa Wratislavia Cantans. To jeden z najsłynniejszych i prestiżowych festiwali muzyki w Europie. Po raz 61 gości w największych salach koncertowych Wrocławia, ale też w mniejszych, zupełnie nieoczywistych miejscach w mieście. Ponad 40 koncertów, fantastyczni artyści. A najpiękniej o festiwalu opowie jego dyrektor. Moim gościem jest Andrzej Kosendiak.
6: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
12: Tegoroczna edycja osnuta jest, tak jak wiele poprzednich, o jedną wspólną ideę, wspólną myśl, która łączy poszczególne programy koncertów festiwalowych. Na ten rok wybrałem tytuł jednej z powieści Józefa Konrada.

0: Konrada Korzeniowskiego Smuga Cienia. Smuga Cienia jest to powieść o marynarzu, o oficerze, który pływał po południowych morzach, odwiedzał porty w Chinach, w Singapurze, w Malezji. No i właściwie był już sfrustrowany swoją rolą, stwierdził, że no, wraca do Anglii, aby rozpocząć nowe życie, ale zdarzyła się historia taka, że niespodziewanie dostał propozycję, o której podświadomie marzył cały czas, proponowano, żeby został kapitanem statku. I tu się zaczyna właśnie historia o podejmowaniu ryzyka, o odpowiedzialności, o dojrzałości, o odpowiedzialności za swoje losy i za losy innych. I właśnie o tym jest tegoroczny festiwal. 42 koncerty we Wrocławiu i w 11 miejscowościach wokół Wrocławia na Dolnym Śląsku i programy koncertów właśnie osnute bliżej lub dalej wokół i w 11 miejscowościach wokół Wrocławia na Dolnym Śląsku i programy koncertów właśnie osnute bliżej lub dalej wokół idei festiwalu. Wspaniali wykonawcy, jak zwykle, no bo festiwal Wrocławia Cantans to jest spotkanie z wybitnymi solistami, dyrygentami, zespołami artystycznymi, orkiestrami, chórami z całego świata i mamy w tym roku również takie postacie i takie zespoły. Duże koncerty. Na koniec Symfonia Mahlera i Staatskapelle Dresden, Daniele Gatti, Giovanni Antonini, Giardino Armonico, Paul McCrish, Gabriele Constantin Players, bardzo wielu innych wykonawców, Ottavio D'Antone. To duże koncerty, ale również zaprogramowaliśmy na festiwal spotkania bardziej intymne z muzyką i z wykonawcami. Dwa duety, duet skrzypcowy i duet wiolonczelowy w niewielkich wnętrzach. Niewielkich dlatego, że chciałem, żeby publiczność siedziała bardzo blisko muzyków i to jest też taka okazja, żeby zobaczyć jak z bliska, jak wygląda ich gra, ale też ich zaangażowanie w przekaz, który idzie za wykonywaną muzyką, za wykonywanymi utworami muzycznymi. Dwóch skrzypków wspaniałych, Aleksander Sitkowiecki i Bartłomiej Nizioł. Występuje też nasz wspaniały młody wiolonczelista Tomasz Daro. Wrocławia Cantans to opowieść o muzyce, której głównym bohaterem jest głos ludzki. Tak jest od początku festiwal, tak założenie festiwalu sformułował twórca jego Andrzej Markowski ponad 60 lat temu. Starałem się trzymać tej idei, a więc głos ludzki, czy to w utworach solowych, recitalach, czy to kameralne zespoły wokalne. We wszystkich koncertach głównym bohaterem będzie instrument najpiękniejszy, jakimś głos ludzki i repertuar, który sięga od średniowiecza poprzez dzieła wszystkich kolejnych epok, aż po muzykę, która powstaje współcześnie.
1: No właśnie, powiedział pan coś niesamowitego, coś, co Wrocławii Cantans przyświecało od samego początku, czyli że ta soczewka, to ucho przyłożone jest do najpiękniejszego instrumentu, czyli do ludzkiego głosu.
0: Rzeczywiście tak jest. Ja również uważam, że śpiew, ludzki głos jest najwspanialszym instrumentem, bo z bardzo, bardzo wielu powodów. Myślę, że jest takim najbardziej osobistym sposobem przekazywania emocji, tak? No bo on kształtuje się wewnątrz naszego ciała. Jest, bym powiedział, dostępna cała, nieograniczona paleta brzmień, kolorów, emocji, którą głosem ludzkim można wyrazić, a przecież śpiew to również warstwa słowna, więc to jest muzyka połączona często z poezją wspaniałą, z

0: osnuta o przepiękne teksty, więc jest to festiwal, no właśnie, z jednej strony nastawiany na kunszt wykonawczy, ale z drugiej strony też opowiadający, że to, że właśnie głos ludzki jest tutaj głównym bohaterem, ta siła przekazu jest znacznie większa.
1: Panie dyrektorze, Bratislavia Cantans z reguły wychodzi z takich sal koncertowych też troszkę w miasto. Widać ją w różnych przestrzeniach miejskich, w różnych przestrzeniach Wrocławia. Gdzie w tym roku można usłyszeć te dźwięki? W jakich budynkach, w jakich przestrzeniach?
0: W czasach, kiedy festiwal powstawał, Andrzej Matkowski, no myślę, że wprowadził no taki rewolucyjny na te czasy pomysł właśnie, żeby muzyka wybrzmiewała nie tylko w salach filharmonicznych, nie tylko w miejscach przystosowanych do muzyki, ale wpisał ten festiwal w miasto poprzez to, że zaczął organizować koncerty w przestrzeniach bądź miejskich, w kościołach, w salach, i trzymamy się tej idei. No oczywiście mamy Narodowy Forum Muzyki i koncerty te szczególnie duże, dużo obsadowe odbywają się w sali Narodowego Forum Muzyki, również w salach kameralnych, czy można powiedzieć w salach Narodowego Forum Muzyki, ale oprócz tego Muzeum Tadeusza, to jest bardzo kameralne wnętrze, no ale kościół Świętej Marii Magdaleny z kolei duży, to jest ten kościół, gdzie przez wiele lat większość koncertów festiwalowych się odbywała, ratusz. Muzeum Teatru na Placu Wolności, bardzo, bardzo ciekawe, też niewielkie wnętrze, ale też dwie sale wrocławskich hoteli.
1: Zaczęliśmy od tego, że każdy z festiwali ma swoje takie motto, swoją taką myśl przewodnią. W tym roku będzie to woda i wszystko, co z wodą związane.
0: Morze to jest miejsce, gdzie toczyły się losy, przygody bohatera Smugi Cienia. Mamy bezpośrednie odniesienie do tego żywiołu na koncercie, którym poprowadzi jubilat nasz, 90-letni Jerzy Maksymiuk, będący w fantastycznej formie, właśnie zostanie wykonane Morze Claude Debussy'ego. Ale festiwal zakończymy symfonią Mahlera, szóstą symfonią. I to jest takie dzieło, które kompozytor napisał jakby w przededniu tragicznych dni, które jakby nastąpiły, można powiedzieć, że ono powstawało w takim momencie, w którym jeszcze kompozytor nie wiedział, że czeka go tragedia związana z tą utratą bliskich. No ale gdzieś w tej muzyce już te myśli, ta jakby partycypacja tego, co się ma wydarzyć, ma swoje miejsce, więc to jest też taki, bym powiedział, takie przekraczanie Smugi Cienia w życiu kompozytora. On był właśnie w takim momencie zmian dość dramatycznych w przebiegu swojego życia. No, Staatskapelle Dresden, Daniele Gatti, wybitni artyści. No, będzie to taka klamra festiwalu, która myślę, że będzie pewnym podsumowaniem, ale też pokazuje, że przed każdym z nas jest moment, w którym przyszłość, wiemy, że ona się zmieni, ale wciąż nie wiemy, jaka ta zmiana będzie, jak dramatyczna, bolesna, czy też radosna dla nas.
1: Potężne dzieło, ale pełne niepokoju.
0: No tak, tak. Tytuł, nazywamy ją tę symfonią tragiczną. To właśnie ciekawa historia, bo on jeszcze wtedy, kiedy pisał, był szczęśliwy. On jeszcze nie... To było jakieś przeczucie być może, więc dlatego myślę, że taki jakby wydźwięk tego dzieła jest bardzo, bardzo poruszający.
1: To jeszcze porozmawiajmy o tych urodzinach, panie dyrektorze. Wybitny dyrygent polski i no, godny pozazdroszczenia jubileusz.
0: Tak, będziemy świętować podczas festiwalu Wrocławia Cantans 90. urodziny Jerzego Maksymiłka. To wspaniały dyrygent i muzyk, kompozytor i bardzo, bardzo barwna postać. Uwielbiany przez muzyków i przez publiczność, pełen temperamentu i zaskakujących interpretacji. Wciąż w znakomitej formie, no, zazdrościć tylko. 90 lat, pełnisz sił twórczych i też mam nadzieję, że zachwyci Państwa i nikogo z Państwa nie zabraknie, by razem świętować urodziny tego wspaniałego muzyka. Tutaj na Placu Wolności chcemy kolejną tablicę wbudować w naszej Alei Sław. Będzie to właśnie tablica poświęcona Jurkowi i również na to wydarzenie bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Państwa przed koncertem.
1: Panie dyrektorze, na koniec, gdyby miał Pan zaprosić, przekonać do udziału w festiwalu ludzi, którzy nie do końca chodzą na takie koncerty, trochę nie wiedzą o co chodzi z tym festiwalem, co by im Pan powiedział i jak by ich Pan zachęcił?
0: Zapraszam na koncerty Festiwalu Wrocławia Cantans. Zapraszam na wszystkie koncerty, które są organizowane w Narodowym Forum Muzyki. Ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Czasami jak spotykam ludzi, którzy mały kontakt mają z muzyką, zaraz zaczynają się tłumaczyć. Ja nie wiem dlaczego. Tłumaczę się, mi słoń na ucho nadepnął, ja to się nie znam na muzyce poważnej, a właściwie no nie wiem. To dobrze. Pierwsze, co chciałbym Państwu powiedzieć. Na muzyce poważnej czy klasycznej może lepiej nie trzeba się znać. Naprawdę, nie trzeba się znać. Tak jak ja na przykład się nie znam, jak się robi filmy, czy pisze książki, nie napisałem książki, no, a lubię czytać, tak. Nie jestem, nie wiem, jak się ten film robi, jak się pracuje, aby taki film wspaniały powstał, a lubię filmy. I teraz pytanie takie, czy lubię wszystkie filmy, czy lubię wszystkie książki? No nie. Czy Państwo lubicie każdą muzykę? No nie. Też są utwory muzyki klasycznej, które być może będą Państwa nudzić albo denerwować, ale myślę, że są też takie, które Państwa zachwycą. Tak jak czasami odkładamy książkę po 10 stronach, tak jak nudzimy się na filmie, ale trafimy na swój. Więc na muzyce klasycznej nie trzeba się znać, ale warto znaleźć czas, żeby przyjść i posłuchać. Być może nie od razu traficie na swój utwór, tak? No to się nie obrażajcie na wszystkie utwory, tylko przyjdźcie jeszcze raz i zobaczycie, że kiedyś spotkacie się z muzyką, która was zachwyci. A jeśli to się stanie, to zaręczam, otworzą się przed Państwem nowe światy i zobaczycie, jak wiele wspaniałości kryje się za sztuką najpiękniejszą, moim zdaniem, najbardziej ulotną, ale najwspanialszą, jaką jest muzyka. Zapraszam.
1: I z takim założeniem na pewno często będziemy zaglądać do Narodowego Forum Muzyki.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas będzie o tym, dlaczego i kiedy wygodniej będzie odlatywać z wrocławskiego lotniska. Choć zanim o lataniu, to najpierw o tańczeniu, bo we Wrocławiu między 17 a 20 września zagości najważniejsze wydarzenie w Polsce, jeśli chodzi właśnie o taniec i choreografię, czyli odbywająca się co 2 lata Polska Platforma Tańca.
7: Aktywnie we Wrocławiu. wszyscy tańczymy gdzieś kiedyś w jakimś momencie życia. Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego i zapowiadającego Polskiej Platformy Tańca. I trochę jest tak, że taniec jest dla każdego, nawet dla tych osób, które mówią, że wolą podpierać ściany. Warto spróbować. Taniec jest praktyką, taniec może być sportem, taniec może być sposobem na medytację w ruchu. Taniec też jest na pewno oczywiście sztuką na Polskiej Platformie Tańca. 9 spektakli wybranych przez międzynarodowe jury, które pracuje na scenach całego świata. Wybrało rzeczywiście takie prace, takie spektakle, które są faktycznie możliwe do porównania z poziomem światowym, czyli dlatego też warto je zobaczyć, nawet jeśli nie są one być może proste, łatwe w odbiorze dla kogoś, kto z tańcem niewiele ma na co dzień, ze spektaklami tanecznymi niewiele ma do czynienia.
6: Na początek coś wrocławskiego, co to będzie?
7: Zaczynamy platformę wrocławskim spektaklem, stworzonym specjalnie na potrzeby właśnie rozpoczęcia Polskiej Platformy Tańca przez Marysię Stokłosę, choreografkę bardzo doświadczoną, jedną z ważniejszych polskich choreografek. Zrobiliśmy open call, czyli taki nabór na osoby, które zgłosiły się jako chętne do uczestniczenia w artyści, artystki związane z Wrocławiem w takiej pracy i w kilkutygodniowym procesie, w zasadzie można powiedzieć standardowym dla procesów teatralnych, stworzyli oni spektakl, który właśnie otworzy platformę. Ekspozycję, taki jest jego tytuł. 7 tańczących, performujących osób na scenie. Spektakl bardzo rozgrzewkowy, jeśli chodzi o patrzenie na taniec właśnie, dający czas, pracujący bardzo z czasem. Spektakl bez liniowej historii, bez opowieści, która może nas emocjonalnie zaangażować, raczej dający doświadczenie patrzenia na ciała na scenie, które zachowują jakąś indywidualność, a jednocześnie pracują w zespole, pracują w grupie. To bardzo abstrakcyjnie brzmi dla faktycznie osób nie wiedzących, czego się spodziewać po takim opisie. Chyba chciałbym powiedzieć, że właśnie o to chodzi, żeby nie wiedzieć, żeby przyjść bez oczekiwań, bez jakiegoś większego poczucia, że chcę coś zrozumieć z tej opowieści i doświadczyć trochę, jak patrzymy na krajobraz, gdzie jest on dla nas tak przyjemny, że nie możemy od niego oderwać oczu, choć po jakimś czasie być może zaczyna nas usypiać, dając taki ogromny komfort, a potem nie wiedzieć kiedy, jak otwieramy oczy, okazuje się, że wygląda już zupełnie inaczej, bo zmieniło się światło, słońce właśnie zachodzi, jest jeszcze piękniejszy niż wcześniej. Trochę taki będzie ten spektakl.
6: To tylko jeden spektakl, a cała reszta w programie, też można by o niej długo opowiadać, ale ja bym poprosiła o takie skrótowe informacje o tych następnych.
7: Na Polskiej Platformie Tańca w zasadzie będziemy mieć w tym roku do czynienia z najważniejszymi pracami polskich już uznanych choreografek, choreografów. Wojciech Grudziński z pracą Threesome, która jeździ po świecie już od jakiegoś czasu. Pracą, która przyjechała z Nowego Teatru z Warszawy do nas. Ramona Nagawczyńska ze spektaklem Kocham Balet. Też uznana już od wielu lat polska choreografka. Spektakle wyprodukowane przez taki dom produkcyjny, jeden z ważniejszych, czy najważniejszych w Polsce, Komuna Warszawa. Właśnie Glory Game, Dominika Więcka, tancerza dosyć znanego też poza środowiskiem tańca, influencera obecnego dość mocno na Instagramie i TikToku. Spektakl Rape Flower, bardzo przejmujący Hany Umedy. Oprócz tego bazujący na Szekspirze To Beach or Not To Beach zespołu Hertz House. Spektakle takie krótsze, młodszych choreografek, tancerek Marty Kosierackiej, Marty Luizy Jankowskiej czy Agnieszki Brzeźnik, The Spell i Hookers. Spektakl, który powstał we Wrocławiu jakiś czas temu, Wow, Marty Wołowiec, będzie też prezentowany znowu we Wrocławiu i spektakl zasłużonej dla polskiego tańca i choreografii Anny Leśnierowskiej, Te 9 spektakli tworzy program główny Platformy i na nie oczywiście Państwa zapraszamy.
6: Wyjaśnijmy jeszcze może trochę, czego możemy się spodziewać, bo myślę sobie, że takie zestawienie słów taniec i spektakl nie dla każdego może być oczywiste.
7: Tak, bardzo często te prace pokazywane, te spektakle, tak jak powiedziałem wcześniej, zostały wybrane przez międzynarodowe jury, osoby pracujące w środowisku tańca na świecie, więc są współczesne, nowoczesne. Ten taniec nie jest opowiadany poprzez historię, którą łatwo odczytać jako jakąś opowieść. To bardzo często są prace, które można porównać do performance'u. Nie wiem, takim najbardziej znanym performance'em w kulturze, chyba obecnym w mediach też dość mocno, jest praca Mariny Abramowicz, która siedziała w muzeum w Nowym Jorku przez wiele dni, oczywiście z przerwami na sen, na krześle ustawionym naprzeciwko drugiego pustego krzesła, na którym przychodzili ludzie stojący w kolejce do tego muzeum, żeby usiąść naprzeciwko artysty. I można by powiedzieć, że to jest o niczym, ale ten kontekst właśnie muzeum, performance'u daje tu spojrzenie w kontakt w cztery oczy, a jednocześnie w miejscu publicznym pojawiają się takie emocje, które po prostu ludzi biorących w tym udział doprowadzały do łez, przeżywali oni wzruszenia i tak dalej. Trochę tak jest z tymi spektaklami. One mogą nie mieć fabuły, nie mieć historii prostej do zrozumienia. Mogą pracować ciałem głównie, albo w zasadzie w ogóle nie pracować tekstem. Nie będzie tam wypowiedzi głosowych najczęściej. Będą obrazy żywe, będą obrazy wyświetlane. To są prace dla osób, które po prostu chcą czegoś nowego. Natomiast odpowiedź jest taka na to, żeby wziąć w tym udział i mieć satysfakcję. Odpowiedź jest pytaniem. Czy da się wyłączyć oczekiwanie intelektualne? Czy możemy patrzeć na spektakl, na pracę w przestrzeni z poziomu wyciszonych emocji, z poziomu wyciszonej pracy myślowej, a z poziomu emocji. Jak trochę w medytacji. Odbierać to, co widzimy w sposób mniej intelektualny, a bardziej fizyczny, emocjonalny.
6: Takie pytanie z cyklu bardziej takich praktycznych, informacyjnych, bo Polska Platforma Tańca to są spektakle, ale też nie tylko. Jest na przykład bitwa.
7: Tak, Polska Platforma Tańca to nie tylko spektakle, to różne wydarzenia branżowe skierowane przede wszystkim do branży, która też przyjeżdża z całego świata, żeby oglądać te prace, zapraszać je być może w przyszłości do swoich teatrów, do swoich miast. Oprócz tego również Freestyle Dance Battle Party, czyli taka bitwa taneczna. Ludzie standardowo realizowane takie batelki są w street dance, czyli break dance, hip hop, różne style takiego tańca street. Walczą ze sobą jeden na jeden albo też w innych zestawieniach. Tutaj będziemy mieć osoby reprezentujące street dance, techniki street dance'owe, ale też osobę z tańca współczesnego, z tańca klasycznego, z różnych styli. I w tych różnych stylach będą się ze sobą mierzyć, będą ze sobą improwizować, będą ze sobą walczyć, ale nie do końca walczyć, bo nie chodzi o zwycięstwo, chodzi o jakiś rodzaj challenge'owania się, wyzywania się trochę na jakiś pojedynek, który może być też przyjemnością po prostu, a nie walką. Takie wydarzenie też będzie miało miejsce w ramach Polskiej Platformy Tańca.
6: W planach jest też między innymi spacer choreograficzny po Parku Szczytnickim. Tymczasem wrocławskie lotnisko. Tak jak zapowiadałam teraz ten temat, bo wrocławskie lotnisko się zmienia i mowa tu o takich udogodnieniach jak możliwość spakowania nawet 2 litrów płynów w bagażu podręcznym, czy brak konieczności wyciągania właśnie z bagażu sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. O szczegółach prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara.
8: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
9: Latem skorzystało z naszych usług ponad 2 miliony pasażerów, blisko 2 miliony 100 tysięcy pasażerów w miesiącach wakacyjnych, ale ten ruch, który obserwujemy na wrocławskim lotnisku, nie maleje. To jest ponad 22 tysiące średnio pasażerów dziennie w tych miesiącach wakacyjnych. W szczytowych godzinach w hali odlotu mamy ponad 2300 osób naraz. To są wyzwania, przed którymi stoimy wraz z rozwojem naszego portu lotniczego. Ten ruch przyrasta bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie. W czołówce polskiej to już oczywiste. No to wymaga od nas także dodatkowych przygotowań, dodatkowych prac, które na kolejne lata musimy wykonać, żeby być gotowymi do obsługi tego ruchu. Jednym z takich właśnie działań, które podejmujemy, żeby jeszcze lepiej przygotować się właśnie do roku przyszłego, do tego wysokiego sezonu, który w 2027 roku przyniesie kolejne rekordowe wyniki, jak mamy nadzieję, to przygotowujemy się wielotorowo. Ogłaszaliśmy niedawno plan budowy terminala uzupełniającego, który na sezon wysoki spowoduje, że będziemy mogli tych pasażerów umieścić w miejscach, gdzie w komforcie będą oczekiwać na swoje loty. Mówiliśmy o nowych bramkach do kontroli paszportowej, które usprawnią proces właśnie kontroli paszportowej dla pasażerów wylatujących poza strefę Schengen. A dzisiaj ogłaszamy to, na co wielu pasażerów czekało, co było takim pukaniem do naszych drzwi za pośrednictwem internetu i wielu rozmów, czyli uruchomienia czy wprowadzenia na naszym porcie lotniczym nowych skanerów, które umożliwią zarówno przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynów, większych pojemników, których płyny są przechowywane. To oczywiście chyba główne zainteresowanie naszych pasażerów, czyli żeby te płyny, z którymi podróżują, mogły być większe, czyli do pojemności 2 litrów. Dla nas to przede wszystkim usprawnienie procesu kontroli, przyspieszenie, umożliwienie kontrolowania bagażu bez wyciągania elektroniki z tych toreb czy plecaków, którymi podróżujemy. To nam zdecydowanie pozwoli usprawnić ten proces. To nie jest melodia przyszłości, to nie są jakieś bardzo odległe zadania. Zaczynamy już tej zimy, czyli w lutym pierwsze urządzenia zostaną zamontowane i chcemy wszystko, cały proces 7 nowych ciągów wykonać do sezonu letniego, czyli przygotować się na lato przyszłego roku już w pełnej infrastrukturze, która na tym etapie naszego rozwoju będzie przygotowana, będzie oddana do użytku naszych pasażerów. Całość inwestycji podzielona jest na 4 etapy. Wymieniamy po 2 urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. Następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach, tak żeby jak najmniej istniejących przestrzeni było wyłączonych z użytku i tak, żeby te szczyty, jeśli chodzi o obsługę pasażerską, mieć zagospodarowane, żeby nie zamykać znaczących przestrzeni dla pasażerów.
10: W grudniu tego roku otwieramy tą infrastrukturę, która będzie umożliwiła nam obsługę większej liczby samolotów. Dlatego też musimy przeprowadzić szybciej pasażerów, żeby na godzinę tyle samolotów, ile może odlecieć, ponad 10, tyle, ponad 2000 pasażerów musimy obsłużyć i przeprowadzić przez kontrolę bezpieczeństwa.
6: Mówi wiceprezes zarządu portu lotniczego Wrocław, Dariusz Kowalczyk.
10: Punkty kontroli bezpieczeństwa, które modernizacji rozpoczęły, pozwoli to na zwiększenie efektywności obsługi pasażera, dlatego że pasażer nic nie musi wyciągać ze swojego bagażu, tylko po prostu kładzie go na tacę. Ta taca jedzie, nic nie jest obsługiwane, pasażer przechodzi, nie wyciągając elektroniki, napoi. Punkt kontroli bezpieczeństwa składa się z 2 urządzeń. Skaner tomografii komputerowej, który znamy chociażby z ochrony zdrowia. Po prostu jednocześnie z podróżnym kątami bagaż jest fotografowany i na podstawie tego powstaje obraz w 3 wymiarach i dzięki temu jest to dużo bardziej bezpieczne. Chodzi o to, żeby bezpieczeństwo, które jest najważniejsze w tym wszystkim, nie było zagrożone przez to, że przepuszczamy większą liczbę pasażerów. Drugim narzędziem do tego jest automatyczny system obsługi kuwet, na który kładzie pasażer bagaż. Te kuwety po prostu są bezobsługowe dla pasażera. Pasażer kładzie kuwety, same jadą, same wracają. Tylko te, które będą do rekontroli, czyli do dodatkowej kontroli, będą separowane.
6: Proces wymiany urządzeń ma potrwać, przypomnę, mniej więcej 3 miesiące i ruszy w lutym przyszłego roku.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Wrocław po raz siódmy poszukuje wyjątkowych kobiet, które swoją energią, pasją, wiedzą i codzienną pracą zmieniają stolicę Dolnego Śląska na lepsze. Ruszył nabór zgłoszeń do prestiżowego plebiscytu Wrocławianka roku 2026. Celem tego plebiscytu nie jest tylko wyróżnienie niezwykłych dokonań mieszkanek Wrocławia, ale także promowanie równouprawnienia i akcentowania sprawczości kobiet. Do grona dotychczasowych 41 laureatek w tej edycji dołączy kolejnych 8 pań. Kandydatkami mogą być mieszkanki Wrocławia, których zaangażowanie, nieszablonowe działania i aktywność inspirują otoczenie oraz mają wpływ na rozwój miasta, a wyróżnienia zostaną przyznane w 8 kategoriach: działalność równościowa, działalność społeczna, edukacyjna, proekologiczna, naukowo-badawcza, small business, działalność artystyczna i kategoria specjalna. Teraz młodość, siła młodości. Kandydatki mogą zgłaszać właściwie wszyscy, bo i osoby prywatne, i organizacje pozarządowe, i instytucje, i firmy. A termin przyjmowania wniosków upływa 16 października. Akcji towarzyszy wystawa, którą można zobaczyć w przestrzeni miejskiej na ulicy Świdnickiej. Tam przybliżone są sylwetki wrocławianek, które były laureatkami w ubiegłym roku. Więcej o tym Barbara Lisiewicz z Departamentu Różnorodności.
14: Wrocławianki wybieramy w 8 kategoriach, między innymi small business, edukacja, siła młodości, ekologia. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie wrocław.pl w zakładce Wrocław Miasto Równości. Później oczywiście będą obrady kapituły, złożone są oczywiście członki Rady Kobiet i z laureatkami z poprzedniego roku. I 30 listopada będzie wielka gala, już tradycyjnie w Teatrze Kapitol. Będzie też temu towarzyszył koncert. Na razie nie będziemy zdradzać, kto będzie gwiazdą, ale naprawdę będzie to rarytasik. Więc bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do składania wniosków. Wyszukajmy kobiety, które są w naszym otoczeniu, a może nie są z pierwszych stron gazet, ale robią wspaniałe rzeczy, budują to miasto i działają też społecznie, oprócz sprawdzania się w pracy zawodowej. Zbieramy do 16 października zgłoszenia i 30 listopada spotykamy się w Teatrze Muzycznym Kapitol na wręczeniu tytułów.
15: A rzeczywiście o tych wrocławiankach, które w ubiegłym roku uzyskały tytuł laureatki, możemy się dowiedzieć więcej dzięki tej wystawie. Autorkami wystawy są też dzisiaj obecne z nami Katarzyna Śmigielska i Anna Turolska. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu wszystkich wrocławianek, które tak pięknie zostały na tych planszach pokazane. Natomiast spotykamy się jeszcze w jednym celu, żeby ogłosić start nowej inicjatywy związanej z plebiscytem Wrocławianek Roku. Chodzi o taką inicjatywę sieciowania dotychczasowych laureatek wszystkich tych edycji. I o tym więcej opowie pomysłodawczyni tego projektu, pani Izabela Beno z Wrocławskiej Rady Kobiet.
16: Jesteśmy jako członkini Wrocławskiej Rady autorkami tego pomysłu, ale ten pomysł wynika nie tylko z idei jednej osoby, ale też z tego, że od momentu, kiedy laureatki się pojawiają w naszej przestrzeni, mamy przyjemność spotykać się z nimi w różnych przecięciach społecznych, zawodowych i w tych przestrzeniach rozmawiamy. Z tych rozmów wynika, że istnieje absolutna potrzeba wspólnego działania, na które, jak wiemy wszyscy, jest mało czasu. I tego czasu nie dołożymy sobie, ale to, co możemy zrobić jako Wrocławska Rada Kobiet, to stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i w której możemy współdziałać. I to się rozpoczyna. Pierwsza przysłowiowa kawa laureatek i członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet, która będzie skoncentrowana i oparta na dwóch celach, dwóch filarach. Z jednej strony chcemy przyjrzeć się temu, co możemy więcej, inaczej zrobić dla Wrocławia, pooglądać i posprawdzać, jak można odpowiedzieć inaczej, lepiej, w inny sposób na potrzeby mieszkanek i mieszkańców. A z drugiej strony chcemy się poznać, zobaczyć, jakie cechy i wartości wnosimy więcej niż to, co już o sobie wiemy, po to, żeby móc współdziałać również w innych perspektywach i w innych obszarach, nie tylko tych związanych bezpośrednio z byciem laureatką Wrocławianki Roku czy członkinią Wrocławskiej Rady Kobiet. Myślę, że to współdziałanie ma jeszcze jedną ważną cechę, która dotyczy bycia w zespole i w grupie. Zazwyczaj podejmując nowe wyzwania, a takowe pewnie się pojawią z naszej współpracy, napotykamy na wiele trudności, wyzwań, okoliczności, które nie do końca nam sprzyjają. I niezwykłą wartością jest to, że wtedy pracujemy i działamy w sieci liderek, w sieci różnych zaangażowanych osób, które mogą stać za naszymi plecami i nie zawsze w pierwszej linii, ale nas wspierać. A w działaniach społecznych, jak i tych osobistych, ważne jest, żeby mieć za sobą ludzi, którzy mogą nam dać dodatkową siłę i pozwolić nam osiągać to, czego naprawdę pragniemy. Także mam nadzieję, i że też działania będą użyteczne, fajne i atrakcyjne dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia.
15: Oczywiście nie może zabraknąć głosu przynajmniej jednej z wrocławianek z poprzedniej edycji. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu panią Dorotę Seweryn-Stawarz, która dostała tytuł Wrocławianka Roku w kategorii działalność równościowa.
17: To zaszczyt móc być głosem laureatek ubiegłorocznej edycji. Ta nagroda jednak to nie jest tylko laur. Ja bardzo chciałabym to podkreślić, bo jestem przekonana, że każda z laureatek przez ten cały rok cały czas aktywnie działała i cały czas nie spoczywa na tych laurach. Ta inicjatywa, o której powiedziała pani Izabeno, jest

0: sięgnąć jeszcze z tego poczerpać. Tym bardziej, że nie znam wielu, osobiście wielu wrocławianek, szczególnie z poprzednich edycji, chociaż z wieloma znamy się bardzo dobrze, bo tak wygląda aktywizm, ale myślę, że jest to ogromny potencjał dla wrocławianek, żeby pokazać, że nie dajemy sobie tylko nagród, ale także wspólnie potrafimy działać i wspólnie potrafimy osiągać jeszcze jakieś nowe sukcesy, czego wszystkim życzę i myślę, że ta energia, którą miałyśmy podczas gali, podczas otrzymywania nagrody i ta, którą mamy cały czas w działaniu na co dzień, w tym, co robimy na co dzień, będzie mogła przekuć się jeszcze na coś lepszego, jeszcze na coś dobrego.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do obejrzenia wystawy.
2: Katarzyna Śmigielska.
3: Anna Turelska.
2: Przede wszystkim zainspirowane zostałyśmy haftem. Myślę, że haft płynie w naszych żyłach, bo jesteśmy z pokolenia, w którym się jeszcze bardzo dużo haftowało. I haft jest motywem przewodnim, ale jest to też taki łącznik właśnie z konkursem Wrocławianka z tego tytułu, że haft jest unikatem. I wszystkie panie, które otrzymują nagrodę, tytuł, są unikalne. Wkładają też bardzo dużo pracy w to, żeby swoje działania promować i żeby przynosiły pozytywne skutki dla nas wszystkich, w związku z czym, tak jak haft, to jest misterna robota. I też bardzo trudno nas, kobiety, usunąć, jeżeli jesteśmy takie misterne i dużo pracujemy i dużo robimy fantastycznych rzeczy, po prostu trudno jest usunąć. Tak jak haft jest ciężko usunąć z materiału, tak nas ze świata.
4: Jak ważne jest to, żeby w przestrzeni miejskiej pokazywać te kobiety aktywne, te związane z miastem?
5: Jest bardzo ważne, ponieważ w taki sposób więcej osób się dowiaduje, tak? Więcej osób nawet niezwiązanych z daną aktywnością, z daną rzeczą, wie, że takie osoby po prostu funkcjonują i gdzie może się zwrócić chociażby po pomoc, jak w wypadku jednej z laureatek tamtej edycji.
4: Bo to jest właśnie haft, mówiłyście, do tego jest fotografia i opis.
5: Opis każdej z laureatek, tak naprawdę czym się zajmują, czym się zajmowały od lat, co im właściwie w tym właśnie misternie hafcie je tworzy. Tak.
2: Lista wrocławianek, która otrzymała tytuł w ubiegłym roku, więc to są wszystkie panie. Dla nas trudem w przygotowaniu wystawy było dobranie odpowiedniego symbolu do odpowiedniej laureatki, kategorii. I chciałyśmy, żeby jak najbardziej oddawał ten symbol, tę kategorię i też osobę, która jest wyróżniona.
4: Tak, no działalność ludnościowa, dwie ręce, serce na dłoniach.
2: I to jest cała pani Dorota Seweryn Stawarz, naprawdę.
4: Potem działalność społeczna, jaki haft?
2: Działalność społeczna.
5: Dłonie tak ściśnięte ze sobą, właściwie takim dialogu, tak? Później mamy działalność edukacyjną i jest żarówka, taka właśnie świecąca żarówka. Po czym mamy działalność naukową i jest mikroskop, który też właściwie bardzo oddaje laureatkę, panią Emilię Jaskułę.
2: Po czym działalność small business i mamy tutaj taką kostkę jak z wykresu, z elementami, z pieniędzmi, z chyba właśnie wykresem i też z dłońmi, które podejmują jakiś biznes, jakąś umowę. Potem mamy jeszcze działalność artystyczną i tutaj mamy dwie półkule mózgu.
5: Prawą, kolorową, tak właściwie, która odpowiada za te artystyczne działania.
2: Mamy jeszcze kategorię teraz młodość, siła młodości. Tutaj mamy jaskółkę, bo wiemy, że jaskółki przynoszą same dobre rzeczy, jak wiosna. I jeszcze mamy działalność ekologiczną i to jest...
5: To jest drzewo z Sówką, z taką panią Sówką.
2: I zapraszamy bardzo serdecznie na Świdnicką. Możecie Państwo zobaczyć całą wystawę.
4: We wrześniu też, kilka ulic dalej, również w okolicach rynku, czyli przy ulicy Oławskiej, pojawi się kolejna wystawa poświęcona kobietom, ale kobietom, które tworzyły, pomagały budować Wrocław. I o tej wystawie opowiada Alina Szeptycka, pełnomocniczka do spraw równego traktowania.
6: To projekt Fundacji Freja, która od wielu, wielu lat zajmuje się pokazywaniem znanych, właśnie mało znanych jeszcze, ale ważnych postaci kobiecych w historii Wrocławia. I co ważne, ten projekt to nie tylko wystawa plenerowa, będzie można ją zobaczyć na ulicy Oławskiej, ale także materiały edukacyjne, z których będą mogły i mogli korzystać nauczyciele i nauczycielki w ramach swojej pracy, na przykład w szkole podstawowej. Przez lata ta historia była przemilczana, czasami wygumkowana. Te dokonania kobiet często nie były doceniane i w czasach, kiedy one żyły i te

0: kolejnych dekadach. Więc dla naszej takiej wspólnej pamięci i wspólnego wyobrażenia i też patriotyzmu, nie obawiam się powiedzieć, lokalnego, to jest ważne, żeby wiedzieć, że nasze miasto budowali nie tylko mężczyźni, ale też kobiety. To jest jedna rzecz, myślę, taka pamięć trochę historyczna i też o tożsamości, ale druga, równie ważna, to to, żeby dawać przykład dla dziś żyjących dziewczynek czy młodych kobiet, które często może marzyłyby o jakichś działaniach, o karierze, ale nie widzą takich wzorców postaci kobiecych. I co prawda w tym obszarze bardzo wiele się zmienia i mamy sporo artystek, coraz więcej architektek, ale wiemy, że nadal bardzo wiele pracy przed nami i ważne jest, aby pojawiały się historie kobiet, szczególnie tych, które pełniły takie mało stereotypowe role i zawody.
1: Wrzesień w ogóle się robi taki kobiecy we Wrocławiu.
0: Nabór do kolejnego już plebiscytu Wrocławianka Roku i to jest taka ważna inicjatywa, dzięki której możemy uhonorować, ale też pokazywać, opowiadać o kobietach mieszkających i działających współcześnie we Wrocławiu. W różnych obszarach, bo jest to i nauka, i biznes, i oczywiście edukacja, sprawy społeczne, a także taka specjalna kategoria siła młodości, więc też zachęcamy młode kobiety do zgłaszania swoich kandydatur, po to, żeby właśnie pokazać, jak teraz współcześnie kobiety mają wpływ na nasze miasto. Ten konkurs jest ważny dla Wrocławia, bo wiemy, że nadal kobiety potrzebują wzmocnienia, wsparcia, pokazywania ich działalności, ich osiągnięć, doświadczeń, ale także wpływu w świecie nadal patriarchalnym i jednak zdominowanym przez mężczyzn czy przez perspektywę męską, tak żeby czuły nie tylko docenienie ze strony Wrocławia, ale też żeby wiedziały, że mają wsparcie ze strony innych kobiet.
1: Kandydatury na Wrocławiankę Roku można zgłaszać na kilka sposobów. Przez ePUAP, mailowo, tradycyjną pocztą i osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 4. Laureatki wyłoni kapituła złożona z członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet oraz laureatek zeszłorocznej edycji. Wyniki poznamy podczas gali finałowej, która odbędzie się 30 listopada w Teatrze Muzycznym Kapitol. Zwyciężczynie otrzymają unikatowe statuetki zaprojektowane przez wrocławską artystkę Matyldę Maj.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.

0: bohaterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Rozglądaliśmy się po Wrocławiu, po jakichś ciekawych zespołach, ciekawych osobach artystycznych.
5: Co z tego wyszło, o tym już za chwilkę. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, ale zanim więcej o cyklu 3 Herce, bo to o niego chodzi, to najpierw o remoncie w ścisłym centrum Wrocławia, który w sumie ma potrwać 9 miesięcy. A chodzi o pracę na ulicy Ruskiej.
6: Remonty we Wrocławiu.
7: Zakres pracy jest gigantyczny. Bartosz Nowak, wiceprezes Wrocławskich Inwestycji. Ponieważ my musimy najpierw rozebrać to, co dzisiaj funkcjonuje jako ulica Ruska, zmienić sieci podziemne, czyli to, z czego korzystamy w domach na co dzień i nie tylko w naszych biznesach, w centrum również, po to, aby wybudować kolejne warstwy konstrukcyjne jezdni i skąpać to w zieleni tak, aby ta ulica prowadząca bezpośrednio do centrum Wrocławia, do tego serca, była nie tylko funkcjonalna, ale też ładna.
8: Chcielibyśmy, żeby ta ulica była ponownie wizytówką miasta. Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego. Niestety z powodów estetycznych od wielu lat już taką wizytówką nie jest. W związku z tym zdecydowaliśmy się na kompleksowy remont.
5: Mówimy tutaj o odcinku?
8: Mówimy w tym momencie o odcinku od Placu Solnego do skrzyżowania z Kazimierza Wielkiego, natomiast w dalszej fazie chcemy zrewitalizować całą ulicę Ruską na całej długości, a więc również od Kazimierza Wielkiego do Placu Jana Pawła. Ten projekt obejmuje ten odcinek od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. Co się zmieni? W konsultacjach społecznych, które prowadziliśmy dla mieszkańców, bardzo wyraźnie wypłynął sygnał, ludzie chcą zielonej ulicy. I ulica Ruska będzie, no mówiąc wprost, tak zielona, jak tylko pozwalają nam możliwości zarówno konserwatorskie, bo jednak przecież nie możemy też sobie pozwalać na pełne zasłanianie tych elewacji, i tak bardzo, jak pozwala nam struktura własnościowa. Musimy pamiętać o tym, że na tym odcinku ulicy Ruskiej nie ma w ogóle budynków miejskich. W tym wypadku są to właściciele prywatni, są to wspólnoty mieszkaniowe. Pojawi się prawie 30 drzew, pojawi się kilkanaście takich właśnie trejarzy, takich stelaży napnącza. Pojawi się około 1000 mniejszych roślin, krzewów, bylin, i to jest realizacja jednego z tych głównego oczekiwania wyrażonego przez mieszkańców.
7: Ten projekt jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o zieleń. Jest pomyślany w taki sposób, żeby w różnych porach roku ta ulica dobrze wyglądała, czyli to te rośliny kwitły jedna po drugich, i żeby to się nie wykluczało. Dodatkowo to, czego oczekują mieszkańcy, czyli drzewa w mieście, tego nie mogło zabraknąć. Wszystko po to, aby żyło się lepiej we Wrocławiu.
5: To będą drzewa w donicach czy w gruncie?
7: To są wszystko rzeczy w gruncie. Donice są pewnym kompromisem, często narzuconym przez konserwatora zabytków. Wszystko wynika z czegoś. Tutaj mówimy o kompleksowej przebudowie, o wpisaniu tej przestrzeni już na stałe.
8: I po drugie, będziemy też czyścić elewację tych kamienic ze szpecących bazgrołów, które niestety tam są. Bez tego ten remont w zasadzie nie miałby wielkiego sensu. To musi być kompleksowe działanie, więc tutaj też w toku uzgodnień z właścicielami tych ścian, bo tak jak wspomniałem, tam nie ma ścian będących w 100% własnością miasta. Będziemy to czyścić z graffiti. Również remont chodników, zlicowanie chodników z wysokością jezdni. Co jest też istotne, bo sporo pytań padło w tej kwestii. W momencie, kiedy pokazaliśmy projekt przebudowy ulicy Ruskiej, ludzie pytali, dlaczego zostają tory tramwajowe. Jest to zgodne z wytycznymi konserwatora zabytków. Jesteśmy w obszarze Starego Miasta, jesteśmy w obszarze, który znajduje się pod opieką konserwatorską, a więc musieliśmy wyjść naprzeciw życzeniom pana konserwatora i tory jako takiego świadka historii zostawić. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że one mogą powodować pewne niedogodności, szczególnie na przykład dla rowerzystów. Więc kwestia zabezpieczenia rowków tych szyn, tak żeby nie można było w nie wpaść wąską oponą, będzie przez nas brana pod uwagę.
5: A jeśli mowa o powierzchni ulicy Ruskiej, to będzie wyrównywane, jeśli chodzi o chodnik, czy pojawią się dodatkowe jakieś ścieżki rowerowe, czy sama nawierzchnia jezdni też będzie robiona?
8: Wyrównamy tę nawierzchnię w taki sposób, żeby chodnik był zlicowany z jezdnią, żeby to była jedna wysokość, jednocześnie na tym chodniku pojawią się, można powiedzieć, sygnatury, ślady dawnych murów, dawnej linii zabudowy ulicy Ruskiej. Zostanie to wyodrębnione innym kolorem, takim czerwonym. Również zostanie wyodrębnione miejsce, gdzie dawniej znajdowała się brama ruska, od której tak naprawdę cała ulica 700 lat temu wzięła swoją nazwę. Ta brama ruska przy wylocie ruskiej w Kazimierza Wielkiego, to miejsce, gdzie znajdowały się mury bramy ruskiej, również zostanie właśnie wyeksponowane innym kolorem chodnika, właśnie takimi liniowymi podkreśleniami, gdzie ta brama była.
5: No i właśnie odnośnie tego miejsca konkretnie były też zapowiedzi, że tam będzie takie zielone miejsce do odpoczynku?
8: Tak, w tej części skrzyżowania Ruskiej z Kazimierza Wielkiego, mniej więcej gdzie znajduje się apteka, a więc w tym narożniku skrzyżowania południowo-wschodnim, tam znajdzie się taki niewielki, na tyle na ile pozwalała nam dostępność miejsca, ale jednak zieleniec, pojawi się też około 30 ławek, będzie ta mała architektura, tak żeby można było usiąść i wygodnie odpocząć przy tej ulicy. Ta ulica ma po prostu zapraszać do spacerów, co jest też bardzo ważne, traktujemy tę przestrzeń kompleksowo. Mamy też pod lupą podwórko między ulicami Ruską, Placem Solnym, a uliczką Psiebudy. Jest to podwórko o bardzo zdewastowanej nawierzchni, podwórko, które potrzebuje pilnej interwencji i tutaj również po zakończeniu ulicy Ruskiej zabieramy się za to podwórko.
5: A jeśli chodzi o ruch samochodów, po remoncie Ruska między Rzeźniczą a Kazimierza Wielkiego będzie jednokierunkowa, ale między Rzeźniczą a Kiełbaśniczą auta Ruską już nie będą mogły jeździć. A my zmieniamy temat na muzykę i teraz będzie o opcji lepszego poznania wrocławskiej sceny.
6: Co jest grane we Wrocławiu?
4: Nazywam się Jutrzenka Duchnowska.
9: Agnieszka Mroszczak. Jesteśmy z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
5: No właśnie, cykl 3 herce. Skąd ta nazwa? Jaki jest pomysł na ten cykl?
4: 3 herce tak naprawdę wzięły się od naszych pierwotnie trzech lokalizacji, w których działamy, czyli Barbara na Świdnickiej, klub pod kolumnami na Nadodrzu i recepcja na podwórku Ruska 46. Herce dlatego, że dążymy w stronę dosyć niewidocznej, niszowej muzyki alternatywnej, która jeszcze może nie rozkwitła aż tak komercyjnie. A 3 herce to jest taka częstotliwość, którą człowiek rzadko słyszy, więc chcemy odnajdywać trochę takie zespoły muzyczne, o których jeszcze nie wszyscy we Wrocławiu słyszeli.
5: Mhm. A czy mówimy o jakichś konkretnych gatunkach muzycznych? Czy zawężałyście to jakoś?
9: Właśnie bardzo się staramy, przez to, że mamy 3 lokalizacje i każda z nich ma inną specyfikę i inaczej działa też lokalnie w miejscu, w którym jest osadzona, to bardzo staraliśmy się dopasować muzykę, która będzie reprezentowana w tych miejscach do tych miejsc. Są to miejsca, które nie są typowymi salami koncertowymi, nie ma tam miejsca na 100 osób i bardzo regularnie nie odbywają się tu koncerty i tylko koncerty, więc trochę też próbujemy pokazać, że te miejsca mogą żyć muzycznie, a jednocześnie zaprosić na takie bardzo bliskie i lokalne koncerty, które są dosyć kameralne, ale fajnie wyszukane i fajnie przygotowane.
5: Mhm. Jak szło wyszukiwanie tych alternatywnych, młodych, mogę tak powiedzieć, wykonawców?
4: Tak naprawdę najpierw się zastanowiliśmy, co pasuje do każdego miejsca i tym torem szukaliśmy zespołów, więc w klubie na przykład bardzo dobrze grają bardzo akustyczne zespoły, jakieś takie miksy, trochę muzyki jazzowej, awangardowej, czasami mieszanki różnych gatunków. Też nie uciekamy tu od bardziej elektronicznej muzyki, ale to na przykład pasuje dużo bardziej do recepcji, więc tam się więcej takich mocniejszych brzmień zadzieje. Ale tak naprawdę kluczem była nasza decyzja gatunkowa, więc rozglądaliśmy się po Wrocławiu po jakichś ciekawych zespołach, ciekawych osobach artystycznych, które po prostu wpasują się w charakterystykę miejsca.
5: Jacy to na przykład artyści?
9: W recepcji, może opowiem o lokalizacji, za którą odpowiadam, spotkamy się z zespołem Młyn. Jest to ekipa, która może nie jest jakaś nowa na scenie muzycznej, natomiast prowadzi cały czas nowe projekty i mocno eksperymentuje z muzyką. Jest to połączenie jazzu i elektroniki, więc coś bardzo ciekawego, coś przekraczającego granice za każdym razem. Chłopaki robią świetną robotę i warto ich posłuchać i poznać. Natomiast drugim zespołem będzie zespół Bagdad. Jest to skład trzyosobowy, który gra w nawiązaniu trochę do tego sentymentu z grunge'u z lat 90. Dosyć mocna, ale też taka nostalgiczna muzyka. I bardzo fajnie teraz zaczęli działać na scenie i warto ich posłuchać. Także takie mocne recepcje, a bardziej mocne i bardziej eksperymentalne brzmienie.
4: Ja myślę, że nie powinniśmy zdradzać absolutnie wszystkiego i sprawdźcie program całego wydarzenia na naszej stronie.
5: Właśnie, bo ono trochę potrwa, prawda? Do kiedy?
4: Cały cykl rozciąga się dosyć szeroko. Będzie trwał do końca listopada. Chyba jedno wydarzenie towarzyszące odbędzie się nawet na początku grudnia. Więc to będzie na przestrzeni kilku miesięcy i tak naprawdę od końca sierpnia, od września dzieją się wydarzenia, aż do końca roku, co kilka tygodni.
5: Podkreślacie też ten wątek bycia offline. Dlaczego? I jak te wydarzenia mają iść trochę na przekór temu, żeby ciągle siedzieć w telefonach?
9: No chyba najważniejsze jest to wyjście na spotkanie z muzyką na żywo. Bardzo do tego zachęcamy. Nie jest to może jakiś taki najpopularniejszy trend, ale bardzo warto wyjść i spróbować tego doświadczenia. W ostatnim czasie rzeczywiście dużo rzeczy się dzieje przed ekranem komputera i dużo rzeczy w ten sposób doświadczamy. Natomiast my zachęcamy do wyjścia i posłuchania muzyki na żywo, ale też do uczestnictwa w spotkaniach, które będą wydarzeniami towarzyszącymi, bardzo też ciekawymi w każdym miejscu. I spróbowania też znalezienia jakiegoś wspólnej, może wspólnoty, z którą się spotykacie w tych miejscach koncertowych, bo to też jest jakaś taka idea, która stoi za wychodzeniem i spotykaniem się z ludźmi na żywo.
4: I przede wszystkim ze spotykaniem się na żywo z artystami, bo nasze miejsca są z zasady bardzo otwarte, nie mamy wyraźnego podziału na... Akurat w klubie mamy, ale często nie mamy podziału na scenę, publiczność. Bardzo łatwo jest porozmawiać z artystą, porozmawiać z prowadzącymi wydarzenia towarzyszące, na przykład dyskusję albo wykład. Więc takie bycie offline też zachęca do takiej styczności z muzyką, z artystami na żywo, żeby coś więcej z tego wynieść niż tylko słuchanie muzyki.
5: A powiedzcie coś więcej o tych wydarzeniach towarzyszących.
4: Wydarzenia towarzyszące też się będą odbywać w każdej z naszych lokalizacji. Jest ich w sumie 4. I to będą bardzo różne formaty. Spotkania takie mniej formalne o różnych ciekawych rozwiązaniach w muzyce. To akurat będzie się działo w recepcji. Będą to wykłady dyskusyjne, będzie też tradycyjna dyskusja, w której można wziąć udział. O współczesnych trendach muzycznych, o różnych rzeczach, które się dzieją w Polsce i na świecie. W muzyce takiej niszowej, awangardowej.
9: Tak. Może to, co jakby trochę nie uda nam się ująć, bo wiadomo, że to jest pigułka, te 6 koncertów, to nie jest jakaś duża reprezentacja, tylko cząstka tego, co można zobaczyć aktualnie w scenie lokalnej, muzycznej, alternatywnej. Natomiast te spotkania trochę mam wrażenie, że więcej pokażą, jakie są zjawiska, co się dzieje w ogóle na wrocławskiej scenie i będzie przy okazji można o tym też porozmawiać.
5: Mnie zaintrygował ten ceramiczny sound system.
9: Tak, ceramiczny sound system. Zapraszam dziewczyny, które są absolwentkami naszego ASP wrocławskiego, stworzyły naprawdę duży ceramiczny sound system od samego początku. Będą odpowiadać o całej idei i też o procesie powstawania. Przywiozą też część tego sound systemu na pewno, żeby można go było doświadczyć, bo też zależy nam, żeby to spotkanie było takim bliskim spotkaniem, którym widzimy zaplecze tego, co się zadziało, dlaczego się zadziało i do czego to doprowadziło.
5: Nie zdradzałyśmy całego harmonogramu dokładnie z datami, z godzinami i co, gdzie i kiedy w tych 3 miejscach się dzieje, więc powiedzmy, gdzie można to sobie sprawdzić w internecie.
4: Wszystko możecie znaleźć na stronie Wrocławskiego Instytutu Kultury, szukając informacji o 3 hercach. Tam też można zakupywać bilety na koncerty, ale są tam też informacje o wydarzeniach towarzyszących, a również możecie je znaleźć na Facebooku i Instagramie.
5: Cykl 3 herce potrwa aż do początku grudnia, ale program warto sprawdzić już teraz, by nie przegapić tego, co dla Was może być najciekawsze.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
10: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zaproszę Was na Kino Mural. To jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń we Wrocławiu, w Polsce, a nawet w Europie. Kino Mural raz w roku zmienia ściany wrocławskich kamienic w gigantyczne, ruchome dzieła sztuki. I już 18 i 19 września podwórka i fasady budynków na Nadodrzu staną się ekranami dla 113 animacji stworzonych przez artystów z całego świata. To darmowa, otwarta galeria pod gołym niebem, która nie tylko przyciąga tysiące widzów, ale też zaskakuje skalą. Powierzchnia pojedynczej ściany projekcyjnej jest tak ogromna, że mogłaby pomieścić aż 29 tysięcy smartfonów. A więcej o tegorocznej edycji opowie nam pomysłodawca i współtwórca Kinomuralu Bartek Bartos.
6: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
12: 8. edycja i tak myśleliśmy, jaki w ogóle temat znaleźć. Czym w tym momencie zaskoczyć nie tylko Wrocław, nie tylko artystów z całego świata, ale samych siebie. No jak zaczęliśmy patrzeć na tę 8, to stwierdziliśmy, że ona też w poziomie jest symbolem nieskończoności. A to nas kierowało w ogóle właśnie w kierunku sztuki nowych mediów, która często posiłkuje się krótkimi formami, które są zapętlone, są lupami, są refrenami powtarzającymi się, powracającymi. No i tytuł 8 edycji to Niekończący się obieg. Niekończący się obieg, czyli wszystko, co nas otacza, jest powtórzeniem, jest pętlą.
11: Jak wygląda Kino Mural w tej tkance miejskiej? Co się wtedy dzieje na ulicach Wrocławia? Co się dzieje wtedy na Nadodrzu? Bo to jest to miejsce, które od lat jest taką świątynią tego Kino Muralu.
12: To jest Nadodrze i to, z czego my się bardzo cieszymy, patrząc na Kino Mural, jak się rozwija i czym w ogóle jest, to jest taka symbioza miasta ze sztuką. To Nadodrze, gdzie zamykamy kwartał tej dzielnicy, staje się taką wyspą w tym zgiełku codzienności. Na dwie noce, 2,5 godziny seans każdej nocy, 18-19 września. Ulice są zamknięte dla ruchu samochodowego. Światła miejskie też są wygaszone. No i na tych gigantycznych, bocznych ścianach kamienic, których w tym roku mamy 6, pojawiają się wideomurale. To jest nowa nazwa tej platformy do pokazywania sztuki nowych mediów, ale właśnie czym w ogóle jest Kino Mural? Bo jedni mówią, że to jest taka gigantyczna galeria pod gołym niebem. No i tutaj od razu nasuwa się ta kultura audiowizualna, sztuka nowych mediów, ale Kino Mural jest też swego rodzaju spektaklem. Jest to spektakl audiowizualny, gdzie naprawdę można przyjść, nie będąc w ogóle przygotowanym, a nawet nie interesując się sztuką, nie chodząc po galeriach, tylko przyjść i nasycić się tym, bo ta kultura audiowizualna w dzisiejszych czasach nas atakuje zewsząd. I czasami ciężko przebrnąć przez to i wyłapać to, co ma wartość, a to, co jej nie ma. Te obrazy walczą o naszą uważność i często mają tylko raptem kilka sekund, żeby nas zainteresować i żebyśmy nie scrollowali dalej. A na Kino Muralu odwracamy tą sytuację. Teraz jest tak, że ta wielka ściana, która wygląda jak gigantyczny smartfon, wyzwalamy te prace od interfejsu. Nie ma scrollowania. W tym momencie to obraz rządzi, a nie nasz kciuk. Więc tak zabawnie to ujmując, taka jest różnica. Ale trochę tak jest, że te media społecznościowe i właśnie ta kultura audiowizualna stała się taką codziennością, że nie jesteśmy w stanie zauważyć czasami różnicy między tym, co niesie jakąś wartość, ale też nie wiemy, kto za tym stoi. a na Kinomuralu wyciągamy tych twórców, którzy właśnie funkcjonują na różnych poziomach tej kultury audiowizualnej, bo są twórcami często wybitnych reklam, teledysków, instalacji audiowizualnych, ale chociażby tak jak gwiazda tegoroczna, która jest dla mnie kwintesencją sztuki nowych mediów, ale też Kinomuralu, Ekstrawek, Oliver Lata, berliński twórca, znany chociażby z tego, że dwukrotnie zdobył nagrodę Emmy za czołówkę do serialu Rozdzielenie. Fenomenalny serial, fenomenalny twórca. No i właśnie funkcjonujący na tych różnych platformach, gdzie ta sztuka audiowizualna się przewija.
11: Co roku zapraszacie wybitnych artystów do tego, żeby pokazywali swoją sztukę na ścianach budynków, na ścianach starych kamienic, które są popękane, które no, czasem są gładkie, czasem mają okna, czasem mają przedziwną fakturę. Jak duże to jest wyzwanie dla artysty i kogo w tym roku zaprosiliście jeszcze?
12: To jest wyzwanie dla artystów, no bo to jest zupełnie inna platforma. To jest jakby, no, ta skala nie tylko robi wrażenie, ale też te prace nabierają czasami nowych znaczeń, czasami są zupełnie inaczej odbierane, nie tylko przez widzów, ale też przez samych artystów. I to też jest tak, że nie wszystko, co nam się podoba, wiemy, że zadziała na Kinomuralu. To są jednak krótkie formy, między dwoma minutami, maksymalnie 8-9 minut. Zdarzały się dłuższe prace, ale to jest rzadka sytuacja. Na pewno twórcom i też Kinomuralowi pomogły jednak media społecznościowe, chociażby Instagram, gdzie przed taką wielkim rozkwitem Instagrama jednak prace artystów były poziome. Miały format 4x3, 16x9. No i nagle zasady gry się zmieniły. No, okazało się, że twórcy muszą się dostosować i tworzą teraz wertykalne, pionowe prace. Takie, jakie szukamy na Kinomural, bo ściany jednak są wertykalne. To za każdym razem jest spektakl, który można odbierać na różnych poziomach. Można szukać treści, ale robić to samemu, a nie za pomocą naszych wskazówek, ale można też szukać w samych twórcach. I w tym roku rozstrzał między twórcami, między formułą, między narzędziami, z jakich korzystają, bo oczywiście tu się od razu narzuca AI chociażby, i takich twórców też pokazujemy, ale sztuka cyfrowa, ale są też klasyczne animacje. Yoriko Mizoshuri, zdobywczyni Srebrnego Niedźwiedzia w zeszłym roku na Berlinale za pracę Ordinary Light. Fenomenalna, plastyczna, delikatna, klasyczna animacja opowiadająca właśnie takich małych rytuałach i przyzwyczajeniach dnia codziennego, gdzie widzimy kota, widzimy wyprowadzenie psa, widzimy picie kawy. Nigdy nie widzimy postaci, bo ona właśnie skupia się na tych elementach, a nie na emocjach, które niesie ta postać, i w tym możemy się łatwiej odnajdywać. Mario Rugeiro, człowiek, który, no, jego twórczość to jest jedna wielka pętla, to jest cały czas powtarzalność, jakby oswajanie, czasami jest to wybuchający budynek, czasami jest to ktoś skaczący do wody, coś, co wydaje się na początku szokujące, ale tak jak ze słowem powtarzanym po wielokroć, to słowo już nie ma znaczenia, tylko staje się dźwiękiem, więc to jest taka trochę zabawa z formą, ale też znowu jest coś tam więcej ukrytego. Boris Labbé, fenomenalna praca Orogenesis. Boris w ciągu 8 minut opowiedział historię kilku milionów lat formułowania się, przetwarzania się Pirenejów. Zeskanował je, zrobił zdjęcia lotnicze i nagle widzimy jakąś niesamowitą przestrzeń, która cały czas się transformuje, i to też jest o powrocie, bo jakby to są cykle, których nie dostrzegamy, a on nam je pokazuje. Jest ściana Open Call, czyli międzynarodowy nabór, gdzie przyznajemy nagrody, 3 równorzędne wyróżnienia prezydenta miasta Wrocławia. No, w tym roku przyszło prawie 1000 prac. To świadczy o tym nie tylko o skali tego wydarzenia, ale też tego, że on jest rozpoznawalny na świecie przez swoją unikatowość. A ta unikatowość wynika z tego, że jest to faktycznie symbioza tkanki miejskiej sztuki, ale też tej dzielnicy i tych mieszkańców, bo oni jednak nas wpuszczają w swoją przestrzeń, jakby trochę wręcz do swojego życia. My, zamykając te ulice, no, jesteśmy wdzięczni za to, no bo to jest jakaś niedogodność, chociażby samochody, chociażby jakby przez te 2,5 godziny, no, inaczej tam się wszystko dzieje, ale jesteśmy tam kilka lat i czujemy, że nie jesteśmy już tam gośćmi, tylko staliśmy się jakąś częścią jakiegoś cyklu ponownie. Fajnie też, że miasto zaczęło, jakby spojrzało na tą przestrzeń i stwierdziło, okej, skoro przyjeżdża świat, to musimy o to zadbać, więc jest wyremontowane boisko. Będą podjazdy dla osób niepełnosprawnych, są nowe stanowiska, składowanie śmieci, więc z tego się wszystkiego cieszymy, no bo tak jak mówimy, no Kinomura z jednej strony to jest kultura i sztuka, ale z drugiej strony jest to też wydarzenie społeczne. Ona ma duży walor społeczny dla nas, bo tak, sztuka wysoka, wydarzenie kulturalne, ale jednak demokratyczne, dostępne dla wszystkich, niebiletowane. Jest to jedna z największych w Polsce imprez tego typu, w ogóle właśnie niebiletowane, gdzie każdy może przyjść. I też rozpiętość wiekowa naszej widowni to jest chyba między 4 lata do nieskończoności.
11: I też taka stworzona przez Was możliwość właściwie ułożenia tego spektaklu pod siebie. Każdy uczestnik tej imprezy w swoim rytmie, w swoim tylko sobie znanym układzie ogląda ten spektakl audiowizualny, no bo właściwie idzie sobie od kamienicy do kamienicy, tak jak on chce.
12: To jest duży walor w ogóle dla ludzi, bo 2,5 godziny, ale za każdym razem to jest autorski seans. Przychodzisz i tak właśnie jak tutaj rozmawiamy, nawet nie musisz mieć mapki, nawet nie musisz wiedzieć, jaki jest program. I zaczynasz od której ściany i coś dalej cię poniesie. Ta praca ci się podoba, ta nie bardzo cię zainteresowała, idziesz do kolejnej ściany, tam zostaniesz dłużej, potem kolejna. Nie wiadomo, czy zostaniesz na 2,5 godziny, ale twój seans będzie niepowtarzalny. Nikt inny nie miał takiego jak ty.
11: Po raz pierwszy będzie klub festiwalowy. Co tam się będzie działo?
12: No w tym roku mamy kilka takich nowości. Między innymi klub właśnie festiwalowy na dachu Concordia Design w klubie Wdech Wydech. Oczywiście będzie muzyka na żywo, ale też po drugiej stronie tego dachu po raz pierwszy tworzymy coś poza kinomuralem i będzie to instalacja Krzyśka Kukiego-Iwańskiego, artysty audiowizualnego, ale też przede wszystkim grafika i autora już drugi rok z rzędu identyfikacji kinomuralu. Fenomenalna rzecz, bardzo nietypowa. Ghost of Tomorrow, jakaś opowieść o flagach, ale to nie są płótne, to są gigantyczne, ruchome, audiowizualne płótna, LED-owe ekrany, które opowiadają nam o tym, że flaga ma znaczenie, a z drugiej strony czasami nabiera znaczeń, o których już nawet nie pamiętamy. Więc tak, to jest nowo.
11: Chciałabym, żebyś wrócił do samego początku i przypomniał i sobie, i mnie, i słuchaczom, co w ogóle sprawiło, że razem z bratem, z Piotrem Bartosem, wymyśliliście Kinomural. Jaka była idea? Jaka idea stała za tym, że ten Kinomural wszedł na ulicę Wrocławia, że się w tym Wrocławiu pojawił?
12: Pomysł w głowach wówczas młodych twórców audiowizualnych, filmowców, to już było chyba z 16 albo 17 lat temu, wynikał trochę przede wszystkim z niezgody na to, co się dzieje z naszą przestrzenią publiczną, zakrytą gigantycznymi, często przykrytymi, wielkoformatowymi reklamami. I pamiętam, że jeżdżąc po ulicy Piłsudskiego, no nagle patrzymy się, a tutaj gdzieś jest jakaś taka pusta, wielka ściana. I Piotrek powiedział do mnie, wiesz, ale to byłoby genialne, gdybyśmy jakiś krótki nasz wideoart w takiej skali pokazali. Ja mówię, a ty patrz, tu jest więcej tych ścian. A co gdyby tak to się działo symultanicznie na kilku ścianach? I pamiętam, że jakoś tak zupełnie intuicyjnie i naturalnie w trakcie tej rozmowy powstała nazwa Kinomural. Myśleliśmy o swojej sztuce, a z drugiej strony myśleliśmy o tym trochę tak performatywnie. Myśleliśmy o innych twórcach, znaliśmy prace, które chcielibyśmy sami zobaczyć na tych ścianach. Może to nie była rewolucyjna myśl, ale generalnie chodziło nam o to, żeby właśnie wyjść ze sztuką do przestrzeni publicznej, jakby uwolnić ją od galerii, od komputerów, jakby od miejsc, gdzie to wszystko jest troszeczkę wsobne, jakby nie ma tego powietrza. To, co jest dla nas ważne, to, że to wydarzenie stało się unikatowe, nie tylko we Wrocławiu, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. I to wiemy od twórców, częstokroć naprawdę fenomenalnych, wybitnych, znanych na świecie, którzy przyjeżdżają i mówią, no czegoś takiego nie tylko w tej skali nie widzieliśmy, ale nie widzieliśmy też, żeby ludzie w takiej ilości tak chętnie uczestniczyli i pochłonęli tą sztukę.
11: Kino Mural 18 i 19 września, to jest piątek i sobota. Projekcje będą odbywać się już po zmroku od godziny 19.30 do godziny 22.00, a pracę będzie można oglądać na nadodrzu w okolicach ulic Trzebnickiej, Jagiellończyka, Wincentego, Niemcewicza i Ołbińskiej. Ulice będą zamknięte, więc najlepiej przyjechać rowerem, przyjść pieszo albo skorzystać z komunikacji miejskiej. Biletów nie trzeba, galeria pod gołym niebem jest darmowa.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
15: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas teraz będzie o bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska. Niecałe 3 miesiące potrwa sprawdzanie naszego zapotrzebowania na energię, potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz możliwości jej używania i magazynowania, tłumaczy marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
6: Istotne dla Dolnego Śląska.
16: Bezpieczeństwo energetyczne w dzisiejszych czasach nabiera takiego podwójnego znaczenia. Ale to, co jest istotne, to skoordynowanie działań w tym obszarze. Dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne opiera się na instytucjach państwowych, takich jak chociażby w naszym regionie, w naszym województwie Tauron, ale też dużo w sprawach energetyki mają do powiedzenia samorządy. Stąd pomysł, koncepcja na wsparcie tego obszaru w miarę oczywiście naszych możliwości, skoordynowanie, zorganizowanie, ale też nakreślenie pewnych kierunków. I spotykamy się w tematyce spółdzielni energetycznych, uregulowanych w przepisach prawa w ostatnich latach. W naszej opinii, w ocenie samorządu województwa dolnośląskiego, jest to doskonałe narzędzie do tego, żeby dobrze zarządzać energią w obszarze jednej gminy, samorządu gminnego. Przez wiele lat, ostatnich lat w dyskusji publicznej dużo mówiło się, dużo było mówione o klastrach energetycznych, gdzie nie przekuło się, czy nie udało się przekuć tego na takie namacalne efekty, namacalne, realne działania. Klastry energetyczne miały w swojej idei skupienie, zorganizowanie kilku gmin, kilku samorządów, czasami związków międzypowiatowych. Spółdzielnie energetyczne pod względem formalnym mają dużo przewag, mają dużo atutów. A przede wszystkim to, że skupiają się na zarządzaniu energią w ramach jednego samorządu gminnego, czyli tej podstawowej komórki samorządowej. Jako samorząd województwa dolnośląskiego wskazaliśmy sobie za cel przeprowadzenie w kilku wskaźnikowych gminach na Dolnym Śląsku pilotażowego projektu, swoistego rodzaju raportów, audytów, które z jednej strony mają zdiagnozować potrzeby, zdiagnozować możliwości, ale też wskazać kierunki tym wskaźnikowym samorządom rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o określone źródła energii. Jak wiemy, mamy ich kilka. Jest to fotowoltaika, energia pochodząca z wiatru, wody, ale też biogazu. Są też kwestie związane z magazynowaniem energii i zarządzaniem. I takie analizy zasadności będą przeprowadzone, takie raporty będą przeprowadzone w pięciu wskaźnikowych gminach z różnych części naszego województwa, ale też z różnej wielkości samorządów, tak aby ta grupa samorządowa, grupa gmin była reprezentatywna. Wyłonieni na podstawie ankiet, na podstawie zainteresowania, wykazania inicjatywy, będą w tych gminach prowadzone właśnie te audyty, analizy, będą nakreślane te kierunki. Jest również raport całościowy, to jest 6. opracowanie, które będzie w ramach tego zamówienia publicznego zrealizowane. Raport końcowy, który który przedstawi, wskaże kierunki dla rozwoju tego typu aktywności w całym województwie na podstawie tych badań, które będą przeprowadzane właśnie w samorządach. W skrócie może też w uproszczeniu. Spółdzielnia energetyczna to wytwarzanie energii, ale też jej konsumowanie, to obniżenie kosztów energii, bardziej efektywne wykorzystanie tej energii, wskazanie też ścieżki samorządom, jak ją efektywnie wykorzystać. Wartość tego zadania na początek to jest kwota 250 tysięcy złotych, niespełna. Nie jest to wygórowana kwota, ale ma zainicjować, zainspirować, pokazać, wskazać kierunki. Czyli to jest taki pierwszy krok do tego, żeby w tych gminach rozpocząć aktywną pracę na rzecz obniżenia kosztów energii, pokazać tą ścieżkę, ale to jest też pierwszy krok do tego, żeby zachęcić kolejne samorządy. Jeżeli ten proces, ta procedura nam wyjdzie, mówiąc wprost, się uda, będą dobre efekty, taką walidację przeprowadzimy. Będziemy zachęcać, czy możliwe, że będziemy ogłaszać kolejne konkursy dla kolejnych samorządów, tak żeby to działanie skutecznie na Dolnym Śląsku wdrożyć.
5: Sprawdzany energetycznie będzie więc cały Dolny Śląsk, ale też konkretnie 5 gmin. Syców, Mirsk, Wądroże Wielkie, Niemcza i Zagrodno. W pracę zaangażowany jest również dystrybutor energii, firma Tauron. Mówi dyrektor Tauron Dystrybucja S.A. Janusz Pisarek.
17: To nie tylko samorządowcom i mieszkańcom naszych gmin zależy na tym, żeby takie projekty badać, żeby te pilotaże przynosiły konkretne efekty, bo my chcemy wiedzieć, jak one zadziałają, my chcemy wiedzieć wspólnie, jak budować spółdzielnię energetyczną w oparciu o jakie źródła, o jakie możliwości w gminach możemy te źródła dywersyfikować, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zapewnili samowystarczalność tak naprawdę, bo do tego powinniśmy zmierzać. Oczywiście ta droga może być długa i w pierwszych projektach mogą to być PV-ki, czyli generalnie źródła najpopularniejsze, potem mogą powstać magazyny, mogą powstać biogazownie, możemy to oprzeć o wiatraki, część gmin ma też wodę, więc można generalnie dywersyfikować te źródła po to, żeby do takiej samowystarczalności doprowadzić. Dobrze zbilansowana spółdzielnia energetyczna no, powinna mieć ten efekt zapewnienia energii w dobrej cenie przez całą dobę, bo tak naprawdę byłby to idealny świat i do tego będziemy zmierzać w rozważaniach. Natomiast z punktu widzenia operatora my z przyjemnością się włączyliśmy do tego projektu, bo generalnie my jesteśmy zainteresowani też stabilnym tworem technicznym w postaci urządzeń, które będą wchodziły w grupę spółdzielni energetycznych po to, żeby stabilizować też sieć. My nie chcemy tutaj ograniczać nikogo takimi projektami i możliwościami przyłączenia, natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby spółdzielnia energetyczna była fajnym tworem stabilnej sieci energetycznej wewnętrznej. To, że nie będą pobierali tak dużych ilości energii z naszej sieci, to nie jest problem dla nas. My generalnie to rozumiemy i te potrzeby też szanujemy. Natomiast my nie chcemy, żeby źródła wytwarzania wpływały na sieć tak mocno, żebyśmy musieli taką spółdzielnię redysponować. To takie mocne słowo, które w systemie istnieje, bo no generalnie ta energia czy z wiatru, czy z wody, czy ze słońca jest tak naprawdę dana nam za darmo i powinniśmy ją tak gospodarować, żeby nie trzeba było tego ograniczać i tak naprawdę puszczać tej pary w gwizdek. Więc bardzo fajny projekt, wydaje mi się, że będą efekty bardzo ciekawe tego. Natomiast co jest istotne w tym projekcie? Instytut otrzymał od nas sporo informacji o rzeczywistych obiektach, czyli pracujemy na rzeczywistych zużyciach chwilowych, mamy całą dobę, cały rok, mamy wiedzę o wytwarzaniu, o prosumentach, my wiemy, co się w tej sieci dzieje i co możemy już uwzględnić jako źródła wytwarzania i co zrobić, żeby one mogły lepiej funkcjonować, żeby autokonsumpcja tej spółdzielni energetycznej była na poziomie powyżej 80%, no bo to tak naprawdę o to chodzi. Więc pracujemy na rzeczywistych danych gminy i mamy ten charakter zużyciowy, tak jak to oczywiście w życiu w jednostce samorządowej i u mieszkańców funkcjonuje. Także to jest niezmiernie ważne, że robimy to w oparciu o technikę, a nie o kolejne rozważania i mrzonki, które nie wiadomo jak zadziałają technicznie.
5: Rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska i sprawdzaniu potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych w naszym regionie. Na jakich zasadach mogą działać takie spółdzielnie? O tym teraz dyrektor Instytutu Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza, doktor inżynier Sławomir Stec.
18: Spółdzielnie energetyczne, to można powiedzieć, są to dobrowolne zrzeszenia podmiotów gospodarczych, jednostek samorządów terytorialnych, czy też osób fizycznych lub rolników. Polegają na tym, że z jednej strony produkuje się energię i z drugiej strony konsumuje się tą energię. Niektórzy też to tak mówią, że to są wirtualne magazyny, ponieważ produkując energię pod względem takim ilościowym, wpuszczamy to do sieci i członkowie spółdzielni energetycznej sobie ją odbierają w danej chwili. Plusem jest to, że część opłat, które mamy w rachunkach, nie występują. Praktycznie zasady rozliczania w spółdzielni energetycznej jest pomiędzy członkami, ustalany pomiędzy członkami. Dodatkowym plusem jest to też, że w dzisiejszych czasach, kiedy ktoś montuje sobie odnawialne źródła energii, to wiadomo, że rozlicza się po cenach rynkowych, czyli sprzedaje tą energię do sieci, a później, kiedy jej nie produkuje, a chce pobierać, to musi zapłacić cenę rynkową. A tutaj oddajemy do sieci i 0,6, czyli 60% tej energii możemy sobie w późniejszym czasie odebrać. Czyli to jest tak zwany taki mały net metering, który przestał obowiązywać 2 lata temu. Można powiedzieć tak, że spółdzielnie energetyczne, czy taki boom na spółdzielnie energetyczne jest w ciągu ostatnich 2 lat. Bo dzięki projektowi z Ministerstwa Klimatu, który dawał pieniążki dla samorządów terytorialnych na opracowanie koncepcji, i te opracowanie koncepcji rozpoczęły się w 2024 roku, to tych spółdzielni była niespełna 100. Na chwilę obecną jest ponad 800 spółdzielni. Także widać, jak dużo samorządów zarejestrowało. I ze wszelkich takich bilansów, które zostały stworzone, bardziej na razie planów, bo jeszcze nie ma na tyle doświadczenia większość samorządów, wychodzi, że oszczędności są rzędu od 30 nawet do 50%.
5: Na czym polega więc sprawdzanie potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku?
18: Z ramienia naszego instytutu pracuje 8 ekspertów, którzy nie są teoretykami, a praktykami. Pracowali w wielu spółkach energetycznych, w wielu firmach energetycznych, ale też dużo zakładali spółdzielni tych energetycznych, czy pomagali robić te opracowania. No i prace polegają na ścisłej współpracy z samorządami, no i z Tauronem. Oczywiście pozyskaliśmy dane, przede wszystkim dane o ilości zużywanej energii, o planach na przyszłe lata, ile będzie zużytej też energii, no i przede wszystkim o odnawialnych źródłach energii. Jakie są to instalacje, gdzie są zlokalizowane i gdzie też będą, gdzie są plany na te instalacje. No i to nie tylko fotowoltaika, ale też będziemy tutaj analizować możliwości wykorzystania wiatru, możliwości wykorzystania wody. Ale też słyszeliśmy, że w niektórych gminach jest potencjał geotermalny, czy też właśnie biomasa, o biomasie i o biogazie nie możemy też zapomnieć, też jest duży potencjał.
5: Dużo się mówi teraz o bezpieczeństwie energetycznym. A jak my stoimy na Dolnym Śląsku w tej chwili, jeśli o to chodzi? I co te spółdzielnie mogą zmienić w tym temacie?
18: Dokładnie, bardzo ważny jest ten temat. Bezpieczeństwo energetyczne, też od razu tutaj mogę powiedzieć, że my organizujemy już 11. edycję konferencji Bezpieczeństwo Energetyczne, Filary i Perspektywy Rozwoju. I tak, tutaj pani pyta odnośnie bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku energetycznego. Można powiedzieć, że jest podobne jak w całym kraju. Jesteśmy nadal głównie oparci na konwencjonalnych źródłach energii. No oczywiście z odnawialnych źródeł energii bardzo dużo jest instalacji fotowoltaicznych, ale musimy też pamiętać, że mamy przestarzałą infrastrukturę i to jest bardzo duży problem i ta infrastruktura musi być jak najszybciej modernizowana, tak, aby nie było po prostu żadnych blokad dla producentów tej energii z fotowoltaiki. Ale właśnie tutaj te spółdzielnie energetyczne, które będą, bo też nie wspomniałem, że można oprócz wirtualnych tych magazynów energii, gdzie oddajemy do sieci, tworzyć stacjonarne magazyny energii i teraz też jest dość dużo programów dofinansowujących te magazyny energii. Wiadomo, czym więcej będzie tych magazynów i w przypadku ptaków będzie można na tą przerwę korzystać z tej energii. Ale też przecież mieszkańcy też mogą się zrzeszać w spółdzielnie energetyczne. W tym przypadku potrzeba minimum 10 indywidualnych osób fizycznych, żeby można było taką spółdzielnię otworzyć.
5: Rekomendacje dotyczące tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku powinny być gotowe pod koniec tego roku.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
19: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
20: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Mężczyźni we Wrocławiu badają się zdecydowanie za rzadko, co potwierdzają i dane statystyczne, i raporty z tego roku. Wśród osób, które biorą udział w darmowych programach profilaktycznych, tylko nieco ponad 30% to mężczyźni, a reszta to kobiety. Według danych GUS-u i NFZ-u na wizyty kontrolne zgłasza się o około 10% mniej mężczyzn niż kobiet, a konsekwencje tego unikania lekarzy są drastyczne. Mężczyźni po prostu żyją krócej. Średnia długość życia mężczyzn we Wrocławiu to niecałe 76 lat. Dla porównania wrocławianki żyją 83,5 roku. Ta ogromna różnica, czyli 7,5 roku, wynika z tego, że kobiety znacznie częściej korzystają z programów profilaktycznych, podczas gdy statystyczny wrocławianin trafia do lekarza zbyt późno. Co więcej, przeciętny mieszkaniec Wrocławia żyje obecnie 3 lata krócej niż średnia dla mężczyzn w całej Unii Europejskiej. Z czego to wynika i dlaczego mężczyźni omijają gabinety lekarskie? Zarówno eksperci, jak i sami pacjenci w badaniach wskazują na kilka kluczowych barier. Po pierwsze, wzorce kulturowe. Panowie są przekonani, że prawdziwy facet nie narzeka i idzie do lekarza dopiero wtedy, gdy ból uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Po drugie, strach przed diagnozą. Wielu mężczyzn unika badań z obawy, że lekarz wykryje u nich ciężką chorobę, na przykład nowotwór. Po trzecie, systemowe zaniedbania. Z raportów wynika, że system ochrony zdrowia rzadziej prowadzi za rękę mężczyzn przez profilaktykę, na przykład rzadziej otrzymują oni od placówek indywidualne plany badań albo zaproszenia na takie badania. No i po czwarte, bariery logistyczne. Brak czasu, długie kolejki i czasem trudna dostępność do specjalistów albo długi dojazd. Dlatego też wrocławska fundacja HaskoLek wyjechała w trasę i w mobilnych gabinetach mężczyźni mogli wziąć udział w badaniach. A już za chwilę rozmowa o tym, jakie efekty przyniosła ta akcja.
6: Zdrowy Wrocław.
21: Dzień dobry, Edyta Karasek. Jestem lekarzem, geriatrą i internistą.
22: Dzień dobry, witam. Katarzyna Kozłowska-Panek, kierownik fundacji HaskoLek.
11: Drogie panie, zebrałyśmy się dzisiaj, no w żeńskim gronie, ale będziemy rozmawiać o zdrowiu mężczyzn, bo okazuje się, że ci mężczyźni badają się po pierwsze znacznie rzadziej niż kobiety, że zgłaszają się do lekarza, że zgłaszają się na badania profilaktyczne dopiero wtedy, kiedy pojawiają się jakieś objawy, kiedy pojawiają się jakiś konkretny uraz. Wcześniej raczej nie. Z czego to wynika waszym zdaniem?
21: Może to wynikać z poczucia dobrego zdrowia, a zatem nie tracę czasu na coś, co mi nie jest potrzebne. To taki, bym powiedziała, punkt widzenia najprostszy, który można przyjąć. A jednocześnie można to przełożyć na to, że nie ma potrzeby myślenia profilaktycznego w naszym społeczeństwie.
22: To, z czym my musimy na pewno mocniej działać w zakresie budowania świadomości prozdrowotnej, to taki dojrzały mężczyzna, gdzie to często kobieta go zaprowadza do lekarza, gdzie to często kobieta go umawia. No my sprytnie zadziałaliśmy w ten sposób, że to my przyjechaliśmy do mężczyzny. Więc jak już przyjechaliśmy i nie trzeba czekać tutaj, nie wiem, 2 miesiące czy pół roku, to naprawdę liczba chętnych mężczyzn w różnym wieku roku chętnych na badania profilaktyczne była bardzo duża, co pokazuje, że potrzeba jest. I jeżeli w odpowiedni sposób zachęcimy mężczyzn do tej profilaktyki, no to jest szansa, że z niej skorzystają.
11: To też pokazuje, że jak właśnie dojechaliście do nich, no to było im po prostu prościej wziąć w tym udział.
22: Największym zainteresowaniem cieszyło się badanie USG i u niektórych mężczyzn, na przykład w wieku 70 lat, było to pierwsze badanie USG w ich życiu, co było dla nas naprawdę zaskakujące.
11: Powiedzcie, jako Wrocławska Fundacja, dlaczego powstał pomysł w ogóle, żeby zrobić taką kampanię dla mężczyzn?
22: W przypadku kobiet tych programów jest naprawdę bardzo dużo. W przypadku mężczyzn mamy Movember i tak naprawdę tylko w listopadzie o tym zdrowiu mężczyzn mówimy szerzej, a w całym roku naprawdę tutaj rzadko spotyka się takie dedykowane akcje.
11: Z danych NFZ-u wynika, że mężczyźni, którzy biorą udział w takich badaniach, to jest tylko 33% wszystkich uczestników badań profilaktycznych. 2/3 to są kobiety. Jakie są konsekwencje tego, że mężczyźni się nie badają?
21: Przede wszystkim trzeba byłoby spojrzeć, jakie mają czynniki ryzyka mężczyźni, a jakie mają kobiety, co do chorobowości różnej. I główny nacisk bym chciała położyć na choroby układu sercowo-naczyniowego, a dopiero po nich choroby nowotworowe. Dlaczego choroby układu sercowo-naczyniowego? Ponieważ cały czas, mimo teorii zdrowego stylu życia i propagowania właśnie tej teorii zdrowego stylu życia, ludzie się do niej nie stosują, czyli wszystkie czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych cały czas na nas wpływają i chciałam zwrócić uwagę, że jednym z niemodyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest płeć męska. I jak do tego jeszcze dołożymy wiek, po 40 roku życia wyświetla nam się człowiek, który, czyli mężczyzna po 40, jako kandydat do zawału serca, tak obrazowo mówiąc. A zatem te choroby układu sercowo-naczyniowego jako pierwsza przyczyna śmiertelności, tak, w społeczeństwie na całym świecie, według WHO i z naszych danych również to wynika, to na to bym chciała zwrócić uwagę, ponieważ jest to taka podstępna grupa zachorowań. To jest nie tylko sama choroba niedokrwienna serca, która może skończyć się zawałem, który przeżyjemy albo nie przeżyjemy, ale też powikłania nadciśnienia tętniczego, powikłania cukrzycy jako choroby metabolicznej i narastania miażdżycy mogą powodować, że u pacjentów rozwijają się właśnie te powikłania i pacjent kończy właśnie z zawałem albo z udarem mózgu. I może się zakończyć to zgonem, albo pacjent przeżyje. No i teraz wracając do tej profilaktyki, to tu bym chciała powiedzieć, że im wcześniej my byśmy zapanowali nad tymi czynnikami ryzyka, tym mniejsze są te skutki końcowe, tak? Czyli te powikłania. I cała idea

0: żaden rocket science, tylko ten zdrowy styl życia to jest nic innego jak zdrowa dieta, aktywność fizyczna to jest 150 minut tygodniowo. Można sobie tak przełożyć, że od poniedziałku do piątku 30 minut spaceru, w sobotę i w niedzielę mam odpoczynek, więc naprawdę to nie jest dużo. I do tego pilnuj ciśnienia tętniczego, bo nadciśnienie nie boli. Sytuacje, kiedy kogoś boli głowa w nadciśnieniu, to są ekstremalne sytuacje. Więc mając 140 na 90, które jest punktem odcięcia, że to już jest nadciśnienie, to tego nikt nie czuje. Kontroluj swoje ciśnienie w domu, a nie u lekarza na wizycie i kontroluj swoje badania laboratoryjne, żeby zawczasu wykryć, jaki ty masz cholesterol, jaki masz poziom cukru, a jaka jest twoja morfologia, jak pracują twoje nerki, jak pracuje twoja wątroba. To wszystko jest w zakresie lekarza rodzinnego. W ramach POZ-u można skorzystać z takiego programu Moje Zdrowie. Jest też taki program choroby, profilaktyka chorób układu krążenia, gdzie właśnie do lekarza rodzinnego, jak się zgłosimy i opowiemy, że chcielibyśmy się przebadać, to lekarz rodzinny nam tą pulę w tym zakresie może zlecić badań.
1: No i tutaj jeszcze, jak mówimy o tych skutkach, to dane GUS-u akurat pokazują, że no, mężczyźni żyją krócej niż kobiety.
0: Jest zdecydowanie korelacja, bo teraz jak ja tylko powiedziałam o tym niemodyfikowalnym czynniku ryzyka miażdżycy, jakim jest płeć męska, drugim jest wiek powyżej 40 roku życia, to potem dokładamy jeszcze, czy ktoś, jaki ma ktoś poziom cholesterolu i zwracamy uwagę na ten tak zwany zły cholesterol LDL, czy ktoś pali papierosy. I teraz też jak popatrzymy na statystyki, która płeć głównie pali papierosy, to niestety są to mężczyźni. Obydwie płcie są dotykane tymi schorzeniami, natomiast większe obciążenie mają mężczyźni z powodu tego, że tych czynników ryzyka mają więcej, bo jeszcze do tego dokłada się otyłość, no to razem to powoduje, że zwiększa nam się ryzyko właśnie tych chorób, nazwijmy to sercowo-naczyniowych, gdzie te choroby metaboliczne odgrywają dużą rolę.
2: Mieliśmy jeden gabinet, który był gabinetem pielęgniarki. U części uczestników właśnie stwierdzono podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Zaobserwowano także wiele zaburzeń rytmu serca, w tym najczęściej powtarzało się migotanie przedsionków, no ta otyłość brzuszna, więc no my teraz jesteśmy w trakcie analizowania tych wszystkich danych, a zrealizowaliśmy w ramach kampanii 2800 badań u mężczyzn w całej Polsce. Czekamy na te wnioski, na nasz raport.
1: Z czym się zgłaszali, albo co udało się wam wykryć podczas tej kampanii?
2: Młody człowiek, u którego wykryto 90% zwężenie tętnic szyjnych. No to jest na pewno coś, co nam zapada w pamięć. To była osoba, u której nie było żadnych objawów, aktywna fizycznie, sprawna, więc totalnie nieświadoma tego
0: zagrożenia.
2: Takim kolejnym przykładem w USG jamy brzusznej mieliśmy na przykład zanik nerki. Wykryliśmy przerzuty na wątrobie, tętniaka aorty brzusznej u pacjenta w wieku 74 lat, który został no tutaj pilnie skierowany do chirurgii naczyniowej, natomiast on pierwszy raz wykonywał to badanie właśnie w swoim życiu. Guz jądra też gdzieś tam u pacjenta w około 50 lat. Tych przypadków było więcej, no natomiast dają tą pewność, że ta profilaktyka ma sens.
0: Przesiewowe badanie, jakim jest badanie USG jamy brzusznej, to jest badanie jakby bardzo powszechne i nieinwazyjne, łatwo dostępne i pokazuje przerzuty. No i teraz skąd są te przerzuty? I tutaj warto pomyśleć o tym, jakie najczęściej nowotwory u mężczyzn występują, czyli w jakim kierunku powinni się mężczyźni badać. Najczęstszymi nowotworami u mężczyzn to będzie rak prostaty, z tym, że rak prostaty jest nowotworem, który częściej dotyczy mężczyzn raczej po 60 roku życia. Na drugim miejscu jest rak płuca. No i teraz trzecim nowotworem, czyli po raku płuc, jest rak jelita grubego. I w przypadku raka jelita grubego, tu bym chciała podkreślić, że nasze państwo daje możliwość wykonywania profilaktycznej kolonoskopii między 50 a 65 rokiem życia. I idea jest taka, nie ma człowiek żadnych objawów, mam skończone 50 lat, czy jestem w tej grupie 50-65, zapisuję się na tą kolonoskopię profilaktyczną i co ona mi daje? Jelito grube ma ponad metr długości. Można sobie wyobrazić, że wygląda trochę jak rura od odkurzacza, ale jeszcze ma parę zakrętów. I badanie polega na tym, że endoskop zakłada się poprzez odbyt, tak? To już część osób mówi, nie będę sobie dawał takiego badania robić, bo wstyd. I oglądając centymetr po centymetrze to jelito grube, chirurg wykrywa zmiany, które mogą być potencjalnie przednowotworowe albo nowotworowe. I tymi zmianami przednowotworowymi

0: chorobowymi są polipy. Czyli jest idea w tej kolonoskopii profilaktycznej taka. Jeśli pacjentowi znajduje się polipa w jelicie grubym, to należy go usunąć i dać do badania histopatologicznego. W badaniu histopatologicznym dopiero wykrywamy, jakiego rodzaju komórki budują tego polipa i czy to już jest stan przedrakowy, a może to już jest rak, a może tylko jest polip taki przerostowy, który nie stanowi zagrożenia rakowego. Ale jeśli mamy te dwie pierwsze sytuacje, mały polip, który już jest rakiem albo stanem przedrakowym i go usunęliśmy, to można powiedzieć, że wyleczyliśmy człowieka z ryzyka raka. I to jest ogromna zaleta tego badania kolonoskopowego. Tak jak ja, pracując z pacjentami, namawiam, zachęcam, to ja słyszę od mężczyzn, że to wstyd, tak? On nie będzie dawał sobie takiego badania robić. Natomiast kobiety podchodzą do tego bardzo racjonalnie, tak jak chodzą do ginekologa, skorzystają z tej kolonoskopii. Więc coś jest tutaj też w tej psychice mężczyzn, że nie lubią się badać, ale może młode populacje wykażą się większym zrozumieniem, że to jest dla mojego zdrowia.
1: Pani doktor, słuchają nas mężczyźni, słuchają nas wrocławianie. Co by im pani powiedziała?
0: Powiedziałabym tak, że trzeba za młodu zabrać się za swoje zdrowie. Czyli prowadzić zdrowy styl życia, to znaczy aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie, kontrola ciśnienia, kontrola badań laboratoryjnych takich jak cukier, wydolność nerek, cholesterole wszystkie, morfologia, badanie moczu, czyli taka kontrola podstawowa, ale że ja mam o to zadbać. Nie czekam, aż ktoś mnie zawoła, bo nikt mnie nie zawoła, tylko ja mam tego pilnować. Ja mierzę ciśnienie swoje w domu, a nie na wizycie u lekarza medycyny pracy raz na 3 lata. I używki. Używki niestety nie służą zdrowiu. Alkohol niczego dobrego nie przynosi. To jest moja recepta na zdrowie.
1: Wyniki badań zebranych podczas akcji Panowie Jazda po Zdrowie są teraz analizowane, a raport pozytywny.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Melo Radio. Podkręcamy cię.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nudach.

0: Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii
4: i jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci
5: i nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku,
4: już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak,
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Niezaspokojone potrzeby akceptacji, redukcji lęku, stresu i napięć, poczucia sprawczości, złej jakości relacje z rówieśnikami, ale też te z najbliższymi, w rodzinie. To najczęstsze przyczyny samotności dzieci. Dzieci, choć są w domu, wśród rodziców i rodzeństwa, potem w szkole, wśród rówieśników, czują się coraz bardziej samotne.
2: Jak można nie mieć czasu dla swoich dzieci? Jak można nie słuchać potrzeb swoich dzieci? Jak można nie dawać im możliwości posiadania gorszego dnia czy zdobycia gorszej oceny? Ja znam takich rodziców, ja mówię na to, że oni są mądrymi rodzicami, którzy na przykład nie mają aplikacji na telefonie i logują się może raz na miesiąc, jak na przykład trzeba coś tam usprawiedliwić, ale mają taką umowę ze swoim dzieckiem, że ja ci ufam, tak? Ja ci ufam, jak masz problem, to przyjdź, powiedz, jak będzie gorsza ocena, to postaraj się ją poprawić, jeżeli będziesz miał w czymś problem, to nie wiem, to albo ja z tobą usiądę, jak nie będę umieć, no to wezmę korepetytora, bo czasami no są też rzeczy i tematyka, która nie jest dla wszystkich łatwa, bo nie wszyscy muszą być we wszystkim dobrzy, ale no tutaj taka otwartość i taka mądrość w byciu rodzicem.
1: W programie Miasto Młodości naszym gościem jest dr Kosma Kołodziej, autor wielu publikacji naukowych na temat młodzieży, stanu psychicznego młodzieży, w tym tej z 2022 roku dotyczącej prewencji suicydalnej młodzieży i badań przeprowadzonych w gdańskich szkołach. To tam młodzież wskazała, że bardzo często czuje się po prostu niepotrzebna. Coraz częściej słyszymy o różnych fobiach społecznych wśród bardzo młodych osób. Też bardzo często słyszę u nastolatek, że ona boi się ludzi, nie lubi ludzi, że ona chce być sama, bo ona nie umie nawiązywać kontaktów. Ona wtedy lubi być sama, ale też jest samotna.
2: Tak, bardzo dużo młodych osób dzisiaj czuje się samotnych. Nawet nasz raport z Fundacją Diversity w Gdańsku pokazał, że pierwszą przyczyną myśli i prób samobójczych wśród młodzieży jest właśnie poczucie niepotrzebne, że czują się niepotrzebne. A druga rzecz to była samotność, a trzecia to był brak celu w życiu tego młodego człowieka, a później pieniądze. No ale te trzy tak naprawdę czynniki składowe, no to takie, które gdzieś można zmienić. Później raport Martyny Wojciechowskiej, który też pokazał bardzo dużą samotność młodych osób i tego, że dzisiaj wiele młodych osób nie ma nawet jednego przyjaciela w swoim życiu. Więc ja myślę, jak popatrzymy na to z perspektywy dorosłego, to trudno jest iść przez życie w pojedynkę. Trudno jest, wracając wstecz myślami, przeżywać jakieś niepowodzenia miłosne, rozterki jakieś swoje emocjonalne, problemy z rodzicami, kłótnie z rodzicami, niepowodzenia w szkole, kolejna jedynka, jakieś tam zagrożenia czy inne rzeczy. I w drugą stronę, jak nie mamy też tej osoby do radości, do cieszenia się, do tego, że gdzieś byłem, coś zobaczyłem, coś osiągnąłem, trudno jest dzisiaj iść w pojedynkę.
1: Tyle, że ta samotność, może trudno ją nawet zauważyć, bo to jest jednak dziecko, które chodzi do szkoły, czyli ma w klasie kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które chodzi na jakieś zajęcia dodatkowe, siatkówka, jakiś taniec, tam też spotyka się z jakąś grupą rówieśników, a potem wraca do domu, gdzie czeka mama, tata, może rodzeństwo. A jednak okazuje się, że taki nastolatek jest samotny.
2: Tak, i bardzo często jest tak, że trafia do pokoju pedagoga szkolnego, rozmawia z pedagogiem pół godziny i mówi: Boże, dziękuję, że w końcu ktoś poświęcił mi 30 minut i mnie słuchał. Bo bycie obok to też słuchanie. I nie podważanie wszystkiego, co mówi młoda osoba. Czyli na ty nie wiesz, nie znasz się na życiu, a nie, ta miłość będzie następna. No jak mogłeś się nie nauczyć, jak możesz mieć gorszy dzień, jakby ciągłe te pretensje i wymagania, no nie pomagają tym młodym osobom. Poza tym często jest tak, że no okej, ta młoda osoba korzysta z różnych rzeczy, ale ten kontakt z rodzicem jest na zasadzie tylko odwożenia i podwożenia. Albo jak przychodzi ta młoda osoba do domu i pyta, nie pada...
1: Jak było w szkole.
2: Jak było w szkole. Mhm. Dobrze, koniec rozmowy. to co z tego wynika? Jak głęboka jest ta relacja? Ja wiem, że my wszyscy dzisiaj za czymś pędzimy i ten tryb życia jest bardzo szybki, ale jak można nie mieć czasu dla swoich dzieci? Jak można nie słuchać potrzeb swoich dzieci? Jak można nie dawać im możliwości posiadania gorszego dnia czy zdobycia gorszej oceny? Bo dzisiaj wszystkie dzieci są bardzo mocno filtrowane, tak? Rodzice wiedzą, gdzie są, jak są, mają lokalizatory połączone. Za chwilę jest informacja, dlaczego nie wracałeś tą samą drogą. Jeżeli pojawia się jedynka, to za chwilę rodzic pisze, skąd ta jedynka. Kiedyś, jak ktoś dostał złą ocenę, ja pamiętam w szkole, no to po prostu umawiał się sam z nauczycielem, poprawiał i bardzo często albo rodzic nawet nigdy nie wiedział o tym, że była ta jedynka, albo mówił, wiecie co, mam dobrą i złą wiadomość. Złą, że dostałem jedynkę, a dobrą, że już ją poprawiłem na piątkę. Ale to też uczy takiej samorealizacji, tak? I rozwiązywania tych moich problemów, bo jak się nauczymy rozwiązywać te małe problemy jako młoda osoba, no to też inaczej będziemy potem podchodzić do tych różnych życiowych, trudnych już problemów w dorosłości.
1: No, a dzisiaj taka młoda osoba nie ma czasu nawet pomyśleć o tym, żeby z tą jedynką sobie poradzić, bo dostaje jedynkę i rodzic 30 sekund później już może zareagować, tak? Dostaje powiadomienie na telefon, jest nowa ocena, niedostateczny, no to od razu pisze tam do tego mojego dziecka, jak to, dlaczego, natychmiast to popraw, masz karę, szlaban, tak. Zabieram ci telefon, wyłączamy w domu internet.
2: I nie ma żadnego zaufania, tak? Bo ja znam takich rodziców, ja mówię na to, że oni są mądrymi rodzicami, którzy na przykład nie mają aplikacji na telefonie i logują się może raz na miesiąc, jak na przykład trzeba coś tam usprawiedliwić, ale mają taką umowę ze swoim dzieckiem, że ja ci ufam, tak? Ja ci ufam, jak masz problem, to przyjdź, powiedz, jak będzie gorsza ocena, to postaraj się ją poprawić, jeżeli będziesz miał w czymś problem, to nie wiem, to albo ja z tobą usiądę, jak nie będę umieć, no to wezmę korepetytora, bo czasami no są też rzeczy i tematyka, która nie jest dla wszystkich łatwa, bo nie wszyscy muszą być we wszystkim dobrzy. Ale no tutaj taka otwartość i taka mądrość w byciu rodzicem. No bo jak ta młoda osoba ma kształcić swoją osobowość, wiedzieć, z czym ona ma trudności, jak ona ma sobie z nimi radzić, jak nie ma do tego możliwości.
1: Rozmawiamy o samotności nastolatków, o samotności dzieci. No takie dziecko, które ma takich rodziców wspierających, którzy ufają i pozwalają na samodzielne rozwiązywanie pewnie problemów, takie dziecko raczej samotne no nie będzie się czuło. Gorzej z tymi, które no nie mają nawet przyjaciół takich online, bo niektórzy, no chociaż dobra, w klasie się z nikim nie dogaduje, w bloku też nie ma fajnych koleżanek, ale mam kogoś, kto mieszka 300 kilometrów dalej, z nim się dogaduje, z nią się dogaduje.
2: Tak, i często to jest rozwiązanie. Często to jest rozwiązanie, szczególnie jak ktoś gra w jakieś gry internetowe, na jakichś forach się gdzieś w tym świecie cyfrowym lepiej porusza, to też tak. Znam takie przypadki osób, które właśnie takie relacje szczere buduje, bo też często te osoby nawet nie wiedzą, jak wyglądają. I to też daje taką przestrzeń do nieoceniania. Jedyne, co mamy, to głos. Jedyne, co mamy, to możemy wnioskować, kto jak buduje jakiś format wypowiedzi, czy może używa jakichś przekleństw, czy nie. I to na tej podstawie. Ale tak naprawdę tu chodzi o... No właśnie to jest niesamowite, że jak usuniemy ten cały wygląd i tak dalej, to jak to wygląda, to tak naprawdę skupiamy się na treści. Bo to, co do nas trafia, to jest ta informacja. I wtedy możemy więcej wynieść czasami z takiej relacji.
1: Tylko, że tutaj się też pojawia to niebezpieczeństwo.
2: To
1: no bo
2: oczywiście.
1: Jednak możemy w sieci trafić na kogoś, kto tylko podaje się za 15-letnią Gosię.
2: Tak, to jest...
1: A jest
2: tak.
1: Dorosłym mężczyzną.
2: Tak, to jest też duży problem i oczywiście tutaj też duży wpływ rodziców w tym kontekście no weryfikacji, z kim to dziecko jednak ma kontakt. Tylko też znowu, no jest to takie trudne między tą granicą tej nadopiekuńczości, zaufaniem do dziecka, ale ja myślę, no to jest to, że trzeba z tym dzieckiem usiąść i rozmawiać, po prostu. Rozmawiać, Ja znam takie sytuacje, gdzie no, takie relacje internetowe no, jakby były w realu, tak? I nawet mama koleżanki przyjechała, więc te rodziny się poznały i tak dalej, bo było wiadomo, że dla nich ta relacja jest bardzo istotna i nikt tego nie negował. Oni zrobili tak, że oni się wszyscy spotkali, poznali i mają kontakt dalej też grając i tak dalej, ale mieli okazję się poznać.
1: Bo takie dziecko samotne, nieszczęśliwe, będzie też niestety podatne, prawda? A te osoby, które chcą zrobić dzieciakom krzywdę,
2: tak, bo chcą być zauważone. Chcą być zauważone, chcą być docenione. No i te osoby, które krzywdzą w internecie, właśnie takie potrzeby wykorzystują. Bo jeżeli ta osoba jest niewidzialna dla otoczenia, w cudzysłowie oczywiście, i nagle ktoś się tą osobą opiekuje, pyta jak się czuje, codziennie pisze, tak trochę jak w Małym Księciu tego lisa oswaja, tak? Bo o tym była mowa w tej książce, że jak kogoś oswajamy, to bierzemy za kogoś odpowiedzialność. I tutaj właśnie często to w cudzysłowie oswojenie, to zbliżenie się do tej drugiej osoby może być właśnie wykorzystane w zły sposób.
1: Ale nie kończmy tym złym.
2: Dobrze.
1: Skończmy takim idealnym dniem, który sprawiłby, że żadne dziecko nie czułoby się już samotne. Taki szczęśliwy dzień każdego młodego człowieka, jak on powinien wyglądać?
2: Ja myślę, że śniadanie z rodzicami, okay, rozmowa, wspólny czas, pójście do szkoły. Myślę, że taka godzina wychowawcza, gdzie nie wychowawca nie mówi róbcie sobie co chcecie, tylko mówi dzisiaj słuchajcie, porozmawiamy o samotności, o tym jak patrzeć na to, jak zwracać uwagę, jak reagować, kiedy ktoś może się czuć samotny. To są przerwy wspólne, gdzie nikt nie siedzi sam, a jak ktoś nie ma co jeść, to drugi mu podzieli się kanapką. Myślę, że to jest też taki moment, że po szkole też grupy się ze sobą spotykają, widzą, piszą do siebie i znowu nie ma usuwania kogoś poza nawias grupy. Wraca do domu i znowu jest rozmowa z rodzicami.
1: I wspólny obiad.
2: I może wieczorem jakieś wspólne spędzenie czasu, obejrzenie filmu, czy pogranie w gry planszowe, wycieczka rowerowa, praca jakaś manualna w ogrodzie, przesadzanie kwiatów. Tam, gdzie trzeba współpracować, gdzie trzeba osiągnąć wspólny cel, albo właśnie jakieś gry planszówki, gdzie można stanąć naprzeciwko dorosłego i go pokonać.
1: Aha, ograć
2: i pokazać, mamę. Tak, ograć mamę, ograć tatę i pokazać, zobaczcie, ja w tych rzeczach jestem lepszy od was. I to też fajnie buduje relacje.
1: Kurczę, właśnie wyobraziłam sobie taki dzień. Ciężko byłoby tak codziennie przez te 7 dni w tygodniu, ale chociaż jeden taki dzień i nie tylko dzieci nie będą się czuły samotne. Dzieci będą szczęśliwe, ale my dorośli też.
2: I jeszcze do tego zaangażować dziadków, bo w tej grupie wiekowej
1: ograć
2: też.
1: Ograć dziadka. Nie, też, to jest niemożliwe. Też. Żaden wnuk tego nie zrobi.
2: A właśnie ostatnio w jednym radiu słyszałem, że pan dzwonił i był dumny, że wnuk go w jedną planszówkę ogrywa. Mówi, nie ma. Ma 6 lat.
1: Jest lepszy, no.
2: Jest lepszy. Więc i to też zapobiega samotności osób starszych. I też znowu tej potrzebie bycia blisko i poczucia bycia potrzebnym. I jak te dwie rzeczy, te dwie osoby, które mają te same potrzeby i te same deficyty społeczne, tak, wynikające tak naprawdę z tej społeczeństwa, jak można połączyć. Dlatego bardzo często jest tak, że wnukowie bardzo dobrze dogadują się z dziadkami.
1: A gorzej z rodzicami.
2: Tak naprawdę.
1: Niech wszyscy teraz przetestują taki jeden szczęśliwy dzień. Okaże się, że wejdzie nam to w nawyk, będziemy chcieli częściej.
2: Tak, tego wam życzymy. Spędźcie, zróbcie sobie takie zadanie w tym tygodniu, albo chociaż w miesiącu. Spędźcie taki dzień ze swoimi dziećmi.
1: To dzwonimy, to umawiamy się.
2: Tak.
1: Po dziadków, po rodziców. Niech wszystkie dzieci się zjawiają w domu, będzie wesoło. Warto czasami się zatrzymać, usiąść z najbliższymi przy stole, pograć w jakąś planszówkę, spędzić ten czas wyłącznie ze sobą. Przegrać, wygrać, zjeść coś dobrego i po prostu być blisko. Bo tak jak mówił dr Kosma Kołodziej, dzieci czują się bardzo samotne, bardzo często. Samotne są dzieci w domu pełnym ludzi. Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: W Polsce każdego dnia życie odbiera sobie 15 osób. Prawie 300 próbuje. W tej grupie coraz częściej jest młodzież.
2: Takie dzieci zgłaszają i młodzież poczucie bycia niepotrzebnym. Taka młodzież rozdaje swoje rzeczy. Głośno mówi w tym swojej grupie rówieśniczej o swojej beznadziejności. Wypowiada czasami nawet wprost komunikaty. Często rodzice nakrywają swoje dziecko. Albo dostają informacje, albo znajdują na przykład list pożegnalny i udaje im się zapobiec samobójstwu, to bardzo często te osoby nie zgłaszają tego na policję. Bardzo często formą i reakcją rodziców jest właśnie udawanie, że nie ma tematu.
1: W programie Miasto Młodości moim gościem jest doktor nauk o zdrowiu, Kosma Kołodziej. Te statystyki są przerażające.
2: Tak, są przerażające. Przede wszystkim witam serdecznie. To, co może cieszy, że w końcu w Polsce gdzieś od 2023 roku zajęto się tą problematyką i tutaj bardzo duże uznanie przede wszystkim organizacjom pozarządowym i osobom, które zajmują się tą prewencją suicydalną. Między innymi grupa Grow Space, która takie statystyki już od kilku lat zbiera. To są statystyki policyjne, które dotyczą prób samobójczych i tych prób samobójczych zakończonych śmiercią. No i w 2020 roku była to największa liczba, porównując do poprzednich lat. No i jakieś zmiany, mam nadzieję, w konsekwencji to przyniesie.
1: 2020 rok, czyli rok pandemii, tego, kiedy byliśmy wszyscy zamknięci w domach, wiele osób sobie z tym nie radziło, także tych bardzo młodych.
2: Tak, przede wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami, ale też nie zapominajmy, że w wielu domach jest też dużo problemów. Są problemy alkoholowe, są problemy związane z przemocą, przemocą fizyczną, przemocą psychiczną, a jak robiliśmy raport w gdańskich szkołach, to tam też kilka procent osób zaznaczyło wykorzystanie seksualne. Więc te problemy i ten brak, w cudzysłowie użyję, nabrania świeżego powietrza i jakiejś formy ucieczki od oprawców, no to jest bardzo trudne.
1: Czyli te dzieci, młodzież, kiedy są w szkole, tam czują się często bezpieczniej niż we własnym domu. Tak?
2: Myślę, że zależy to przede wszystkim od szkoły. Jeżeli jest to przestrzeń otwarta, jeżeli jest pedagog, bo to kolejny problem, w wielu szkołach w Polsce brakuje pedagogów i tych pedagogów nie ma. Ta pensja też jest bardzo niska i mało osób chce pracować w szkołach. To myślę, że to jest pierwszy problem, a drugi problem to też jak ta dana jednostka czuje się w klasie, bo też musimy tutaj powiedzieć o bullyingu, czyli o tej przemocy rówieśniczej, która też w Polsce na tle krajów europejskich jest bardzo wysoka.
1: A mówimy o grupie wiekowej jakiej? W jakim wieku jest ta młodzież?
2: Mówimy o nastolatkach, mówimy do 18 roku życia, dlatego że też coraz częściej mamy informacje, że coraz młodsze dzieci popełniają samobójstwo w Polsce.
1: A te policyjne statystyki, co mówią?
2: Ja mam akurat tutaj statystyki bydgoskie. W Kujawsko-Pomorskim w 2023 roku zgłoszonych prób samobójczych było 60, a prób zakończonych śmiercią 9. I tutaj też zawsze mówimy o tym, że jest to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Bo jeżeli często rodzice nakrywają swoje dziecko, albo dostają informacje, albo znajdują na przykład list pożegnalny i udaje im się zapobiec samobójstwu, to bardzo często te osoby nie zgłaszają tego na policję.
1: Nie zgłaszają na policję, czyli co? Uciekają od problemu? Nie szukają pomocy dla swojego dziecka?
2: Bardzo często formą i reakcją rodziców jest właśnie udawanie, że nie ma tematu. Że dziecku się polepszyło, porozmawiali. Często nie szukają wsparcia specjalistów, bo czasami jest to problem właśnie systemu, czyli rodziny. Czasami jest to problem jakiś wynikający z sytuacji w szkole, z samooceny, jakiejś przemocy. No, bez pomocy specjalisty może być to trudne do rozwiązania, tym bardziej, że ta osoba po jednej próbie samobójczej jest w takim czasie ryzyka, w krótkim czasie wystąpienia kolejnej próby.
1: A czy są jakieś symptomy, jakieś znaki, które takie dziecko wysyła, na które rodzice mogliby zwrócić uwagę, nauczyciele, pedagodzy?
2: Tak, to też wszystko zależy oczywiście od grupy wiekowej, bo jeżeli chodzi o dzieci, no to będzie jakieś zobojętnienie, będzie drażliwość, nieumiejętność przyjmowania krytyki albo zbyt mocna reakcja na tą krytykę. W wielu badaniach też takie dzieci zgłaszają i młodzież poczucie bycia niepotrzebnym. Też takie pojęcie anhedonia, czyli utrata takiej zdolności odczuwania radości. Na przykład młoda osoba przez lata trenuje jakiś sport, czy ma jakieś hobby i nagle widać, że nawet to przestaje sprawiać przyjemność takiej osobie. A jeżeli chodzi o też inne symptomy, to czasami taka młodzież rozdaje swoje rzeczy, głośno mówi w tym swojej grupie rówieśniczej o swojej beznadziejności, wypowiada czasami nawet wprost komunikaty albo mówi o jakichś filmach odnośnie samobójstw, o jakimś filmie, o jakiejś książce. Czasami fascynacja też tą tematyką. Może też być to taki problem ze snem, jakieś wybudzanie nocne, brak apetytu. Tych symptomów może być naprawdę bardzo dużo. Ja myślę, że jeżeli czy to nauczyciel, czy rodzic zna swoje dziecko i takie symptomy mogą występować, to dziecko inaczej zaczyna się zachowywać, no to jest taki moment, gdzie warto się przyjrzeć. I nie mówię tylko tutaj o rodzicach, bo czasami też reaguje rówieśnik. Że coś z moim kolegą, z moją koleżanką jest nie tak. I też w wielu badaniach, jak pyta się młodzież, do kogo poszedłbyś z problemem, to bardzo często, znaczy najczęściej wskazywane są koledzy i koleżanki. I tutaj też uczulam, jeżeli młode osoby nas słuchają, że pamiętajmy, że ta nasza psychika w tym młodym wieku się kształtuje i też w tych trudnych momentach, jeżeli mówimy o kryzysie suicydalnym, to jest też takie myślenie tunelowe, gdzie taka młoda osoba ma wrażenie, że już nie ma innego rozwiązania i że jedynym słusznym rozwiązaniem jest śmierć i wtedy bardzo często jest potrzebna ta osoba dorosła. Bo często niektóre problemy z perspektywy młodego człowieka są nie do rozwiązania. I wtedy z pomocą przychodzą dorosłe osoby i są w stanie zaopiekować się i wiele z tych problemów rozwiązać, bo okazują się one, że nie są nie do rozwiązania, że te powody mogą być różne, bo właśnie to poczucie niepotrzebne, a może to być jakiś silny zawód miłosny. No i wtedy często pomoc może tylko i wyłącznie przyjść do nas od osób dorosłych.
1: Powiedziałeś też, że takie osoby często mówią o chęci odebrania sobie życia, o tym, że oglądają filmy, książki, które o takich sprawach opowiadają. Czy to jest takie wołanie o pomoc?
2: Tak, to jest takie wołanie o pomoc i też chciałbym powiedzieć o takim stereotypie, bo jest taki stereotyp, że te osoby, które mówią o samobójstwie, to że nigdy tego samobójstwa nie dokonają, a takie osoby, które dokonały samobójstwa, że one wcześniej tego nie zgłaszały. Właśnie na tym to polega, że często trzeba się przyglądać tym młodym osobom, trzeba słuchać, co one mówią, patrzeć, jak się zachowują, sprawdzać też i monitorować ich samopoczucie. To są takie rzeczy. Jedni będą w stanie to powiedzieć wprost, a inni będą to komunikować w inny sposób. Jakieś wagary, absencja, ucieczki z domu. No, tych elementów składowych może być naprawdę bardzo dużo.
1: Ta pomoc rówieśnicza to jest bardzo ważny wątek i tak pomyślałam, że co, no przyjdzie do mnie córka albo syn i powie, wiesz, mamo, chyba Kasia, Zosia, Bartek ma problem. Co ja mam wtedy zrobić?
2: No przede wszystkim, jeżeli jest pedagog, poinformowałbym pedagoga i wtedy też powinni być rodzice zaproszeni. Nigdy nie wiemy, jaka jest też sytuacja rodzinna. I czasami jest tak, że rodzic przy pedagogu mówi, że będzie wspierał, mówi, że zajmie się daną sytuacją, a wracając do domu, to jeszcze taka osoba może dostać karę, może też spotkać nazwać go przemoc, więc no tutaj instytucjonalnie ja bym zadziałał...
1: Najpierw w szkole.
2: Tak, w szkole.
1: A kiedy moje dziecko dostanie SMS-a od swojej koleżanki, że kończę ze sobą, żegnam, cześć. Co wtedy?
2: Przede wszystkim jak cały czas utrzymywać kontakt z tą osobą. Próbować, bo może być tak, że on 15 telefon odbierze. Przede wszystkim też zlokalizować daną osobę, gdzie ona w jakim miejscu się znajduje, czy w domu, czy właśnie gdzieś w jakimś parku, czy w jakimś lesie, czy w jakiejś przestrzeni szkolnej. Wtedy też warto nawet z kimś się komunikować, żeby taka osoba wezwała policję, pogotowie, cały system tutaj wsparcia uruchomić. Najważniejsze to nie bagatelizować i nie zostawiać tej osoby samej, żeby właśnie w tym poczuciu beznadziejności, poczuciu niepotrzebnym był może taki moment, że pojawi się taka myśl, jestem dla kogoś ważny i to, że jestem, to jest ważne.
1: A kiedy ten system już ruszy, uratujemy to dziecko, co z nim dzieje się później?
2: No właśnie opieka i tak naprawdę też są oddziały psychiatryczne, gdzie też można wdrożyć leczenie, też wdrożyć farmakoterapię, jeżeli będzie potrzebna i ogólnie terapię, no ale bardzo często jest tak, że brakuje tych miejsc, że tych mówi się od lat tak naprawdę o kryzysie psychiatrii w Polsce, a tym bardziej tej psychiatrii dzieci i młodzieży. Brakuje personelu, brakuje specjalistów i to mówię o lekarzach, psychiatrach i mówię o pielęgniarzach, którzy wybierają specjalizację psychiatryczną. Ten system, no, dużo osób też czuje potem wypalenie zawodowe, takie, że pomimo tego, że bardzo by chcieli i ten system zmienić, to jest to bardzo trudne. Ja myślę, że to od podstaw cały system by trzeba było zmienić. Też myślę, że formy finansowania, żeby dla personelu była to praca, ona jest trudna, tak naprawdę 24 godziny na dobę, i żeby ona też dawała satysfakcję finansową, bo często wybiera się specjalizacje, które lepiej są płatne, a ma się mniejszą tutaj jest odpowiedzialność tak naprawdę ludzkiego życia, bo oprócz osób w kryzysie suicydalnym mamy osoby z chorobami psychicznymi, osoby z depresją, z różnymi tymi chorobami, więc no ten, no jest to duży, duży wysiłek pracy na takim oddziale z takimi pacjentami.
1: A jeżeli nie szpital, jeżeli nie oddział, to gdzie takie dziecko znajdzie pomoc?
2: Terapia, czasami też terapia systemowa, czyli terapia całego tego systemu rodzinnego z rodzicami. Czasami, jeżeli jest problem, wynika z jakichś problemów w szkole, na przykład jest w klasie przemocowiec, to też wtedy to stoi po stronie szkoły. Też są organizacje pozarządowe, które takie szkolenia dla nauczycieli robią i też takie interwencje robią w klasach, bo też jest ważne, że jeżeli dochodzi do próby samobójczej, czy do właśnie tej próby zakończonej samobójstwem młodej osoby, musimy pamiętać, że też całe środowisko powinno zostać zaopiekowane. Rodzina, ale też cała klasa. Grupa studencka. A znam takie przypadki, gdzie dzisiaj tak naprawdę informacja w ciągu 15 minut dociera do wszystkich w szkole i niestety, ale też jedno samobójstwo może pociągnąć za sobą kolejne.
1: No i rozmawiamy potem po fakcie.
2: Tak, rozmawiamy po fakcie. To, co chcę powiedzieć, że kiedyś jeszcze w wyszukiwarkach, jak wyszukiwało się metod prób samobójczych, to one były wszędzie dostępne. Dziś algorytm Google tak naprawdę podsyła telefony z pomocą i formami wsparcia. I to jest bardzo istotne. Ja też myślę, że w tych gabinetach pedagogów, nauczycieli też powinny być takie numery telefonów. I tutaj mówimy o tak zwanym efekcie Papageno, czyli tak naprawdę wzmocnieniu sposobów pozytywnych radzenia sobie z kryzysem suicydalnym, że jest pomoc. I te telefony też wiem, że w Polsce działają. Mamy telefon 116 111 albo 870 22 22. Często te infolinie są całą dobę czynne, więc też wiem, że na takie telefony w kryzysie suicydalnym jest reakcja, jest pomoc.
1: Obserwujmy, rozmawiajmy, bądźmy blisko. Moim gościem w programie Miasto Młodości był doktor nauk o zdrowiu Kosma Kołodziej.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław. Na 97,8 FM.